0: Nocne powtórki wnet.
1: Piotr Semka, dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kłaniam się nisko, dzień dobry.
1: Tygodnik do rzeczy, ale też kanał na YouTubie Piotra Semki, gdzie pan redaktor opisuje bieżące życie polityczne.
2: No właśnie, subskrybujcie. Zawsze wszyscy teraz zaczynają od takich dramatycznych, na tych pod tytułem: jeśli nie będziecie subskrybować, nie będę mógł dłużej wam opowiadać. I więc ja też taką wzruszającą opowieść wam sprzedaję. Ale to tak, na początek. Przerwa na reklamę.
1: Dokładnie, na początek. To dobrze, teraz przejdźmy do meritum naszej rozmowy. To jest kryzys, to jest przebudowa polskiej prawicy, czy to jest po prostu rozłam podobny, jakich w PiS-ie było już kilka w historii tej formacji?
2: No, zacznijmy od podstawowego faktu, który trochę zadziwił i zaskoczył wielu obserwatorów, że oto Jarosław Kaczyński udzielił pierwszej lekcji z politycznych szachów panu Morawieckiemu jako liderowi pewnego środowiska. To znaczy, nigdy nie graj tak, aby przeciwnik, czyli w tym wypadku Kaczyński, miał okazję cię czymś zaskoczyć, bo Morawiecki wydawało się był tak pewny, że Kaczyński usunie go z partii, że na przykład pożegnał się z funkcją szefa Europejskiej tej partii.
1: Konserwatystów,
2: no
1: i reformatorów.
2: Tak od rana, od niedzieli przyjął taką politykę pod tytułem: no tak, tak, wyrzucą nas, wyrzucą, zobaczcie. Zobaczcie, jak nas traktują, jak nas skrzywdzili, jak nas załatwili. No, jeżeli się tak jest się pewnym czegoś, to aż się prosi, żeby taki stary polityczny lis jak Kaczyński postanowił: no to ja się teraz zrobię dowcip, nie wyrzucę ciebie, no i co teraz? No, oczywiście pytanie, czy to jest chęć przedłużenia jakiejś oferty, dogadajmy się, że też to jest taki po prostu polityczny figiel, za którym nic nie stanie. Ale teraz problem ma Morawiecki, bo on chciał odpalić powstanie nowej formacji. Takie słowa padły w rozmowie w kanale Zero, że no, najprawdopodobniej powołamy, ale to był wyraz takiego przekonania Morawieckiego, że jeszcze ma dużo czasu i że niech pierw wybrzmi to skrzywdzenie, a potem gdzieś zapewne już po wakacjach zostanie zorganizowana jakaś wielka konwencja, albo nie wiem, albo może ten grill słynny.
1: 30 to on już za chwilę, bo to piątek najbliższy, ale to, panie redaktorze, to są szachy, czy są warcaby? Znaczy, to jest jakieś długie planowanie, czy to jest po prostu taki mały ruch za mały ruch, bo jeszcze w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński mówił, są ci ludzie, są poza PiS-em tej słynnej krótkiej konferencji takiej.
2: Nie, no to słynna krótka konferencja.
1: Są wyrzuceni, nie ma ich
2: historii partii. Z powodu tych słów, tak, to już jest zasadniczo koniec.
1: Tak,
2: prawda?
1: W zasadzie już jest, to już jest po wszystkim.
2: A teraz jest taki, pamiętam, film jakiś ale film sensacyjny, gdzie jakiś taki facet prześladowany przez jakiegoś takiego psychopatę mówi: no to teraz jest koniec, a wtedy ten psychopata mówi: nie, nie, koniec będzie, jak ja powiem, że jest koniec. Bo chciał go tam jeszcze podręczyć trochę. Oczywiście to nie jest analogia, broń Boże, żadna do sytuacji, nie porównuje żadnego z protagonistów tego sporu do tego bohatera, ale coś w tym jest. To znaczy, no teraz Morawiecki ma zgryz, to znaczy teoretycznie mógłbym powiedzieć. I tak trochę brzmiało ta jego wypowiedź, że nie będziemy się tam chodzić do Karskiego i się przed nim tłumaczyć. W ogóle nas takie polityczne wygłupy nie interesują. Robimy swoje. No dobrze, tylko że teraz pytanie jest, no to w takim razie, co to jest to robimy swoje? Wtedy iluś obserwatorów polityki powie, no to chłopie, no to zakładasz własne ugrupowanie i własny klub, czy nie? I tak widać, to chyba gdzieś Kaczyński wyczuł, że jest jakiś taki rys niezdecydowania pewnego u kolegi Morawieckiego. To znaczy, no to nie było tak, że wczoraj wieczorem on powiedział, a guzik mnie obchodzi, co tam, jaką procedurę PiS, czy uważa nas za członków PiSu, czy nie za członków. Bierzemy wszyscy kartki, długopisy i wysyłamy, że przestajemy się uważać. On wolał, żeby to było tak, żeby go straszny Karski, czy straszny Komitet Polityczny wyrzucił i potem jeszcze będzie trochę czasu na trochę odreagowanie, pochodzenia po rozmaitych stacjach i opowiadania, jak to skrzywdzą, i potem w wybranym siebie momencie ogłoszenie czegoś własnego. A to tak Kaczyński jak gdyby stawia go w bardziej kłopotliwej sytuacji.
1: To jest
2: tak. Ciebie nie wyrzucamy. Chcesz, to chłopie, zostań, porozmawiaj. Karski, miły człowiek, na pewno zrozumie twoje argumenty.
1: Dzisiaj
2: no,
1: o 9:00...
2: Karski ci wybaczy, no to co ja, biedny, mały miś prezes, mogę zrobić? No będę musiał przyjąć to wiadomo.
1: Szeregowy prezes to tylko w warstwie informacyjnej, z tego co ustalono na PKP-ie, przynajmniej takie są te informacje, których udało się Radiu Wnet dotrzeć z dwóch źródeł potwierdzone, że w tych dyskusjach, co też może trochę obnażać działania rzecznika, a potem ewentualnego sądu partyjnego, że podobno paru posłów ma jednak być wyrzuconych. Jedno źródło mówi o 5, drugie o 6, że tak ustalono, że tych najbardziej aktywnych zwolenników Mateusza Morawieckiego kilku ma się wyrzucić, ale nie samego Mateusza Morawieckiego, gdyby cały czas
2: trwał w tej sytuacji. Ci powiedzą, że no Mateusz, no twoich najlepszych ludzi wyrzucają, a
1: ale najprawdopodobniej
2: nic, no.
1: Do tego nie dojdzie. Dzisiaj o 9:30 konferencja posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Spodziewamy się, zobaczymy, czy to spodziewanie się zmaterializuje ogólnie.
2: Nie, być może oczywiście całe te nasze rozważania są przesadne, bo oni dzisiaj o 9:30 powiedzą tak, tworzymy ugrupowanie, guzik nas obchodzi, żadna komisja tam dyscyplinarna, bo idziemy swoją drogą i w ogóle i tak dalej. No ale w każdym razie, dopóki tego nie usłyszymy, to na razie trudno jak gdyby sformułować tezę, co będzie dalej. No, tak czy inaczej,
1: po opisaniu
2: Kaczyński
1: tych faktów
2: wykonał pewien piruecik polityczny.
1: Polityczno-statutowy nawet byśmy mogli powiedzieć. A wróciłbym w naszej rozmowie do mojego pierwotnego pytania. Na ile to jest problem Prawa i Sprawiedliwości, albo szerzej proces, który będzie miał istotne znaczenie dla polskiej sceny politycznej, zwłaszcza dla polskiej prawicy. Że to nie jest PJN, to nie jest Polska 21, to jest Polska Plus, to nawet nie jest Solidarna Polska, to jest coś więcej. To jest realny podział PiSu. Koniec hegemonii. W zeszłym tygodniu na konferencji w Sejmie Mateusz Morawiecki użył takiego zdania: na polskiej prawicy nie ma już hegemona.
2: Ja wiem, ale to, jak ja słyszę taką tyradę, wie pan, to trochę się obruszam, bo to jest taka tyrada, którą ich specjalizują się. Jest taki publicysta, pan Tomasz Zomer, i on ma takie, nie wiem, czy pan ogląda jego takie filmiki. I on takim zawsze głosem jakby zapowiadał trzecią wojnę światową, mówi zawsze: koniec dominacji! No, Jarosława Kaczyńskiego! I robi taką pauzę i patrzy tak w kamerę, prawda? Więc to jest ton, który z jednej strony odpowiada obu konfederacjom, a z drugiej strony odpowiada tym wszystkim portalom, które wyróżą koniec PiS-u od dłuższego czasu. Jest na przykład teraz taka moda, aby wyciągać taką książkę Misia Kamińskiego i pana Morozowskiego Koniec PiS-u. Takie są podpisy pod tytułem No i sprawdziło się po 15 latach i tak dalej. Więc ja może trochę na zasadzie przekory, jak gdyby mówię coś takiego, że rzeczywiście PiS jest w złej sytuacji. Ale to nie jest tak, że nie ma w obu tych obozach ludzi, którzy jednak mówią wyraźnie, że trzeba ten rozdział, ten konflikt załagodzić. W obozie tego PiS-u poza Morawieckiego to jest na przykład i Piotr Gliński, i Beata Szydło, i pan Stanisław Karczewski, który bardzo źle zareagował na wystąpienie Jacka Kurskiego w Republice. No i po drugiej stronie Morawiecki też czasami mówi, że jednak trzeba się zwrócić do jakiegoś myślenia o wspólnym wrogu. I oczywiście w obu obozach też są tacy zagończycy, którzy z jednej strony chcą udowadniać, że Kaczyński pozbył się tutaj szkodnika, nawet z sugestią, że był to jakiś kret, który tutaj nie wiadomo co robił w tej partii. A z drugiej strony oczywiście mówią, że nie, z tego PiS-u już nic nie będzie, trzeba tworzyć coś nowego, alternatywę. No i oni siłą rzeczy jak gdyby podbijają tego bębenka pod tytułem idźmy swoją drogą. I teraz będziemy obserwować, które tendencje zwyciężą w obu obozach. Ale jest takie dosyć śmieszne powiedzenie. Słyszałem, że jak już tego Morawieckiego się pozbyli, to teraz ci, którzy cały czas opowiadali, jaki jest straszny, no muszą sobie zadać pytanie, to co teraz, czym się teraz będziecie zajmować, bo dotąd to było takie fajne cały czas tyrady, bo Morawiecki musi przestać się szargęsić. No to załóżmy, że wychodzi. No i co teraz? Trochę ja taką piosenkę Danuty Morel napisał, wsadziłem na swój Facebook. Taka była piosenkarka, której opowiada o takiej dziewczynie, która mówi, że zerwać z nim kategorycznie bez słowa, zerwać z nim, niech mu na głowie, na deszczu moknie głowa, a potem zaczyna wszystkim odczuwości zerwać z nim, a jeśli gorszy przyjdzie po nim, zerwać z nim tam i zostać sama jak ta foka. Jest gdzieś obie tendencje, jak to zwykle przy rozwodach, będą się krzyżować. Zobaczymy, która zwycięży.
1: A może żadna z nich, może zwycięży rywal z zewnątrz i będzie tak, że prawicę czeka pewien okres rozdrobnienia do momentu, aż znowu pojawi się polityk, który to wszystko w jakiś sposób scementuje, tak jak przez 20 lat bezapelacyjnie na prawicy dominował Jarosław Kaczyński.
2: No, ja bym powiedział nawet 25 lat, bo mi się przypomina ten okres tego gnicia AWS i wtedy w 2000 Kaczyński, notabene spisywany zresztą już wtedy na straty, jednak okazał się kimś, kto to wszystko wziął. No, zawsze będę powtarzać, że przyzwyczailiśmy się do dużego opisu po prawej stronie. I bardzo wielu polityków zaczęło traktować go jako problem, te wszystkie tyrady, o Jezus, ten duopol i tak dalej. No jak zobaczymy, co, no dobra, no to teraz zobaczymy, no to kolejna teoria z okolic Mencena pod tytułem, teraz to czas na dominację dwóch konfederacji. KK. No dobrze, tylko że PiS no, przynajmniej 15% utrzyma.
1: No, chociaż trzeba powiedzieć, że patrząc na wyniki ostatnich wyborów do Sejmu, to stwierdzenie PiS utrzyma przynajmniej 15% nie wydaje się miarą sukcesu.
2: No dobrze, nie, oczywiście, jest gruzowisko, to jest tak jak Niemcy w 1945 roku, prawda? Kraj, miasta zbombardowane, mnóstwo strat i tak dalej. No i teraz iluś ludzi w tej sytuacji zaczęło się zastanawiać, dobrze, no ale mamy jakiś potencjał. Możemy jakiś odbić się od tego kryzysu, który wydawał się wtedy taki totalnie niszczący, prawda? Więc teraz myślę, że w PiSie są te, co właśnie taki klimat to czułem wczoraj. Oglądałem Beatę Szydło, to było wczoraj, czy przedwczoraj, już nie pamiętam, w Polsce 24. No i ona mówiła, tak, rzeczywiście jest kryzys. Jest sytuacja, no zastanówmy się, jak teraz ułożyć sobie relacje z tym, z Morawieczykami. Ona nie używała tego określenia, no ale więc to nie jest tak, że ten elektorat zniknie, że ten elektorat teraz już jest podzielony jak jakieś dwa narody walczące z sobą. Ja jestem zwolennikiem takiego, o właśnie, jak to było coś tam, teraz Andrzej Nowak przypomniał taki plakat z Armii Andersa, gęba na kłódkę. No, mniej gadać, a bardziej zastanawiać się, jakie były przyczyny tego podziału i jak gdyby nie poszerzać tej rysy, która powstała między tymi dwoma, no jednak bratnimi obozami, które powstały na tle tego podziału. Ale pewnie będą tacy, którzy będą chcieli ten podział poszerzać.
1: Poszerzać się, to a propos poszerzania, redaktorze, tu będziemy puentować.
2: No są takie portale jak Onet, na przykład Goniec.
1: O, to są dopiero, to jest dopiero narracja.
2: O, już koniec dawnej potęgi. Chyba nigdy nie po... tego typu publicyści uwielbiają jeszcze takie cytować jakieś rozmowy od człowieka zbliżonego do Nowogrodzkiej, pani Agata Kondzińska z Gazety Wyborczej. Ja nigdy nie wiem. Jestem dzieckiem, oczywiście wiem, że w wypadku pisania opisu sam muszę często pisać, cytować anonimowe opinie. Tylko ja zwracam uwagę, że to takie cytowanie anonimowych opinii daje asum do tego, że bardzo często dawać takie opinie, które jak najbardziej polaryzują, jak najbardziej
1: redaktorze,
2: ogniają ten kołk.
1: Przerywam brutalnie, bo w studio kolejny gość, ale też informacja, którą zaraz będziemy mogli dla Państwa skomentować. 27 minut temu na platformie X Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, napisał, że dołącza do drużyny Rozwój Plus Piotr Uściński, o ile to nie jest jakiś włam na konto. Zaraz będziemy to weryfikować, bo do pana posła Uścińskiego
2: zadzwonimy. Zapowiadał, że będzie nowy akces.
1: Zapowiadał w telewizji Polsat News. Chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy Mateusz Morawiecki. Dlatego dołączę do Rozwój Plus czołem wielkiej Polsce, tak pisze Piotr Uściński. A Piotr Semka...
2: Zaskakujące ten puenta, bo określenie czołem wielkiej Polsce to jest takie ONR-owskie, takie bardzo...
1: Panie redaktorze, wszystko się ostatnio miesza w polskiej polityce.
2: W obozie.
1: W obozie Prawa i Sprawiedliwości, albo całej prawicy. Piotr Semka był naszym gościem.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No dobrze, a my teraz mamy pierwszą rozmowę po decyzji z Piotrem Uścińskim, poseł na Sejm. Czy tak samo się przedstawi? Pewnie słyszał te słowa, jak przedstawił się Paweł Jabłoński. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa.
1: Nadzwyczajna rozmowa, bo i nadzwyczajna wiadomość. Rano na Platformie X pan poseł pisze, dołączam do drużyny Mateusza Morawieckiego. Dlaczego i co to dla pana oznacza? To jest też formalne pożegnanie się z Prawem i Sprawiedliwością, czy faktyczne pożegnanie się z Prawem i Sprawiedliwością na obecnym etapie?
2: Ja jestem, byłem i jestem zwolennikiem jedności na prawicy. Uważam, że powinniśmy jako Prawo i Sprawiedliwość być tą partią wielkiego namiotu i zabiegać szeroko o poparcie. Ja jestem w środowisku konserwatywnym Prawa i Sprawiedliwości i moim zadaniem zawsze było zabieganie o wartości konserwatywne, obronę życia, obronę rodziny, wartości chrześcijańskich. Są w Prawie i Sprawiedliwości, bo cały czas jeszcze jesteśmy wszyscy chyba w Prawie i Sprawiedliwości, więc jeszcze się poczuwam do tego, że jestem. Są wśród nas osoby o różnych wrażliwościach oczywiście, natomiast powinniśmy razem iść do wyborów. No niestety jest ta decyzja rozwodowa podjęta na Nowogrodzkiej. Ona jest tak zrobiona, żeby chyba przeciągać to w czasie, ale ja stałem z boku tego konfliktu. Nie byłem zapisany do żadnego stowarzyszenia, ani do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ani do stowarzyszenia Jacka Sasina. Liczyłem na to, że to się wszystko dogada, no ale w sytuacji, kiedy jednak jest rozpad, jest rozejście się, no to staję w dylemacie, żeby wybrać.
1: I dlaczego pan wybiera Mateusza na tym rozstaju dróg politycznych? Może to jest ostatecznie rozstaje, a może to jest czasowe pójście inną drogą? Dlaczego Mateusz Morawiecki, a nie Prawo i Sprawiedliwość? Bo pan jest posłem o dość konserwatywnych poglądach, jak na Prawo i Sprawiedliwość. Raczej jeżeli wziąć tą oś światopoglądową, raczej po prawej stronie Prawa i Sprawiedliwości, a nie w centrum, a teraz dołącza pan do Mateusza Morawieckiego. Jakie tu są kalkulacje? Jaka to jest architektura polityczna, panie pośle?
2: Wie pan co, cały czas musimy iść szeroko, żeby przejąć władzę w Polsce, żeby móc z powrotem rządzić, wrócić Polskę na tory rozwoju, jaki był za naszych rządów, to musimy zabiegać o elektorat o różnych wrażliwościach. Ja jestem osobą, która na pewno ze swoimi poglądami konserwatywnymi zabiega o elektorat konserwatywny i zgodnie z moimi wartościami staram się robić co mogę, żeby właśnie zapewnić ochronę życia. Byłem
1: był pan w tej grupie posłów PiS-u, które podpisało wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie określenia aborcji. Mateusz Morawiecki na początku tej kadencji mówi, to był błąd, to była jedna z tych rzeczy, która odebrała nam władzę. To jak to jest teraz, panowie, się spotkacie
2: panie w jednym stowarzyszeniu? Tak samo mówił Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin. Tutaj jakby ja sobie zdaję sprawę, że władze naszej partii do tego krytycznie podchodziły i prezes, i wiceprezes, i różne osoby, mamy różne wrażliwości z pewnością. Ja myślę, że były inne przyczyny, zdecydowanie inne przyczyny zaważyły na tym, że tej władzy nie utrzymaliśmy w 2023 roku. Jedną z tych przyczyn myślę, że były właśnie różne wypowiedzi medialne, działalność medialna Jacka Kurskiego na przykład.
1: Jacka. I to zdecydowało, że Jacek Kurski i jego ostatnia medialna działalność, to wpłynęło na pana, żeby opuścić.
2: Bardzo mocno na mnie wpłynęło, ale też samo to Jacek Kurski, pan prezes otacza się takimi ludźmi na co dzień, wsłuchuje się w ich słowa. Natomiast tych konserwatystów, środowiska konserwatywnego w którym ja działam w Prawie i Sprawiedliwości, raczej przez te lata rzadko wysłuchiwał, więc mam nadzieję, że tutaj moja działalność z Mateuszem Morawieckim spowoduje też, że w Prawie i Sprawiedliwości konserwatyści będą bardziej słuchani.
1: Jeżeli Jarosław Kaczyński nie wsłuchiwał się w tą bardziej konserwatywną wrażliwość, a pan przed sekundą powiedział, to skąd pomysł, że pójść razem z Mateuszem Morawieckim, ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, a nie na przykład z Konfederacją albo z koroną Grzegorza Brauna?
2: Mateusz Morawiecki, ja się mogę z nim nie we wszystkich poglądach zgadzać, ale on szanuje moje poglądy i myślę, że będziemy wspólnie mogli funkcjonować czasami z różnymi poglądami, ale no moim zadaniem jest to, ja tak odczuwam swoją misję, powołanie w tej polityce, żeby zadbać o to, żeby w przyszłości powstał rząd prawicowy, jak najbardziej konserwatywny, żeby zabiegał o wartości chrześcijańskie, o wartość rodziny, żeby zajął się na poważnie demografią i ochrona życia też jest
1: to
2: dla mnie
1: bardzo
2: ważna.
1: To już tak jest, bo i dobrze pamiętam, miał pan mieć wspólną konferencję z Kacprem Płażyńskim na temat dopłat do mieszkań, miał pan tworzyć zręby w ważnej polityce mieszkaniowej, zręby programu Prawa i Sprawiedliwości. Pan teraz te pomysły przenosi do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Wie pan co, no faktycznie przygotowany został przez zespół z moim udziałem, ja tam byłem koordynatorem zespołu z Robertem Werbasem i Kacprem Płażyńskim. Przygotowaliśmy program. To nie był program dopłat, tylko to był program dotyczący budownictwa, urbanistyki i mieszkalnictwa. I mieliśmy zapowiedzianą konwencję taką, na której mieliśmy przedstawiać element tego programu w maju. Ona została odwołana. Mi nie do końca zrozumiały dla mnie przyczyn została ta konferencja odwołana. No i do tej pory się nie odbyła, ale ja ten program, który wypracowaliśmy, podtrzymuję. Myślę, że tutaj różnic programowych jakichś wielkich pomiędzy nami nie ma, więc kibicuję, żeby ten program był na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że w jakiś sposób po jakiejś separacji, po jakimś przetrzeźwieniu będziemy w stanie wspólnie go realizować.
1: O czym mówił Piotr Uściński w studiu, cały czas jest Paweł Jabłoński, to skoro ty trochę w sposób taki nieoczywisty, nieoczekiwany dla mnie, to już na pewno mamy dwóch posłów z tej samej formacji, to pytanie o przyszłość. Jak panowie posłowie myślicie, jak to się zakończy? 4 listy wyborcze prawicy do Sejmu, a może mniej? Jakie są przewidywania? To może najpierw do pana posła Pawła Jabłońskiego w studio wróćmy.
3: Myślę, że nie można wykluczać żadnych scenariuszy, natomiast powinny te decyzje być podejmowane w momencie, kiedy już będzie znacznie bliżej wyborów i kiedy będzie mniej więcej wiadomo, jakie są szanse i która ścieżka jest najlepszą drogą do odsunięcia tego złego rządu od władzy. Ja nie będę dzisiaj rysował takiego scenariusza, że teraz tutaj, prawda, nastąpi podział, a tutaj na przykład, nie wiem, w listopadzie albo w marcu się połączymy. To jest zależne od bardzo, bardzo wielu zmiennych. Ja uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby wygrać wybory i żeby działać tak skutecznie, żeby dało się potem stworzyć rząd, bo nie sztuką jest zrobienie czegoś, że będziemy mieć wynik kilkanaście czy kilka nawet partii, ale potem nie będzie się dało stworzyć koalicji. Ja jestem na to otwarty i mam nadzieję, że większość zdecydowana opozycji rozsądnie do tego podejdzie i przecież się nie pokłócimy w taki sposób, żebyśmy się nie mogli pogodzić, czy to w ramach jednej listy, czy w ramach jakiejś koalicji.
1: To samo pytanie do Piotra Uścińskiego na koniec.
2: Bo oczywiście trudno jest przewidywać, jaka będzie przyszłość. Myślę, że rozmowy na temat wspólnych list całej prawicy powinny się odbyć. Może nie całej, no ale bo to gdzieś tam mogą być problemy. Natomiast no, powinniśmy starać się przeciwdziałać negatywnym skutkom ewentualnie tych algorytmów Donta. Ale no póki co no, decyzja Nowogrodzkiej jest taka, że ma się Prawo i Sprawiedliwość teoretycznie dzielić, więc czekamy, być może przyjdzie orzeźwienie i pójdziemy razem, ale no, ja jestem zdeterminowany, żeby działać i myślę, że jeśli taka będzie potrzeba, to jeśli powstanie formacja ta prawicowa wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości, to my też będziemy starali się budować szeroki obóz i różnymi skrzydłami docierać do społeczeństwa i zdobyć jak najlepszy wynik, żeby móc tworzyć koalicję.
1: Uściński, Paweł Jabłoński, panowie, dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 8:03, za chwilę serwis informacyjny.
3: Dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A naszym gościem Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Ta rozbiegówka AfD może nawet całkiem była trafna, bo pytanie, czy Konfederacja nie czuje się jak niemieckie AfD, czy też idzie po władzę rozbić system, a przynajmniej po władzę na prawicę.
2: Ciężko pracujemy nad tym, żeby w przyszłym roku w Polsce powstał dobry rząd, którego fundamentem i najsilniejszym ogniwem będzie Konfederacja, bardzo dobry, liczny, mądry klub posłów i posłanek Konfederacji. To jest nasza praca. Cieszymy się, że mamy konsekwentnie trzecią pozycję na polskiej scenie politycznej od bardzo, bardzo, bardzo wielu miesięcy i tak można powiedzieć, nie czujemy niczyjego oddechu na plecach.
1: A w sondażach Grzegorz Braun nie jest daleko za wami czasem.
2: W wyniku tych zmian, które teraz mają miejsce, mamy nadzieję, że możemy stać się drugą formacją na polskiej scenie politycznej.
1: A może będzie odwrotnie, że to Mateusz Morawiecki, kiedy będzie miał już własną partię, własny wehikuł polityczny, zacznie was podgryzać?
2: Nie, jest dla ponieważ was my od początku tożsamość Konfederacji to jest tożsamość zbudowana na zasadzie opozycji wobec rządów, których twarzą był Mateusz Morawiecki. Nasi wyborcy wybrali Konfederację, postawili na Konfederację, bo nie akceptowali polityki covidowej wobec przedsiębiorców, polityki klimatycznej, polityki unijnej, Prawa i Sprawiedliwości, której twarzą był Mateusz Morawiecki. I teraz zabawimy się nieźle, gdy słuchamy polityków PiSu, którzy mówią głośno rzeczy, które myśmy mówili o Morawieckim, będąc w opozycji 6 lat temu, będąc w opozycji 3 lata temu, będąc w opozycji po ostatnich wyborach 2 lata temu. Gdy słuchamy wręcz przesadnych i absurdalnych zarzutów, że jest niewielkim trybikiem niemieckiej machiny mającej na cele przejęcie Europy i Polski, to się śmiejemy, bo mówimy, idą dalej niż my. Jacek Kurski, jego koledzy jadą po bandzie, mają wręcz absurdalne zarzuty, ale bardzo często powtarzają te realne zarzuty merytoryczne, które
1: nie mieliśmy. A czy co, Jarosław Kurski, czy Jacek Kurski, przepraszam najmocniej, pomyliłem braci, Jacek Kurski mówi waszym językiem?
2: Nie, Jacek Kurski w sposób wręcz parodystyczny parodiuje naszą krytykę Mateusza Morawieckiego i idzie dalej, w czym bez wątpienia bardzo poważnie narusza powagę swojego szefa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie zrobiłby tego, co zrobił, nie wykonałby tej szarży, gdyby to nie było ustalone, uzgodnione z Jarosławem Kaczyńskim. Tam jest mały pokoik, w którym się spotyka parę osób i mówi, ty pójdziesz do tego medium, powiesz to, ty pójdziesz do tego medium, powiesz to, a razem wyjdzie, że powiecie i trochę inny sposób, wszyscy to samo, bo to jest chór, który ma swojego dyrygenta, on się nazywa Jarosław Kaczyński.
1: Ale ten podział w PiSie jest waszym zdaniem, pańskim zdaniem, zdaniem Konfederacji realne, czy to jest taktyczne rozwiązanie?
2: Bo i tak to jest absolutnie realny podział, ponieważ są za tym wielkie emocje, wielkie przeżycia, wielkie dramaty. Ja rozmawiam z posłami, tymi, którzy są w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i tymi, którzy rozważają się, jak się opowiedzieć, jak się znaleźć w tym wszystkim i tymi, którzy zostali na pokładzie i tam są realne, prawdziwe emocje, dużo wzajemnej niechęci, ale to też jest element walki wewnętrznej. To, co się dzieje, jest pochodną czasami bardzo tyrańskiej i głupiej polityki w poszczególnych regionach tej formacji i wystarczy lokalny tyran na czele struktur, to pozostali posłowie, prawie wszyscy w niektórych regionach mówią, nie, no ja tak, można powiedzieć, pod takim kierownictwem nie mam tutaj przyszłości, muszę szukać czegoś nowego, innego z ludźmi, z którymi racjonalnie zaplanuję swoją osobistą przyszłość, nie tylko przyszłość polityczną.
1: A dlaczego ci posłowie nie pukają do drzwi Konfederacji, a może pukają tylko wy?

0: nie otwieracie.
1: Nasze drzwi są szeroko zamknięte dla nowych osób z formacji, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Nasi wyborcy nie są otwarci na transfery, są bardzo krytyczni, bardzo wybredni.
0: Mówi to Przemysław Wittler.
1: Mówi to Przemysław Wittler, który stworzył polskie środowisko wolnościowe, był w nim od 1987 roku, a przez rok, kilkanaście lat temu był posłem Prawa i Sprawiedliwości.
0: I wiceministrem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie byłem wiceministrem, ale służyłem Polsce ponad 2 lata, w latach 2005-2007 w bardzo ważnych kwestiach, czyli budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a proszę mi wierzyć, że to był całkiem inny PiS. To był PiS, który miał retorykę populistyczną, a który jak przyszło co do czego, to turboliberalny Zytę Gilowską, z którą się zgadałem prawie w 100%, zrobił wicepremierem, ministrem finansów. To był całkiem inny PiS niż później był populistyczny i socjalny i w rządach i w kampanii wyborczej. To był PiS, ten latach 2005-2007, do którego z czystym sumieniem mogłem kibicować, bo był odwróceniem Platformy. Donald Tusk obiecywał niskie i proste podatki, mówił, że wyrzuci ze swojego rządu każdego, kto będzie próbował podnieść podatki. Później podniósł 30 parę podatków i danin, albo wprowadził nowe, jak podatek na przykład od miedzi i srebra, podatek od kopalin, więc ja wolałem populistów w kampanii wyborczej, którzy prowadzą liberalną politykę, niż niby liberałów, którzy później są socjalistami, ale na szczęście ale mamy Konfederację, która
0: Prawo
1: jest
0: i Sprawiedliwość była
1: wolnościowa, narodowa, tożsamościowa.
0: I... A Mateusz Morawiecki jest swoim dorobkiem jako premier. Dla was to są pewnie wady, dla wielu mogą być zalety, bo poza tym gospodarczym to nie był zły okres dla wielu Polaków.
1: To był okres bardzo dużej koniunktury na świecie, to był okres...
0: Pandemii i wojny, nie wiem, czy to
1: Nie. Jak sobie zobaczymy, jak się jednak większość świata rozwijała, to był też okres, powiem tak, nie wszystko, co się wtedy działo, krytykujemy bardzo konkretne rzeczy, bo na tym polega różnica. My nigdy nie byliśmy opozycją totalną, my byliśmy opozycją prawicową i konstruktywną wobec tego, jak funkcjonował rząd Mateusza Morawieckiego, jak łamał prawa obywateli. I teraz bawi mnie, gdy słucham polityków PiSu, którzy pytają, kto mu kazał zamykać cmentarze i lasy podczas pandemii, bo to było absurdalne. Oni teraz zadają pytania, które myśmy wtedy zadawali. Kto mu kazał dojeżdżać polskich przedsiębiorców, małe i średnie firmy Polskim Ładem i niby obniżać podatki, ale zastępując je gigantyczną składką zdrowotną. Kto mu, dowiadujemy się, że oni z konferencji prasowych się dowiadywali podobnie jak my, o kamieniach milowych, które on zobowiązywał się wobec Unii Europejskiej, wobec absurdalnych rzeczy, jak podatku na przykład od pojazdów, podnoszenia norm karania za spaliny, przepisów, które mają spowolnić naszą gospodarkę. Oni się teraz dowiadujemy tak samo, jak my dowiadywali z jego konferencji prasowej, jakie podjął decyzję, bo ich z nimi nie konsultował. Dużo ciekawych rzeczy wychodzi. Jeżeli my mieliśmy poczucie, że jesteśmy źle jako społeczeństwo, jako opozycja prawicowa traktowani, to się okazuje teraz, że jego koledzy równie podobnie byli traktowani
0: dobrze,
1: przez
0: niego. Ale z drugiej strony dla części waszych wyborców ważna jest historia osobista. No i Mateusz Morawiecki ma tą historię może nawet bardziej wiarygodną niż pan poseł.
1: Jako doradca Donalda Tuska. Pan to ma na myśli ten element historii osobistej?
0: To nie w prywatnym sektorze osiągnął sukces, jaki on nie osiągnął ani pan, ani Sołomir Mentzen. Był prezesem najmniejszego banku. Trudno sobie w świecie korporacji, wielkiej finansjery lepszą karierę wyobrazić.
1: Są różne historie, opowieści dotyczące tego, jaki w sposób w Polsce absolwent historii zostaje prezesem
0: jakie
1: banku.
0: Na przykład, ja nie odsyłam. Skoro już pan poseł chciał insynuować, to proszę...
1: Nie, zaczynam insynuować, ale powiem tyle. To nie jest standardowa korporacyjna kariera, ponieważ ludzie, którzy kończą historię, pracują w szkołach IPN-ach na całym świecie i instytucjach zajmujących się historią. To nie jest branża, która jest bardzo taka otwarta. Jeżeli jesteś ogarnięty, to możesz i po biologii być prezesem banku, czy i po historii. Nie, to jest branża, w której bardzo wykształcenie kierunkowe jest ważne, a Mateusz Morawiecki z całkiem innym backgroundem.
0: Bo to może tym lepiej karierę. O nim to świadczy, że mając wykształcenie historyczne zdało się wbić do banku.
1: Powiem tak, wybrał taką nie inną drogę i z całą pewnością za rządów Mateusza Morawieckiego banki miały się świetnie, a ich klienci dużo gorzej. Polska jest krajem, w którym najwyższe marże mają banki w całej Europie. To jest spuścizna 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, w których za politykę wobec banków i instytucji finansowych przez 8 lat nie przyszło. przez sześć opowiadał Mateusz Morawiecki, najpierw jako wicepremier odpowiedzialny za kwestie gospodarcze, a później jako premier, i to pozostawiam Polakom, żeby zresztą wyborcy i politycy Prawa i Sprawiedliwości uważali, że on faworyzował tą grupę zawodową, z której się wywodził, dlatego nie mieliśmy dobrej polityki wobec takich instytucji jak banki, bo mieliśmy Mateusza Morawieckiego, który ją kształtował, kreował.
0: Proszę wytłumaczyć, jak to w zasadzie będzie, że z takim politykiem najprawdopodobniej będzie tworzyć, czy chcecie tworzyć pakt senacki. Jak to się wszystko składa, że w kampanii do Sejmu będziecie się bardzo mocno gryźć po kostkach nawet, a w Senacie podzielicie się grzecznie okręgami, pan, tym dla ciebie, tamten dla
1: kogoś. Pan redaktor, jak bardzo wielu komentatorów, powtarza nawet na poziomie terminologicznym błędne podejście, nie będzie żadnego paktu senackiego, będzie co najwyżej pakt prezydencki. Jeżeli prezydent weźmie na siebie pracę koordynacyjną tego, żeby mieć życzliwą sobie większość w Senacie, żeby jego inicjatywy, na przykład referendalne, miały szansę, żeby zwiększyć szansę na to, że będziemy mieć większość nie tyle w parlamencie, co w całym Zgromadzeniu Narodowym i będziemy w stanie między innymi pracować nad przynajmniej minimalnymi zmianami w polskiej konstytucji, na tutaj i teraz potrzebnymi, to pan prezydent taki pakt prezydencki albo pomoże wynegocjować i stanie się jego patronem i on będzie twarzą tego projektu. Powiedzmy sobie.
0: A ci co, czy prezydent powie Konfederacji, wy macie Płock, Siedlce,
1: nie, prezydent
0: ten, a PiS
1: musi, po pierwsze, co jeżeli będą jakieś rozmowy, to albo ich nie ma. To powiedzmy
0: znaczy
1: sobie,
0: nie ma między nie wami, ma, a PiS-em, ale podobnoż ma, są w pałacu. Prezydent.
1: Nie ma takich rozmów na poważnie, ale i też im później one będą, tym będzie to rozsądniejsze, ponieważ my musimy negocjować, znając naszą siłę społeczną w momencie, kiedy trzeba będzie podzielić się z toma okręgami i wystawić 100 kandydatów. I zawsze nawet zasiadanie do stołu dla niektórych naszych wyborców jest nieakceptowalne z niektórymi politykami. Więc człowiekiem, który ma wypracować sprawiedliwe, rozsądne porozumienie w tym zakresie, jest pan prezydent i nie będzie paktu senackiego, jeżeli wszyscy poważni ludzie na polskiej opozycji wobec obecnego rządu i wobec obecnego paktu senackiego nie przyłączą się do tego paktu prezydenckiego. Wykluczenie kogokolwiek, na przykład Grzegorza Brauna i jego formacji, jest czymś, co sprawia, że cały ten projekt jest bez sensu i nie ma co w nim brać udziału.
0: A usiądziecie do wspólnej koalicji z Mateuszem Morawieckim po ewentualnych wyborach, jeżeli taka będzie konstelacja, że się uda stworzyć koalicję z Morawieckiego, z Kaczyńskiego?
1: Nie spekulujemy, z kim będziemy siadać do stołu, bo nie wiadomo, kto przy tym stole w ogóle będzie siedział. Zdecydują o tym miliony Polaków za ponad rok. Jeżeli miliony Polaków zadecydują, że w kolejnym Sejmie w ogóle będzie Mateusz Morawiecki, którykolwiek z jego polityków, i matematyka będzie taka, że trzeba będzie również z nim rozmawiać, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Z wszystkimi prawie chcemy w tym momencie rozmawiać.
0: To prawie wkładąc,
1: ale mówię, nie będę wchodził w jakieś szczegółowe spekulacje, bo życie jest bardzo przewrotne. Indyk myśli o niedzieli, a w sobotę mu łeb ucięli. I my mamy rok.
0: Życie jest przewrotne, ale są też pryncypia.
1: Tak.
0: Imponderabilia, nawet byśmy powiedzieli.
1: Imponderabilia to jest Polska. I nie wyobrażam sobie, my nie mamy żadnego pola styku w żadnym kompletnie temacie z lewicą, na poziomie pryncypialnym, na poziomie każdym innym. No to jest jasne, że ani z lewicą, ani z partią razem przy stole nie usiądziemy, to wszyscy wiedzą.
0: Z Donaldem Tuskiem?
1: Nie będę dalej spekulował na
0: czyli te dwie formacje są z waszego punktu widzenia wykluczone,
1: tak.
0: Pozostałe
1: dla
0: są
1: mnie,
0: w grze.
1: Dla mnie jest jasne, że Donald Tusk personalnie, jak powiedział i napisał wczoraj, po raz 157 Sławomir Mentzen, już wiemy, że jedna część duopolu się załamała. Teraz musimy doprowadzić do tego, że w polskiej polityce nie będzie Donalda Tuska i to jest nasz cel.
0: Żeby, w waszych kalkulacjach w Jarosław na Jarosławie Kaczyńskim już stawiacie krzyżyk. Już nie jest waszym rywalem?
1: Jarosław Kaczyński powoli wchodzi w rolę, którą sobie wymarzył lata temu, czyli emerytowany zbawca narodu. I on kiedyś powiedział, że kiedyś chciałby być emerytowanym zbawcą narodu i ta emerytura jest, w której może opisywać o tym, jak zbawiał naród, jest coraz bliżej, a jego sposób funkcjonowania i działania jest bardzo emerycki. Przestali się go bać i go szanować, jego koledzy, dlatego podnoszą głowy i fikają. Tak to w praktyce w chwili obecnej wygląda i tak można powiedzieć, trzeba opisać to, co teraz się dzieje. Przestali się go bać, kiedyś mruknął, huknął i uszki po sobie dawali i chodzili na paluszkach, a teraz ja też jestem w buncie, ja też wchodzę w rewoltę, to jest ta postawa i się nagle dowiaduję, że kolejni jego posłowie
0: dzisiaj
1: dołączają się.
0: Trochę nadzwyczajnie był Piotr Uściński, który dzisiaj ogłosił, że dołącza do Mateusza Morawieckiego. Powiedział pan ostatnio, że PiS nie będzie wyznaczać kandydata na premiera, że nie będzie o tym decydować, że premier będzie z Konfederacji. To jest wasza kalkulacja, że albo bierzecie funkcję premiera, albo nie wchodzicie w jakikolwiek układ polityczny?
1: Nie będę prowadził żadnego stanowienia warunków personalnych na tym etapie, ponieważ jest to źle przyjmowane przez Polaków. To było nieroztropne, co powiedziałem. Choć powiedziałem dokładnie to, co myślę, co uważam, biorąc pod uwagę silną pozycję premiera w polskim systemie prawnym, w polskim systemie politycznym i to, że wszystkie rzeczy niedogadane w umowie koalicyjnej na zasadzie praktycznej decyzji rozstrzyga realnie premier, patrząc z jakimi potencjalnie partnerami moglibyśmy mieć współpracować, to są ludzie, którym mamy prawo głęboko nie ufać, bo wiemy, jak traktowali swoich partnerów, koalicjantów i tak dalej. I z tego powodu wydaje mi się, że taki wentyl bezpieczeństwa, bezpiecznik, który pokazywałby też, że coś się zmieniło w polskiej polityce. My chcemy zakończyć rządy 20-letnie w Polsce PO-PiS-u. Chcemy, żeby przyszło nowe i chcemy tego nowego być twarzą, a trudno to realizować wchodząc do rządu, który premier jest z tego starego środowiska, tych formacji, które 20 lat rządzą Polską i Polska się w tym czasie rozwijała bardzo często pomimo tego, jakich miała polityków i rządzących, a nie dzięki, dzięki temu, bo Polacy są bardzo pracowitym, dzielnym narodem i takim narodem, który osiągnął spektakularny na skalę światową sukces w trakcie ostatnich 30 kilku lat, z czego jesteśmy dumni i który też sukces jako pokolenie budowaliśmy, ciężko bardzo pracując i bardzo cieszę się i bardzo chciałbym, żeby Polskę przekazać lepszą, dużo lepszą niż teraz jest moim dzieciom i mam nadzieję kiedyś wnukom.
0: Największe wyzwanie, jakie stanie przed nowym rządem po roku 27?
1: Tych wyzwań jest bardzo wiele. Pierwsze to jest ustabilizowanie i takie krótkoterminowe finansów publicznych, doprowadzenie do tego, że się nie rozbijemy, ten konkurencyjny próg PKB do długu, ponieważ rząd nasz zadłuża na potęgę w trakcie 3 lat podwoił praktycznie zadłużenie Polski, co jest absolutnym dramatem. Drugie wyzwanie to jest energetyka. Nam się w 27 roku kończą.
0: To zatrzymajmy się przy budżecie. Jesteście w stanie przekonać Polaków, że Przemysław Wippler i Sławomir Mentzen są lepszymi fachowcami od stabilności finansów publicznych niż Mateusz Morawiecki?
1: Mateusz Morawiecki, który wprowadzał nowe daniny publiczne, podnosił podatki, drenował kieszenie polskich obywateli, polskich samorządów, na pewno jesteśmy w stanie zaprezentować alternatywę wobec takiej polityki i będziemy to robić.
0: Można krytykować Mateusza Morawieckiego za wiele rzeczy, ale jak się popatrzy na relację długu do PKB, to mimo pandemii i mimo wojny oddał budżet państwa w lepszej relacji niż ją otrzymał.
1: Nie, on po prostu tak przerzucił na kolejny rok zapaść, bo on przerzucał, on rolował, jak bankier rolował spłaty długu i robił przerzutkę na kolejny czas, a poza tym wykreował nowe źródła zadłużenia Polski, na przykład Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundusz COVID-owy, setki miliardów, których on technicznie nie wrzucał zgodnie z ustawą o finansach publicznych do naszego długu, a które zgodnie z metodologią unijną były zadłużaniem Polski.
0: Jak ktoś zgodnie z tą metodologią,
1: po bankach pochowa dług i powie, to nie jest mój dług, krasnale i szkodniki nieznanego pochodzenia go zaciągnęły. Ale... i mówi, byłem świetny, bo schowałem przed wami dług, to jest oszustwo, a nie zadłużanie Polski. Zadłużanie Polski pochowane w różnych funduszach, pod różnymi instytucjami publicznymi, bo technologicznie, metodologicznie, w świetle polskiej kulawej ustawy o finansach publicznych, to się nie liczy do długów, to jest oszukiwanie, a nie super kreatywna bankowość.
0: Ale unijne statystyki wykazują to samo.
1: Nie, że unijne też... statystyki pokazują, że długu... jesteśmy zdecydowanie bardziej zadłużeni niż udaje państwo polskie w świetle ustawy o finansach publicznych polskiej konstytucji. To wygląda źle, to wygląda bardzo źle.
0: Ale
1: a budżet, który
0: przez
1: przyjął...
0: 8 lat rządów PiS-u PKB było wyższe niż poziom zadłużenia.
1: Budżet, który Mateusz Morawiecki zostawił, który przyjął Donald Tusk i jego ekipa, to był budżet Mateusza Morawieckiego. Ten wielkiego zadłużenia budżet na rok 2000...
0: Donald Tusk zwiększył deficyt o 30 miliardów złotych.
1: A, A wie pan, z czego to wynika? Ponieważ zostawili sobie na ostatni moment zdecydowanie o to, czy będą nadal dopłaty do cen energii robić i tego nie wpisali do budżetu, zostawili to jako prezent kolejnemu rządowi. Sami później proponowali te dopłaty, i czyli o 26 miliardów zwiększenie długu. To było zostawienie na ostatni moment bardzo dużych
0: remedium?
1: Pułapek. Remediów jest ileś. Bardzo polecam dyskusję o finansach publicznych w ramach projektu 27 realizowanego przez Sławomira Mencena. Tam on sam i zaproszeni przez niego eksperci mówili, co zrobić z długiem publicznym, co mówić z zadłużeniem. To jest dwugodzinna,
0: poważna rozmowa. Co innego, co mówią eksperci, a co innego, co wypuści na stół. Bo jak rozumiem, nie wszystko, co to będzie eksperci, stół, będzie w programie.
1: Na stół i program będziemy kładli w trakcie kampanii wyborczej, do której się przygotowujemy. I,
0: bo te programy są różne. Różny miał program Sławomir Mencen, jak startował w wyborach prezydenckich, chociażby co do emerytur 13-14 obiecywał, że zostaną. Inny był program, kiedy startowaliście do Sejmu w 23, wtedy mówiliście, że te emerytury zlikwidujecie. Jak będzie teraz?
1: Bo jest potrzebna Polakom uczciwa waloryzacja emerytur, a nie udawanie, że daje im się jakiś prezent w postaci 13 i 14 emerytury, który jest arbitralny i mówisz, hej, głosuj na mnie, to dam ci pieniądze, które twoje dzieci i wnuki teraz zapłacą, a właściwie nie zapłacą, za które zadłużymy twoje dzieci i wnuki, bo czymś takim mówimy. To nie jest tak, że rząd, dając 13 i 14 emeryturę, daje nam prezent, bo jest super fajnie, firma osiągnęła świetny zysk, więc dajemy premię pracownikom. Nie, kochani, to, że wy macie 13 czy 14 emeryturę, to znaczy, ktoś zadłuża wasze dzieci i wnuki, jeżeli je macie, i żeby one spłacały to i płaciły od tego odsetki. Czy to jest racjonalna polityka? Nie, ponieważ jeżeli Polacy będą płacić wysokie podatki, spłacać duże długi, to nie będzie ich stać na to, żeby były dzieci.
0: A to będzie uczciwa propozycja Konfederacji, że naprawa finansów publicznych, co wskazaliśmy jako, pan wskazał jako pierwszy, poza energetyką, najważniejszy problem do rozwiązania, będzie
1: to jest
0: kosztem...
1: To jest krótkoterminowe, najważniejsze. Pan mi przerwał, a gdy zacząłem wymieniać te rzeczy, które są najważniejsze. Finanse publiczne, nie da się z tym czekać, bo my w ten konstytucyjny próg, wszystko wskazuje na to, uderzyć możemy już w 2028 roku, czyli kilka miesięcy
0: po wyborach.
1: Da się
0: rozwiązać, zdaniem Konfederacji, pana posła, kryzys budżetowy bez cięcia wydatków?
1: Trzeba zamrozić co najmniej wydatki na 4 lata i trzeba w wielu miejscach je ciąć. Trzeba wiele instytucji, które są archaiczne i szkodliwe, zlikwidować, z których korzyści ma na przykład powiaty. Z nich korzyści ma klasa polityczna. PiS i PO, PSL, którzy swoich ludzi pakują po powiatach. Powiaty utrudniają życie gminom. Powiaty są zbędnym, kosztownym szczeblem, które kosztują nas ciężkie miliardy. Powinniśmy zlikwidować całą administrację służącą zatrudnieniu, urzędy pracy. One kosztują nas ciężkie miliardy w kraju, w którym co chwilę słyszymy od przedsiębiorców, że brakuje kilka milionów rąk do pracy, że trzeba ściągać ludzi z zagranicy. Po co w kraju administrację, która ma zajmować się poszukiwaniem zatrudnienia, walką z bezrobociem, w którym mamy strukturalny brak ludzi do pracy utrzymywać, jest to kolejna rzecz reliktowa. I moglibyśmy przejść przez ileś takich instytucji, mieć taką listę instytucji do likwidacji, integracji, ułożenia na nowo tworzymy, ponieważ są instytucje, które niczego nie produkują, nikomu nie pomagają, nie rozwiązują niczyich pieniędzy, a kosztują miliony, setki milionów, miliardy. Takich instytucji...
0: Miliardy, jak media publiczne.
1: Na przykład tak, no absolutnie my z przyjemnością dokończymy realną likwidację mediów publicznych, żeby było więcej tlenu dla takich prywatnych mediów jak Radio Wnet, Telewizja Republika, inne telewizje. Po co im nieuczciwa konkurencja ze strony mediów, które są po prostu łupem dla rządzących i czymś, co zaburza uczciwy rynek medialny w Polsce.
0: To już na koniec, jak wygląda sytuacja w Konfederacji? Jesteście poukładani? Wiecie już, kto gdzie startuje? Czy jeszcze czekają was targi o jedynki?
1: Nie, my wiemy, gdyby Jarosław Kaczyński usiadł z Mateuszem Morawieckim podziemu, masz tyle jedynek, dwójek, trójek i daj mi listę ludzi, których chcesz mieć gwarancję, że będą na listach, to nie byłoby tej awantury. Oni nie potrafili tego zrobić, ponieważ w partii...
0: A wy to potraficie?
1: My zrobiliśmy to rok temu w marcu i wiadomo, z jakich okręgów...
0: A co, masz już wszystko podzielone?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy, wiadomo, gdzie jest lider z Nowej Nadziei Sławomira Mencena, gdzie jest lider w danym okręgu z Ruchu Narodowego. Nasi liderzy
0: kto ma
1: podali
0: jedno
1: sobie.
0: Więcej?
1: Proszę?
0: Kto ma to jedno więcej miejsca?
1: To nie jest takie proste, ponieważ mamy też na przykład pana profesora Zapołowskiego, który ani nie jest w Nowej Nadziei.
0: Resztówka po Grzegorzu Braunie.
1: Jest nazwanie tego wybitnego parlamentarzysty i profesora resztówką.
0: Proszę się nie obrażać.
1: Nie, no ale to. obronie honoru naszego przyjaciela. On jest jasne, że będzie liderem na przykład w okręgu przemyskim.
0: A czy to jest ten, znowu może się obronić, ten ostatni pasujący klocek do tego, tej układanki, że wy macie 20, a rok nowy ma 20 i 41.
1: To nie jest takie proste liczbowo, to wygląda troszeczkę inaczej, bo pamiętajmy, że w Polsce są okręgi większe i mniejsze, atrakcyjniejsze, mniej atrakcyjne. W Warszawie jest bardziej atrakcyjna, bo jest 20-mandatowa niż 7-mandatowa Częstochowa, ale biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to ustaliliśmy, jak powinna wyglądać uczciwa procedura współpracy. Jest jasne, że na tym poziomie fundamentalnym mamy pewne, w pewnych niuansach różnice między tą częścią wolnościową a narodową, ale one są znane od początku, od lat. Jesteśmy realną koalicją, którą umie z sobą współpracować przy tych różnicach. W prawie wszystkich sprawach głosujemy wspólnie i razem, a jak mamy dyskusje intelektualne czy polityczne, to one się odbywają na klubie parlamentarnym albo w innych forach i dyskutujemy co do tego, jak podchodzić do bieżących wyzwań i jak nowe projekty składać. My jako Konfederacja złożyliśmy najwięcej projektów ustaw, na biorąc pod uwagę ilu mamy proporcjonalnie członków klubu parlamentarnego niż jakikolwiek inny klub. I na przykład jutro będziemy robić konferencję z Michałem Wawrem z Ruchu Narodowego. Ja będę robił konferencję w sprawie pieczy naprzemiennej, opieki naprzemiennej, i czyli czegoś, co dotyka bardzo wiele, setki tysięcy polskich rodzin, setki tysięcy polskich dzieci, bo ten problem występuje walki o dziecko i pozbawienia kontaktu z jednym z rodziców. I się na takich konkretach skupiamy. My nad tym pracujemy i widzimy, że to procentuje, to jest doceniane. To sprawia, że Konfederacja stopniowo, konsekwentnie idzie do góry. A myślę, że w kampanii wyborczej pokażemy, obaj nasi liderzy, ci nasi superliderzy, czyli mówię o Męcenie i Bosego, no bo oni są tacy, liderów mamy wiele, ale dwie mamy takie fundamentalne twarze, pokażą wizerunek formacji, której Polacy będą chcieli zaufać i dać szansę rządzić.
0: Wśród wielu liderów Konfederacji jest też Przemysław Wipler, który był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego poranka życzę.
0: I to będzie dobry poranek. Pan poseł pewnie będzie w Sejmie, bo się rozpocznie posiedzenie, będzie ciekawie. Za chwilę będzie Michał Karnowski naszym gościem, to będzie komentarz polityczny, ale zanim wykonamy telefon, to ja tylko, skoro jeszcze pan poseł jest, to zapytam o innego Przemysława Czarnka, zresztą znanego panu chyba tu na naszej antenie po raz pierwszy. Pan przyznał, że nie tylko to jest znajomość z kuluarów czy korytarzy sejmowych, ale także no, prawie że rodzinna. Czy?
1: Tak.
0: Rodzinna.
1: Tak.
0: Nie żal panu kuzyna?
1: Wziął ciężki krzyż na plecy i było jasne, że jeżeli ktoś grubo ponad rok przed wyborami dostaje propozycję bycia twarzą jako kandydat na premiera, to bierze sobie ciężki krzyż na plecy, a to jest silny chłopak. To jest silny chłopak, go to nie przewróci. Wiedział, że to nie będzie lekki chleb. I myślę, że on akurat, proszę zauważyć, że w tych wszystkich sporach on nie jest tą, w tej części ofensywno-napastliwej wobec rozłamowców z własnej
0: formacji. Wobec was również nie jest.
1: Nie jest, chociaż my mu nie szczędzimy uszczypliwości, ponieważ ma bardzo trudną rolę polegającą na tym, że ma wychodzi z postulatami, które są czasami głęboko niespójne z tym, co robił rząd Mateusza Morawieckiego.
0: A to jakoś kupuje mu sympatię w Konfederacji, czy to pokołatanie do waszych drzwi nie ma żadnych?
1: Są dwie rzeczywistości. Jedna jest taka politycznej, twardej konkurencji, druga jest taka, jest jasne, że jeżeli miałbym z kimś szukać wspólnoty poglądów i pomysłów na Polskę, to Przemysław Czarnek jest człowiekiem, w którym bardzo, bardzo w wielu kwestiach się i prywatnie, i publicznie zgadzamy, i on no, nie miał komfortu w wielu kwestiach, które robił rząd, w którym on był ministrem edukacji. No i tak jak wszyscy inni koledzy, musi płacić rachunek, bo rządzenie to jest droga sprawa i Polacy zarządzanie każdemu rządowi wystawiają prędzej czy później rachunek, mniej lub bardziej brutalnie.
0: Znaczy mówił Przemysław Wipler. Bardzo dziękuję, panie pośle.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
0: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Raz, dwa, trzy, maj!

0: Radio Wnet.
1: A my mamy, drodzy Państwo, połączenie z Mauritiusem, tak? Gdzie jest pan profesor Mariusz Czop, polski naukowiec, ekspert w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Mechelinki. Tutaj jest od wielu lat prowadzona duża inwestycja związana z kawernami, związana z magazynami gazu. Panie profesorze, jak pan patrzy na tę inwestycję na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat? Jaki miała ona wpływ na lokalną tutaj strukturę, na środowisko, na Zatokę Puską, Zatokę Gdańską?
2: Na pewno trzeba powiedzieć, że tutaj mieszkańcy nigdy nie występowali, czy naukowcy nigdy nie występowali przeciwko inwestycjom, które się toczą w Polsce, tylko no niestety przez te wszystkie lata, przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi przypadkami. Ostatnią emanacją tego jest właśnie katastrofa na rzece Bóbr, gdzie no, wiele było różnych uwag i wiele różnych wątpliwości co do różnego rodzaju inwestycji, które no, były przez inwestorów, często przez państwowe duże koncerny zbywane, przedstawiane jako nadmiarowe, jako bezzasadne, po czym okazało się, że jednak prawda jest inna i dochodziło do jakichś tam zagrożeń i katastrof. No i tutaj ja i w tej sprawie Zatoki Puckiej i zrzutu do niej kilkudziesięciu milionów ton silnie stężonej solanki jestem od kilku lat, no prawie dziesięciu, ale wiem, że ta sprawa toczy się od dłuższego okresu czasu, nawet kilkunastu lat. No i zrzut tej solanki, który został dokonany w latach 2011-2021, czyli przez 10 lat, ponad 20 milionów ton soli zrzucono do Zatoki Puckiej, do wrażliwego ekosystemu, no zbieg się ze zdarzeniami, które no jednak spowodowały, że w Zatoce nie ma ryb. Doszło do jakby zachwiania równowagi ekologicznej, która w tym zbiorniku bardzo wrażliwym na zmiany zasolenia jednak nastąpiła. No i no trudno nie wiązać tych wszystkich niekorzystnych zmian, które się zdarzyły, czyli całkowitego spadku pogłowia ryb, no naruszenia tej równowagi ekologicznej, no praktycznie podważenia jakby ekonomicznego rozwoju całego obszaru pod kątem rybactwa, pod kątem wędkarstwa, pod kątem jakby możliwości wykorzystania tych akwenów gospodarczych, no nie powiązać tego z tym zrzutem. Więc no patrzę przez te kilka lat na Zatokę Puską i co roku od rybaków, od organizacji ekologicznych dostaję raporty, że jest coraz gorzej. Natomiast no, niepokojące jest to, że planuje się kolejne etapy zrzutu solanki.
1: Powiedział pan, że ma to wpływ, te zrzuty solanki, na to, co dzieje się w Zatoce Puckiej, no ale zupełnie inne zdanie mają inwestorzy, zupełnie inne zdanie mają między innymi Instytut Oceanologii PAN, Instytut Morski w Gdańsku czy Morski Instytut Rybacki, którzy mówią w tych oficjalnych wynikach, analizach, oficjalnych programach badawczych, no że jednak tutaj nie ma aż takich mocnych dowodów, czy ten zrzut mieści się w tej normie 0,5 promila i że nie ma niepokojących danych.
2: No właśnie jest bardzo duży problem i bardzo duża rozbieżność, dlatego że no nie wiem na jakiej podstawie naukowcy inni uspokajają tutaj społeczność i mieszkańców, bo te wyniki badań i te zakresy badawcze monitoringu, który był wykonywany na etapie inwestycji, no były kwestionowane od początku jako niewystarczająco głębokie, niewystarczająco szczegółowe. Więc no pomimo tego, że był to jeden z ważnych postulatów strony społecznej podnoszonej do chwili obecnej, bo nawet znalazł się w słynnym dezyderacie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, żeby ten monitoring tego zrzutu solanki był lepszy, bardziej pełny niż w tym pierwszym etapie, który no jednak wykazano w stosunku do tych badań, które były realizowane dla potrzeb inwestycji, no zawstydzające błędy, już pomyłki jednostek, wyniki były no nieobrandowane odpowiednio datami, nie wiadomo było, czy to była solanka, czy był to jakiś inna ciecz. Niepełny zakres był tych badań, niewystarczający obszar był objęty badaniami, pominięto też badania określonych łańcuchów, czy określonych ogniw w łańcuchu pokarmowym, więc te badania, które były wykonywane dla potrzeb inwestycji, żeby udowodnić jej minimalny zbyt lub brak wpływu, no one mają szereg, no powiedzmy sobie, wad, czy szereg niedociągnięć, które przez lata były zgłaszane i nigdy nie zostały, że tak powiem, uwzględnione, więc trudno się na podstawie tych wyników badań wypowiadać i w sposób kategoryczny mówić, że no nie było wpływu, zważywszy na to, że obserwujemy jednak obiektywne brak ryb w Zatoce Puckiej. No więc zawsze, kiedy mnie ktoś pyta, czy ten zrzut solanki miał wpływ i jakie są mocne dowody, no odpowiadam w taki sposób, jak to jest według stanu faktycznego. Nie zrobiono prawidłowych badań i rzeczywiście nie ma wystarczających dowodów, bo ja chciałbym odwrócić tą narrację, bo często, kiedy my mówimy o jakichś szkodach i problemach środowiskowych, to często w stronie społecznej zamiast inwestorowi próbuje się narzucić taki kaganiec, że to ona za własne pieniądze ma badać, ma szczegółowo rozpoznawać i znaleźć dowody. No wydaje mi się, że tutaj inwestor nie przedstawił wystarczających dowodów, no, że ta jego działalność...
1: No rozumiem, że ta jego działalność nie ma niekorzystnego wpływu.
2: Nie spowodowała wpływu, natomiast obiektywnie widzimy, że ryb w Zatoce Puckiej nie ma i powie to każdy rybak, czy to pani redaktor, czy to każdemu decydentowi. Właśnie reprezentując stronę rybacką i jeżdżąc z rybakami od kilku lat do Sejmu, no rybacy cały czas mówią to samo, że ten problem zaczął się, zbiegł się ze zrzutem solanki.
1: Zbiegł się zrzutem, panie
2: profesorze. I oni chcą, żeby to dogłębnie i w sposób jasny wyjaśnić.
1: Oczywiście, mam przed sobą mail, który dostaliśmy zaledwie kilka godzin temu od Orlenu i mamy między innymi coś takiego. Monitoring nie wykazał negatywnego wpływu. Wieloletni monitoring środowiskowy prowadzony przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu budowy kawern w Kosakowie nie wykazał negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne Zatoki Puckiej. Czytamy dalej, pisze Orlen, badania realizowały renomowane instytucje naukowe i badawcze, a ich zakres obejmował m.in. jakość wód, zasolenie, stan ekosystemów morskich oraz oddziaływanie infrastruktury na otoczenie. W 2021 roku zakończyło się odprowadzanie solanki do Bałtyku i proces odprowadzania solanki do Bałtyku zakończył się wraz z zakończeniem drugiego etapu budowy w roku 2021. I jak piszą sami zainteresowani, na razie Orlen nie prowadzi prac związanych z rozbudową magazynu w Kosakowie, choć posiada koncesje umożliwiające potencjalną realizację kolejnych etapów inwestycji w przyszłości. Czyli całkowite uspokojenie, monitoring stały, no i zero powiązania tej sytuacji obecnej właśnie z zrzutem solanki, jak pan słyszy.
2: Nie dziwi mnie to pismo, dlatego że no, tak jak powiedziałem, od kilku lat, czy od nawet kilkunastu lat to jest naszą specjalnością, że przedsiębiorstwa państwowe, które realizują określone inwestycje, przeciwko którym nikt nie protestuje, tylko przeciwko sposobowi ich realizacji, zaniżaniu oddziaływań na środowisko, no wykazują się taką troszkę bezrefleksyjnością i faktycznie mają wszystkie dokumenty. My często no, staramy się jakby spróbować dotrzeć do tych decydentów, żeby jakoś ich otrzeźwić, żeby jednak przeanalizowali to w sposób dogłębny. Oni chcą to robić jak po najmniejszej linii oforu, jak najszybciej, oszczędzając domyśle jakieś, nie wiadomo jakie środki, nie wiadomo na kim. No ale takie odpowiedzi właśnie dostajemy, że no tak jak kiedyś mój kolega ładnie to spuentował, że mamy do czynienia w Polsce nie z katastrofami, które dzieją się w wyniku awarii, w wyniku jakichś nieprzewidywalnych zdarzeń, tylko katastrofami.
1: To inaczej, panie profesorze, to ktoś może zapytać, a na jakiej podstawie pan tak sądzi? Na jakiej podstawie pan uważa, że te zrzuty solanki mają wpływ? Na czym się pan opiera i pana wnioski?
2: Ja się opieram na stanowisku organizacji ekologicznych, które tutaj są miejscowe i które mają udokumentowane przypadki sporych oddziaływań na środowisko, które są w rejonie Zatoki Puckiej, w samym akwenie, na podstawie doświadczeń rybaków, którzy mają wyniki swoich połowów. No, pokazany jest fatalny stan, jeżeli chodzi o połowie ryb w Zatoce Puckiej. Niepokojące zmiany dotyczące ssaków, dotyczące całego łańcucha pokarmowego. No i też najnowsze wyniki badań z monitoringu państwowego, Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które wskazują, że stan jakościowy Zatoki Puckiej jest zły. Kilkanaście lat temu ten stan nie był taki zły, jak jest obecnie. No więc opieram swoje wnioski również na wynikach badań czy przeglądzie wyników badań monitoringowych realizowanych na etapie inwestycyjnym przez inwestora, bo Orlen dopiero od niedawna zajmuje się tą inwestycją. Poprzednio inne podmioty zajmowały się tą inwestycją, więc trudno jest tutaj mówić o jakimś konkretnym inwestorze, bo inwestycja trwa już na tyle długo, że kilka tam różnych podmiotów, kilka różnych firm.
1: No ale głównie to był jednak PGNiG, prawda?
2: PGNiG. Natomiast ten inwestor się ciągle zmienia, on jest państwowy, więc tutaj jakby dyskusja jest taka. Natomiast nie przekonują mnie te pisma o inwestora, bo wiem, że te wyniki badań, które były realizowane w ramach monitoringu, były obarczone różnego rodzaju błędami, różnego rodzaju niedociągnięciami. Zresztą strona społeczna, jak również ja, przez te wszystkie lata wielokrotnie zgłaszaliśmy do nich uwagi, żeby ten monitoring rozszerzyć, żeby ten monitoring, że tak powiem, uszczegółowić. Wychwytywaliśmy te błędy, wskazywaliśmy na nie, więc mając na uwadze to, co tam w środku jest, uważam, że ten monitoring był niewystarczający, jeżeli chodzi o zakres, jeżeli chodzi o również zasięg tego oddziaływania badania. No i jakby trudno nie łączyć tych zrzutów solanki, gdzie, jak Państwo może nie wiecie, Zatoka Pucka jest zbiornikiem o bardzo małym zasoleniu, o dużo mniejszym zasoleniu niż Morze Otwarte, gdzie rzeczywiście to niskie zasolenie stwarzało oryginalne, unikalne warunki dla rozwoju specjalnych w ogóle ryb i jakby było takim przedszkolem dla tych ryb, zanim one wykształciły odpowiednią odporność, żeby pływać w bardziej zasolonym morzu. To jest nieprawda, że Morze Bałtyckie potrzebuje soli. Morze Bałtyckie potrzebuje czystego do pół wody wzbogaconej w tlen. Natomiast ta solanka, która była zrzucana do Zatoki Puckiej z ługowania magazynu gazu, ona była tworzona na bazie ścieków komunalnych, które nie zawierały tlenu, nie zawierały w ogóle natlenienia, więc były dla tej Zatoki Puckiej gigantycznym obciążeniem. No i mając na uwadze, że to jest zupa zamknięta, talerz zamknięty z wodą, który jest w małym stopniu zasilony, a jeszcze mamy ostatnio suszę, więc jakby rzeki w mniejszej ilości prowadzą wody do Zatoki Puckiej, również wody podziemne najprawdopodobniej w mniejszej ilości dopływają do Zatoki Puckiej, więc do takiego akwenu zamkniętego było duże ryzyko, żeby takie duże ilości soli zrzucać. Natomiast Orlen, my już nie przywrócimy tego, co się stało, i wyjaśnienia tego najprawdopodobniej na bazie tego materiału, który jest dziurawy, który jest niepełny, nie przynosi nam efektów jakby takich, powiedzmy sobie, że jesteśmy w stanie coś wskazać, bo ten materiał jest tak zły, ten monitoringowy z etapu inwestycji, ma tyle dziur, że teraz trudno jest nam udowodnić, że te wszystkie powiązania, bo to na nas się przerzuca, na stronę społeczną, żeby teraz wy zróbcie badania, wy wypełnijcie te dziury, pokażcie te dowody, gdzie to inwestor powinien mieć przekonujące dowody, takie, które są nie do podważenia. Więc tutaj jakby tak odwracając tą narrację, ja już i zresztą i mówią to i rybacy, i przedstawiciele strony społecznej, i wielokrotnie to było artykułowane w ostatnich latach na komisjach, my już nie mamy nic, nie jesteśmy w stanie zrobić i poradzić na to, co się stało w latach 2011-2021. My w tym momencie chcemy tylko jednego, żeby następne transze zrzutu solanki, które są planowane, bo ten magazyn rzeczywiście Orlen tam, czy inwestor w sposób troszkę bałamutny w tym piśmie napisał, że nie planuje. Inwestor robi wszystko od końca 2025 roku, żeby rozpocząć kolejne transze ługowania magazynów solnych w celu rozbudowy tego magazynu. i wystąpił o wszystkie zgody środowiskowe, które pozwalają mu na rozpoczęcie ługowania i znowu zrzut solany. Więc jakby, no tutaj w tym piśmie troszkę tak jest to bałamutnie napisane, ale no prawda jest taka, że tak naprawdę stoimy teraz przed kolejnym etapem tej inwestycji, która polega na budowie kolejnych klastrów, kolejnych komór i kolejnym zrzucie solanki. My już jakby no nie chcemy dociekać, co się nam stało, bo niestety w związku z tym, że ten materiał jest dziurawy, nie mamy tak za bardzo na to wpływu. Natomiast chcemy, żeby przemyśleć sposób realizacji tej kolejnej inwestycji i rzeczywiście zaplanować ją w sposób bardziej sensowny. Może po pierwsze lepszy monitoring, bo znowu po raz kolejny wykorzystano dokumenty sprzed kilkudziesięciu lat. No tutaj jakby katastrofa na Bobrze pokazała, że tam nie zbadano osadów dębnych. Też inwestor, duży firma tłumaczy się i okazało się, że na podstawie komisji sejmowej, że ostatnie badania osadów dębnych były 16 lat temu. Natomiast tutaj w przypadku tej inwestycji inwestor do kolejnych etapów jej realizacji, które mają być w przyszłości, no wykorzystuje dokumentację sprzed kilkunastu lat, tak? Też przed 2008-2009 roku, czyli no prawie 20 lat temu wygenerowane dokumenty, decyzje środowiskowe, oceny oddziaływania środowisko, no są podstawą wydawania kolejnych decyzji na zrzut kolejnej solanki. Więc my po pierwsze chcemy, żeby inwestor musiał uzupełnić wszystkie raporty dotyczące środowiska, żeby zrobił ten stan zerowy obecny, w sposób bardzo rzetelny, przeanalizowany, żebyśmy od tego stanu zerowego mogli dopiero śledzić, jakie zmiany są. Więc no, inwestor przedstawił stare dokumenty sprzed kilkunastu lat, nie zrobił bilansu stanu zero, twierdzi, że wszystko jest w porządku, a z badań GIOŚ-u wiemy, że stan zatoki jest zły. Chcemy, żeby to uzupełnił. No i przede wszystkim, żeby ta inwestycja była zaplanowana w sposób bardziej przemyślany, żeby po pierwsze używano do ługowania magazynów czystej wody z Zatoki Puckiej, choćby natlenionej, nie ścieku komunalnego, który zabiera tlen z wody i de facto no, stanowi zagrożenie dla zatoki. No i chcielibyśmy też, żeby wykorzystać tą kopalinę, no bo wydobywa się sól, kopalinę ze złoża, i zrzuca się ją do Zatoki Puckiej, traktując jako całkowicie w ogóle niepotrzebną. Więc no, były nawet pomysły, bo byliśmy na komisji, byli przedstawiciele innych organizacji, które się zajmują tego typu ochroną zbiorników morskich. I oni no, też nas popierali i twierdzili, że jakby wybór Zatoki Puckiej na zrzut tej solanki był najgorszym możliwym rozwiązaniem. Lepiej już byłoby to zrzucać do rzeki albo do otwartego morza. No i my jakby nie chcemy już wracać do tych tragicznych lat 2011-2021, tylko chcemy, żeby inwestor się chwilę zatrzymał, przemyślał tą sprawę, zobaczył, co się stało na Bobrze, gdzie też wszystkie niby dokumenty były wydane i wszystko było zgodne z niby z pozwoleniami, a doszło do katastrofy. Zrobił rzetelny raport otwarcia, pokazał ten stan zero, zaprojektował lepszy monitoring pod względem zakresu i zasięgu, no ale przede wszystkim, żeby przemyślał, czy nie należałoby zmienić technologii, nie ługować tej solanki wodą, znaczy nie ługować komór nie ściekiem, tylko wodą pobieraną z zatoki i czy nie zrzucać tej solanki skoncentrowanej na otwarte morze, gdzie jest większa dynamika mieszania i jakby no, nie byłoby tego wpływu na zasolenie, nie byłoby tego negatywnego wpływu na ekosystem przybrzeżny, który jest jakby wytwarza się w wodzie o niskim zasoleniu, bo wiadomo, że no, tam, gdzie jest woda bardziej zasolona, zrzut tej solanki będzie mniej szkodliwy niż w ekosystemie, który ma niskie zasolenie, gdzie nawet, no nie wiem, te pół promila to jest za dużo tego podniesienia zasolenia. Więc nie rozmawiajmy o przeszłości, bo wydaje się, że no, nie dociekniemy tutaj i nie chodzi nam o to, tylko chodzi nam o to, żeby jeszcze nie pogorszyć sytuacji i żeby z ostrożnością podejść do przyszłości, przemyśleć to wszystko, no i zrobić taką inwestycję, która będzie no, chlubą dla naszego kraju. No i też drugi ważny wniosek jest taki, że tam na etapie tej poprzedniej inwestycji w ogóle mieszkańcy nic nie wiedzieli, w ogóle kompletnie byli nieinformowani, byli pomijani, więc tutaj też taki wniosek, który się pojawił w dezyderacie, który posłowie podnieśli w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale ten wniosek wypływa tutaj z oczekiwań mieszkańców, żeby stworzyć coś w rodzaju rady społecznej. Rządko, mieć informacje, mieć możliwość większego wpływu na realizację.
1: I na pewno uspokoić.
2: Bo inwestor jest zawsze mądry, o czym jak przychodzi szkoda, no to nagle mówi, że nie wiedział, tak?
1: A teraz Orlen mówi o tym, że na razie w ogóle nie planuje rozbudowy tych magazynów.
2: No ale to stoi w sprzeczności, pani redaktor, z tym, co robi, dlatego że no, na komisji, która się odbyła na wiosnę tego roku, jasno stwierdzono, że są przygotowania i trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych transz ługowania. No i wiemy, że Orlen wystąpił również o pozwolenie wodnoprawne na zrzut tej właśnie solanki do zatoki.
1: Które zostało
2: no i to jest przedmiotem. Tak, to jest.

0: onieczyszczenie, a mnie już 20 lat temu na mojej macierzystej uczelni uczono is not solution for pollution, czyli rozcieńczanie nie jest rozwiązaniem na zanieczyszczenie i starajmy się raczej te zanieczyszczenia ograniczać. Nie wprowadzajmy je do ekosystemu i nie róbmy takich katastrof jak katastrofa w Minamacie w Japonii, gdzie też duży koncern wpływał na życie, zdrowie rybaków, deformując straszliwie ich dzieci. No i okazywało się przez wiele lat tej działalności jakby takiej aktywności społecznej, gdzie z ludzi, z takich zwykłych rybaków robiono ludzi niewykształconych, ludzi, którzy opowiadają niestworzone rzeczy. Po latach no nie uzyskali takiej sprawiedliwości, jakiej oczekiwali, ale okazało się, że jednak mieli rację. No i co ciekawe było w przypadku Minamaty, że tam ścieki odprowadzone do akwenu takiego właśnie własnkowego, no one spełniały normy, tak. Natomiast w wyniku tego, że jednak substancje były dostarczane do ekosystemu morskiego, w tym ekosystemie morskim dochodziło do zwiększenia ich stężenia, do biomagnifikacji, bioakumulacji tych zanieczyszczeń, że bioakumulacja polega na tym, że organizmy żywe chłoną bardzo silnie substancje toksyczne, a biomagnifikacja polega na tym, że na kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego dochodzi do zwiększenia stężenia, także małe ryby mają małe stężenie, ale duże ryby zjadając te małe ryby, zwiększając to stężenie substancji w swoim organizmie, no i człowiek jest najwyższym tym ogniwem łańcucha pokarmowego, w nim się wszystko to kumuluje. No i w zatoce w Minamacie też kilkadziesiąt lat duży koncern japoński twierdził, że tam nie ma wpływu, nie ma żadnego oddziaływania też z rybaków, którzy tam zgłaszali te problemy, twierdzono, że przesadzają. No ale okazało się po latach, że jednak oni mieli rację, natomiast no, nie było tam sprawiedliwości. Do dzisiaj no, chyba no, nie wypłacono adekwatnych odszkodowań.
1: Tak.
0: Więc no ważne jest to, żeby jednak dbać o nasze wody i w sposób, jakby to powiedzieć sobie, bezrefleksyjnie nie wrzucać do nich dodatkowych ilości zanieczyszczeń. Ja zawsze jestem przede wszystkim zwolennikiem tego, że jeżeli mogę w jakikolwiek sposób ograniczyć rzut zanieczyszczeń do jakiegoś akwenu, to to robię. A nie mówię, że one w jakiś tam sposób bezpiecznie się rozpłyną, bo już no nasze wody nie są w dobrym stanie wyjściowym. Dodatkowo mamy zagrożenie dopływu różnego rodzaju biogenów z rolnictwa. Słyszymy o tych problemach związanych ze zmianami klimatycznymi. Natomiast no, zmiany klimatyczne powodują również, że musimy w lepszym stopniu oczyszczać ścieki i nie tak jak kiedyś zrzucać ich do większej ilości wody, tylko wykazać większą troskę. To nie tylko jest, że wszystko możemy zwalić na zmiany klimatyczne, ale też musimy przemyśleć swoje działania i bardziej oczyszczać nasze ścieki. Więc no, w tym kontekście wydaje mi się, że ta inwestycja wymaga głębokiego przemyślenia w kontekście tych zmian klimatycznych, które wiem, że profesor Węcławski zgłasza. Przemyślenia tego sposobu jakby wykorzystania możliwości tej kopaliny, ale również być może ze zrzutu na głębsze, bardziej otwarte.
1: Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo Hutnicza był naszym gościem. Dziękuję i dobrego wypoczynku.
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże, małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: I drodzy Państwo, jest godzina 12, minut 33. Jesteśmy w Mechelinkach. Troszeczkę zaszło słońce, ale mimo wszystko pogoda jest naprawdę piękna i widok jest cudowny. Zapraszamy Państwa do Mechelinek, do winnicy Nawrot między innymi, bo tutaj też się znajdujemy. Za kilka chwil będzie naszym gościem cały gospodarz tego miejsca, ale zanim to nastąpi, to mamy połączenie. Z nami jest już pan Marek Grubarczyk, inżynier, przez wiele lat minister gospodarki morskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
4: Witamy serdecznie. Panie ministrze, to może na początek, jesteśmy właśnie tutaj nad Zatoką Gdańską, nad Zatoką Pucką. Z panem Marcinem Buchną rozmawialiśmy między innymi o problemie rybołówstwa właśnie w tym akwenie i w akwenie Bałtyku Południowo-Wschodniego. Jak pan, panie ministrze, patrzy na ten problem? Jakie są przede wszystkim główne przyczyny? No i jakie rozwiązania, żeby ewentualnie na ten problem jakoś wpłynąć, ten problem rozwiązać?
5: Czy przede wszystkim trzeba odnieść się do kwestii związanej z zasobami rybnymi na Morzu Bałtyckim, historii oraz jaki udział w tym odgrywała przede wszystkim Zatoka Gdańska, a w tym zakresie również Zatoka Pucka. Rzeczą oczywistą jest dla nas, że sytuacja rybaków od w zasadzie tak naprawdę wejścia do Unii Europejskiej no diametralnie się zmieniła, bo z jednej strony pojawiły się wszelkiego rodzaju zachęty, dopłaty i tak dalej, ale z drugiej strony z każdym rokiem następowało ograniczanie połowów i zmniejszanie zdolności połowowych, czyli tak zwane złomowanie. To też szło w parze z tym, co działo się właśnie z zasobami na Morzu Bałtyckim. To przede wszystkim no, drastyczny spadek tych zasobów. Rybacy wskazywali na bardzo szerokie i zakrojone na szeroką skalę połowy przemysłowe, które służyły głównie do produkcji mączki rybnej i skarmianiu ich, czy to na fermach, czy do produkcji łososia, co spowodowało zaburzenie ekosystemu, w wyniku czego przede wszystkim z Morza Bałtyckiego no, drastycznie zmniejszył się przede wszystkim poziom ilości dorsza. Już nie mówiąc o innych gatunkach pelagicznych, chociażby śledzia, gdzie również nastąpiła bardzo duża regresja i spadek tych zasobów. No a to pociągało za sobą kolejne tam zachwiania, przede wszystkim w ekosystemu w zakresie bilansowania tych zasobów rybnych.
4: No, sytuacja jest bardzo niepokojąca, bardzo nieciekawa. Tak. Mówimy o tym na antenie już od długiego czasu, ale jak pan widzi rozwiązania, jakieś receptę na to, co się dzieje?
5: Właśnie chciałem dojść do Zatoki Puckiej, która znajduje się w trochę innej sytuacji. Znaczy oczywiście podlega tym procesom, które zachodziły i zachodzą na Morzu Bałtyckim. Natomiast tam oczywiście pojawiła się inwestycja przede wszystkim wcześniej PGNiG-e, teraz Orlenu, w ramach oczywiście połączenia spółek, budowy kawern, które służyły do i będą służyć do magazynowania gazu ziemnego. No, tam następowała przede wszystkim emisja solanki w ramach oczywiście budowy tych kawern do Zatoki Puckiej, co w opinii przede wszystkim lokalnych społeczności mogło doprowadzić właśnie do zaniku zasobów w Zatoce Puckiej. Nie mogę się odnosić do obecnej sytuacji, ponieważ no, od 3 lat nie rządzimy, nie mamy dostępu do tych dokumentów, ale historycznie były przeprowadzone całe procesy badawcze w tym zakresie, jaki wpływ mogłaby mieć właśnie ta solanka, która była emitowana do Zatoki Puckiej. No i tutaj okazuje się, że nie miało to takiego negatywnego wpływu jednoznacznego, a wykonywał te badania Morski Instytut Badawczy. No i inne oczywiście instytucje, ja mówię, podległe oczywiście pod resort morski wtedy. Oni przebadali to, a mają podejście bardzo restrykcyjne przede wszystkim do zasobów i nie stwierdzono tam właśnie negatywnego wpływu na zasoby właśnie tej solanki. Oczywiście to jest bardzo dyskusyjne, ponieważ ta emisja odbywa się cały czas. Zresztą pragnę przypomnieć, że to inwestycja, która wykonywana była przez PGNiG w tym zakresie, więc ta emisja, tam mogły się pojawiać substancje czasowo, które mogły mieć negatywny wpływ, ale badanie wody Zatoki Puckiej nie wskazuje na to, że ta jakość wody jest jakoś drastycznie inna niż chociażby w Zatoce Gdańskiej.
4: No dobrze, to mówi pan o tym.
5: Tutaj wchodzi w grę jeszcze jeden aspekt, to jest ta eutrofizacja, na którą cierpi Bałtyk przede wszystkim ze względu na wzrost temperatury i pojawianie się różnych substancji, które powodują to pustynnienie dna przede wszystkim właśnie Morza Bałtyckiego.
4: Skąd ta eutrofizacja, panie ministrze, się bierze? Bo powiedzmy naszym słuchaczom, eutrofizacja, czyli tak zwane przeżyźnienie, to jest proces wzbogacania wód, jest i o azot, i o fosfor, powoduje nadmierny wzrost glonów, co prowadzi właśnie do zanikania tlenów tych stref beztlenowych, po prostu obumiera życie w zbiornikach wodnych. Jaki jest w takim razie przyczyna? No bo mamy Bałtyk południowo-wschodni, nie ma ryb, jest eutrofizacja, mamy Bałtyk zachodni, zresztą pan dokładnie wie, Szczecin, i tam sytuacja jest diametralnie inna.
5: A czy może nie diametralnie inna, jest różna od tej, bo tutaj mamy jednak ten akwen zamknięty, otoczony wieloma areałami rolnymi, co powoduje właśnie taką emisję z tych pól wszelkiego rodzaju substancji uprawnych, przede wszystkim związanych z nawozami sztucznymi, one mogą wpływać właśnie na jakość tej wody. Może nie na jakość, ale właśnie na tą eutrofizację, która powoduje zanikanie, czy tworzenie się tych pól beztlenowych i zanikanie przede wszystkim fauny i flory. Natomiast zawsze to było dyskusyjne, bo mamy wiele innych zbiorników, które są jeszcze bardziej narażone na tego typu działanie i nic takiego się nie dzieje w nich. No nie ma zaniku tam ryb, tym bardziej, że jednak ta wymiana wody w Zatoce Puckiej następuje. Więc no, o tyle to jest dziwne, że jednoznacznie porównując inne akweny, no, nie można się sugerować tutaj tym wpływem przede wszystkim rolnictwa. Oczywiście rolnictwo ma ten negatywny wpływ, to nie ulega kwestii, wiąże się to właśnie z dużą ilością nawozów sztucznych, ale nie powinno mieć aż tak dużego jak w przypadku Zatoki Puckiej, to, że tam po prostu całkowicie zniknęło, może nie całkowicie, bo tam są gatunki, które przecież
4: jest wyginięcie.
5: Mamy tak. chociażby flądrę czy inne gatunki, ale w każdym bądź razie kiedyś to był obszar, którym poławiano dorsza i to bardzo dużo dorsza poławiano.
4: No
5: teraz ten dorsz całkowicie zniknął.
4: Tak, przysłuchuje się pan Marcin Buchna również, który jakieś pytanie do pana ministra ma.
6: Tak, dzień dobry panie ministrze.
5: Dzień dobry,
6: pan minister, na pewno witam również, tak, na pewno pan minister pamięta, bo wielokrotnie już od wielu lat jakby sygnalizowaliśmy tutaj jako i stowarzyszenie i przede wszystkim stawialiśmy tezę, czym tak naprawdę zakończy się, kiedy nie będą podejmowane działania ochronne i kiedy nie będą po prostu zrealizowane projekty o bardzo szerokim zakresie, z uwzględnieniem też również zwierząt, które żyją wokół zatoki, wokół tego ekosystemu, który też jakby jest tą podstawą bazy pokarmowej po prostu, tak, tych zwierząt i generalnie w momencie, kiedy zauważyliśmy ten wielki niepokój, to faktem jest, że pan tu podkreślił po prostu, że Morski Instytut Rybactwa wykonał projekt badawczy, tylko pytanie, jaki zakres i kto tak naprawdę określał ten zakres, bo ten zakres no jednak no nie uwzględni wszystkich elementów, no i nie był ukierunkowany pod tym kątem, o którym mówiliśmy, tak? Chcę dodać, że jeśli budowano inwestycje na Stadzie Zachodnim, tam gazoport, to tamte projekty badawcze jednak określiły, co było powodem spadku populacji tamtych ryb słodkowodnych, a tutaj po prostu nie udało się to zrobić i chcę tylko dodać, żeby też mieć na względzie, że Bałtyk Południowo-Wschodni, Zatoka Puck'a, Gdańska jest no jakby kluczowym elementem dla rozrodu po prostu tych ryb jako przedszkole, jako miejsce do dojrzewania. No i przede wszystkim mimo tych zanieczyszczeń, które tutaj pan też wskazał, jeśli chodzi o te nawozy, to też proszę pamiętać, że w Zalewie Szczecińskim czy Wiślanym jest pełno ryb, a tam też te ładunki po prostu dopływają i widać na taki prosty, logiczny wniosek, że one wpływu nie mają. Czy ewentualnie mógłby pan po prostu się odnieść właśnie do tej kwestii zakresu projektu badawczego, no bo to jest bardzo istotne, czemu nie uwzględniono i nie ukierunkowano tego projektu po prostu, który został w ten czas zlecony przez Morski Instytut Rybactwa właśnie pod kątem tych zwierząt chorych, martwych tych ryb po prostu i zaniku tej bazy pokarmowej, jakiej również było mułki.
5: To prawda, że badania były okresowe. One nie trwały tam przez kilka lat, tylko nie wiem, bodajże przez okres jednego roku były prowadzone, pobierane te próbki wody i badane, co nie wykazało wtedy tak negatywnego wpływu. Natomiast cały czas odnosiliśmy się do tego, że jednak PGNiG jako duże przedsiębiorstwo państwowe no powinno partycypować chociażby w zarybianiu tego obszaru.
4: Czego rozumiem, nie było, tak?
5: Nie było tego, nie było i tutaj był bardzo duży sprzeciw przede wszystkim PGNiG ze względu na koszty i wcześniejsze umowy, które nie zawierały właśnie tego typu działań. Również nie było żadnych działań jak w przypadku chociażby gazoportu, tych rekompensat, które były realizowane dla lokalnej społeczności. To trochę inne na zachodnim Pomorzu, bo związane było z budową infrastruktury. Natomiast tutaj myślę, że dla społeczności lokalnej chociażby na przykład przebudowa oczyszczalni ścieków w Mechelinkach, która jednak ma swoje lata i niejednokrotnie może też mieć ewentualny wpływ na emisję tych substancji, no byłaby jak najbardziej wskazana, jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, które no, jak gdyby chce realizować inwestycje zgodnie z taką no, kulturą w tej
4: Panie
5: pracy
4: ministrze,
5: i przede wszystkim współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4: Tutaj dziś Orlen, wtedy PGNiG to był ten podmiot, jest ten podmiot, który odpowiada za całą inwestycję, ale te umowy, bo powiedział pan o umowach, o tym braku zarybiania i pewnie innych elementach, które powinny się znaleźć, to kto tę umowę podpisywał? Kto negocjował warunki? Bo jak państwo byli 8 lat u władzy, nie można było tego renegocjować?
5: Nie, ta inwestycja pojawiła się z znacznie wcześniej. I te umowy powstały wcześniej. Oczywiście one trwały cały czas przecież za naszych rządów. Realizowana była te kawerny, te zbiorniki były budowane i na tym etapie stworzenie takich warunków, znaczy myśmy, może tak, wiele spotkań było organizowanych w tym zakresie, również z panem Buchmanem, który uczestniczył przecież również w tych spotkaniach, miało to na celu przede wszystkim stworzenie takich na tyle mocnej współpracy i jednak wymuszenia na PGNiG-ę formy swoich z tych rekompensat w tym zakresie.
4: Ale później się nie udało ostatecznie, tak?
5: W związku z tym, znaczy trudno mi powiedzieć, na jakim to jest teraz etapie. Niedawno była komisja sejmowa, w której również pan Buchman uczestniczył.
4: Tak, i był dezyderat bardzo ważny, prawda?
5: Dezyderat i tak dalej. No ale niestety nie ma tam w ogóle zaangażowania Ministerstwa Aktywów Państwowych, które odpowiada przede wszystkim za spółki Skarbu Państwa, przede wszystkim za Orlen. No więc tutaj na pewno do tego tematu trzeba cały czas wracać. Trzeba tutaj zastosować rozwiązanie, które usatysfakcjonuje lokalną społeczność.
4: Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne. To jeszcze ostatni głos pana przewodniczącego, bo zaraz musimy kończyć.
6: Tak, panie ministrze, bardzo miło się rozmawia, po prostu dobrze, że w ogóle te rozmowy trwają, że jednak ktoś poczuwa się również, że dostrzega, że ten problem jest, bo jednak dezyderat jest takim wyrazem tego, że problem jest i trzeba go umieć rozwiązać, tylko trzeba po prostu jednak tutaj rozmawiać, bo mądrzy ludzie, jak mają wątpliwości, to rozmawiają, ale chciałbym zaznaczyć, że samorządy po prostu jakby prowadziły te procesy zarabiania. Ja rozumiem, że tutaj rekompensaty być może nie było ze strony inwestora, co pan podkreśla, tylko żeby zarabiać, muszą być odpowiednie uwarunkowania środowiskowe, żeby te zwierzęta mogły przetrwać, dożyć i wydawać potomstwo. Jeśli tych uwarunkowań nie ma, jeśli ktoś prawidłowo nie zdiagnozował przyczyn tego stanu rzeczy, który się po prostu tutaj dział, to trudno mówić o tego rodzaju działaniu.
4: To komentarz pana Marcina Buchny, ale my zaprosimy, mam nadzieję, pana Daniela Obajtka do naszego studia, bo przecież on jest postacią, która odpowiadała, która wielokrotnie pewnie w tych negocjacjach uczestniczyła. I myślę, że to jest ten kierunek.
5: Myślę, pani redaktor, że ważniejszą osobą byłby tutaj pan minister Woźniak, który był wtedy na tym etapie prezesem właśnie PGNiG-ę i to on wiele rzeczy negocjował również lokalnie. I myślę, że ten temat przez niego jest bardzo dobrze znany.
4: Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle.
5: Serdecznie
4: to jeszcze
5: dziękuję,
4: ostatni
5: pozdrawiam.
4: Komentarz, jak sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości?
5: Myślę, że stabilnie. Mamy dzisiaj nowe otwarcie, mamy nowy klub. Myślę, że sytuacja będzie bardzo dynamicznie się zmieniała, ale to oddajmy to przyszłości, która pokaże faktycznie, jaka sytuacja będzie.
4: Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister gospodarki morskiej, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Wnet tu i tam, czyli
2: wakacyjne podróże małe i duże.
3: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Stopień. Uwaga, stopień, wchodzimy. Jesteśmy z panem Krzysztofem Nawrotem w muzeum, jeszcze w organizacji, tak?
4: Tak jest, muzeum w organizacji. Staramy się o uzyskanie statusu muzeum zarejestrowane. No trwa to niestety w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale jesteśmy w dobrej myśli.
3: Dużo toreb, dużo papieru, ale przede wszystkim dużo różnego rodzaju artefaktów. Proszę nam powiedzieć, co tutaj się znajduje przed nami.
4: Zacznijmy może od strony prawej. Tutaj mamy gablotkę z artefaktami kultury etruskiej, czyli obecna Toskana czy Toskania. Są to naczynia do transportu, konsumpcji i przechowywania wina. Wszystko oryginały, zakupione w galeriach z certyfikatami. Nie bawimy się w żadne zakupy Allegro czy coś podobnego. I jak pani widzi, jest tego tutaj troszeczkę. Niestety nie wszystko możemy zademonstrować, bo ogranicza nas tutaj powierzchnia wystawiennicza. Mamy złożony wniosek do urzędu już o rozbudowę, no i czekamy.
3: Czyli dzisiejsza Toskania, tak?
4: Tak jest. Tak,
3: tutaj widzimy. Dlaczego akurat tam, jak pan myśli? Tam był taki wyjątkowy klimat dla wina?
4: No, wie pani, kulturą, która rozpoczęła, że tak powiem, w basenie Morza Śródziemnego uprawy winorośli byli Grecy. Prawdopodobnie są to po części Grecy, którzy wyemigrowali później do Włoch. Założyli nowe państwo Etrurię. No Etruria się później, że tak powiem, zasymilowała z Rzymianami, no i pod koniec ostatnich lat poprzedniego tysiąclecia, koło roku zerowego, zniknęli w ogóle. Nie mamy żadnych śladów piśmiennych po nich, natomiast mamy, jak pani widzi, dużo artefaktów.
3: Tak, czarki do picia, dzbanki. No i idźmy dalej.
4: Dalej tutaj, co? No, mamy tutaj 1500 lat stare nożyce do uprawy winorośli, Cesarstwo Rzymskie, około IV wiek. One są kute, jak widać. Obok mamy sekator XIX-wieczny. Ta przednia część sekatora ma podobną funkcję jak te kute narzędzia. No ale widać, już technologia jest zupełnie inna, więc ten sekator jest dużo mniejszy, bardziej dokładny, bardziej precyzyjny, nie?
3: Tak, tutaj Cesarstwo Rzymskie z jednej strony, z drugiej strony nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy. A co dalej, proszę nam opowiedzieć o tych naczyniach?
4: No to są również artefakty z basenu Morza Śródziemnego. Jak pani widzi, we wszystkich gablotkach to jest podobna kultura śródziemnomorska. Natomiast w centralnym miejscu mamy rzeźbę, która przedstawia winiarzy w Szampanii. To jest rzeźba Peynota z 1900 roku. Ona była wystawiana na Światowej Wystawie w Paryżu, na tej samej, co była wystawiana wieża Eiffla. I była dedykowana winiarzom z Szampanii, którzy się wystawiali na tej wystawie. Ta akurat była dedykowana Hermanowi Mumowi z domu szampańskiego Mum. Jest na ten temat dedykacja z prawej strony. No i ku naszej radości jest w naszych zbiorach dzisiaj.
3: A ten winomierz, niech pan nam opowie, co to jest?
4: No to jest podstawowe narzędzie winiarza do badania zawartości wina, czyli alkoholu w winie, i w zależności jak się zanurzy, tak odczytujemy to, nie?
3: Ale to jest który wiek?
4: To będzie XIX wiek też.
3: XIX wiek, a obok tego alkoholu.
4: No to już jest do bardziej mocniejszych trunków, czyli no, powiedzmy to wódki czy destylatów.
3: No i tutaj mamy też różnego rodzaju obrazy. Rozumiem, że to tak. Pana galeria prywatna.
4: Powiem pani tak, organizujemy plenery malarskie. Mieliśmy już ich 15. Również plenery rzeźbiarskie. Zapraszamy artystów, tak jak mówiłem wcześniej, z Polski, Polaków. Również Polaków mieszkających poza granicami Polski, z Ameryki.
3: I to wszystko tu powstało?
4: Nie wszystko. Część jest zakupowana, bo oprócz tego, że organizujemy plenery, jesteśmy również mecenasami, że tak powiem. Kupujemy, zamawiamy obrazy u artystów, staramy się kupować u dobrych artystów, współpracujemy z wieloma naprawdę najlepszej, że tak powiem, jakości, w cudzysłowie mówiąc, artystami. Tu po lewej stronie mamy akurat Paderewski przy szklance, przy kieliszku wina na winicy. To jest nasz ostatni nabytek. Przepiękna praca.
3: Polak? Czy za granicę.
4: Polak, tak, tak, tak. Jarosław Jaśnikowski jest jednym z najlepszych polskich surrealistów, ale mamy tutaj też Krzysztofa Izdebskiego, mamy Krzysztofa Wiśniewskiego, mamy Marcina Kołpanowicza, także całe spektrum Andrzeja Malinowskiego, akurat z Paryża, który tworzy tam od lat 70. Całe spektrum naprawdę bardzo, bardzo dobrych polskich malarzy.
3: A tam widzę pana zdjęcie z panem Szewachem Weissem.
4: Tak, to jest Szewach Weiss, ambasador Izraela w Warszawie. No, spotkaliśmy się na prezentacji jego książki w Gdyni, no i tutaj widać, dedykuje mi...
3: I tu różne też postaci spotkane w pana
4: tak,
3: życiu.
4: To jest Warren Winiarski, to jest winiarz z Chicago, że tak powiem, który później wyemigrował do Kalifornii, tam się uczył uprawiać winorośl. Mówiąc krótko, kupił parcelę, w 73 roku zebrał winorośla, winogrona i z tych winogron zrobił wino. I to wino wyjeżdża później do Francji na tak zwaną degustację paryską w 76 roku. Tam się odbywa ta degustacja i jego wina w degustacji w ciemno wygrywa z najlepszymi winami francuskimi. Rewelacyjna historia. Temu poświęcony jest również ten obraz, który pani tu widzi.
3: Aha, wielki, duży.
4: Wielki,
3: tak.
4: Ponad 3,5 metra obraz namalowany przez naszą bardzo znaną
3: i pan tam też jest.
4: Gdyńską malarkę Dominikę Hoffman. Jestem, prezentuję się tutaj jako kelner.
3: Tak.
4: Żeby no w końcu... Ja zawsze mówię, kto płaci, ten może sobie pozwolić, nie? Więc jestem tutaj uwieczniony. Jest to oczywiście scena symboliczna, natomiast twarze postaci są oryginalne. Otrzymaliśmy od córki reportera z czasopisma Time oryginalne zdjęcia powiększone jako digitalne już. Mogliśmy je powiększyć i do każdego z tych postaci siadaliśmy. Zatem nasz stołem, który pani tu widzi, też tu był ustawiony. Siadaliśmy, tak jak było to zrobione na zdjęciach oryginalnych.
3: No i czyli pan Winiarski też tam jest.
4: Fotograf zrobił nam zdjęcie i później malarka według tego namalowała. Winiarski jest, aczkolwiek nawet mu się nie śniło, że będzie na tej wystawie paryskiej, bo wtedy był jeszcze bardzo nieznanym winiarzem. Ta degustacja wykatapultowała go na wielkiego, wielkiego winiarza.
3: Duże znaczenie chyba ma dla pana właśnie Ignacy Paderewski. Dlaczego? Jak on jest powiązany z winiarstwem?
4: Ignacy Paderewski jako polityk, no to już nie będę tutaj mówił, że dzięki niemu zapewne jesteśmy nad morzem. Natomiast Ignacy Paderewski posiadał w Kalifornii winnicę, mało kto o tym wie, w Paso Robles, gdzie miał plantację winorośli. Nie był winiarzem, od razu zaznaczam, nie był winiarzem, nie tworzył wina sam, natomiast był miłośnikiem winiarstwa, również w Szwajcarii, gdzie mieszkał w szklarni, miał winorośla, które tam uprawiał i w Kąśnej w Polsce, zanim wyjechał z Polski, również miał winorośla, też w szklarni, także ta miłość do winorośli, do wina zawsze towarzyszyło Paderewskiemu i tutaj udało nam się kupić...
3: Właśnie jest popiersie.
4: No jest to piękne popiersie, tak. Malwiny Hoffman, bardzo znanej rzeźbiarki amerykanki z 1941 roku. Jej rodzice, miłośnicy muzyki Paderewskiego, bardzo często w Nowym Jorku bywali na jego koncertach.
3: A, tutaj są klawisze.
4: I skąd zapewne ta miłość córki później do Paderewskiego, wyrzeźbiła tego cztery rzeźby. Ta akurat konkretnie została zakupiona przez Fundację Rockefellera w Nowym Jorku. No i po śmierci założycielki w jakiś sposób trafiła na aukcję. No i ku naszej radości
3: tutaj
4: kupiliśmy.
3: Tutaj jeszcze Steinway jest.
4: Tak, Steinway Hall to jest producent fortepianów i pianin, na których między innymi grał Paderewski. Taki plafon, też nam się go w tym roku udało kupić. Steinway był obywatelem niemieckim z Hamburga. Po przeniesieniu się do Ameryki nazywał się Steinway, że pierwotne nazwisko było Steinberg. No i produkował te urządzenia i w Nowym Jorku, i w Hamburgu. Przepiękny plafon.
3: Oczywiście zapraszamy państwa, żeby tu przyjechać i to zobaczyć, ale dobrze, jeszcze pan Krzysztof Nawrot, który nas oprowadza tutaj po muzeum, jeszcze mnie tutaj zaciągnął, można powiedzieć,
4: tutaj
3: zaprosił.
4: Tutaj mamy ciekawostkę. To jest wino Epoch z winnicy, której właścicielami są obecnie Amerykanie, która była własnością Paderewskiego, która zresztą istnieje do dzisiaj. Obok mamy dwa wina Erika Trumpa, to jest syn obecnego prezydenta. Na wschodnim wybrzeżu Donald Trump zakupił ładną, przepiękną przesiadłość po byłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, po Jeffersonie.
3: I Cabernet Sauvignon.
4: I mamy też jego trzy wina. No i z prawej strony historia tu naszego, że tak powiem, lokalnego rynku. Jest to wino stworzone przez księdza prałata Jankowskiego, Monsignore, białe i czerwone. Otrzymałem od jednego z odwiedzających nas gości w prezencie, także dziękuję bardzo jeszcze raz w tym miejscu. Z pieniędzy uzbieranych, pozyskanych w ten sposób, Jankowski stworzył, między innymi finansował ołtarz bursztynowy, który możecie Państwo obejrzeć w Gdańsku.
3: No i jeszcze na koniec herbs klasztorne, cóż to jest?
4: Tak, no to jest takie historyczne wino zielonogórskie jeszcze przed, że tak powiem, 1989 rokiem. Tutaj tradycyjnie taki sznureczek u góry i lakowane. No jest to wino historyczne, zapewne już nie jest sprawne do, nie jest już zdatne do picia, natomiast tworzy, no, historyczną taką pamiątkę.
3: Ile najdłużej wino może leżakować?
4: Nie ma, wie pani, reguły. To w zależności od tego, ile jest alkoholu, jak jest zrobione, czy dobrze, czy jest ile razy siarkowane, jak duży jest korek. Także tych czynników jest dużo. Jaka jest zawartość alkoholu, jakie jest grono, czy bardziej taninowe, czy nie. Także czynników jest bardzo dużo.
3: Ale cukier również. Ale mówi się tak obiegowo, im wino starsze, tym lepsze.
4: Niestety nie jest tak. Natomiast dobre wina białe, stworzone w Bordeaux, suterny albo też tokaje, one potrafią być, że tak powiem, zdatne do użytku nawet po 200 latach. Nie są takie wykopaliska, które to udowadniają.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Nocne powtórki w net.

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. To jest Studio Białoruskie, a najważniejsza osoba to Olga Siemaszko, która jest w tej chwili w Wilnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy chyba od tradycyjnego pytania o pogodę w Wilnie.
2: No, dziś jest już lepiej. Lato wróciło, ale tylko do końca tygodnia.
1: A zatem lato wróciło. No dobrze, czy zaczynamy od stosunków białorusko-amerykańskich, czy
2: nie,
1: przechodzimy od razu?
2: Od wiadomości przechodzimy.
1: Od wiadomości, a zatem tradycyjnie zaczynamy serwisem białoruskim.
2: Nowiny UNED. Biuro Prezydenta Ukrainy przekazało do Biura Prokuratura Generalnego wniosek Białoruskiego Forum Demokratycznego z prośbą o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Założone przez Walerię Cepkalę, Forum Sił Demokratycznych zwróciło się z prośbą o dokonanie oceny prawnej działań Łukaszenki w związku z jego rolą we wspieraniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, wykorzystaniem terytorium Białorusi do inwazji wojsk rosyjskich oraz innymi działaniami. Autorzy wniosku zwrócili się również o rozważenie wszczęcia postępowania karnego na podstawie szeregu przepisów Kodeksu karnego Ukrainy, w tym dotyczących odpowiedzialności za prowadzenie wojny napastniczej, zbrodni wojennej, finansowanie terroryzmu, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, propagandowanie wojny oraz ludobójstwo. Україна лічить на те, що в прийшлості Білорусь долучиться до Тройконта Любельського. В тим цілю співпрацює з білоруськими силами демократичними, поінформував о тим міністр справ заграничних України Андрій Сібіга з оказії 6-ї річниці утворення формату співпраці між Україною, Литвою і Польською. Тройконт Любельський зостав поволяв

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Ноцные повторки ВНЕТ.
2: Автопромоция. Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
3: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Autopromocja.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
3: Sofa Surfing.
4: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
1: To była autopromocja.

0: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
1: Rysiu, czasami na koncertach zdarza się, że długo patrzysz w górę. Jesteś jakby nieobecny. O czym wówczas myślisz? Gdzie jesteś? Tak retorycznie pytał się Rysiek Rider samego siebie i odpowiadał: nie powiem, ale bywam daleko. Rysiek Rider. 30 lipca, rocznica jego przedwczesnego odejścia, legendy bluesa polskiego. I chcemy dzisiejszą rozmowę z przyjacielem, z Cezarym Grzesiukiem, montażystą filmu Wskazany na bluesa, właśnie porozmawiać o nim. Posłuchajmy, jak śpiewał Rysiek Rider do kołyski.

0: Warto opowiedzieć o Ryśku, jaki był naprawdę Rysiek Ryder. Spotkałem go na swojej drodze życia i jest to dla mnie wielkim szczęściem. Może to prozaiczne, ale i najprawdziwsze. Takich ludzi się nie zapomina. Ludzie przyjmowali zespół entuzjastycznie, bawili się na koncertach, a później stali w długich kolejkach po autografy. Dziwiłem się, że chłopakom z Drzemu nie odbija palma. Tak we wspomnieniach o Ryśku Rydlu pisze jego przyjaciel, którego gościmy dzisiaj w studio, Cezary Grzesiuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: W taki dzień Radio Wnet nadaje oczywiście piosenki zespołu Drzem i ich lidera Ryśka Rydla. Rysiek był jedną z najważniejszych osób w twoim życiu, tak napisałeś. Jakie w swoim życiu spotkałeś, które mnie polubiły, z którą spędziłem masę dobrego czasu. Świat potrzebuje prawdy, a jego sztuka była zawsze prawdziwa. To było dla niego najważniejsze kryterium, prawda. Tak kończysz swoje wspomnienia w książce Rysiek Rydel we wspomnieniach Marcin Sitko i Sebastian Rydel, syn Ryśka.
1: No, słowo prawda to takie bardzo szerokie, to słowo prawda jest bardzo szerokie, to już wystarczyłoby na całą audycję. Już nie jeden o tę prawdę pytał, ale no w tym kontekście osoby Ryśka Rydla, ja myślę, że co tutaj dla mnie jest prawdziwe, to, że dzisiaj jechałem tutaj i tak sobie liczyłem, która to już jest rocznica.
0: I 32.
1: No doliczyłem 32 i to po prostu aż trudno uwierzyć, że 32 lata minęło, a on jest cały czas obecny i to nie chodzi tylko o anteny, ale że są grane piosenki, przeboje, ale gdzieś jak gdyby o jego ideę, o te wszystkie rzeczy, które niósł swoją osobą, wyrażał. No i to jest chyba u mnie ten kawałek prawdy mojego życia. Jak ta historia była ważna, jak była prawdziwa w kontekście tego, że to jest 32 lata od jego śmierci. I za moment, tak sobie też policzyłem, mówię, Boże drogi, przecież to za moment będzie nieomal tyle samo, ile on żył. Że to już się za moment ta szala wyrówna.
0: 32 lata dokładnie żył jego idol, Jimmy Morrison, a on 5 lat więcej.
1: A Jim Morrison nie 27, on nie był z tego klubu 27?
0: Był z tego klubu, tak nawet mówili na niego Król Jaszczur, ale to był ten klub 27, ale on żył dokładnie tyle. Czyli dużo krócej, tak. Na grobie Ryśka pewnie byłeś nie raz.
1: No tak. Był taki czas, że systematycznie odwiedzałem ten grób, ale nie byłem nad nim od dnia pogrzebu Ryśka do... Planowałem pojechać na rocznicę, ale jakoś tak nie mogłem się w sobie zebrać. Tym bardziej, że do tego grobu no mam dobrze ponad 300 kilometrów w jedną stronę. I pojechałem kilka dni, ale kilka, no znaczy to były góra, dwa, trzy może dni po rocznicy, czyli że to było pierwsze dni sierpnia. I jako, że to była pierwsza rocznica śmierci Ryśka, to wtedy ci, co go tak uwielbiali, jeszcze ci młodzi ludzie, ci wszyscy tacy zafascynowani, ci fanowie, te piękne, młode fanki, zapłakane, ja pamiętam, na w dniu pogrzebu, które otaczały trumnę i grób.
0: Ale tam nawet na cmentarzu, to czy przy cmentarzu młodzi ludzie w tamtych latach, w koniec 90. jeszcze stawiali namioty i tam koczowali, pomieszkiwali. Tak.
1: Koczowali. Ale no to z tymi idolami to jest, są przecież i z tymi grobami ich to są wiadomo jakie rzeczy. Coś wiemy, co na grobie słynnego Jima Morrisona. Wiemy, że
0: w Paryżu.
1: Przecież ja się całkiem niedawno dowiedziałem, że na cmentarz znajoma chciała odwiedzić, pochodzić ze Śląska, z Chorzowa. Ona, ja też się wychowałem w Chorzowie i ona, jako że Chorzów jest, kibicuje barwą biało-niebieskim, Argentyna biało-niebieska i Diego Maradona biało-niebieski, no to ona postanowiła, mówi, to pójdzie sobie, zrobi na grobie, jest w tej miejscowości, mówi, to sobie, mówi, dla mojego miasta. Ona nie jest żadnym wielką fanką, jak nie w ogóle. To jest pani profesor, taka mianowana przez prezydenta. I chciała sobie zrobić zdjęcie na grobie Diego Maradona. Okazało się, że w ogóle na cały cmentarz nie można wejść. I jest zakaz, wszystkie bramy są pozamykane. Ze względu na to, że właśnie gdyby zezwolili i ludziom wchodzić na grób Diego Maradony, to ludzie by stratowali i groby okoliczne, prawda? I że nie zachowaliby szacunku. I przez to jest całkowity zakaz wchodzenia na... Ja się przepraszam, że śmieję, ale no, podobnie przecież ten kult, jaki wybucha, nie będę to przytaczał, Elvis Presley i inni, prawda, to co to wywoływało i wywołuje, a wiemy, co, jakim uwielbieniem jest futbol. Nie dało rady i popularność ludzi niektórych.
0: Siemacie ludzie. Tak zawsze, jak wychodził na scenę Rysiek, zaczynał. Ale, i wiemy później, kto to przejął, tak?
1: Ale ja się dostałem na ten grób. Parę dni po rocznicy śmierci, bo to trzeba, muszę skończyć ten wątek. I jak tak dochodziłem do tego grobu, to, no słuchaj, drodzy Państwo, nie można było dojść do tego grobu w ogóle, bo było tyle świeczek nastawianych już, tak myślę, że 50 metrów, kilka rzędów jak gdyby grobów dookoła grobu Ryśka, już było tyle świeczek, to była pierwsza rocznica. I mimo, że ja byłem, mówię, te 2-3 dni po to ja musiałem nogami rozpychać jeszcze palące się świeczki. Chciałem dojść do grobu. Chciałem dojść do samej płyty. Chciałem stanąć. Jeszcze nie wiedziałem, czy jest płyta. Nie widziałem jej. Byłem wcześniej tutaj na cmentarzu w Tychach. Byłem rok wcześniej. Nie wiedziałem, co się wydarzyło. Wtedy pamiętam tylko opuszczaną trumnę i potem sterty kwiatów i świec. I tam tysiące osób, ale mniejsza o to. Jestem rok tutaj, ponownie, rok minął, jestem ponownie i nogami rozsuwam, chcę dojść do tego grobu. Nie wiem, co mnie tam czeka, co ja tam zobaczę i rozsuwam nogami palące się świeczki, pękające, pamiętam, z gorąca, a te znicze wylewający mi się wosk na buty i udało mi się, ale no, buty miałem całe pozalewane tym woskiem i stanąłem nad tą, okazuje się, piękną płytą, już pięknym grobem, z tym pięknym cytatem z Ryśka: w życiu piękne są tylko chwile. I miałem czas porozmyślać i podumać.
0: Niektórzy mówią, że mnie kochają. Kochają Ryśka do dziś. Któregoś dnia zostawię to wszystko. Zostawił. I pójdę i poszedł. I wróćmy z nim na Aleję Róż. I posłuchajmy tego utworu. Mała Aleja Róż.

0: Pragnęliśmy wolności, poszukiwaliśmy tej wolności, zarówno tej wewnętrznej, duchowej, jak i tej zewnętrznej, fizycznej. To były inne czasy. Cały świat był dla nas pozamykany, tak wspomina kuzyn Ryśka Riedla, Janki Dawabłoński, reżyser filmu Skazany na bluesach, którego ty montowałeś. Jakie maniery, jakie zachowanie miał Rysiek? Śpiew, mowa ciała, taka nie do podrobienia, jak powiedziałeś. Co ty zapamiętałeś? Jako 17-latek to ukazał ci się jak Chrystus, tak pamiętam, czytając twoje wspomnienia, ale później się to rozwiało troszeczkę, bo wszyscy widzieli jego długie włosy, brodę, i ta mowa ciała taka jakby, no zupełnie jakby ktoś się pojawiał nie z tego świata.
1: No to ja byłem bardzo młodym człowiekiem. Poznałem Ryśka mając 17 lat.
0: A on 25 wtedy.
1: A on 25. Dokładnie było 7 lat. Dokładnie dzieliło nas 7 lat.
0: Tak, o wspomnieniach możemy przeczytać. Mnie zaskoczyło to, że ty podarowałeś mu swoją bluzę jeansową. Wranglera, tak. Bodajże. Tak. I on chodził w tej bluzie zawsze, tak jak w tej swojej słynnej koszuli. No i z nim razem byłeś, jak robiliście tą słynną płytę Cegła, tak? Robił zespół. Ty pojechałeś, w hotelu mieszkaliście. Później Walkmana z nim słuchałeś, maszerując gdzieś tam przez jedną słuchawkę, on w uchu, drugą ty. To dużo takich wspomnień, które no piękne można przeczytać w tej książce, ale dla ciebie powiedz o tych jego takich manierach.
1: Manierach.
0: No bo jak krzyczał na przykład na tej scenie o i wszyscy odpowiadali, to przecież to były takie okrzyki, tysiące ludzi potrafiło podchwycić jego myśl. Od razu wiedzieli, o co chodzi liderowi.
1: No, prawda jest taka, że oni szybko poszli, znaczy oni, Jam, to ja nie jestem żadnym analitykiem. To są doskonali ludzie, znający się na muzyce i to wszystko wiedzą, jak to jest, co potrafi frontman zrobić dobry z zespołem, który się pojawia, a co się dzieje, kiedy tego frontmana zabraknie, prawda? I że co by te grupy nie chciały, jakby by były niedoskonałe, to sobie bez tego frontmana nie potrafią.
0: Tak było podobnie z Morrisonem, bo on też dołączył, tak? Tak. Rysiek też do Dżemu dołączył, do braci i tak dalej. Oni już tam grali, ale lider nagle, Paweł się zmienił, tak? Przestał śpiewać i wiedzieli, że to ma być Rysiek frontmanem.
1: I ja poznaję kogoś, kto na tamte czasy no jest kimś absolutnie, kto się wyłamuje poza wszelkie zwyczaje. To jest nie do pojęcia. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tu jesteśmy na żywo w Radio Wnet, bo ludzie nie wierzą, że to na żywo jest o tej godzinie. Oni myślą, że to jest nagrywane. Drodzy Państwo, nie, trzeba wstać o 5 rano, żeby przyjechać tutaj, być w Misiu. Na żywo rozmawiamy. Ale ja go poznałem mając 17 lat. I dzisiaj, tak jak tutaj porównuję to, gdzie znajduje się Radio Wnet, krakowskie przedmieście, można powiedzieć, że w które stronę się nie spojrzy, to idą ciekawi ludzie, wspaniale ubrani, kolorowi, szlachetni, piękni, masę dziwnych ludzi. Masę ludzi dziwnych, ale świadczy to o niebywałej wolności. Wtedy tego nie było. Wtedy de facto były dwa kroje spodni, jak się je dostało po wielkich tam staraniach, staniach, być może i nocami, znajomościach, żeby z podrabianego dżinsu dostać spodnie. I to sobie ciężko wyobrazić po prostu. I teraz w tym szaro-burym świecie pojawia się ktoś taki jak Rysiek Riedel. Ja mam 17 lat, on 25, jest 7 lat różnicy i w ogóle w momencie, kiedy szybko zaczęliśmy rozmawiać na temat muzyki, no bo o czym tutaj z małolatem rozmawiać, sprawdzimy małolata. Ja to tak oczywiście mówię, on na pewno tego nie zaczynał ze mną rozmowy w tych kategoriach, ale dość szybko zaczęliśmy rozmawiać o muzyce, o idolach i tak dalej i się okazało, że moi idole są jego idolami i no oczywiście wszyscy jego idole są moimi idolami, no i tutaj się połączyliśmy, można powiedzieć, na tej płaszczyźnie najpierw, najbardziej. Mhm.
0: Mieszkałeś tak samo w Familoku jak Rysiek?
1: Nie w Familoku, nie mieszkaliśmy w ogóle w Familoku. Rysiek, ja mieszkałem w Chorzowie, a Rysiek, ale mieszkałem w takim PRL-owskim bloku wybudowanym dokładnie w 70.
0: Ale z płyty, już nie z cegły.
1: Z płyty.
0: A to dlaczego tytuł albumu Cegła? Tego pierwszego.
1: Czemu? Ja myślę, kurde, że to wielu już jak gdyby pewno powiedziało i napisało o tym dużo. Dlaczego cegła, ale też jak... Boże, ja przy tym byłem i ja teraz... No ja mam na pewno jakieś tam swoje wytłumaczenie, ale ja nie będę idei swojej dodawał do słowa cegła. Co, dlaczego oni to nazwali cegła? Powinienem oczywiście wiedzieć to. Nie wiem, teraz nie pamiętam, skąd się wzięła cegła.
0: Takie zapytanie dziennikarza do Ryśka Riedla, że śpiewa o różnych sprawach. Wiadomo, nie obejrzał ich w kinie, lecz sam musiałeś to widzieć, przeżyć. I ona odpowiada, przecież rozumieją, o czym śpiewam. Potem jakby zapominali i ograniczają się do naśladowania faceta, który to przeżył. On wszystko, co wyrażał w śpiewie, ta, wszystko przeżył.
1: No to ja powiem, my tutaj rozmawialiśmy, jak grała muzyka, prawda, skąd to się brało, że są niektórzy wokaliści niepodrabialni. Bo no jest to wynikiem, że ja mówię, to jest tak, jak jest mowa ciała, tak jest śpiew ciała. No, śpiewa dusza, śpiewa całe ciało, ciało w jakiś sposób fizyczny. To nie chodzi o to, myślę, że ktoś wyćwiczy sobie tam głos, jak to się mówi, ustawi przeponę i tak dalej, tylko... No, ten Rysiek nie miał w życiu żadnej lekcji w kierunku żadnej w kierunku ustawiania głosu i tak dalej. No i rozmawiamy dzisiaj chyba śmiem twierdzić, największym polskim wokaliście, tylko takim, że...
0: Tak. Rysiek wiedział, przytoczę słowa reżysera filmu. Rysiek wiedział, że muzyka to coś, czego ludzie nie będą w stanie skrępować. Dawała wolność i swobodę. Posłuchajmy Rysia, bo to chyba outsider jest najbardziej, oddaje jego osobę, bo jak patrzę zawsze na ten film z jego nagraniem i obok on na harmonice, obok na akordeonie, to widzę, no, to jest po prostu całe przeżycie takie mistyczne. To człowiek patrzy i tego cały świat nie miał, co mieli Polacy, takiego bluesa i takiego lidera jak Rysiek Riedel.
1: Słuchamy muzyki.

0: Gośka, czyli żona Gola, tak mówiliście na nią, żona Ryśka Riedla. On, napisałeś tak we wspomnieniach. Ona bardzo w niego wierzyła i chciała, by był w swoim życiu szczęśliwy, a to szczęście mogła mu dać jedynie muzyka. Wierzyła w Ryśka i wspierała jego działania. Uważała, że jego przeznaczeniem jest bycie artystą.
1: No, to tak wiadomo, że do książki, do wspomnień trzeba precyzować ładnie, prosty sposób myśli. I tu nie było dużo miejsca też, jak gdyby, a tu w tym, no w tym zdaniu, jak ja ich obserwowałem przez te kilkanaście lat, prawda, to tak, no można powiedzieć, dobra, w tym zdaniu jest zawarte te kilkanaście lat.
0: Nieraz Rysiek był w trasie, ty zostawałeś przy Gosi, pomagałeś przy tych jeszcze dorastających wtedy Karolinie, tak, i Bastku, Sebastianie.
1: Znaczy, to było tak, że rzeczywiście Rysiek musiał jechać w trasę. To były, pamiętam, te takie zimy, to jeszcze to było po tym słynnym pożarze u nich w domu, kiedy dzieciaki spowodowały pożar i no i w związku z tym, że tam była spalona też futryna okna balkonowego i coś, był przygotowany jakiś piasek, cement, ale to okno przed zimą nie zostało naprawione i się nie zamykało.
0: A wtedy już dziadkowie, czyli rodzice Rysia, wyjechali do Niemiec.
1: Do Niemiec i zostawili im mieszkanie, co było za PRL-u, no czymś niebywałym.
0: No i... A czy właśnie to wszystko, to co działo się tak w życiu Rysia, ten, prawda, bo no, każdy z nas ma słabości, jakieś przywary i patrzymy, bo jego powołaniem to była muzyka. Nawet dlatego pewnie nie skończył szkoły, nic, bo on wiedział, że ma śpiewać. To była jego misja. I te wszystkie używki, czy narkotyki, czy alkohol, to wszystko to tak jest, jak mówisz, napisałeś, że pojawiło się to jako bunt przeciwko temu życiu w tym komunistycznym systemie. Ty umiałeś pójść na detoks. Dla Rysia, który też marzył, żeby być zdrowym, jednak zapłacił dużą cenę. Ale to nie przecież narkotyki. On by dalej śpiewał, bo było można tam i wyleczyć Rysia, ale po prostu, jak to mówią, serce nie wytrzymało. Tak miało być. Dzisiaj nie oceniajmy tego. I jak ty patrzysz, bo ty już nie jesteś muzykiem tak ściśle jak Rysiek, tylko filmowcem. I dlaczego w filmie taką właśnie poszliście z reżyserem ścieżką, żeby to życie Ryśka pokazać, jego ducha, stan ducha i tą jego misję, którą było śpiewanie?
1: No, ktoś, o czym inaczej, jak nie o duszy, no, słowa, muzyk, człowieka, który wyraża się poprzez muzykę, czy jest to kompozytor. A do tego Rysiek tak był autorem tekstu, wielu tekstów, jak gdyby. To nie tylko się duszą wyrażał, ale no, słowem, inteligencją. I no to po prostu jeżeli ja go spotkałem w tak młodym wieku, on tyle potrafił wyrazić już wtedy, widział więcej, czuł więcej. Ta różnica wieku w tamtym wieku praktycznie nie istniała już między nami. I
0: nie szukał zemsty w niebie, tak jest powiedziane. Każdy robi to, co zechce. Ale jedno wiem po latach, zawsze warto być człowiekiem. To jego człowieczeństwo, ono tak promieniowało.
1: Ja tak krótko powiedziałem, że bo nawet patrząc na całe życie, na 37 lat jego życia, jeżeli ktoś już potrafił w takim... To, o czym powiedziałeś przed chwilą, te cytaty z Ryśka, one są dużo wcześniejsze niż końcówka życia Ryśka. Ale jeżeli ktoś zostawia po sobie takie rzeczy, są zapamiętane, powtarzane, ludzie się z tym utożsamiają, ludzi to dotyka, no to jest jak Ewangelia, no bo to jest absolutnie, ktoś zostawia dobre myśli.
0: Posłuchajmy, to byłby cud w wehikuł czasu, chociaż fragment jego słów.

0: Ryśka kochałem, a ich rozumiałem. To znowu twoje słowa, Cezarego Grzesiuka. Ale już wtedy wiedziałem jedno, jak wszyscy chyba fani, że nie jestem w stanie uwierzyć w drzębę z Ryśka. Pamiętasz taki koncert w Warszawie, kiedy ukradziono im wszystkie instrumenty? I tak. Musieli wystąpić, grając na pożyczonych instrumentach i później się one odnalazły. Gdzieś tam ktoś poznał, że handluje nimi na bazarze Rudzyckiego.
1: Ja nie byłem obecny przy tym. Przepraszam, tak. Nie byłem. Ja nie z bazaru Rudzyckiego.
0: Tak. No, pamiętam w Szczecinie, to była chyba Fama, ja tam byłem jakimś takim podlotkiem i poszedłem i tam podobały mi się inne zespoły, nie Drzem, ale kupiłem plakietkę Drzebu i Rysia na scenie widziałem, to chyba takie życiowe dla mnie wydarzenie i później jak przyjechałem do mojego miasteczka na Kaszubach i opowiadałem o tym wydarzeniu, to oczywiście Marek, który też ma dwójkę dzieci, tak jak Rysiek Riedel i ubierał się zawsze jak Rysiek Riedel, a paszka i kapelusz i wszystko i jeansowa kamizelka, no to po prostu za tą plakietkę oddał

0: że no, mało kto już potrafi wyjść w Polsce, powiedzieć dzisiaj się macie ludzie, jest wielu naśladowców, ale no już ten prąd jest nie ten sam. A to były czasy, pamiętajmy, w których nie było żadnych mediów społecznościowych, nie było żadnego internetu, nie było żadnej polskiej strony, niczego. I teraz elektryzować, teraz jak trzeba elektryzować sobą, to sobie ciężko wyobrazić, że można, nie mając mediów społecznościowych, stworzyć coś takiego, że wychodzi się na scenę, mówi się dwa słowa i się to powtarza co jakiś czas w kilku miejscach w Polsce i to zostaje po prostu. Ile dzisiaj lat? No mamy 32 lata od śmierci.
1: Więcej. Zasadniczo nie pisze ani na zamówienie, ani na życzenie, tak mówił Ryszard. Do tworzenia potrzebuje natchnienia. No miał z góry to natchnienie, możemy powiedzieć, ale jego elektryzowały dzieci. On patrzył, jak dorastają, tak? Sebastian i Karolina. Pozdrawiamy oczywiście ich najmocniej. I dzieci rosną, marzy mi się domek, tak pokopać w ogródku.
0: No, no ja myślę, że...
1: To Ryśka marzenie, bo on zawsze miał pełno marzeń.
0: Znaczy to jest też taka...
1: A te jego marzenia były też naszymi marzeniami, twoimi.
0: Tak, ale też jak gdyby to, no, no, skąd Rysiek takie, można powiedzieć, marzenie, no też to jest marzenie jakieś tam oczywiście bliskie ideom tym takim prohipisowskim, życie w naturze, w wolności, ale nie ma co się oszukiwać, to jest dusza Ślązaka. Rysiek był Ślązakiem. I każdy Ślązak przy swoim familoku uwielbiał zawsze ogródek, mieć posprzątane kwiaty w ogródku.
1: To była taka wolność każdego Ślązaka. Rysiek to tak chyba, on miał chyba na drugie imię ogród, wolność, tak ktoś powiedział.
0: Ha, to ładne. No.
1: Tak.
0: Nie, są ludzie absolutnie, no, którzy to cały czas, wracając do samego początku, no ja raptem spotykam kogoś, mając 17 lat, kto w takim szarym kombinacie, my czytaliśmy wtedy Orwella, 1984, jeszcze sobie w głowach wyobrażaliśmy, że rzeczywiście ten szary świat wokół nas, gdzie nic nie można, gdzie nawet jak szewcem chcesz być, to musisz spełniać wiele, wiele, wiele.
1: Zbliża się siódma. Cezary Grzesiek, przyjaciel Ryśka Riedla.
0: No dobrze.
1: Wiem, co żałujesz, więc już nie będę o tym mówił, bo to znajdą wszyscy słuchacze w książce. Wspomnienia, Rysiek Riedel wspomnienia. A czy nucisz jego piosenki? Bo jak mama, bo ona znała najlepiej marzenia Ryśka Riedla, tak jak ty troszeczkę je poznałeś. Nuci pali jego piosenki? Tak, gdy jestem sama.
0: Nie, to cały czas w głowie. To,
1: i pamiętasz tą rozmowę mamy z Ryśkiem, o której on mówił, jak, co najpiękniejsze było w życiu, jak się ty urodziłeś, tak? Mama mówiła i najpiękniejsze są chwile i to zostało do końca z Ryśkiem, idzie już.
0: No, no tak. Nie, no, znaczy na pewno no, temu wszystkiemu pomaga to, że to wszystko zostało wielkimi przebojami, że jednak to świadczy o wielkości zespołu, że oni to ponieśli i doskonale sobie dają radę. Bez Ryśka to tylko podziwiać.
1: Rysia Rider i Czesław Niemen. I modlitwa cała w trawie.

0: te wszystkie utwory z Sceną Wiktorii i Słodka, który bardzo lubi ten utwór i Skazany na bluesa. A my posłuchajmy Listu do M, bo to chyba taki najważniejszy na pożegnanie.
1: No nie było czasu o filmie porozmawiać. No
0: właśnie, ale film obejrzymy wszyscy, kto nie oglądał kolejny raz, bo to ja już...
1: Niech państwo zobaczą, za moment będzie rekonstruowana kopia filmowa, filmu Skazany na bluesa. Ma film, no będzie film miał za moment 25 lat od momentu, kiedy został zrobiony.
0: Znalazłeś już to nagranie o Ryśku, które zgubiłeś?
1: Nie.
0: Święty Antoni niech pomoże ci znaleźć to nagranie, nie, żeby się odnalazło, bo byśmy zobaczyli jeszcze Ryśka na żywo. Dziękuję. Cezary Grzesiuk, przyjaciel.
1: Dziękuję państwu.

0: Witam Państwa, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości wróciły upały do Polski.
1: Wiadomości wnet.
0: Premier Donald Tusk spotkał się wieczorem w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie trwało około godziny, ale politycy nie wyszli do dziennikarzy. Zełenski napisał, że oprócz współpracy w zakresie obronności, rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Ukraińców w Polsce. Tym samym nawiązał do ostatniego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki w Sejmie mówił, że polski rząd przemilcza ataki Ukraińców na Polaków i eksponuje napaści w drugą stronę. Dodał, że tu cytat, rządzi polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
2: Ukraińskie ataki na Polaków są często przemilczane i coraz częściej nie podaje się narodowości sprawców, a do każdego ataku w drugą stronę dorabia się polityczną otoczkę, ksenofobię i zajmują się tym wszystkie liberalne media, a nawet marszałek Sejmu, premier czy ministrowie. Zaczynają się nagrywanie Polaków, prowokowanie Polaków agresywnym zachowaniem. Dziś rząd milczy, kiedy agresja jest kierowana w stronę Polaków. Rządzi Polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
0: 85 lat temu, 29 lipca 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym ojciec Maksymilian Kolbe dobrowolnie oddał życie za współwięźnia skazanego na śmierć głodową. To wydarzenie przypomniał z mównicy sejmowej poseł PiSu Maciej Małecki.
3: 29 lipca 1941 roku Niemcy zorganizowali karny apel w obozie. Za karę, za domniemaną ucieczkę jednego z więźniów wybrali 10 więźniów do strasznej śmierci głodowej. Do zastępcy Rudolfa Hessa podszedł jeden z więźniów i powiedział: chcę umrzeć za niego, wskazując płaczącego więźnia, który mówił, że ma żonę i dzieci. I w ten sposób święty Maksymilian trafił do niemieckiego bunkra głodowego. Razem z innymi więźniami, których codziennie pocieszał, wspierał modlitwą.
0: Ojciec Kolbe po 2 tygodniach męki w głodzie wciąż żył. 14 sierpnia 1941 roku został uśmiercony przez niemieckiego więźnia kryminalistę Hansa Bocka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol. Uratowany Polak Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 roku. Mateusz Morawiecki zaakceptował, że nie został kandydatem na prezydenta, ale tego, że nie został kandydatem na premiera, już nie. Powiedział o powodach rozłamu w PiS-ie prezes tej partii Jarosław Kaczyński w kanale Tak.
4: Sądzę, że zaakceptował to, co mu powiedziałem, że nie jest wystawiony jako kandydat na kandydata, bo to jeszcze była ta faza, no po prostu dlatego, że nie wygra tych wyborów, a nie wygra, bo go strasznie zaatakowano. Nie twierdzę, że sprawiedliwie, no, ale to jest po prostu pewien fakt. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przyszłego premiera, no to chociaż uzasadnienie jest bardzo podobne. Tego już do wiadomości nie chciał przyjąć i zaczęła się operacja, która ma ten efekt, o którym mówimy.
0: Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Sejmie powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Jest nas 40 posłów i jeden senator, powiedział Morawiecki. Mówił o tym, że PiS zaczyna za bardzo przypominać dawną partię Zbigniewa Ziobry, suwerenną Polskę.
5: Komunikacja Prawa i Sprawiedliwości pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską. My tego nie chcemy, chociaż gotowi jesteśmy cały czas oddychać dwoma płucami. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus zapisują się setki, a nawet tysiące ludzi. Stowarzyszenie będzie pracowało dalej, a my żadnych lojalek oczywiście podpisywać nie zamierzamy.
0: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września, wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rozporządzenie zostanie wydane w piątek. Kandydatką KO i PSL-u jest senator Monika Piątkowska, PiS-u Michał Drewnicki, a Konfederacji Bartosz Bocheńczak. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum.
6: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 34, we Wrocławiu do 37, a w Białymstoku do 29.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
8: Reklama.
9: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
10: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
11: Najlepsze dopiero przed nami. Znajomy, który przed laty wyemigrował do Australii, pisał mi o tym, że wyczarterował mały samolot na kilkudniową wycieczkę. I wiesz, co tam zobaczyłem? Zapytał. Wielkie nic. Jak się okazuje, 80% tego kontynentu to pustynie. Czasami nasze życie również sprawia takie wrażenie. W 80% pustynia, głusza, pustka, ani żywego ducha. Mojżesz przeżył coś takiego. Prosto z dworu Faraona trafił na pustynię, aby paść tam owce. Zabójca, człowiek przegrany, wyrzutek, nieudacznik. Ale coś się wydarzyło. Bóg wyciągnął go z pustyni. Pustynia to nie dożywocie, tylko etap przygotowawczy. Bo Bóg ma plan. Mojżeszu, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud z Egiptu. Co takiego? Niby ja? Mojżesz o tym nie wiedział, ale dzięki latom spędzonym na pustyni miał stać się jednym z największych przywódców wszechczasów. Nie wiedział też, że najlepsze dopiero miało nadejść.
12: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Dzień dobry. Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 7.12, 30 lipca, w czwartek. Jesteśmy w miejscowości Mechelinki. Przede mną piękny wschód słońca. No już trochę temu był ten wschód słońca, ale piękne słońce przed nami. Zatoka Pucka. Z jednej strony mamy Hel, z drugiej strony Zatokę Gdańską. Piękne poranne słońce. Z prawej strony widzę molo, szum fal, z lewej strony również zabudowania i tutaj dzisiaj, drodzy Państwo, stąd będziemy nadawać Poranek Wnet. Ze mną jest Małgosia Kleszcz. No i od przedwczoraj jesteśmy w Mechelinkach, poznajemy historię tego miejsca i poznajemy przede wszystkim to, co dzieje się z ochroną środowiska, to co dzieje się z rybołówstwem właśnie w tym miejscu. A naszym gospodarzem i na zaproszenie naszego pierwszego gościa przyjechałyśmy właśnie tutaj z nami w studio, naszym wyjazdowym, pięknym studio w pięknych okolicznościach przyrody, jest pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia, a także przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Od tego w sumie chciałam zacząć, bo przed sobą widzę wielki znak, który na co dzień nie jest widoczny. Rurociąg, 200 metrów, chyba dobrze widzę, i przekreślona kotwica. Co to jest za znak i czego on dotyczy?
1: To jest znak ostrzegawczy, ponieważ tutaj od części lądowej około 2 kilometrów w głąb Zatoki naszej Gdańskiej poprowadzone są 2 rurociągi, nie jeden. Jeden oczywiście rurociąg to jest, który transportuje tak zwany ściek przemysłowy, czy ściek przemysłowy, tak zwaną solankę, która jest tutaj też w tym miejscu niedaleko od linii brzegowej wyrzucana do tego obszaru o małej dynamice mieszania. I obok również jest kolejny rurociąg, gdzie dopływa woda słodka z oczyszczalni ścieków w Dębogórze, która miała tam również po prostu jakby swoje znaczenie, no bo wiemy doskonale, że jak dokonuje się badań w takim obszarze po prostu, no to w przypadku, kiedy kopaliny zgodnie z decyzjami są zrzucane w mniejszej ilości, no to pewno ten proces mieszania jest bardziej doskonały.
0: Mówi pan o tych dwóch punktach, które widzimy kilkaset metrów od linii brzegowej, tak? Po lewej, po prawej stronie?
1: Tak jest. Po lewej, jak patrzymy, to jest wstawa i tam się kończy rurociąg. Tam jest tak zwany dyfuzor, który miał za zadanie po prostu mieszać roztwór solny, który został wprowadzany do tej Zatoki Gdańskiej. A po prawej mamy rurę, stawę, na której tam na dole 8 metrów pod wodą około jest rura, z której wypływają ścieki podczyszczone z oczyszczalni ścieków w Dębogórze.
0: Jest to inwestycja, którą zapoczątkowała polska państwowa spółka PGNiG. Dzisiaj w te prawa wszedł Orlen po połączeniu, ale zanim opowiemy stricte o inwestycji, bo to jest inwestycja związana z magazynowaniem gazu, opowiedzmy, dlaczego pan zajął się tą sprawą, co było przyczynkiem?
1: Znaczy, panie redaktor, właśnie chciałbym zaznaczyć, że generalnie ja, czy również stowarzyszenie, które reprezentuje na pewno i większość mieszkańców, przecież nie sprzeciwiamy się po prostu idei, no gdzieś bezpieczeństwo energetyczne musi być realizowane. Wiemy, że takie magazyny są potrzebne. Generalnie sprzeciwiliśmy się również po prostu tutaj temu, w jaki sposób jest to realizowane, tak? Bo wiemy, że mamy tutaj rozwiniętą gałąź turystyczną. Mieszkańcy tutaj się osiedlili z tego względu, żeby spełniać swoje marzenia. Jest dużo terenów bardzo atrakcyjnych. No i w 2013 roku, w sumie już te decyzje zapadły wcześniej, w 2010 roku była uchwała o rozbudowie tych podziemnych magazynów gazu podjęta przez Radę Gminy Kosakowo. Oczywiście chcę zaznaczyć, że ta budowa, która była już podjęta decyzja, te 10 komór, to z tym się nikt nie sprzeciwiał. Społeczeństwo nawet nie miało do końca też informacji, jakie z tego będą korzyści dla gminy, po prostu jakie będą konsekwencje środowiskowe.
0: Bo no gdzie leżą de facto te magazyny?
1: No, magazyny leżą tutaj 2 kilometry około tego miejsca, w kierunku tutaj pradoliny rzeki Redyt, czyli patrząc w
0: 10 magazynów.
1: Tak,
0: i stąd wielkości,
1: można powiedzieć, takiego Sea Towers, jak w Gdyni jeden magazyn ma około tam, podaje tak plus minus 170 metrów na 70 i takich magazynów
0: i one
1: jest
0: są wybudowane.
1: I one są pod ziemią, kilometr pod ziemią, wybudowane w złożu soli, tak? Czyli mamy tu taki klaster soli, oczywiście nie tylko tu, bo ta sól występuje od Wisły aż po Szczecin. Tylko tu były uwarunkowania
0: soli,
1: do tego, tak.
0: Magazyny zostały zlokalizowane i żeby tej soli się pozbyć, zbudowano ten oto rurociąg, od którego zaczęliśmy.
1: Tak jest, tak? Żeby po prostu stworzyć tą dziurę w tym złożu soli, trzeba było ten urobek po prostu wypłukać, wymyć. I wtedy tą przestrzeń wykorzystano po prostu na tak zwany magazyn, a ten urobek został tym rurociągiem wprowadzony tutaj do tego środowiska.
0: O konsekwencjach tego rurociągu i tego zrzutu solanki będziemy jeszcze rozmawiać, ale teraz wróćmy właśnie do tego roku 2013-2014, kiedy zapadła decyzja.
1: Tak jest, kiedy zapadła decyzja,
0: z tym, że chcemy więcej magazynów.
1: Tak, samorząd po prostu przygotował projekt, studium, czyli kierunki rozwoju gminy. To jest taki dokument, w którym ta gmina miała po prostu zmierzyć. Mówiący o tym, że będziemy tych magazynów mieli zdecydowanie więcej. Czyli z tych 127 hektarów, które społeczeństwo wyraziło zgodę, samorząd przyjął we wcześniejszych latach, postanowiono, że będziemy rozbudowywać około 9 razy więcej. Przeznaczono powierzchnię po prostu pod tą rozbudowę około 900 hektarów. No i wtedy powstał po prostu sprzeciw. Ja również jako mieszkaniec, który mieszkam tu od urodzenia, absolutnie nie chciałem wyrazić na to zgody.
0: I którego grunt miała dotknąć ta inwestycja?
1: Oczywiście tak, bo po prostu jakby teren, nie ta konkretnie inwestycja, bo chcę pani redaktor zaznaczyć, że tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie wiemy jeszcze na czyj wniosek po prostu ktoś zażyczył sobie, żeby taki teren przeznaczyć pod podziemne magazyny, ponieważ zmianę dokonywał wójt gminy. I teraz inwestor, który realizował tutaj budowę podziemnych magazynów gazu, później twierdził, że on takiej ilości nie chciał, ale no, w dokumentach planistycznych, tak, przygotowanych do konsultacji, no jasno wynikało po prostu, że wójt gminy chce przeznaczyć po prostu ten teren pod rozbudowę tych magazynów. A dla kogo? No to pytanie już pozostaje bez odpowiedzi. Dodam więcej. Pod tą rozbudową również chciano uzyskać zgodę na składowiska odpadów niebezpiecznych, czyli na bezpieczne składowanie odpadów niebezpiecznych poza tym magazynem gazu, jak i również na wodory. Czyli tak naprawdę kolejny front otwarty do kolejnych dużych biznesów. A dla kogo? Te pytania by trzeba zadać do wszystkich samorządowców, którzy w ten czas po prostu chcieli poza plecami mieszkańców uchwalić taką zgodę.
0: Na pewno do samorządowców, ale również do spółki państwowej, tak, która gdzieś miała w tym partycypować i dalej występuje o różnego rodzaju pozwolenia.
1: Ale już o zdecydowanie mniejszy zakres występuje, to prawda pani redaktor, tylko występuje o mniejszy zakres, bo w tej chwili spółka Orlen, tak, znaczy Orlen to dopiero przejął po prostu jakby
0: tam wcześniejsze. Ale
1: wszedł w prawa, tak, ale trzeba zaznaczyć, że wcześniejsze spółki aplikowały czy występowały o decyzję dla rozbudowy już jakby troszkę mniejszą, tak, w kolejne 10 komór, czyli jeszcze raz tyle przeznaczyć pod zwiększenie, ale my świadomość mamy tego, że generalnie to jest otworzenie furtki do dalszych konkretnych działań.
0: Jak sytuacja wygląda dziś? Wiemy, że decyzja wodnoprawna jest wydana i jest zgoda de facto Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na tego rodzaju pracę, tak?
1: Tak, to prawda, tylko proszę pamiętać, że ta zgoda Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla rozbudowy, tak, no bo jak już społeczeństwo, bo tu warto zaznaczyć, tak, społeczeństwo tutaj gminy Kosakowo wykazało się taką bardzo dużą, silną postawą obywatelską, wygrywając jedyne ważne referendum w Polsce w 2013 roku, właśnie sprzeciwiając się tym planom, które zaproponowała nam władza. Za po prostu gminy Kosakowo, tak?
0: Referendum dało?
1: No to referendum, tak naprawdę ludzie myśleli, że byli przeciwko sprawie, bo takie
0: pojedyncze
1: pytanie,
0: tak?
1: Było, że tak naprawdę po pierwsze nie było najpierw wiadomo, nad czym się głosuje, później tą socjotechnikę postaraliśmy się po prostu jakby rozkluczyć, tak? No i okazało się, że tak skonstruowane pytanie i jakby sposób, czy referendum, które się odbyło, nie było przeciwko sprawie, tylko przeciwko danemu projektowi na dany moment po prostu miastu, kiedy został wyłożony, tak? A propos tej rozbudowy, to co powiedziałem, te 900 hektarów. No i w ten czas mieszkańcy tutaj jednak zdecydowali i przejęli tą inicjatywę i powiedzieli nie, nie chcemy takiego projektu. No i to referendum było ważne. To było jedyne ważne referendum i też tutaj miały przebiegać potężne rurociągi wysokiego ciśnienia i tak się dziwnie jeszcze złożyło. Na szczęście w tym wszystkim, to było, przepraszam, może nie na szczęście, bo to było nieszczęście, że w Jankowie Przygodzkim pękła rura, zginęło ileś osób, spaliła się wieś i w ten czas dopiero też tutaj nasi mieszkańcy, gdzie miała ta instalacja przebiegać obok ich domów, wszyscy dopiero zdali sobie sprawę, jakie to jest potencjalne zagrożenie dla osób mieszkających w tym regionie.
0: Ale koncesja jest, decyzję Orlen posiada i otrzymaliśmy wczoraj maila właśnie od spółki Orlen. Orlen nie prowadzi, słowo kluczowe, obecnie prac związanych z rozbudową magazynu w Kosakowie, choć posiada koncesje umożliwiające potencjalną realizację kolejnych etapów inwestycji w przyszłości i trwają na razie analizy i prace koncepcyjne dotyczące dalszego zarządzania tym aktywem.
1: Teraz kto jak rozumie po prostu, czy trwają po prostu realizacje, czy trwają prace, czy nie. No jeśli chodzi o takie prace fizyczne, no to oczywiście one nie trwają, tak? Bo chcę zaznaczyć, że ta pierwsza inwestycja, ten pierwszy zakres zakończył się w 2021 roku i na dzień dzisiejszy już kilka lat upłynęło, ta kopalina nie jest zrzucana, bo przez 10 lat ten proces pierwszej budowy trwał. Zaś jeśli mówimy o to, czy w tym momencie przykładowo, no to nie, no bo nie ma stosownych pozwoleń, nie ma pozwolenia wodnoprawnego. Ale proszę pamiętać, że z jednych elementów najistotniejszych, o które zabiegał Orlen, no to jest pozwolenie wodnoprawne, które 10 lat temu wygasło. No i oczywiście, które zostało teraz jakby między innymi przez Radę Gminy Kosakowo zaskarżone, jak i również przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe Nasza Ziemia. No i też wiem, że jeszcze inne tam organizacje też jakby tutaj próbują. Teraz po tych dezyderatach, po tych jakby polaryzacjach w Sejmie, na komisjach wykazywać dalsze działania.
0: I dosłownie jedno, dwa zdania, bo zaraz będziemy mieli wypuszczone nagranie z panem profesorem Mariuszem Czopem. Jak pan patrzy, jak pan łączy na te miliony ton, ile tych ton solanki zostało zrzuconych do tego niewielkiego akwenu?
1: Panie redaktor, kawerna ma około 600 tysięcy metrów sześciennych, mówimy po prostu jakby objętość, taka po prostu tej dziury, tak? No ciężar właściwy, około 2,13, to co możemy prosto policzyć, że to jest około milion ponad 200 ton. Taki kawer 10 to mamy około kilkunastu milionów ton kopaliny solnej, tak?
0: Zrzuconej tutaj.
1: Nie, kopaliny solnej, skały solnej, po prostu wymytej. Zaś jeśli mówimy wrzuconej tutaj, jeśli chodzi o ten roztwór, to decyzje, które umożliwiały inwestorowi, no jasno wskazywały, że nie może przekraczać roztworu 25%. Teraz pytanie po prostu jest, przy jakich średnich stężeniach był zrzut? No i to są pytania, na które jeszcze do dzisiaj po prostu nie ma takich jasnych, transparentnych danych.
0: Pan łączy to, co dzieje się w Zatoce Puckiej, jeżeli chodzi o rybołówstwo, jeżeli chodzi o stan środowiska właśnie z tym, co trwało przez tyle lat?
1: Panie redaktor, wszystkie środowiska tutaj rybackie wokół Zatoki jednym głosem mówią, że wszelkie problemy rozpoczęły się między innymi też, kiedy właśnie rozpoczęto zrzut tej kopaliny, tak? Ale mam tego świadomość, że tych przyczyn może być jeszcze wiele innych, które się nakładają, bo ekosystem ma swoją pojemność, tak? I w tym momencie doszło do przeciążenia. Ale mamy tutaj swoje pytania, na które nie mamy odpowiedzi, co do ładunku, jaki został sprowadzony.
0: O to też zapytaliśmy wczoraj pana profesora Mariusza Czopa, który jest specjalistą z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Współpracuje, jest profesorem na Akademii Górniczo-Hutniczej. Posłuchajmy, co mówi na temat Zatoki Puckiej i tej inwestycji.
2: Zrzut tej solanki, który został dokonany w latach 2011-2021, czyli przez 10 lat, ponad 20 milionów ton soli zrzucono do Zatoki Puckiej, do wrażliwego ekosystemu, no zbiegł się ze zdarzeniami, które no jednak spowodowały, że w Zatoce nie ma ryb. Doszło do jakby zachwiania równowagi ekologicznej, która w tym zbiorniku bardzo wrażliwym na zmiany zasolenia jednak nastąpiła. No i no trudno nie wiązać tych wszystkich niekorzystnych zmian, które się zdarzyły, czyli całkowitego spadku pogłowia ryb, no naruszenia tej równowagi ekologicznej, no praktycznie podważenia jakby ekonomicznego rozwoju całego obszaru pod kątem rybactwa, pod kątem wędkarstwa, pod kątem jakby możliwości wykorzystania tych akwenów gospodarczych, no nie powiązać tego z tym zrzutem. Więc no patrzę przez te kilka lat na Zatokę Pucką i co roku od rybaków, od organizacji ekologicznych dostaję raporty, że jest coraz gorzej. Natomiast no niepokojące jest to, że planuje się kolejne etapy zrzutu Solanki.
0: Powiedział pan, że ma to wpływ te zrzuty Solanki na to, co dzieje się w Zatoce Puckiej, no ale zupełnie inne zdanie mają inwestorzy, zupełnie inne zdanie mają między innymi Instytut Oceanologii PAN, Instytut Morski w Gdańsku czy Morski Instytut Rybacki, którzy mówią w tych oficjalnych wynikach, analizach, oficjalnych programach badawczych, no, że jednak tutaj nie ma aż takich mocnych dowodów, czy ten zrzut mieści się w tej normie 0,5 promila i że nie ma niepokojących danych.
2: No właśnie, jest bardzo duży problem i bardzo duża rozbieżność, dlatego że no, nie wiem na jakiej podstawie naukowcy inni uspokajają tutaj społeczność i mieszkańców, bo te wyniki badań i te zakresy badawcze monitoringu, który był wykonywany na etapie inwestycji, no były kwestionowane od początku jako niewystarczająco głębokie, niewystarczająco szczegółowe, więc no pomimo tego, że był to jeden z ważnych postulatów strony społecznej podnoszonej do chwili obecnej, bo nawet znalazł się w słynnym dezyderacie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, żeby ten monitoring tego zrzutu Solanki był lepszy, bardziej pełny niż w tym pierwszym etapie, który no jednak wykazano w stosunku do tych badań, które były realizowane dla potrzeb inwestycyjno, zawstydzające błędy, już pomyłki jednostek, wyniki były no nieobrandowane odpowiednio datami, nie wiadomo było, czy to była Solanka, czy był to jakiś inna ciecz, niepełny zakres był tych badań, niewystarczający obszar był objęty badaniami, pominięto też badania określonych łańcuchów czy określonych ogniw w łańcuchu pokarmowym, więc te badania, które były wykonywane dla potrzeb inwestycji, żeby udowodnić jej minimalny wpływ lub brak wpływu, no one mają szereg, no powiedzmy sobie, wad, czy szereg niedociągnięć, które przez lata były zgłaszane i nigdy nie zostały, że tak powiem, uwzględnione. Więc trudno się na podstawie tych wyników badań wypowiadać i w sposób kategoryczny mówić, że no nie było wpływu, zważywszy na to, że obserwujemy jednak obiektywne brak ryb w Zatoce Puckiej. No więc zawsze, kiedy mnie ktoś pyta, czy ten zrzut Solanki miał wpływ, jakie są mocne dowody, no odpowiadam w taki sposób, jak to jest według stanu faktycznego. Nie zrobiono prawidłowych badań i rzeczywiście nie ma wystarczających dowodów, bo ja chciałbym odwrócić tą narrację, bo często, kiedy my mówimy o jakichś szkodach i problemach środowiskowych, to często w stronie społecznej zamiast inwestorowi próbuje się narzucić taki kaganiec, że to ona za własne pieniądze ma badać, ma szczegółowo rozpoznawać i znaleźć dowody. No wydaje mi się, że tutaj inwestor nie przedstawił wystarczających dowodów, no, że ta jego działalność...
0: Rozumiem, że ta jego działalność nie ma niekorzystnego wpływu.
2: Nie spowodowała wpływu, natomiast obiektywnie widzimy, że ryb w Zatoce Puckiej nie ma i powie to każdy rybak, czy to pani redaktor, czy to każdemu decydentowi. No właśnie reprezentując stronę rybacką i jeżdżąc z rybakami od kilku lat do Sejmu, no rybacy cały czas mówią to samo, że ten problem zaczął się, zbiegł się ze zrzutem Solanki.
0: Zbiegł się zrzutem,
2: i oni
0: panie
2: chcą,
0: profesorze,
2: żeby to dogłębnie i w sposób jasny wyjaśnić.
0: Oczywiście. A to był pan profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. A my mamy teraz połączenie z innym profesorem. Jest z nami pan profesor Jan Marcin Węsławski, ekolog, były kierownik Zakładu Ekologii Morza w Instytucie Oceanologii PAN, także członek Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego i członek Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Jestem nad Zatoką Puckią. Przed chwilą mieliśmy możliwość wysłuchać fragmentu nagrania między innymi pana profesora Mariusza Czopa. Łączy on w pewnym zakresie, albo przynajmniej zastanawia się nad badaniami, które były przeprowadzane właśnie tutaj w Zatoce Puckiej. No i jak pan też skomentuje ten zrzut solanki do Zatoki Puckiej przez te kilkanaście lat i obecną sytuację? Jak pan na to patrzy?
3: To znaczy tak, Zatoka Pucka była i jest jednym z najlepiej zbadanych obszarów wodnych w Polsce, a morskich na pewno, ponieważ mamy tutaj na miejscu kilka dużych instytucji stale prowadzących badania. To jest Morski Instytut Rybacki, to jest Uniwersytet Gdański, wiele wydziałów, Wydziału Oceanografii, Chemii, mój instytut, czyli Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Gdańska. To są dziesiątki naukowców, studentów, doktorantów, którzy tutaj prowadzą wszelkiego rodzaju badania, więc po pierwsze naprawdę dużo wiemy o tym, co się dzieje w Zatoce. I to wiemy w perspektywie ostatnich 40 lat co najmniej, bo te badania takie regularne tyle czasu trwają. Czyli nie poruszamy się w sytuacji, kiedy nie wiemy, co się dzieje. Więc po pierwsze mamy dane.
0: No i jakie są te dane? Jakie dane płyną w związku z tą inwestycją, z tym zrzutem solanki, a sytuacją właśnie w Zatoce Puckiej, czyli braku ryb albo bardzo małej ilości ryb i tak dalej?
3: Ta inwestycja, która była, ten zrzut solanki skończył się parę lat temu.
0: Tak, w 21 roku.
3: Potencjalnie była bardzo niebezpieczna, dlatego że do zatoki zrzucano silnie skoncentrowany roztwór soli o koncentracji wielokrotnie wyższej niż zasolenie naturalne zatoki. I myśmy przed tym ostrzegali jako grupa naukowców zajmujących się morzem, że w razie awarii, w razie nieprawidłowego rozpraszania ta skoncentrowana sól, ona szybko opadnie na dno i stworzy taką warstwę nieprzenikalną dla tlenu i doprowadzi do rzeczywiście wielkiej katastrofy ekologicznej. Natomiast całą sytuację obserwowaliśmy. Ten zrzut, to co się dzieje wokół tych tak zwanych dyfuzorów, czyli tych rozpraszaczy, takich rur, które tam pod silnym ciśnieniem wydmuchiwały tę solankę. Okazało się, że te dyfuzory działały bardzo sprawnie. Na szczęście nie było żadnej awarii, która doprowadziłaby do katastrofy. I przez cały ten czas eksploatacji myśmy nie stwierdzili żadnych stężeń soli wyższych niż te, które się naturalnie zdarzają w ciągu cyklu sezonowego czy międzyletniego. Więc to była pierwsza sprawa, że ten zrzut, mimo tego, że potencjalnie bardzo niebezpieczny, to trzeba podkreślić, był przeprowadzony tak sprawnie, że rzeczywiście nie potrafiliśmy znaleźć żadnego odchylenia od normy.
0: Na czym ta sprawność polegała, panie profesorze?
3: Duże ciśnienie i zestaw takich dysz, które te solankę rozpraszały. To jest obszar w sumie dość dynamiczny, bo on się mieści na zewnątrz od tak zwanego szpyrku, czyli to jest takie wypłucenie na wewnętrznej Zatoce Puckiej. Tam są często silne wiatry, tam są dość silne prądy, plus te silne, duże ciśnienie, pod którym ta solanka była wyrzucana na głębokości kilku metrów, spowodowało to, że ona była skutecznie rozpraszana. I nigdzie nie zanotowaliśmy takiej właśnie niebezpiecznej koncentracji. Sam skład solanki nie budził żadnych wątpliwości. On był wielokrotnie badany przez chemików i z Politechniki Gdańskiej i z innych instytucji. Więc niebezpieczeństwo polegało tylko na tym, że ona by się tam gdzieś zgromadziła w nadmiernej koncentracji. Tego nie było. Natomiast w tym samym czasie nastąpiło załamanie lokalnego rybołówstwa. Ale trzeba podkreślić, że nie tylko w tym rejonie, na znacznie większym obszarze Bałtyku. I nie ma do dzisiaj dobrego wytłumaczenia, dlaczego to nastąpiło, ponieważ przez tych ostatnich latach stan wód zatoki, w sensie jakości, wszystko to, co potrafimy mierzyć, parametry związane z ilością soli biogennych, z ilością zanieczyszczeń, z bogactwem fauny. Wszystko się poprawiło. Zatoka jest w najlepszym stanie od 40 lat, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mamy pełny skład fauny, przybywają nam nowe gatunki, wcale nic nam złego nie robiące, tak zwani obcy. Jest bardzo bogate życie, jest bardzo dużo pokarmu dla ryb, co jest bardzo ważne. Czy to są te gatunki istotne?
0: No ale lokalna społeczność i tak, jak rozmawia się tutaj z lokalną społecznością, z rybakami, no to mówią, że Zatoka Puckia praktycznie nie obfituje w ryby i że tutaj wypływanie to jest...
3: W sensie rybackim nie ma, zgadza się. Tego dokładnie nie rozumiemy, co się stało. Ryby w sensie...
0: No ale jak nie rozumieją państwo... Mówi pan, że najlepiej przebadany akwen, że najlepiej przebadany zbiornik, to główne, gdzie by pan wskazał, skoro tyle badań się odbywa i jednak jest ten monitoring?
3: To prawdopodobnie jest sytuacja bardziej skomplikowana. Po pierwsze, mogło nastąpić załamanie populacji ryb na skutek, przy czym podkreślę, mówimy o ilościach ryb...
0: Ale czy pan ma jasne badania, bo... Mnie interesuje to, że ma pan badania, że zrzut sanki na pewno nie miał wpływu na tą fatalną sytuację rybołówstwa. Czy są takie badania? Czy ktoś się kiedykolwiek przeprowadził? Czy ma pan takie, dysponuje pan? Może pan nam przesłać takie badania, żebyśmy mogli je opublikować na naszej stronie?
3: To znaczy, trzeba sięgnąć rzeczywiście po szczegółowe opracowania, bo to są dziesiątki opracowań typu pomiary chemizmu, tlenu.
0: No dobrze, to jeżeli rozmawiamy już o szczegółach, panie profesorze, to ja mam przed sobą po prostu jeden z takich elementów, który był podczas jednej z prezentacji pani profesor Iwony Psuty. Pan na pewno zna panią profesor, była dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego, tak. I jest jeden z takich slajdów, zrzuty zasolonych wód pościekowych do Zatoki Puckiej, na przykład wyniki badań soli z poszczególnych otworów wykazały, że zawiera ona toksyczne metale takie jak metale ciężkie. Kadm, ołów, rtęć i arsen na przykład o zróżnicowanej zawartości z poszczególnych otworów i zdarzały się również próbki soli, na przykład zawierające ponad 14 mg na kilogram ołowiu czy 0,20 mg rtęci na kilogram i że te metale kumulując się w osadach mogły stanowić poważne toksyczne zagrożenie dla ryb dennych i skorupiaków. Jak pan z kolei skomentuje ten slajd, to jedno z wytłumaczeń właśnie, dlaczego jest taka, a nie inna sytuacja?
3: Nigdzie nie stwierdziliśmy koncentracji tych szkodliwych substancji, na przykład metali ciężkich, wyższej niż ta, która jest uznawana za normalną. Oczywiście te wszystkie substancje są w wodzie, są w osadach, natomiast nigdy nie były obserwowane w wyższych koncentracjach niż takie, które się uznaje za niepokojące.
0: To jest a te dane pani profesor Psuty?
3: Tak, one są całkowicie prawdziwe, one są oparte na pomiarach, natomiast to są dane na temat składu solanki, która jest wrzucana, która ma wszystko. Tam się zda znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Co nie znaczy, że którykolwiek z tych pierwiastków, czy z tych elementów chemicznych wystąpił w środowisku w koncentracji wyższej niż niepokojące. To jest, mało kto sobie uświadamia, że w wodzie pitnej, wokół nas, w wodzie, w której się kąpiemy, w morzu, w jeziorach, jest mnóstwo wszelkiego rodzaju substancji, począwszy od chemii, skończywszy na bakteriach, mnóstwo toksyn, natomiast one są w tak małych koncentracjach, że one w żaden sposób na nas nie oddziałują. Dramat się zaczyna w momencie, kiedy jedna lub wiele tych substancji przekracza koncentracje powodujące te takie, żeby mogły powodować jakieś zaburzenia, choroby itd. I wtedy mamy kłopot z jakością stanu środowiska. To, że coś jest stwierdzone, to nie znaczy, że oddziałuje negatywnie na środowisko. Teraz jeszcze wracając do tych ryb, bo to pewnie jest taka rzecz, która wszystkich interesuje. Skład gatunkowy ryb na Zatoce się nie zmienił. Wszystkie te ryby, które były, są. Natomiast nie występują w koncentracjach, które interesują rybaków. Więc dla rybaków tych ryb nie ma po prostu. Dla badacza one są, bo my znajdujemy młode osobniki, znajdujemy pojedyncze. Natomiast to jest kompletnie nieinteresujące dla rybaka, któremu się nie opłaca wyjść i wystawić sieci, no bo on zamiast skrzynki ryb złowi jedną rybę. To jest ta różnica pomiędzy tym, co widzi naukowiec, że gatunek jest, ma się nieźle, a tym, co chce rybak, żeby tej ryby miał taką ilość, że ona daje mu utrzymanie.
0: To ja jeszcze bym, panie profesorze, tak, proszę.
3: To mówię, że jednym z, są to według mnie, ale to już jest opinia wymagająca jakby dyskusji, są dwa główne powody tej sytuacji z rybami. Pierwsze to jest ocieplenie. Cały Bałtyk i Zatoka Puck'a, czy Zatoka Gdańska bardzo szybko się ogrzewają. To ma ogromne konsekwencje dla rozmnażania w większości organizmów morskich, ich sukcesu i tak dalej. I druga sprawa to jest jakby historyczna wina przełowienia, że myśmy tych ryb łowili za dużo. Te populacje zostały doprowadzone na skraj przetrwania i one się jeszcze nie odbudowały. Wiadomo z innych miejsc na świecie.
0: Rozumiem, panie profesorze. To ja jeszcze wróciłabym do prezentacji, panie profesorze. Zaparła takie wnioski, ryzyko środowisko zrzutu tej zasoby na zasoby Zatoki Puckiej.
4: Radio Wnet uszami słuchaczy.
5: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narczyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
6: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
0: Przepraszamy najmocniej, nad morzem są różnego rodzaju zawirowania. To jeszcze wrócę do pana profesora. Jeden z wniosków jest taki, że solanka dostarcza do ekosystemu puckiej właśnie nieznaną wielkość ładunku rtęci, ołowiu i kadmu. Brak bilansu zrzutu. To jest jeden z tych elementów, o których mówiła pani profesor. Czy ten bilans zrzutu jest, panie profesorze, gdzieś?
3: Tak, słucham.
0: Halo, słyszy nas pan?
3: Tak, słyszę.
0: Gdzie słyszymy?
3: Tak, słyszymy. Jeśli chodzi o rtęć, to jest naprawdę jeden z najlepiej zbadanych w tej chwili elementów w Zatoce. I to zarówno mój instytut, jak i uniwersytet mają aktualne badania. Nie stwierdzono nigdzie na Zatoce koncentracji rtęci budzących niepokój. Te wyższe koncentracje rtęci występują na głębi gdańskiej. Nie ma to żadnego związku z solanką. To jest proces związany z transportem rtęci m.in. z Wisłą. Więc rzeczywiście nie ma takiego bilansu dla tego zrzutu. Jak wspomniałem, wszystko w tej solance było. To było bardzo dobrze rozpraszane i te wszystkie substancje chemiczne nigdzie nie zgromadziły się w takich koncentracjach, które budziłyby niepokój.
0: Mm-hmm.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: Minut. Drodzy Państwo, nad morzem różnie bywa z zasięgiem, jak Państwo słyszą. My jesteśmy w Mechelinkach, Zatoka Puckia i cały czas rozmawiamy o tym, co się dzieje. Marcin Buchna z nami w studio, również prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia i przysłuchuje się tej rozmowie z panem profesorem Wiesławskim i oddamy na sekundkę mikrofon drugiemu gościowi.
3: Witam serdecznie, panie profesorze. Ja mam takie po prostu pytanie, czy, bo pan z tego, co tak usłyszałem, co prawda było złe łącze, nie wiem, czy odpowiedział na pytanie a propos bilansu zrzutu ładunku rtęci ze złoża soli. Czy państwo jako naukowcy, czy ma pan dostęp do dróg, ewentualnie wskazać, gdzie taki bilans po prostu się znajduje? Czy macie państwo jako naukowcy wiedzę, ile konkretnie, jaki ładunek w tonach, w kilogramach został sprowadzony? I jeszcze jedno takie pytanie moje a propos. Pani redaktor przedstawiła informację co do ilości rtęci ze slajdu, który został wprowadzony. Ja chciałbym tylko sprostować, że to są dane z raportu i nie ze ścieku salonkowego, tylko z badań okruchych, czyli z odwiertów ze złoża soli. Czy tutaj pan czasem po prostu jakby nie pomylił się, mówiąc, że te dane są po prostu w ścieku, bo to jest informacja, to są to z badań okruchowych z odwiertów złoża.
4: No tak, to mogę to skomentować w ten sposób, że nie znam opracowania bilansu ogólnego. To się pewnie da łatwo wyliczyć. Podstawą oczywiście jest to, co istnieje w złożu. To znaczy w złożu jest jakaś tam koncentracja metali ciężkich. Następnie ta ilość metali ciężkich była rozpuszczona tymi gorącymi ściekami i doprowadzona do zatoki rozproszona. I teraz istotne jest to, to mogło być, nie wiem, strzelam, dziesiątki ton w ciągu tych lat, czy jakaś tego rodzaju wielkość. Tutaj zupełnie nie mam danych. Istotne jest to, jak dobrze rozpraszany był ten ładunek. Jeżeli on był rozproszony tak, że my nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego podwyższenia metali ciężkich w osadach w zatoce, a te badania naprawdę są prowadzone przez kilka niezależnych instytucji, i akurat rtęcią się zajmuje mnóstwo osób. Co do rtęci mamy pewnie najlepsze dane, jakie sobie można wymarzyć. To nigdzie nie stwierdzono koncentracji rtęci w osadzie budzącej niepokój, a już na pewno nie w obszarze za zatoki tej wewnętrznej w pobliżu zrzutu Solanki. Jedyne wysokie, takie najwyższe koncentracje, też jeszcze poniżej tych krytycznych, występują na obszarze Głębi Gdańskiej z zupełnie innego powodu. Czyli niezależnie od tego, jaki jest ten bilans, którego ja nie znam, to efekt dla środowiska jest na razie niemierzalny. Nie potrafimy, inaczej, z naszych danych nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jakiekolwiek skażenie metalami ciężkimi z powodu zrzutu solanki nastąpiło.
3: Mam jeszcze takie jedno drobne po prostu do pana pytanie. Bo pan po prostu przedstawia cały czas, że są dane, oczywiście nie po prostu się znajdują, ale chodzi też o to, że zakres tych wyników badań po prostu, który był robiony, no jest to oczywistym, że te wyniki po prostu niektóre nie pokazują. Są tak. Wykonane a propos mieszania i łącznie z Głębią Gdańską.
4: No to niestety nie słyszałem całej pierwszej części pytania. Jeszcze raz powtórzę to samo. Mamy dobre dane na temat tego, co się znajduje w osadach i co się znajduje w toni wodnej zatoki. W tej chwili żadne koncentracje niebezpiecznych metali ciężkich nie przekraczają norm ustalonych, czy tych koncentracji, które uznaje się za niebezpieczne. I te badania są od lat, w związku z czym widzielibyśmy sygnał, który płynąłby z tego zrzutu solankowego zakończonego parę lat temu. tego nie widać.
2: Panie profesorze, to jeszcze ostatnie pytanie. Nie ma ryb. Pan powiedział, że wpływ na to mogło mieć też przełowienie. Unia Europejska wprowadziła już wiele zakazy połowów. Ile potrzeba na odbudowanie na przykład gatunku dorsza? Co ma się zmienić, żeby odbudowa tych gatunków ryb nastąpiła? I przede wszystkim tutaj w Zatoce Puckiej, no i na Bałtyku Południowo-Wschodnim.
4: To jak idzie o dorsza, to od razu trzeba powiedzieć, że zapomnijmy o dorszu. Z powodu zmiany klimatu dorsza już nic na Bałtyku nie uratuje. On potrzebuje, że ikra dorsza, żeby się rozwijać, potrzebuje odpowiedniej koncentracji tlenu, zasolenia i niskiej temperatury. I ostatnie miejsce, gdzie ta ikra dorsza się może utrzymać i rozwinąć, to jest taki niewielki obszar pod Bornholmem. Inne obszary tarliskowe znikły z powodu ocieplenia. Jest po prostu za ciepło, jest za mało tlenu. Więc dorsza na pewno już nie będzie, znaczy będzie jakaś szczątkowa populacja, w sensie fizycznie gatunek w Bałtyku zostanie, będzie skarlały, niewielki i tu jemu nic nie pomoże, czy ograniczymy połowy, czy nie. Dorsz się kończy. Natomiast co do innych gatunków ryb, no to jest kwestia niestety czasu. To zwykle trwa 10-20 lat. Tak to było w przypadku innych populacji ryb na Morzu Północnym czy na Atlantyku. Ogromnie ważne jest dbanie o to, żeby te ryby miały warunki do rozmnażania i do wykarmiania. Jak idzie o ilość pokarmu, to co widzimy jest całkowicie pod dostatkiem wysokiej jakości. Były kilkuletnie próby odtworzenia populacji szczupaka na Zatoce, który kiedyś był znakomitą, dużą rybą dorastającą rekordowych rozmiarów. No ale to trafiło na barierę taką, że jedyne tarlisko szczupaka, które na Zatoce było w ujściu Płótnicy, zostało zabudowane, zablokowane, no i tam od lat nie można się dogadać na temat udrożnienia ujścia Płótnicy i tego, żeby te łąki były zalewane, co jest warunkiem koniecznym dla tarliska. I za tym idzie cała reszta działań, to znaczy te ryby słodkowodne de facto, które były w Zatoce,

Profesor Jan Węsławski, polski ekolog morza, profesor nauk biologicznych, był naszym gościem. Mamy teraz szybciutko z nad Zatoki Puckiej. Przenosimy się do Paryża.

0: Kronika paryska.
1: Witamy pana, panie redaktorze.
2: Witam panią, pani redaktor. Witam państwa. Ze wszystkiego wolno się śmiać. Nie wolno śmiać się z nazwisk. Jakże byśmy się odważyli w Polsce, gdzie w złotej epoce Rzeczypospolitej architekt Unii Lubelskiej nazywał się Kiszka. Był także Kiełbasa, sekretarz króla i jeszcze znaczniejszy od nich pierwszy prymas Polski i Litwy Trąba. W dawnych czasach satyrycy wyśmiewali przesądy związane z brzmieniem nazwisk, zwłaszcza jakoby miały świadczyć one o starożytności rodu. Jeśli by z nazwisk ciągnąć stare lata, rajscy i adamoscy są od początku świata, mówił popularny wierszyk, a inny, jak wiadomo, Matka Boska była z domu Pawlikowska. Niemniej w pewnych okolicznościach to, jak się kto nazywa, nabiera specjalnego znaczenia. Fryderyk Chopin po przyjeździe do Paryża żałował, że nie nosi nazwiska polskiego. Polska wtedy była na ustach wszystkich. Francuzi pragnęli mieć u siebie pianistę Polaka, ale takiego prawdziwego na ski, a nie Monsieur Chopin, jak pisał z żalem do przyjaciela. Myślałem o tym w tych dniach, patrząc jego zachwyconymi oczami na piękną Dolinę Prądnika w Ojcowie. Maczuga Herkulesa, zamek w pieskowej skale to były jedne z ostatnich obrazów ojczyzny, jakie Chopin uniósł ze sobą, udając się na emigrację. Przypadł mi tam w udziale zaszczyt inaugurowania festiwalu pianistycznego w jego 5. już wydaniu, który zaczął się na średniowiecznym zamku w Koszkwi. Impreza wzruszająca, gdyż poświęcona pamięci pianisty znakomitego Janusza Olejniczaka. Mówiliśmy o tym dużo w Radiu Wnet. Poczucie humoru zmienia się jak wszystko. Bielawski, Niemcewicz, Fredro, dawni komediopisarze, wymyślali dla swoich postaci nazwiska mówiące i zabawne. Poufalski, Szarmancki, Gadulski, Milczek, bankier Pieniążkiewicz. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że czasem i dziś w politykę ingeruje palec Boży i dla rozrywki urządza na wielką skalę komedię, obsadę rządu w konwencji dawnego teatru. Pod koniec rządów Gierka, kiedy właściwe korzenie i żarliwość partyjna przestały wystarczać do obejmowania wysokich urzędów, a nie śmiano jeszcze kierować się kompetencjami, kompletowano władzę chyba według takich kryteriów: do Ministerstwa Wojny Pożoga i Oliwa, do budownictwa Glazura, do rolnictwa Kłonica, do kultury Motyka. W wyniku głębokich przemian, jakim uległ nasz kraj, jesteśmy dzisiaj społeczeństwem włościańskim, a Włościanom nadawano niegdyś nazwiska przypadkowe, byle jakie, często urogliwe. Niektóre z nich kolejni utalentowani, pracowici przedstawiciele włościańskich rodów podnieśli do rangi klejnotów w koronie narodu. Łach, Fiut. Najświetniejsze historyczne nazwiska Rzeczypospolitej noszą jednak dziś obok nielicznych niedobitków arystokracji tylko rody zasłużonych ubowców. Bezpośrednio po wojnie obsadzano wysokie stanowiska państwowe osobami pochodzenia żydowskiego, czemu sprzeciwił się kardynał Chlont, przemawiając publicznie w 1945 roku. Prymas Kościoła katolickiego przestrzegł, że ta praktyka grozi doprowadzeniem w Polsce do nowego antysemityzmu, tym pewniej, że szczególnie dużo Żydów pracuje w aparacie represji, w milicji, w Urzędzie Bezpieczeństwa. Nie można dopuścić do tego, aby represje i zniewolenie przybrały w oczach Polaków twarz Żyda. Wątpliwość nurtowały nie tylko katolickiego prymasa, musiały niepokoić również i po drugiej stronie barykady, gdyż bardzo wcześnie rząd wydał w tej sprawie dekret. Nie można było zmienić człowieka, ale można było zmienić nazwisko. Na mocy dekretu każdy mógł z pomocą uproszczonych zabiegów administracyjnych zmienić je sobie na dowolnie inne, nie krępując się ochroną nazwisk historycznych. I tak Małgorzata Winogradow stała się Małgorzatą Potocką. Specjalnie nazwiska żydowskie w Polsce cechowała duża doza fantazji, ponieważ pod administracją pruską

0: zawołuje bajkopisarz E.T.A. Kaufmann. Najchętniej skorzystali z możliwości wspomniani przez prymasa funkcjonariuszy aparatu opresji, wybierając to najlepsze. Wykształcony i inteligentny Benjamin Goldberg obrał, kiedy to było możliwe, nazwisko mało popularnego w Polsce magnackiego rodu węgierskiego Borejsza. Ale jego brat, zbrodniarz stalinowski, spragniony staropolszczyzny, nazwał się po polsku Józef Różański. Unieśmiertelniła ten stan rzeczy anegdotka o petencie, który w recepcji domu partii pytał towarzysza Poniatowskiego. Ale który towarzysz Poniatowski, odpowiada portier, bo mamy u nas kilku. Jest towarzysz Poniatowski z Pomeranców, jest drugi z Rapaportów, trzeci jest z Foglów. O którego wam chodzi, towarzyszu? Anegdotka nie tak daleko od prawdy, o czym każdy może się przekonać, wybrawszy się na spacer na cmentarz żydowski w Warszawie. Można tam przeczytać wykute na nagrobkach wielkimi literami alfabetu hebrajskiego nazwisko żydowskie, pod którym zmarły udał się na tamten świat, a pod nim w nawiasie mniejszymi literami nazwisko rdzennie polskie, pod którym żył i działał. W dzieciństwie znalazłem inserat o zmianie nazwiska Szczotka na Branicki. Mógłby sobie przecież zmienić na Debros, myślę dzisiaj, gdyby znał nazwisko świetnego rodu francuskiego Debros, które znaczy po polsku szczotka. W każdym razie skutki dekretu wprowadziły niemałe zamieszanie. Mój wuj Remigiusz Stankiewicz został przy okazji pozbawiony prawa nauczania. Profesor medycyny, pediatra, światowej rangi specjalista od zapalenia opon mózgowych u dzieci, był panem starszej daty, grubasznym i bezpośrednim. No, panowie szlachta, jednemu worek, drugiemu płachta, wywołał do egzaminu na Wydziale Medycyny dwóch oczekujących studentów. Jak się okazało, obydwaj nosiciele polskich nazwisk historycznych mieli, o czym wuj nie wiedział, właściwe korzenie. Historyczne nazwiska były świeżej daty i wujowi odebrano prawo wykładów. Wielkie kłopoty w podobnych okolicznościach miał swego czasu Jean-Marie Le Pen. Kiedy odniósł się lekceważąco do piosenkarza Bruela, został oskarżony o antysemityzm. A skądże ja miałem wiedzieć, że on jest Żydem z takim nazwiskiem? Zdziwił się całkiem szczerze prezes Front National. W Izraelu ich krewni na odwrót zmieniali nazwiska polskie na starożytne hebrajskie. Mieczysław Biegun na Menachem Begin, Józef Grün na Ben-Gurion, Szymon Perski na Szymon Peres, Izaak Jaziernicki na Icak Szamir, Kaczalski na Kacir, Milejkowski na Netanyahu. Zmiana nazwisk w pewnych okolicznościach była więc nie tylko malowniczym epizodem historycznym. Miała również poważne niekiedy konsekwencje polityczne i w pewnym sensie pisała historię na nowo. Do usłyszenia.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: Czy rosyjska rakieta znowu wleciała do Polski? Kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wróciły upały do Polski. O tym i nie tylko powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci. W Kijowie 1 osoba. Rakiety uderzyły także w Lwów. 2 budynki mieszkalne zostały poważnie uszkodzone. Rannych jest ponad 20 osób. O 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Załoga śmigłowca Mi-24 zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Przekazało dowództwo operacyjne. Z powodu rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3:50. Po kilku minutach alarm został odwołany. Premier Donald Tusk spotkał się wieczorem w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie trwało około godziny, ale politycy nie wyszli do dziennikarzy. Zełenski napisał, że oprócz współpracy w zakresie obronności, rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Ukraińców w Polsce. Tym samym nawiązał do ostatniego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki w Sejmie mówił, że polski rząd przemilcza ataki Ukraińców na Polaków i eksponuje napaści w drugą stronę. Dodał, że tu cytat, rządzi polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
2: Ukraińskie ataki na Polaków są często przemilczane i coraz częściej nie podaje się narodowości sprawców, a do każdego ataku w drugą stronę dorabia się polityczną otoczkę, ksenofobię i zajmują się tym wszystkie liberalne media, a nawet marszałek Sejmu, premier czy ministrowie. Zaczynają się nagrywanie Polaków, prowokowanie Polaków agresywnym zachowaniem. Dziś rząd milczy, kiedy agresja jest kierowana w stronę Polaków. Rządzi Polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
0: Jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na konferencji prasowej podsumowującej rok sprawowania przez niego tego stanowiska.
3: W najbliższym czasie będziemy wybierać 8. sędziego, więc ja zakładam, że późną jesienią zobaczycie Państwo działający Trybunał. Oczywiście mamy świadomość trudności, które się wiążą z tym, że pan Święczkowski traktuje Trybunał jak prywatny folwark i tych legalnie wybranych sędziów w części nie dopuszcza do pracy. Po Krajowej Radzie Sądownictwa to będzie kolejny organ, który postawimy na nogi.
0: 85 lat temu, 29 lipca 1941 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym ojciec Maksymilian Kolbe dobrowolnie oddał życie za współwięźnia skazanego na śmierć głodową. To wydarzenie przypomniał z mównicy sejmowej poseł PiSu Maciej Małecki.
4: 29 lipca 1941 roku Niemcy zorganizowali karny apel w obozie. Za karę, za domniemaną ucieczkę jednego z więźniów wybrali 10 więźniów do strasznej śmierci głodowej. Do zastępcy Rudolfa Hessa podszedł jeden z więźniów i powiedział: chcę umrzeć za niego, wskazując płaczącego więźnia, który mówił, że ma żonę i dzieci. I w ten sposób święty Maksymilian trafił do niemieckiego bunkra głodowego. Razem z innymi więźniami, których codziennie pocieszał, wspierał modlitwą.
0: Ojciec Kolbe po 2 tygodniach męki w głodzie wciąż żył. 14 sierpnia 1941 roku został uśmiercony przez niemieckiego więźnia kryminalistę Hansa Boka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol. Uratowany Polak Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę, zmarł w 1995 roku. Mateusz Morawiecki zaakceptował, że nie został kandydatem na prezydenta, ale tego, że nie został kandydatem na premiera, już nie. Powiedział o powodach rozłamu w PiSie prezes tej partii Jarosław Kaczyński w kanale Tak.
1: sądzę, że zaakceptował to, co mu powiedziałem, że nie jest wystawiony jako kandydat na kandydata, bo to jeszcze była ta faza, no po prostu dlatego, że nie wygra tych wyborów, a nie wygra, bo go strasznie zaatakowano. Nie twierdzę, że sprawiedliwie, no ale to jest po prostu pewien fakt. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przyszłego premiera, no to chociaż uzasadnienie jest bardzo podobne. Tego już do wiadomości nie chciał przyjąć i zaczęła się operacja, która ma ten efekt, o którym mówimy.
0: Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Sejmie powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Jest nas 40 posłów i jeden senator, powiedział Morawiecki. Mówił o tym, że PiS zaczyna za bardzo przypominać dawną partię Zbigniewa Ziobry, suwerenną Polskę.
5: Komunikacja Prawa i Sprawiedliwości pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą, solidarną Polską. My tego nie chcemy, chociaż gotowi jesteśmy cały czas oddychać dwoma płucami. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus zapisują się setki, a nawet tysiące ludzi. Stowarzyszenie będzie pracowało dalej, a my żadnych lojalek oczywiście podpisywać nie zamierzamy.
0: Terminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rozporządzenie zostanie wydane w piątek. Kandydatką KO i PSL-u jest senator Monika Piątkowska, PiS-u Michał Drewnicki, a Konfederacji Bartosz Boheńczak. W maju prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum.
6: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni, w Krakowie do 34, we Wrocławiu do 37, a w Białymstoku do 29.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: Była autopromocja.

przyjaciel są daleko, daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie,

0: I to, drodzy Państwo, był zespół Acoustic Duo, który wczoraj w jednej z restauracji w Mechelinkach nad Zatoką Puckią umilał wieczór. My, drodzy Państwo, jesteśmy właśnie tutaj nad Zatoką Puckią. Jest piękne poranne słońce i za kilka chwil dalsza część rozmów na temat tego akwenu i sytuacji w Zatoce Puckiej, a także nad Morzem Bałtyckim.
1: Wywiad Wnet.
0: A gościem poranka Wnet jest pani Małgorzata Wójcik, partia Zieloni, radna miasta Gdyni. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do programu.
0: My dziękujemy, że pani do nas przyjechała. Zatoka Pucka i to, co dzieje się przez ostatnie lata właśnie w związku z inwestycją, w związku z magazynami. Jak pani patrzy jako lokalna mieszkanka tego terenu, tego regionu?
2: Ja od wielu lat z ramienia Partii Zieloni interesuję się stanem ekologicznym Zatoki Puckiej i współdziałam tutaj z lokalnym stowarzyszeniem Nasza Ziemia w różnych akcjach mających na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ciągłą degradację tego stanu ekologicznego Zatoki. Niestety zaczęła się ona w tak, można powiedzieć, dziwny sposób skorelowana z rozpoczęciem płukania kawernowych magazynów soli w roku 2011 i przez 10 lat obserwowaliśmy pogarszający się stan ekologiczny, a właściwie w niektórych latach ocierający się o katastrofę. Martwe ryby, martwe ptaki, martwe ssaki morskie. Były takie jak rok 2018, w którym natężenie płukania kawern i natężenie tych skutków ekologicznych było największe. W tej chwili mamy spokój. Płukanie pierwszych 10 komór zakończyło się w 2021 roku, ale dowiedzieliśmy się, że firma Orlen planuje rozpoczęcie kolejnego 10-letniego cyklu płukania magazynów w najbliższych latach. I w związku z tym przygotowuje tę inwestycję od strony formalnej. Niedawno uzyskała decyzję, pozwolenie wodnoprawne. Cała inwestycja oparta jest na decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego właściwie w ramach specustawy terminalu gazowego w Szczecinie, która była wydana w pierwszym dziesięcioleciu naszego wieku. Następnie powstała decyzja środowiskowa z 2008 roku i kolejna 2016 roku, poprawiona w 2019 roku. I na tej podstawie, zgodnie z tą decyzją, jej treścią, jej założeniami, w tej chwili, po 10 latach, będą prowadzone następne prace. My kwestionujemy aktualność tych badań, aktualność tych decyzji, parametrów, na których mają być w tej chwili prowadzone badania. Chcielibyśmy otrzymać informacje na temat aktualnego stanu Zatoki. Dowiedzieliśmy się od firmy Orlen.
0: Tak, to ja zacytuję, bo to jest wczorajszy mail. Już sekundkę. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź taką szczątkową, że obecnie Orlen nie prowadzi prac tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje, ale monitoring nie wykazał negatywnego wpływu, czyli ten wieloletni monitoring środowiskowy prowadzony przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu budowy kawern w Kosakowie nie wykazał negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko Zatoki Puckiej. Badania realizowały renomowane instytucje naukowe i badawcze, a ich zakres obejmował m.in. jakość wód, zasolenie, stan ekosystemów morskich oraz oddziaływanie infrastruktury na otoczenie, uspokaja Orlen w tym piśmie.
2: I chciałabym się do tego odnieść, dlatego że wyniki tych badań nie są publicznie dostępne i niemożliwe jest niezależne sprawdzenie tych wyników, które podobno są.
0: I niezależni eksperci też nie mogą się odnieść, prawda?
2: Dokładnie, nikt nie może się odnieść, ponieważ te wyniki są niedostępne publicznie. Co więcej, obserwując te wieloletnie badania, które były prowadzone na terenie Zatoki Puckiej, trzeba przyznać rację ekspertom, którzy mówią, że Zatoka Pucka jest najlepiej przebadanym akwenem morskim wód polskich. Wszystko się zgadza, tylko są to badania sektorowe, cząstkowe, prowadzone przez renomowane instytucje w zakresie ich kompetencji. Nie ma żadnego opracowania kompleksowego, które uogólniłby te wnioski, przygotował program ewentualnej naprawy i rewitalizacji tego obszaru. I dlatego apelujemy o to, żeby po pierwsze udostępnić wyniki badań publicznie, po drugie dokonać takiego kompleksowego, zbiorczego opracowania i wreszcie wdrożyć plan naprawy. Wiemy, że wnioskował o to MIR w 2019 roku w swoim oświadczeniu i dopiero 7 lat później, na początku stycznia, na początku tego roku, Urząd Morski przystąpił do realizacji planu ochrony obszaru Natura 2000. 7 lat czekano, nie wiadomo na co.
0: Jak pani patrzy na stan dzisiaj Zatoki Puckiej? Co panią najbardziej niepokoi?
2: To niepokoi mnie ta pustynia ekologiczna, która tutaj jest. O czym donoszą rybacy, przede wszystkim ludzie, którzy tutaj na co dzień żyją w tym regionie, obserwują życie tego ekosystemu.
0: Z nami również w studio pani, to będziemy przekazywać mikrofon, jeszcze do pani radnej oczywiście wrócimy, Alina Szydowska, która mieszka obok Mechelinek, ale zna oczywiście okolice, również jest w Stowarzyszeniu Nasza Ziemia. Jak pani patrzy, dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień dobry państwu, pani redaktor.
0: Jak pani patrzy na to, co się dzieje przez ostatnie lata w Zatoce?
3: No patrzę jako mieszkanka od 30 lat, bo 30 lat temu pojawiliśmy się tutaj z mężem na tym terenie i po prostu weszłam we współpracę ze Stowarzyszeniem Nasza Ziemia od początku, jak powstało. Czy to się wiązało z referendum, gdzie mieszkańcy protestowali przeciwko takiego rozwoju sytuacji, gdzie rurociągi wysokiego ciśnienia miały wejść pomiędzy budynkami mieszkalnymi. No i na szczęście wtedy w 2011 roku to referendum, postawiło bramę na takie rozwiązanie, natomiast nie zatrzymało rozwoju sytuacji. I będąc w Stowarzyszeniu Nasza Ziemia, później jako radna przez 5,5 roku po poprzedniej kadencji, obserwuję to, jak my tak lekceważąco, jak podchodzimy do swojego środowiska. To nie jest tylko, że instytucje nas tak traktują, ale my mieszkańcy też patrzymy na to chłodno, no bo jest rybka, rybak mówi, że świeża, wszędzie są napisy, świeża ryba. Więc ostatnio dzieliłam się takim wrażeniem, że jak ktoś tutaj przyjdzie do Mechelinek i spojrzy tyle napisów świeża ryba, to jest przekonany, że tu jest Eldorado. Ale tak naprawdę patrząc głębiej, jesteśmy po tym okresie, kiedy mieliśmy konferencje naukowe właśnie w Mirze, właśnie w Pucku, kiedy rybacy pokazywali nam ryby, szkielety, poranione, chore, ślepe. Wiecie Państwo, gdybyśmy to widzieli, to byśmy się zmienili
0: zdanie. To ja teraz poproszę Marcina Buchnę, bo Marcin Buchna jest prezesem stowarzyszenia, ale ma telefon ze sobą i tam pan ma różnego rodzaju zdjęcia, prawda? Jak to wygląda?
4: Pani redaktor, przede wszystkim tutaj już koleżanka powiedziała po prostu o tych chorych, o tych rybach, które tutaj przez rybaków były połowiane, kiedy sygnalizowali, kiedy nawet po prostu, żeby ukryć tą prawdę, dopuszczono się, że truto co niektórym rybakom nawet psy, tak? Bo wie pani, jak prawda się ciężko po prostu przebija. My to doskonale wiemy, ale powiedzieliśmy sobie, że jednak musimy znaleźć przyczynę tego stanu rzeczy. Przede wszystkim widząc, że masowo zdychały łabędzie, że zaczęły koty, lisy wyginęły po prostu też tutaj w tych obszarach, zaczęły, były chore, pijane w żargonie myśliwskim, to takie z porażeniem mózgowym. Czyli widzieliśmy, że cała podstawa piramidy pokarmowej, łącznie od omułków, bo też pamiętajmy, że jakiś czas temu tutaj był taki projekt badawczy, który miał jakby sprawdzić, jaki wpływ mają inwestycje przemysłowe na te najdrobniejsze organizmy żywe, tak? Czyli na te, które są treścią pokarmową ryb. Co się okazało? Obwiniono rybaków, że ukradli czujniki po prostu i się tak naprawdę ten projekt po prostu no, nie dokończył, tak? Później zdychały foki, które są tu pod ochroną, przypisywano również rybakom. Było to bardzo obrzydliwe po prostu, tak? Bo wiemy doskonale, że foki w ekosystemie wyjadają. Nasi nurkowie pływali tutaj w tej zatoce, rgali po prostu wolno pływające chore, no to przecież one były łatwą treścią dla fok. Do dnia dzisiejszego tych setek fok martwych ror padały, nikt nie przebadał. Powiem stowarzyszenie, składaliśmy zawiadomienia, żeby ustalić przyczyny śmierci. Nie jedne z możliwych, ale w tych przypadkach choroby zakaźne w większości były wykluczone. Jak są sądy już przyznawały nam rację, żeby dać w kierunku ustalenia faktycznej przyczyny śmierci, już nie było trochę, nie było na czym badać. Tak rzetelnie były prowadzone te postępowania. Ja jestem przerażony postawą służb wszystkich w tak ważnej sprawie, gdzie na końcu tego łańcucha pokarmowego jest człowiek. No to dla mnie to jest przerażające to, co się dzieje w państwie polskim.
0: Do Marcina Buchny jeszcze wrócimy. Oddajemy głos Małgorzacie Wójcik, Partia Zieloni, radna Gdyni. Przysłuchuje się pani tym słowom w kontekście ochrony też zwierząt. Jak państwo na to patrzą jako partia, pani jako radna?
2: No patrzymy dokładnie tak jak tutaj pan przewodniczący Marcin Buchna. Po prostu boimy się powtórki tego, co było przez te 10 lat, o których wspominałam. I nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to się może powtórzyć. Na pewno nie powtórzy się w takiej skali, dlatego że ten system ekologiczny już nie działa tak dobrze jak kiedyś. Po prostu nie ma tylu zwierząt, więc na pewno te efekty będą słabsze. Ale czy naprawdę chodzi nam o to, żeby dobić ten akwen, który jeszcze ciągle nazywa się Natura 2000? To jest przerażające. I z jednej strony państwo polskie, czy koncern państwowy chce przystąpić do inwestycji, chce ją wykonać oszczędnie, a więc odpad inwestycyjny wyrzucić do wody na obszarze Natura 2000. Z drugiej strony państwo polskie wykłada pieniądze na badania i prawdopodobnie będzie wykładało pieniądze na programy ratunkowe. Czy to ma w ogóle sens? Czy naprawdę nie można podejść racjonalnie do tego, przygotować się badawczo? Po pierwsze, dobrze sprawdzić, jaki jest stan tego akwenu w tej chwili. Podać to publicznej wiadomości. Przygotować plan rewitalizacji, przepraszam. A inwestycje Orlenu przygotować w taki sposób, żeby na 100% nie szkodziła środowisku. To będą jedne pieniądze raz wydane z korzyścią dla wszystkich.
0: A jak pani patrzy na problem fok? Bo na przykład niektórzy podają ten argument, że zanik ryb jest spowodowany nadmierną populacją fok w regionie i że one po prostu wyjadają ryby.
2: Oczywiście, jeżeli jeden gatunek zaczyna dominować nad innymi, to znaczy, że po pierwsze, że jakby to uszczupla tę bazę pokarmową, z której korzysta. No to jest naturalne, ale środowisko potrafi samo się balansować. Więc naprawdę nie denerwowałabym się tym, że Po pierwsze, te foki zjedzą nam wszystkie ryby, to jest niemożliwe. Foki, ryby, małe organizmy współistniały od zawsze. I środowisko ma taką cechę, że samo się reguluje. Dopiero kiedy wkroczył człowiek ze swoimi zanieczyszczeniami, ingerencjami, ten balans się zakłócił. I dlatego dla mnie w tej chwili to nie jest problem. Problemem naprawdę jest stan ekologiczny tych wód. To, że one nie mogą dostarczyć więcej na rybku, że tutaj już ryby przestają się rodzić, bo nie mają tych lęgowisk, ale pewnie lepiej opowie o tym pan Marcin.
0: To przekażmy na chwilę głos Marcin Buchna do sprawy, rozumiem, fok i tej narracji, która jest budowana, że to tak. Właśnie one wyjadają.
4: Panie redaktor, to jest naturalne. Foka też chce przetrwać, chce przeżyć. Jeśli były bogate zasoby w tym akwenie, było dużo śledzia i podstawowym pokarmem jest śledź. Ona nagrynęła sobie w pysk po prostu odpowiednią ilość pokarmu, potem wyjadała te słabe osobniki, bo taka jest jej rola po prostu w tym środowisku. Jeśli tych ryb zabrakło, jeśli ta populacja tutaj, te zasoby spadły, no to ona poszła w te rybackie sieci, tak? Oczywiście kiedyś tych fok było zdecydowanie mniej. Poszły projekty tak zwane ekologiczne, środowiskowe, żeby stworzyć te warunki również do bytowania tym fokom tu w tym miejscu. I to też jakby spowodowało po części problem dla rybaków, bo ta koncentracja tych zwierząt się zwiększyła w tym obszarze. Oczywiście dziś musimy też pomyśleć, jak te wszystkie tak zwane czynniki, tą presję po prostu zredukować, żeby jak najszybciej odbudować. Ale przede wszystkim to, co tutaj przedmówca powiedział, my musimy zadbać o środowisko, o warunki do tego, żeby te organizmy mogły się po prostu tutaj odbudować.
0: Ale to jest ingerencja człowieka. No i z jednej strony mamy foki, które są chronione, gdzie była bardzo duża presja właśnie związana z tym, żeby chronić ten gatunek. Z drugiej strony mamy zakazy połowów, więc sami wpływamy
4: ale nie możemy
0: na te regulacje i wpływa na to przede wszystkim Unia Europejska, o której dzisiaj jakby Nie powiedzieliśmy ani słowa.
4: Redaktor, ale nie możemy być hipokrytami. Przecież ci wszyscy, którzy mają na celu dobro tych zwierząt, mówię też o uniwersytetach, powinni zdać sobie sprawę, że setki martwych fok trzeba poznać przyczynę. To jest też jakby tutaj pytanie do tych wszystkich instytucji. Dlaczego dziś po prostu nie stoją razem z nami tutaj? Przecież my jesteśmy wszystkie po prostu cierpiące zwierzęta, które na tych plażach wychodzą z wrzodami, z różnymi po prostu zmianami. Oczywiście, no próbowałem wielokrotnie jako prezes stowarzyszenia postępowych dociec faktycznie i mi się nie udało. Powiem więcej, jak wtedy po prostu sądy nakazywały prowadzić, ale już nie było na czym tych badań. Było trochę.
0: A czy tutaj były jakieś zielone? Czy państwo tutaj protestowali w obronie Zatoki Puckiej, w obronie tego akwenu?
2: Protestowaliśmy, pisząc odwołania od decyzji środowiskowych. Braliśmy udział w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na zrzut tej solanki już we wszystkich kolejnych
0: instancjach. Ale czy to instancjach. Nie są za małe działania? Czy to...
2: Jeżeli ma pani na myśli protest z transparentami na brzegu Zatoki, to nie.
0: Dlatego... Może coś takiego powinno mieć miejsce, bo
2: obawiam się, że takich protestów jest wiele, ale innych, one nie przynoszą skutku.
0: Ale jednak jest nagłośnienie
2: do decydentów, zrozumienie, tak, zrozumienie przez społeczeństwo znaczenia tego akwenu i przede wszystkim według mnie, ponieważ teraz jestem również w samorządzie, najistotniejsze jest, aby to samorządy zaczęły współpracować. Nad Zatoką Pucką mieszka około 1 000 000 osób. Mamy tutaj wiele gmin. Najbardziej aktywną gminą jest gmina Kosakowo. Na jej obszarze te inwestycje się odbywają. Natomiast skutki tych inwestycji odczuwane są w całym regionie. I dlatego, jeżeli mogę zaapelować, to apeluję i mam nadzieję, że rozpoczniemy takie intensywne działania, aby jednoczyć wszystkie gminy, które w większości żyją z turystyki. Zależy im na tym, żeby ten akwen był czysty. Żeby można rozwijać tutaj rybołówstwo, żeby można się swobodnie kąpać i cieszyć pięknem tego regionu. Więc zależy nam na tym, żeby wszystkie te gminy wspólnie zaczęły działać na rzecz oczyszczenia Zatoki Puckiej. A przede wszystkim, żeby na poziomie wojewódzkim ustanowić koordynatora, jakiegoś pełnomocnika do Zatoki Puckiej, który zebrałby te wszystkie badania, przygotował kompletowe opracowanie dające wnioski z tych badań i przygotował program rewitalizacji.
0: W tym kontekście stety albo niestety przypomina to, co wydarzyło się w miejscowości Miramata, tak? I o tej Minamata, przepraszam, w której doszło do takiej klęski ekologicznej. Bardzo podobne są, moje okulary spadły, bardzo podobne są symptomy, o tym mówił pan profesor Mariusz Czop, prawda? Że to jest jednak gdzieś to zagrożenie w tle, w tyłu, z głowy państwo mają. Myślą państwo o tym?
2: Może pan Marcin.
4: Raczej no, na pewno myślimy, bo gdybyśmy nie myśleli, to byśmy po prostu nie dochodzili do tego, co jest faktyczną przyczyną śmierci, a nie to, co się tutaj opinii publicznej wtłacza jedną z możliwych. Tak? My chcemy ustalić te czynniki współistniejące. Nie przyjmujemy, że przykładowo tą faktyczną przyczyną śmierci jest załóżmy choroba zakaźna, ptasia grypa czy inne, tylko po prostu chcemy poznać poprzez wyniki badań, poprzez badania, poprzez sekcje, tak, co tak naprawdę się wydarzyło.
0: Ale ważny aspekt był wczoraj poruszony. Wczoraj rozmawialiśmy z byłym ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, z panem Grubarczykiem. I badania związane z inwestycją tam na zachodzie, z portem w Świnoujściu, były przeprowadzone. Tutaj się tego nie udało zrobić. 2021 to rządy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Nie było woli politycznej? O co, panie prezesie?
4: Raczej trudno mi się odnieść po prostu tak naprawdę, co było powodem,
0: no bo tam
4: żeby,
0: się
4: tutaj,
0: udało, tak?
4: Żeby tutaj po prostu nie przedstawić tych informacji, co faktycznie tą katastrofę, tak? No bo tam się udało. No myślę, że tym więcej,
0: prawdę?
4: Ale powiem, że ta gmina Kosakowo sprzeciwiała się po prostu odzyskać i nawet dostał dezyderat. I ten dezyderat, który na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został uchwalony, również odpowiedź na ten dezyderat została odrzucona przez komisję. To jest bardzo ważny sygnał, bo odrzucenie dezyderatu z powrotem, przekazanie go do premiera jest sygnałem, że te odpowiedzi, które były, są nie na temat i oczekują po prostu ministrowie, posłowie właśnie odpowiedzi, co tutaj się wydarzyło i dlaczego tego nie ma.
0: Ale to jest taki troszeczkę dobry sygnał na posłowie podczas obrad. Zdecydowali właśnie o dezyderatu, że jest jedność jakaś mimo właśnie
4: Pani
0: między opozycją a koalicją rządzącą. Prawda?
4: Dezyderaty posłowie, ale jeśli chodzi o odpowiedź, która została, to już nie wszyscy posłowie byli w stanie po prostu dostrzec te manipulacje, które w tym odpowiedziach po prostu
0: ale został
4: były,
0: odrzucony mimo
4: ale
0: większości
4: został, ale no już nie,
0: koalicji rządzącej.
4: No, tak, ale tutaj trzeba powiedzieć po prostu, że jednak z powrotem ten dezyderat do premiera. Odpowiedzi
0: głosy,
4: są
0: tak?
4: po prostu
0: koalicji
4: niepełne.
0: Koalicji rządzącej. Mieć wsparcie koalicji no, rządzącej.
4: Było za, 4 osoby się wstrzymały, w tym jedna była przeciwna.
0: Główne punkty tego dezyderatu?
4: No główne punkty tego dezyderatu, no to, żeby powołać po prostu tak komisję między w skład, który będą wchodzili po prostu czynnik społeczny, żeby te sprawy po prostu powyjaśniać i przede wszystkim, żeby ministerstwo odpowiedziało, co tu się wydarzyło w tym całym akwenie. Panie redaktor, jeszcze jedna najważniejsza rzecz, którą trzeba słuchaczom pokazać. Ta za to ważniejszym elementem dla Bałtyku Południowego by

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
2: Wróćmy do pana.
3: I jest gość 8, drodzy państwo. A my jesteśmy cały czas w Mechelinki, ale jak to nad zatoką i niedaleko morza z tym zasięgiem raz lepiej, raz gorzej, teraz już jest lepiej. I w naszym studio kolejny gość, drodzy państwo, pan Ryszard, wieloletni rybak. Witam pana bardzo serdecznie.
4: Dobry.
3: Bliżej mikrofon poproszę.
4: No, dzień dobry.
3: Proszę nam powiedzieć, jak zmieniło się w Mechelinkach na Zatoce Puckiej, w Morzu Bałtyckim przez te ostatnie lata? Jak pan patrzy?
4: No to wygląda tak. To myśmy łapali w tym rejonie, a teraz w ogóle nie ma, od iluś lat nie widzimy, a okoń to tak od czasu do czasu, ale tak samo z beloną tutaj przychodzi raz w miesiącu. Ona się tarła tylko tutaj w okolicy Rewy i tam w tym Pucka, a teraz ona się rozchodzi po całej miejsca. Było na ucieczce, trzeba jest tam gdzieś lata po całej i nie jest w jednym miejscu.
3: No jakie ryby dzisiaj są w Zatoce Puckiej tutaj?
4: Tondra. Tondra jeszcze.

0: I drodzy Państwo, te dzisiejsze chochliki z internetem, no ale jesteśmy na żywo, Państwo odczuwają te emocje, które my tutaj też mamy. Ryszard Szulc, to zadałam pytanie panu rybakowi, to jakie dzisiaj ryby są przede wszystkim tu w Zatoce Puckiej i w Bałtyku południowo-wschodnim?
1: No po prostu tutaj tak. Tutaj to my łapiemy tylko flądry, nie ma innej ryby. Może pod jesień trochę tam śledzia będzie, ale dorsza nie ma w ogóle, zakaz i nie ma go w ogóle. Nawet przyłów taki w sieciach, żeby tam się coś zawinęło, też nie ma w ogóle, także to jest po prostu, tak to wygląda. Rybacy dzisiaj wystawili no te 4 km sieci, 17 kilo flonder. No to nie pani
0: dzisiaj, mówi pan z dzisiaj w nocy.
1: Tak, dzisiaj w nocy. Była taka sytuacja, bo ja tam poszedłem do kolegów i...
0: Czyli gdzie? Te 4 kilometry były gdzieś tutaj, tutaj niedaleko?
1: Tak.
0: I ile kilogramów jeszcze raz?
1: 17 kilo.
0: Czego? Jakiej
1: flądry,
0: ryby?
1: Flądry, tylko flonderki. Także taka wygląda, tu jest w ogóle, tu jest no makabra. Tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, żeby się z tego utrzymać, nie? Jako rybacy.
0: To chyba jako hobby teraz tylko.
1: No, także po prostu, a tutaj jeżeli chodzi o... No zachód tutaj. Mam koledzy tam, kolegów mam tutaj w Karwi, to tam gdzie indziej, to tam z nimi rozmawia na temat ryb, to tam się też już powoli wszystko kończy. Ta ryba jest, i jeszcze dodatkowo to jest to, że ona jest chuda, nie? Ona nie nabiera wagi z tego względu, że tutaj nie ma żadnego pokarmu. Tak, no.
0: Ale niektórzy mówią, że za dużo państwo łowili, że za często państwo wypływali i tak doprowadzili do tego.
1: Nie. Bo to powinno się odradzać, bo nie jest tak, że tam rywa. No, ryba. Ryba i składa ikrę i jest jej to samo.
0: Co ile jest ten nowy narybek? Co ile się nowe ryby rodzą?
1: No ileś tam, no 5 lat, 7 lat w zależności, nie? Od gatunku, nie? Ale tutaj nie widać poprawy. Kiedyś tutaj dzieciaki chodziły po plaży, zbierali, znaczy łowili kolki, jakieś tam kraby, jakieś inne takie rzeczy. A teraz to jest tutaj pustynia jest u nas. Woda jest przezroczysta, jak to no. się mówi, i nie widać jej ani tam, ani...
0: A to źle, ani, że jest przezroczysta?
1: No właśnie, bo jest wyprana przez tutaj, no nie wiem, przez no, te ścieki, które tu idą, no co?
0: A to w drugą
1: dodają
0: stronę.
1: Detergentów i później tego to leci wszystko do zatoki, nie?
0: A ktoś przyjedzie i myśli sobie, o jaka czysta woda, zdrowa, tak?
1: No właśnie.
0: To nie? Nie tak?
1: To tak to nie wygląda, nie? No właśnie. Także u nas tutaj...
0: Zdrowa to brudna?
1: Proszę?
0: Zdrowa to brudna?
1: Znaczy nie, po prostu jest taka, no, taka zielonkawa woda, tam były i glony były i wszystko tam, wszystko się no żyła. Ta cała zatoka, nie? A teraz to jest wszystko, jak to się mówi, no czyściutkie, eleganckie, ale na rybku nie ma. No i ryba znika, no.
0: To przede wszystkim, jaka przyczyna według pana jest tej sytuacji?
1: No po prostu jest tak, że po prostu ten glony, te jak załóżmy w zatoce tutaj były te tarliska, to był i morsztyn, i był i trawa morska była. I to wszystko, no to rosło swoim trybem tam i tam się ryby tarły i tego, a teraz się zalega, to jest zalega brunatnica tak zwana.
0: Ale jaka przyczyna, jaki powód, że co się raptem stało?
1: No to po prostu, no że to zanika, a to się odradza, no po prostu.
0: No, dlaczego?
1: No, dlatego, że jest taka, no taka jest woda, no coś tam nie ma, nie żyje.
2: Chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest przyczyna. No, na tym to właśnie chodzi, polega, no, tak. Że opinia publiczna
1: no, ale po prostu,
2: kręci
1: no,
2: się w kółko. Stan naszej wiedzy w ciągu 10 lat się nie poprawił.
1: No, jeżeli ta brunatnica jest, załóżmy, w takich ilościach.
0: Co to jest ta brunatnica?
1: Ta to jest brunatnica, to jest taki glon, nie? To jest taka wata niby, to jest coś w tym rodzaju, które zalega na dnie i nic nie rośnie, wszystko gnije i tak to wygląda.
0: Czy wpływa inwestycja, o której dużo dzisiaj mówimy, ta inwestycja magazynów,
1: no,
0: kawern?
1: Tak, no, w pewnym sensie tak, no bo to solanka, wiadomo, to jest, nie, że też idzie i po prostu, jak to się mówi, no działa, nie? No to wszystko. Ale foki, kormorany, no solanka, ścieki.
0: Dużo.
1: Wszystko, no wszystko dużo, to no nie. Nie rybacy, nie? Którzy...
0: A co mówią koledzy? Łamani?
1: Koledzy mówią, no co? Dobrze, że tutaj rybacy mają teraz, bo jestem na emeryturze, jak to się mówi, domu. I tego, no nie wiem, no dobrze, że mają takie tam te unijne dotacje, gdzie no opłacają jakieś tam ZUSy, nie ZUSy, tam te wszystkie biura rachunkowe, które mają te koszty swoje. Koszty.
0: Ale sytuacja nie jest wesoła.
1: Jest straszna. No.
0: Marcin Buchna, bardzo dziękuję. Ryszard Szulc, rybak, mieszkaniec Mechelinek, dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Tak, ja jakby pan redaktor mógł dodać...
0: Postscriptum.
3: Chciałbym dodać, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że presja połowowa rybaków małoskalowych, tradycyjnych, nigdy nie miała wpływu, to jest naukowo było też potwierdzone, na zasoby występujące w tym akwenie. I przede wszystkim...
0: Presja połowowa, czyli...
3: Rybaków małoskalowych, czyli połowy. Krótko mówiąc, ich połowy nigdy nie miały wpływu. Ich połowy, czyli przypisywanie winy rybakom, że coś przełowili, to ewentualnie możemy takie tezy stawiać rybakom przemysłowym, a nie małoskalowym, bo tu mówimy o tradycji północnej. To jest po pierwsze. Po drugie, to był tutaj inkubator wszystkich ryb, łącznie z dorszem, który rodzi się w głębi gdańskiej, bruchońskiej, bo w ten czas ten cały mały narybek tutaj dostawał bazę pokarmową, tu się wychowywał do tego momentu, kiedy osiągnął okres taki już można powiedzieć nie tylko rozrodczy, ale wielkości smolta i wypływał na Bałtyk południowo-wschodni, gdzie pływali rybacy. Tu było zawsze więcej ryb, tu były ryby dwuśrodowiskowe. Tutaj wyginęły ryby dwuśrodowiskowe. Proszę pamiętać, że ryby środowiskowe przede wszystkim potrzebują akwen o małym zasoleniu, a nie po prostu tutaj, jak kiedyś mówili naukowcy, że jak wrzucimy sól, to w ten czas tych ryb będzie więcej, bo one przypłyną, bo na Morzu Północnym jest większe zasolenie, to będzie ich więcej. To była totalna po prostu manipulacja, bo to jest całkiem inny akwen, o innych warunkach po prostu. Wybrzmieć, żeby wszyscy wiedzieli, jaką rolę, że tu było więcej ryb niż i tendencja jest odwrotna. Przepraszam, pani redaktor, jak słowo, bo tutaj potem wiem, że też wszystkiego
0: ważny
3: się nie da omówić.
0: Tak,
3: a propos
0: nami.
3: Tych brunatnic, a propos tych, proszę pamiętać, że z kopaliny solnej też, gdzie indziej, wykorzystują się gospodarczo, produkowały się nawozy sztuczne, sodę. To musimy pamiętać. Z tych minerałów tak naprawdę tworzą się pierwiastki, czy tam takie, które mają odżywiać rośliny i po prostu, bo taki jest cel nawozów sztucznych. A tutaj wpompowano miliony ton tych minerałów do tego akwenu. No nie dziwmy się, że wtedy po prostu w jednym kierunku może to mieć negatywny wpływ, a w drugim pozytywny. Potrzebne są badania, jakie ładunki i które, co, jakie zmiany spowodowały.
0: Dziękuję bardzo, Marcin Buchna. A my teraz, drodzy Państwo, na tę inwestycję spojrzymy już nie stricte z tego punktu ochrony środowiska, tylko mam wrażenie z dużo poważniejszej, czyli bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego. Z nami jest pan Andrzej Kobylarz, Wolni Republikanie, były poseł. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Witamy serdecznie. No i te wojskowe sprawy teraz poruszymy. Wiemy, że magazyn, o którym rozmawiamy dzisiaj od samego początku, o tej inwestycji, wcześniej PGNiG-u, dzisiaj Orlenu, został zlokalizowany w strefie nalotu. Jak pan patrzy na taką inwestycję właśnie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kraju?
4: Panie redaktor, my tą sprawą zajmujemy się już od 10 lat. Ja jako poseł zorganizowałem i komisję i mieliśmy protest w Warszawie rybaków. Ja też bym się chciał, skorzystając z sytuacji, odnieść do tych wątków, które zostały poruszone wcześniej. Czy można?
0: Tak, oczywiście. To krótkie ad vocem, a później sprawy wojskowe.
4: Tak, dokładnie. Pani redaktor, tu jest pani radna z Zielonych. Ja bym chciał pani powiedzieć, pani radna, że jest dzisiaj ktoś taki jak wiceminister od was, pani Zielińska. I tutaj nie ma co szukać, dzisiaj opowiadać, że co pani tutaj pokazuje, wskazuje drogę, którą trzeba pójść, że powołać jakieś komisje. i jakieś, powiedzmy, rzeczy, które trzeba byłoby uruchomić w celu uzyskania odpowiednich badań. No macie państwo swoją panią minister i proszę do niej zadzwonić, umówić się, zainteresować ją tą sprawą, bo sprawa jest bardzo poważna. Jeżeli ja słyszę od profesora Więcławskiego, że są badania, no to zagrajmy w otwarte karty. Niech pan Więcławski pokaże te badania. Jeżeli my dzisiaj mówimy, że nie wiem, czy to było powiedziane, czy nie, ale była tak zwana mięsna grypa, gdzie rybak w kontakcie miał tam jakąś małą ranę i w kontakcie z wodą w Zatoce Puckiej miał bardzo poważne objawy tej mięsnej grypy, gdzie mu się rana nie goiła, otwierała się ta rana, więc my musimy znać powody, dla których tak się dzieje. Jeżeli chodzi teraz o bezpieczeństwo, no to bezpieczeństwo, proszę państwa, my już mieliśmy tu kilka sytuacji, gdzie były katastrofy lotnicze. Też bym chciał zauważyć, że na takim terenie jak tutaj, ta inwestycja powoduje to, że ten tor lotu, który jest tutaj, powiedzmy, nad tymi kawernami, nad tymi zbiornikami, on stwarza zagrożenie i też bym chciał przypomnieć, że też tutaj przecież prezydent ląduje i jakieś osobistości, które ewentualnie są narażone na jakieś niebezpieczeństwo, więc my musimy wszystkie aspekty wziąć pod uwagę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę panią Małgorzatę Wójcik zapytamy. Od razu proszę o komentarz, bo tutaj została wywołana wiceminister Urszula Zielińska. Czy pani rozmawiała? Jakie było zainteresowanie właśnie?
2: Może powiem tak, że pan poseł proponuje drogę na skróty i uważam, że to nie jest właściwa droga. Budowę struktury, która trwiekowała Zatoką Pucką. I taki jest sens.
0: Ma dziś pani wsparcie w ministerstwie właśnie?
2: Mamy. Dziś ministrem jest pani Urszula Zielińska, jutro ministrem będzie ktoś inny. I zawsze trzeba będzie mieć w telefonie numery do tych ministrów.
0: Na pewno ten numer pomaga, prawda?
2: Pomaga, ale to nie tędy droga. No, to nie tak państwo chcemy zbudować. Chcemy zbudować państwo uczciwe, które opiera się na współpracy samorządów i na
0: No ale to jest może dobry moment, mając polityka ze swojej partii na takim wysokim stanowisku.
2: Na pewno. Jest to dobry moment i na pewno i my już tylko wykorzystujemy. A przy okazji chciałam powiedzieć, że mamy minister panią Urszulę Zielińską, ale również posłankę panią Klaudię Jachirę, która przygotowuje zapytania w sprawie Zatoki.
0: Także mam nadzieję, że uda nam się umówić na rozmowę z panią Zielińską, a teraz wracamy, panie pośle. Tak, proszę, można słówko.
4: Tak, tak. Pani radna, no jeżeli pani uważa, że 10 lat, bo ja już się zajmuję tym od 10 lat, 11, że to jest droga na skróty, to powiem pani, że nie. Jeżeli, to ja nie wiem, jaka jest droga wobec pani, ile to musiałoby potrwać, żeby wyjaśnić tę sprawę. Ja apeluję do profesora Więcławskiego, apeluję do pani, do profesora Więcławskiego, żeby pokazał badania, żeby pokazał, ja byłem na konferencji z panią Psuty, w Mirze i ja wiem, jakie było zamieszanie, kiedy pomyliła slajdy i na których pokazała rzeczywistą sytuację, jeżeli chodzi o zrzut solanki, tak zwanej solanki, bo to tylko umówmy się, to jest słowo umowne, tak? Bo tam jest, tak jak już zostało wcześniej powiedziane, tam jest lista Mendelejewa, do czego przyznał się pan profesor. Tylko, że twierdzi, że te ładunki są w małej ilości. No to skąd wie, że są w małej ilości, jeżeli nie są robione badania w miejscu zrzutu? One są, o ile są robione, to one są robione na tym akwenie w Zatoce Puckiej, tak? To jest obrazowo tak samo. Jeżeli pani radna wrzuciłaby sobie łyżkę soli do herbaty, to będzie miała słoną herbatę, ale jeżeli wrzuci to do wagi,

0: jeszcze wojsko. Ja nie wiem, czy wojsko ma wiedzę, czy oni się wymieniają informacjami, czy powiedzmy takie inwestycje, one są jakoś zbieżne, jeżeli chodzi o decyzje, tak? Bo ja rozumiem, interes jest interesem i tu nikt nie podważa bezpieczeństwa energetycznego państwa. Ale jeżeli my mamy robić jedną inwestycję i robić to w sposób taki, gdzie będzie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, to ja mówię nie. Albo to robić porządnie. I tak jak powiedziałem, ten zrzut solanki, który jest, że idzie do zatoki na małą wodę, nie na głęboką, bo to są koszty. Trzeba było pociągnąć rurociągi dużo, dużo dalej, to jest koszt. I jeżeli my tu mówimy teraz o bezpieczeństwie i o strefie nalotu, no to tak jak powiedziałem, tu powinni wypowiedzieć się fachowcy. Fachowcy, którzy powiedzą, że jest to zagrożenie. My tylko podejrzewamy i mamy pytania, czy ostatnia katastrofa tego samolotu, który się rozbił w Kosakowie na lotnisku, czy powiedzmy tam nie było jakichś czynników, które ewentualnie też spowodowały tą katastrofę. A jeżeli spowodowały, czy kolejny samolot, który będzie, nie wiem, leciał z głową państwa, czy ewentualnie jakieś inne będą sytuacje, czy to lotnisko jest bezpieczne? Poprzez tą inwestycję.
1: Ale panie pośle, to jeszcze powiedzmy o tym, gdzie znajdują się te magazyny. Obok są zbiorniki, magazyny paliw NATO, tak? Paliw Pernu, to jest taka lokalizacja dosyć niecodzienna.
0: Strategiczna, oczywiście strategiczna. W Babildowach są te zbiorniki też i tu jest powiedzmy, no jeżeli by doszło do jakiejś katastrofy i do wybuchu tych zbiorników, no to mamy praktycznie cały Półwysep Helski bardzo mocno zagrożony.
1: Te zbiorniki gazu, o których mówimy, i to największe niebezpieczeństwo wynika z tego, że jest tam po prostu zmagazynowany metan, prawda?
0: No tak, dlatego o tym mówię, że jeżeli by tam doszło do jakiejś katastrofy, powiedzmy z udziałem jakiejś jednostki powietrznej, no to tylko sobie można wyobrazić, włączyć i sobie wyobrazić, co ewentualnie mogłoby się stać, tak? Tym bardziej, że nad tymi zbiornikami jest właśnie ta wspomniana strefa nalotu, tak?
1: Zapytamy o to na pewno przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, a mówił teraz pan Andrzej Kobylarz, Wolni Republikanie, były poseł. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę. Dziękuję.
1: Miłego dnia i żeby sprawiedliwości, chciałam powiedzieć, stało się zadość, rozpoczęliśmy z Marcinem Buchną, naszym gospodarzem, to i zakończymy dzisiejszy program z Marcinem Buchną. Zapraszamy tutaj do naszego wyjazdowego studia. To jeszcze komentarz króciusieńki na temat tych spraw wojskowych i tego bezpieczeństwa związanego z
2: magazynami. No tak, to jest bardzo ważne, pani redaktor, ponieważ ja jako samorządowiec na pewnym etapie zauważyłem, kiedy tworzą się akty prawa miejscowego, to wydaje się po pewne opinie i uzgodnienia, tak? I teraz tutaj ten akt prawa miejscowego, który pozwolił na budowę tego magazynu, tego pierwszego, to był w 2003 roku i tam po prostu zabrakło uzgodnień co do magazynu gazu, po prostu uzgodnienia na budowę samego magazynu, ale nie na metan, tak? I co się okazało? W 2023 roku tutaj kolejny jakby organ wojskowy tak potwierdził, że jest brak wiedzy co do ilości gromadzonego magazynu w tej strefie nalotu, tak? Wskazał swoje po prostu jakby uwagi, łącznie z tym, że może być potencjalne zagrożone bezpieczeństwo. To jest bardzo poważna sprawa, w szczególności tutaj na wschodnią. Tak?
1: No i
2: to
1: dzisiaj poderwane samoloty i sytuacja na Ukrainie, prawda?
2: No tak, i tu mamy obok paliwa pernowskie, natowskie po prostu, z których czerpią po prostu też wiadomo paliwo, okręty, marynarka. To musi być szybko rozwiązane, bo to może być jeszcze poważniejsza sprawa niż ta środowiskowa.
1: I na koniec oddamy jeszcze głos Alinie Szydowskiej. Jak pani patrzy, bo dzisiejszy program, dużo informacji, dużo opinii, ale jako mieszkanka, taki może optymistyczny akcent i zaproszenie do Mechelinek.
3: Oczywiście.
1: Żeby się ludzie nie bali tych magazynów.
3: To znaczy, nie mamy się czego bać w tym momencie, kiedy jest bezpiecznie, kiedy, jak to mówimy, nie zagrażają nam jakieś obce siły. Najgorsze byłoby to, gdybyśmy sami dla siebie pozostali nadal obcy. Bo myślę, że brak współpracy w tych licznych tematach bezpieczeństwa, środowiska, bezpieczeństwa tutaj lokalizacji różnych inwestycji,

0: inwestycji, wiemy, że to jest czarny punkt na mapie Polski. Słyszeliśmy o tym temacie od wielu lat i wiemy, że ten konflikt interesów tutaj istnieje. Natomiast w takiej sytuacji powinniśmy zachować szczególne środki ostrożności, maksymalną umiejętność współpracy. To, co pani tutaj z Partii Zielonych powiedziała, pani Małgorzata, to trzeba po prostu się nauczyć być razem.
1: A tam z tyłu za nami piękny klif, prawda?
0: Tak jest. I my tu chcemy dalej z tego się cieszyć i być radością tego terenu.
1: Dziękuję bardzo, Alina Szydowska, Marcin Buchna, pani Małgorzata. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Małgorzacie Kleszcz oczywiście dziękuję za wydawanie. Słyszymy się po godzinie 12:00 również z miejsca. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk i życzę państwu pięknego dnia i mówię razem z falami Zatoki Puckiej. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Czy rosyjska rakieta znowu wleciała do Polski? Syreny zawyły w Lublinie. Wróciły upały we Wrocławiu, dzisiaj będzie 37 stopni w cieniu. Kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Morawiecki nie pogodził się z tym, że nie został kandydatem na premiera, powiedział Kaczyński.
1: Wiadomości wnet.
0: O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Po godzinie 5:00 policjanci odnaleźli na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim 10-metrowy lej oraz szczątki obiektu. Z powodu rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3:50. Po kilku minutach alarm został odwołany. Wojsko zareagowało dobrze, ale rząd nie poinformował właściwie o tym, co się dzieje, powiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk z Rozwoju Plus.
2: Rozległy się w Lublinie sygnały dźwiękowe, natomiast w ślad za tym nie poszła żadna informacja do obywateli. To wywołało zaniepokojenie i dezorientację. Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Po sygnałach dźwiękowych, równolegle do nich, powinien obywatel otrzymać alert, informację SMS-em z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a w środkach komunikacji, telewizjach, portalach powinny pojawić się informacje, co się dzieje i co obywatele powinni robić.
0: Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci. W Kijowie 1 osoba. Rakiety uderzyły także w Lwów. 2 budynki mieszkalne zostały poważnie uszkodzone. Rannych jest ponad 20 osób. Mateusz Morawiecki zaakceptował, że nie został kandydatem na prezydenta, ale tego, że nie został kandydatem na premiera, już nie. Powiedział o powodach rozłamów PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński w kanale Tak.
3: Sądzę, że zaakceptował to, co mu powiedziałem, że nie jest wystawiony jako kandydat na kandydata, bo to jeszcze była ta faza, no po prostu dlatego, że nie wygra tych wyborów, a nie wygra, bo go strasznie zaatakowano. Nie twierdzę, że sprawiedliwie, no, ale to jest po prostu pewien fakt. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przyszłego premiera, no to chociaż uzasadnienie jest bardzo podobne. Tego już do wiadomości nie chciał przyjąć i zaczęła się operacja, która ma ten efekt, o którym mówimy.
0: Premier Donald Tusk spotkał się wieczorem w Lublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie trwało około godziny, ale politycy nie wyszli do dziennikarzy. Zełenski napisał, że oprócz współpracy w zakresie obronności, rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Ukraińców w Polsce. Tym samym nawiązał do ostatniego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki w Sejmie mówił, że polski rząd przemilcza ataki Ukraińców na Polaków i eksponuje napaści w drugą stronę. Dodał, że tu cytat, rządzi Polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
4: Ukraińskie ataki na Polaków są często przemilczane i coraz częściej nie podaje się narodowości sprawców, a do każdego ataku w drugą stronę dorabia się polityczną otoczkę, ksenofobię i zajmują się tym wszystkie liberalne media, a nawet marszałek Sejmu, premier czy ministrowie. Zaczynają się nagrywanie Polaków, prowokowanie Polaków agresywnym zachowaniem. Dziś rząd milczy, kiedy agresja jest kierowana w stronę Polaków. Rządzi Polską banda, która na pierwszym miejscu stawia obcych.
0: 85 lat temu, 29 lipca 1941 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym ojciec Maksymilian Kolbe dobrowolnie oddał życie za współwięźnia, skazanego na śmierć głodową. To wydarzenie przypomniał z mównicy sejmowej poseł PiSu Maciej Małecki.
5: 29 lipca 1941 roku Niemcy zorganizowali karny apel w obozie. Za karę, za domniemaną ucieczkę jednego z więźniów wybrali 10 więźniów do strasznej śmierci głodowej. Do zastępcy Rudolfa Hessa podszedł jeden z więźniów i powiedział: chcę umrzeć za niego, wskazując, płaczącego więźnia, który mówił, że ma żonę i dzieci. I w ten sposób święty Maksymilian trafił do niemieckiego bunkra głodowego. Razem z innymi więźniami, których codziennie pocieszał, wspierał modlitwą.
0: Ojciec Kolbe po 2 tygodniach męki w głodzie wciąż żył. 14 sierpnia 1941 roku został uśmiercony przez niemieckiego więźnia kryminalistę Hansa Boka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol. Uratowany Polak Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 roku.
1: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni, w cieniu, w Krakowie do 34, we Wrocławiu do 37, a w Białymstoku do 29. To były wiadomości, a za chwilę audycja Hanny Tracz.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
6: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
11: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
9: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem paruletnim wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, że się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus, godzina 9.14. Jest pięknie, jest słonecznie, jest gorąco, więc proszę wziąć to pod uwagę, wychodząc dziś z domu i cieszyć się, że taka piękna pogoda pod koniec lipca nam się trafiła. A zanim o tym, co zawsze, czyli o 9.45 zwierzenia Maji Krasowskiej, wcześniej rozmowa z panią Danutą Dworakowską, która napisała swoją autobiografię. Też była uczestniczką Powstania Warszawskiego jako sanitariuszka, a poza tym późniejsze swoje życie spędziła jako zawodowa pianistka, ale zanim to jeszcze w studio pani Angelika Żukowska, która będzie opowiadała o akcji 630 metrów chwały. Co to za akcja, kiedy ona się odbędzie i o co w zasadzie w niej chodzi. I dzień dobry.
5: Dzień dobry. Akcja 630 metrów chwały to jest oddolna inicjatywa nas młodych kobiet w Partii Prawo i Sprawiedliwość. Spotykamy się 1 sierpnia o godzinie 16 przy metrze Świętokrzyska, dokładnie na rogu Świętokrzyska Marszałkowska, i stajemy do flagi. 630 metrów to jest oczywiście związane z 63 dniami walki, poświęcenia i niezwykłego bohaterstwa. No, do tej akcji oczywiście chcemy zachęcić wszystkie młode osoby, niezależnie od wieku, i mamy nadzieję, że w tej akcji weźmie udział jak najwięcej osób.
4: Flaga ma mieć 630 metrów, to bardzo dużo osób będzie musiało ją trzymać.
5: Tak, dlatego zachęcamy, niezależnie od poglądów politycznych, zachęcamy wszystkich, rodziny z dziećmi, młodych, starszych, żeby do nas dołączyli.
4: Jak to ma wyglądać? O której godzinie będzie to rozwinięcie? Czy z tą flagą będą Państwo stali? Będą Państwo z nią szli? Jak to będzie wyglądało?
5: Ruszamy z miejsca dokładnie przy metrze Świętokrzyskiej i flaga będzie po prostu rozkładana.
4: Czyli będzie można, przechodnie będą mogli się
5: jak
4: dołączyć.
5: Jak najbardziej będą mogli do nas dołączyć.
4: 630 metrów to dokąd Państwo dotrą od metra?
5: Do Ronda Dmowskiego, prost na godzinę 17, aby zatrzymać się, żeby uczcić pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego.
4: Skąd taka potrzeba, taka inicjatywa, dlaczego?
5: No, myślę, że na pewno tutaj kierowaliśmy się tym, że historia nie jest tylko zbiorem dat, ale również jest upamiętnianiem tych ważnych chwil w historii, i uważam, że młodzi ludzie, znaczy naszym obowiązkiem młodych ludzi jest przede wszystkim szerzenie tej historii, tego nowoczesnego patriotyzmu, a nowoczesny patriotyzm dla nas, dla młodych ludzi, to nie jest tylko udział w uroczystościach, ale to jest także właśnie wspieranie takich inicjatyw, tworzenie takich inicjatyw prospołecznych i proobywatelskich i propatriotycznych, więc myślę, że to jest ten impuls, który nami kierował. Dodatkowo, no, ta tożsamość narodowa, która też przez nas przemawia, czyli szerzenie tych inicjatyw. Wydaje mi się, że na pewno ta inicjatywa też pokaże, że mamy ogromny szacunek do bohaterów i zdajemy sobie sprawę z tego, że to dzięki nim dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. To dzięki nim dzisiaj możemy swobodnie pójść do sklepu, swobodnie pójść do parku, możemy swobodnie prowadzić nasze życie, bo oni walczyli za nas. To oni kiedyś byli też harcerzami, studentami, byli zwykłymi ludźmi, takimi jakimi my dzisiaj jesteśmy, a musieli odłożyć swoje planowanie przyszłości i walczyć o nasz kraj.
4: To ja takie prozaiczne pytanie zadam, ale gdzie, kto taką flagę jest w stanie uszyć?
5: Będzie uszyta.
4: Czyli to jest tajemnica, gdzie takie długie flagi można uszyć. No dobrze, to jeszcze zapytam, bo pani mówi młodzi ludzie. Ja wiem, że kobiet się o wiek nie pyta, ale zapytam, bo też jestem kobietą, to mi wolno. A ile pani ma lat?
5: Za miesiąc 25.
4: To faktycznie, jest pani bardzo młoda. To nawet ja się teraz poczułam trochę mniej młoda, ale dobrze. No ja państwa zachęcam w takim razie w ogóle, żeby w trakcie godziny W być na rondzie Dmowskiego. To jest to miejsce, które na pewno zawsze jakieś wrażenie największe robi, a przy okazji można pomóc w rozwijaniu flagi. Jeszcze raz, o której godzinie można już tam być?
5: O godzinie 16.
4: O godzinie 16. Bardzo serdecznie dziękuję pani Andrzej. Angelika Żukowska mówiła o akcji 630 metrów chwały. Jest godzina 9:19. To ja od razu zapraszam Państwa na rozmowę na temat autobiografii pani Danuty Dworakowskiej, która została wydana przez Fundację Sensoria w ramach kampanii Bohateron. Z panią Danutą Dworakowską wczoraj w jej mieszkaniu się spotkałam i rozmawiałam między innymi o Powstaniu Warszawskim. Jesteśmy w mieszkaniu u pani Danuty Dworakowskiej. Miała pani pseudonim Lena. W Pruszkowie się znajdujemy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam.
4: Jest krzesło czy stołek do pianina? Jest pianino w mieszkaniu?
0: Pianino, po prostu pożegnałam już się z zawodem i pianino stoi w tej chwili u mojej córki, ale stołek został.
4: Wygodny jest, czy jak to? Dlaczego stołek został?
0: Czego po prostu jak ja siedzę na fotelu, sobie trzymam nóżki na tym tyka.
4: Tak. Rozmawiamy, bo napisała pani książkę, która jest w zasadzie pani autobiografią. Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Skąd był taki pomysł, żeby autobiografię napisać? Czy to ktoś panią namawiał, czy sama pani postanowiła, że chciałaby spisać
0: nie.
4: Wszystko?
0: Przede wszystkim miałam propozycję napisania moich wspomnień z powstania. To po pierwsze, prawda? No a poza tym, jak zaczęłam pisać tę książkę, stwierdziłam, że ta książka jest tak jak coś bez korzeni, więc musiałam się cofnąć do moich młodych lat, dziecięcych, a jak już się zaczęłam cofać, to się zatrzymałam aż prawie przy urodzeniu. No bo wspomnienia są takie, że wciągają człowieka. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie powiedzieć dosyć. No nie, szkoda, bo to jeszcze jest, no to jest taki duży łańcuszek wspomnień. No i tak stąd się wzięło. Miało być 50 tam stron powstania, a wyszło prawie 500 książki. Czyli wyszło jak zawsze.
4: O całym pani życiu, to czy pani może tak chociaż odrobinę opowiedzieć o swojej karierze muzycznej, pianistki, żeby słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia?
0: Po pierwsze, ja w ogóle nie lubię słowa kariera, bo za tym słowem idzie słowo karierowicz, które dla mnie jest zdecydowanie negatywne. Więc moje życie w muzyce. Oczywiście ja tam zresztą w książce bardzo dokładnie piszę, dlatego jest właśnie, że od dzieciństwa. Z rodziny muzycznej jestem już w sumie trzecim pokoleniem zawodowych muzyków. No więc rzeczywiście nie mogę inaczej powiedzieć, żyłam w muzyce. W domu ten nastrój, ciągle się słyszało muzykę, tato był skrzypkiem i solistą, i grał w filharmonii, pracował, więc ciągle pełno było muzyki. To było zresztą do przewidzenia, że w takiej muzycznej rodzinie następne pokolenie będzie również muzykować. No więc tak, oczywiście początki są dla dziecka zawsze takie same. Dzieci chcą grać, ale nie chcą ćwiczyć. To są dwie różne rzeczy, no ale miałam znakomitego pedagoga, dość, że od początku zachęcił mnie do tej muzyki, także jeśli nawet były trudności, to ja miałam tę motywację, że to jest tak piękne, że warto się nad tym troszeczkę nad tym popracować. Także tak, a moje życie w muzyce, no cóż, wojna, tak jak wszystkim, jeśli chodzi o moje pokolenie, przerwała całą wczesną młodość i właściwie ten okres między 11 a 16 rokiem życia, kiedy z dziecka przekształcamy się, doroślejemy, bo 16-letnie to już jest właściwie bardzo...
4: Panna.
0: Tak, panna. No to wszystkim nam zabrało, prawda? No nie ma rady. Później wszyscy próbowaliśmy to nadrobić, dlatego bardzo dużo było na różnych studiach, nie tylko muzycznych. W wieku mamusi, tatusia już, bo to byli ci spóźnialscy. Miałam szczęście, że rzeczywiście nie tylko szczęście, ale w ogóle mieliśmy wtedy znakomitych muzyków, znakomitych artystów, pedagogów. To był bardzo wysoki poziom. No i moje pokolenie dostało bardzo dobre wykształcenie muzyczne. Bardzo dobre i takie bardzo wszechstronne. No cóż, ponieważ jak tato jest skrzypkiem, to wiadoma sprawa, że córcia, jeżeli jest pianistką, to będzie akompaniować. Także mnie od razu wprowadzono w muzykę kameralną. która jest dla mnie niebywale interesująca, dlatego że można robić dwakroć tyle tej muzyki, prawda, jeszcze wspólnie. Także grałam i akompaniowałam, no a po dyplomie wtedy jeszcze były tak zwane nakazy pracy. Dzisiaj to pani generacja tego słowa nie zna, ale był nakaz pracy i bardzo się z tego nakazu akurat ucieszyłam, dlatego że dostałam nakaz pracy do Warszawy, z której przecież pochodzę, urodziłam się i tak dalej. Także byłam asystentką, potem po kolei przeszłam te wszystkie stadia, więc ja to byłam przewód na adiunkta, a potem na docenta i tak dalej. Także w wyższej szkole wtedy było jeszcze... W ogóle to jest komedia z tym, bo to kiedyś się nazywało konserwatorium. Potem zaczęło się nazywać Wyższa Szkoła Muzyczna. A potem to zamieniono na akademię. A teraz mamy uniwersytet, więc jak ja mam swoje legitymacje z mojego długiego życia z Wyższą Szkołą Muzyczną, to mam cztery różne pieczątki, no a adres zawsze dziecię sam. No tak, bardzo kochałam moją pracę pedagogiczną, jeśli mi teraz tak myślę, mi bardzo brakuje mojej pracy ze studentami, dlatego że praca ze studentami jest to dla mnie coś niezwykle pięknego, dlatego że są to już ludzie, którzy umieją grać, więc dobrze umieją grać, bo inaczej do wyższej szkoły by się nie dostali. Więc to są już muzycy, no i tylko mówi się o muzyce i no, o kompozytorach, o ich psychicznych stronach życia. Dlaczego Chopin wtedy? Przecież nie można mówić, a to ja sobie teraz usiądę i skomponuję marsz żałobny. No na pewno nie. Prawda? Więc co się działo z tymi ludźmi? Czyli to były bardzo całe spektrum różnych dziedzin życia i człowieka. Więc to była najwspanialsza praca. Koncertowałam dużo. Jako solistka i jako akompaniatorka i muzyka kameralna z najlepszymi naszymi artystami. Naprawdę mam cudowne wspomnienia. Bardzo się cieszę, że broniłam się przez jakiś czas przez tą kameralną muzyką, bo chciałam grać solo. No a to, że mnie tato trochę zmuszał do tego, najpierw byłam niezadowolona. Dlaczego? Dlatego, że tato grał coś ładniejszego niż ja. Bo ja miałam zawsze coś, on miał tę melodię i dlatego, a ja to... No ale później mnie tak pociągnęła ta muzyka, że szczęśliwa jestem, że dane mi było tyle lat z muzyką mieć do czynienia.
1: Czyli można powiedzieć, że jest pani, spełniła swoją pasję tak, pianistyczną.
0: Tak, należy do szczęśliwców, którzy mieli zawód będący największą pasją, miłością życia. Uważam muzykę za niesłychanie ważny element życia w ogóle. My sobie tylko nie zdajemy sprawy z tego, jak ta muzyka nam towarzyszy. Prawda? Nawet będziemy obchodzimy 3 maja, no ktoś nam gra, ktoś nam śpiewa, prawda? No więc teraz telewizja, prawda, radio i tak dalej transmituje i także mamy tej muzyki dosyć. A mój tato, kiedy ja się buntowałam, byłam jeszcze mała, to mówił, że muzyka w ogóle tobie towarzyszy, nawet o tym nie wiesz, bo przecież ptaki śpiewają. Jak się posłucha na przykład drutów, jak się idzie lasem i są druty elektryczne, one grają. Pociąg jak jedzie, ma swój rytm, też ma jakąś muzykę. Czyli muzyka w ogóle jest wszędzie i dookoła. No tak, nawet ja mówię, tato, jak warczy maszynka do golenia, to też jest muzyka. No ale musiałam się sprzeciwić. Czyli moje życie w muzyce się spełniło.
1: A my się spotykamy, sama pani powiedziała, że te pani wspomnienia, ta autobiografia, która powstała, tak, jej celem czy początkowym takim motorem napędowym było to, żeby opowiedzieć, spisać te wspomnienia z czasów powstania warszawskiego. Zbliża się 82. rocznica. Jak, co tak naprawdę, czy po 82 latach pani pamięta?
0: Wszystko.
1: wszystko.
0: To jest taka sprawa. Po pierwsze, związane z moim zawodem, dlatego że my wszystko graliśmy z pamięci, więc trzeba było tę pamięć, jak ja nazywam, wytresować. Więc ona rzeczywiście działa i cała moja generacja ma fantastyczną pamięć, chyba że się choroba trafi, prawda? Ale ci, którzy nie mają jakiegoś Alzheimera i tak dalej, no to mają świetną pamięć, a przede wszystkim pamiętają właśnie te wszystkie dawne czasy, bo można zapomnieć, ojej, co ja jadłam wczoraj na obiad. No to jest co innego, ale te lata przeżycia i tak dalej, to się pamięta. No, natomiast jeśli chodzi o powstanie, to te wspomnienia, one mają zupełnie inny kaliber, inną wartość i to jest jeden wielki dramat, czego żadne słowo nie odda. To trzeba było przeżyć. Kiedy się widzi, jak moje miasto, gdy się urodziłam, wychowałam, jak umiera moje miasto i ludzie, i wszystko. To są wspomnienia, które są naprawdę bardzo bolesne, ale ta grupka, która no teraz niestety coraz mniejsza jest nas, powstańców, to są ludzie, takich już nigdy już nie będzie i oby nie musiało być. Dlatego, że my pamiętamy rzeczywiście, można powiedzieć, piekło na ziemi. To, co było, ale oczywiście są inni, którzy mieli jeszcze bardziej skondensowaną tą makabrę do przeżycia. To byli ci, którzy byli w Oświęcimiu, w obozach, prawda? No tego, to jest najstraszliwsze. Ale jak silnym motywem jest potrzeba życia, że my wszyscy jednak po tych przeżyciach wróciliśmy jakoś do normy, zagospodarowaliśmy dalej swoje życie, miłość, dzieci, dom, potoczyło się wszystko jakby normalnym trybem. Więc ta siła, instynkt życia jest tak silny, że nawet powstanie tego nie było w stanie. No, zaszkodziło trochę, ale nie złamało.
1: To jest tak, że jak o powstaniu się mówi, czy opowiada, czy są takie osoby jak pani, których jest już coraz mniej, no bo 82 lata temu, to nie każdy tyle lat w ogóle na tej ziemi jest, a pani nie dość, że jest to w czasie powstania miała 16 lat, czyli w zasadzie była nastolatką, ale nastolatka to już sama pani powiedziała, że taka panna, to już w zasadzie dojrzała dziewczyna, tak teraz myślę sobie z perspektywy, no ale mówi się o tym, że powstanie warszawskie, no to nie dość, że mówi się o okupacji, o II wojnie światowej, że nie ma rodziny, której nie dotknęła II wojna światowa, ktoś kogoś bliskiego, to tu w Warszawie to chyba było zintensyfikowane, nie chyba, tylko na pewno to całe rodziny, przyjaciele, bliscy. Czy pani z takich najbliższych osób, ktoś w powstaniu, o kim pani myśli, pierwsza osoba, która w powstaniu, jakiś przyjaciel, przyjaciółka, rodzina, bliscy, panią też to na pewno dotknęło?
0: No więc tak, jeśli chodzi o moje najbliższe osoby, to była taka sytuacja, że tato i moja najstarsza siostra byli akurat po drugiej stronie Wisły. Ja byłam, tylko była mama i moja też dużo starsza siostra, bo obydwie były starsze, 10 i 12 lat starsze ode mnie, więc ja się śmiałam, że miałam trzy mamusie, bo one mnie wychowywały jeszcze bardziej niż mama. I obydwie się źle czuły, zresztą siostra spodziewała się dziecka i miała bardzo ciężko ten okres przeżywała, do tego jeszcze powstanie. Więc ja miałam naprawdę poważny problem, bo czułam się jedyna zdrowa i właściwie odpowiedzialna za te dwie osoby, za mamę i za siostrę. Dlatego dopiero trzeciego dnia poszłam do powstania. Dlatego, że po prostu nie wiedziałam, ja zrobić musiałam je jakoś psychicznie ustawić. No, czy też człowiek w ogóle nikt nie wiedział, jak długo to będzie. Była mowa o tym, że tam parę dni, prawda, bo nasze wojska stoją za Wisą, to przyjdą, tylko tam wiemy, pach, pach, tratata i będzie już po krzyku. Nikt się nie spodziewał tego, przynajmniej my, nastolatki, któreśmy w ogóle nic nie wiedzieli.
1: Romantyczne
0: tak,
1: było.
0: Tak, ale oczywiście, że tak był zryw. Także ja dopiero potem poszłam, ale ten zryw był taki, że właściwie myśmy no i ta starsza troszkę młodzież ode mnie, myśmy wiedzieli, że to wybuchnie, dlatego że tam już za dużo było tego wszystkiego, a poza tym sytuacja polityczna wyglądała już tak, że właściwie byli, Niemcy już było po wojnie, prawda, mówiąc, oni tylko tam szli, więc się, oczywiście, że to jeszcze trwało długo, tym niemniej jednak my psychicznie byliśmy już nastawieni, że właściwie to już jest koniec, a reszta to jest takie posłowie. Prawda, że dla nich. No potem jeszcze z Warszawy do Berlina kawałek drogi mieli, ale przede wszystkim ta świadomość, że z tymi wojskami radzieckimi byli Polacy, była polska armia. To zupełnie zmieniło nasz stosunek do nadchodzącej armii radzieckiej. Właśnie tak, że to były takie bardzo skomplikowane sytuacje polityczne, a my młodzi przecież... Radia nie było, przynajmniej niepopularne. Już nie mówię o komórkach i takich różnych innych rzeczach, prawda? Więc to wszystko było informacje ustne, a wiadomo, że plotka ma wielkie uszy, a jeszcze większe usta. Więc były takie fantastyczne wiadomości, że mało prawdopodobne. Ale myśmy na tych wiadomościach bazowali, bo nic innego nie było. Długi czas, a przynajmniej nie my. No ale w każdym razie miałam takie parę razy takie pytanie. Czy wyobrażasz sobie, że mogłabyś do powstania nie wstąpić, nie pójść? Powiedziałam, że nie. Akurat ja nie. Mam wrażenie, że z mojego rocznika, no może w ogóle generacji raczej, mało kto został w domu. Dzieciaki warszawskie, prawda, poszły się bić o Warszawę. Myśmy byli w sumie jeszcze dziećmi, bo ten rozwój intelektualny i psychiczny był bardzo skrzywiony, zahamowany przez wojnę. Więc myśmy mieli innego typu rozwój, prawda. Także na pewno wszyscy byśmy w tym powstaniu byli. Ale ja nie próbuję nawet walczyć z tym, żeby jakoś odsunąć te wspomnienia. One są silniejsze ode mnie i to mam wrażenie, że moi koledzy, koleżanki mają to samo. To powstanie w nas tkwi. Dlatego, że to nie tylko, że powstanie, że walka, że wojna skondensowana na takim tym małym odcinku, taki cyrk Nerona właściwie, czy bezbronni byliśmy na dobrą sprawę dookoła Niemcy, a jednak ta niesamowita wiara w to, że się zwycięży. Przecież tak jak myśmy przeżyli koniec powstania, to sobie trudno wyobrazić, to była rozpacz. My byśmy do ostatka na tych gruzach Warszawy walczyli, gdyby nie, już nie przyszedł rozkaz, że koniec powstania.
1: Pani najbliżsi przeżyli?
0: No mama i siostra, tak. No tamci, siostra i ta druga i tato też. Też z rodziny nikt nie zginął.
1: To była pani
0: szósta. Tylko my straciliśmy dom, bo nasz dom został 16 sierpnia stracony, znaczy mieszkanie nasze. Ale nikt z rodziny właściwie, tej dalszej ciocie, tam, które mieszkały na Pradze, to jakoś ocalało wszystko tam ich. No i mój tato i siostra nie przeżyli powstania, tylko oglądali co z tamtej strony Wisły, co mówili, że naprawdę czegoś gorszego nie przeżyli. Bo bezradność wobec takiej rozpaczliwej sytuacji, krzywdy, śmierci, nie wiadomo co się tam dzieje z tymi najbliższymi, a ci bezradni po drugiej stronie Wisły tylko na to patrzyli, byli obserwatorami. Więc to też było dla nich bardzo ciężkie, tak sobie wyobrażam przeżycie i zresztą oni mówili o tym.
1: A kiedy pani zweryfikowała takie myślenie, poszła pani w ogóle trzeci dzień, idę do powstania, przecież taką wyobraźnią tego, że to będzie hip hip hura, no bo z takim dobrym nastawieniem ci młodzi szli, tak? Z uśmiechem były pozytywne piosenki, śpiewało się, cieszyli się ludzie. Sama pani powiedziała, że trata ta 3-4 dni, to kiedy pani to czy zweryfikowała?
0: Nie. Szczerze mówiąc ja...
1: Że to jest wojna, że to jest regularna armia, że tam są żołnierze niemieccy, że to jest kula, że taka kula jak cię trafi, to cię nie ma.
0: Proszę pani, cała ta nastolatkowie, w ogóle bardzo młoda młodzież, nikt nie myśli o tym, że mnie się może coś stać. Mnie ma trafić? Nie, po prostu nie ma tej myśli. Wiemy, że jest wojna, że ludzie padają, że może tak jak w moim przypadku był zabity chłopak przy mnie, upadł przy mnie, bo dostał w oko z karabinu i na miejscu padł. No widziałam to, ale mnie do głowy nie przyszło, że to może być mnie. Ja się śmieję, obserwując to wszystko, mam moje wnuki, to już są bardzo dorośli, mam prawnuki dorosłe, że młodzi ludzie są pozbawieni instynktu samozachowawczego. W ogóle nie przychodzi im do głowy, to mnie się ma coś stać. Nie. Wszyscy szli, nie powiem, bo tam w piosenkach to jest z uśmiechem, tam ze śpiewem, nie bardzo, prawda? Ale rzeczywiście motywacją, bezsprzecznie motywacją było pozbyć się Niemców z Warszawy. To ja, wiesz, cytuję zawsze księdza Robaka z Pana Tadeusza. Oczyścić dom ze śmieci. Oczyścić dom ze śmieci, wyrzucić Niemców i przygotować Warszawę na wejście wojsk radzieckich i polskich, wieszając już zwycięskie biało-czerwone flagi na każdym domu. Tymczasem tych domów było bardzo mało. Przecież Starówka właściwie przestała istnieć. Ja pamiętam, jak już powstanie było zakończone, stałam przed hotelem Polonia i spojrzałam tam w kierunku mojego domu, na Staruszkę. Ruiny. Można było widzieć, nie wiem, kilometr. Ruiny, tylko sterczące jakieś fragmenty, czasem jakiś dom, czasem pół domu, ale generalnie jedno wielkie gruzowisko. I dla mnie jest to dowód, że oczywiście, że niektórzy mówią, że to są uwarunkowania polityczne i tak dalej. Polityka polityką, a ja doskonale widziałam, jak młodzi, starzy, dzieci, jak tylko Warszawa była wolna, wracali piechotą i własnymi rękami odgrzebywali te ruiny, żeby Warszawa wróciła, żeby mogli ludzie mieszkać, w ogóle mieszkali naprawdę w jaskiniowych warunkach, żeby tylko wrócić do Warszawy. Więc to było silniejsze niż wszystkie polityczne aspekty. Po prostu warszawiacy wrócili i własnymi rękami odbudowali, ale w ogóle nie przyszło do głowy, że miało nie być Warszawy. Absolutnie nie. Także w tym przypadku społeczność warszawska naprawdę zdała egzamin na dużą piątkę.
1: Nie chcę tak pytać, bo to jest, ja sobie zdaję sprawę, że to są rzeczy takie obciążające głowę człowieka i zostające w głowie, ale czytałam fragment tam opisu, jak pani kanałami przechodziliście w książce. Jest, co było takim czegoś, co pani sobie nie wyobrażała, że będzie musiała stanąć przed takim wyzwaniem w trakcie powstania? Było coś takiego, co dla pani było czymś, że naprawdę musiała się pani w sobie zebrać, żeby coś takiego przezwyciężyć?
0: Więc tak, w powstaniu nigdy się nie myślało, co będzie dalej. Jakoś nie było planu, w ogóle nie było planowania. Każda godzina była darowana, myśmy o tym wiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o pisanie tej książki, to muszę pani powiedzieć tak niezupełnie na konkretnie na pani pytanie, ale zawartość emocjonalna i informacji, jaką ja mam w głowie, jest tak ogromna, że gdybym ja napisała rzeczywiście wszystko to, co chciałabym, co powinno być moim zdaniem napisane, to by ta książka miała nie 500, a 1000 stron. Samo powstanie by miało te 500. Tam było tyle dla mnie osobiście, jako takiej młodej dziewczyny ze spokojnego, kulturalnego domu, gdzie głosu podniesionego nie słyszałam, wszyscy się szanowali, przyjaźnili, kochali. No. Raptem takie zachowania ludzkie, że samoloty latają i polują na starsze kobiety, które stoją w kolejce przed studnią po wodę. Przecież to nie był żaden wróg. Bo ja rozumiem, że stoją wrogowie nas naprzeciwko siebie, jak nie on mnie, to ja jego, prawda? Ale co były te winne te babcie, które po wodę stały? Albo które na podwórkach gotowały w kotłach do prania bielizny kaszę, która się wiecznie przypalała, bo jak nadleciał taki samolot, to babcia uciekała, nie mieszając tej kaszy, żeby się schować. Ja mam najwyższy szacunek dla tych wszystkich cioci, babci, teściowych, szwagierek, wszystkich tych przeważnie starszych, łatwo było starszym ode mnie być, jak ja miałam 16 lat, prawda, które naprawdę z narażeniem życia te kasze mieszały na podwórku, żeby czymś chociaż łyżką tej kaszy nakarmić nas, bo przecież dowozu żadnego nie było, Warszawa była otoczona, a nikt nie miał zapasów na tak długo i na tyle ludzi, bo przecież naszło trochę tam tej młodzieży z okolic Warszawy. Także to jest tak dużo takich różnych naprawdę zagadnień, które przychodzą do głowy, że dobrze, że ja w miarę możliwości oszczędzałam słów żeby i tematów, żeby się nie było. A ciągle wpadałam w jakąś dygresję, bo tam była taka sytuacja, a obiecałam sobie, nie idę, to jest ścieżka, którą mam wytyczoną od to, ale było niemożliwe, bo się zawsze coś zdarzało. Tak, i tak szczęśliwie powstanie, jak napisałam tam na początku, że powstanie w moim tak długim życiu, gdzieś ja mam te 98 lat, to te 63 dni to jest nawet mniej niż kropla w morzu. A jednak to zadecydowało właściwie o tym, kim potem byłam po powstaniu. I jestem.
1: Takie jedno dygresyjne pytanie, nie o powstanie, ale jaka była przedwojenna Warszawa? Czy Pani ją może tak krótko opisać? Jaka jest w Pani pamięci przedwojenna Warszawa?
0: Przedwojenna Warszawa była piękna dla mnie. Troszeczkę uszkodzona we wrześniu 1939 roku, ale to były takie małe skaleczenia w porównaniu. Warszawa była piękna, zwłaszcza oczywiście Śródmieście. Starówka to jest, no niestety tego się już nie odbuduje, dlatego że ona jest odbudowana, ale to już nie jest oryginał. Przecież oryginalna starówka to miała 300-400 lat i to nie tam jeden dom, który się ogląda z szacunkiem, och, ten dom ma 300 lat. Nie, to była cała dzielnica, całe jak miasteczko. Więc to był naprawdę ewenement, to było coś nadzwyczajnego. No, rozbili na kawałki, ale no, nie, dobrze, że odbudowana. Ja się cieszę i chwała tym, którzy odbudowali. Jestem wdzięczna, że odbudowali i to identycznie tak jak była. Ale starówka to jest dla pani generacji, ale już nie dla mnie. Bo dla mnie starówka to był ten autentyk z 1700 któregoś tam roku, czy 1600. Mój dom, w którym mieszkałam, był pod Królami, 1703. Także to są takie bardzo mieszane uczucia, bo ilekroć idę na starówkę, ja ją widzę taką, jaką pamiętam sprzed wojny, a jednocześnie wiem, że to jest nie to, bo przeszkadza mi w pamięci no po prostu to ten pejzaż gruzów, który zostawiłam wychodząc ze starówki kanałami. Natomiast jeśli chodzi o samą Warszawę, oczywiście ona była absolutnie inna. Warszawa nie była budowana na planie jakimś, tak jak Paryż, prawda? Tylko po prostu spontanicznie była doklejana to tu, to tu, to tu. I przecież przedwojenna Warszawa nie przewidywała takiej ilości samochodów. Były tramwaje, wąskie uliczki, na których nie rosły drzewa, tak jak tutaj u nas. Ona była kompletnie inna. Mam tą mapę też tej starej Warszawy, bardzo dokładnie kupiłam to, tylko rzeczywiście, przecież poza tym na przykład ten cały odcinek, który najbardziej pamiętam, Hipoteczna 2, ruch Danimowiczowski, cały ten odcinek był inny, bo nie było trasy WZ. Więc tam były inne ulice i to Tłomackie i tak dalej. Ja tę Warszawę mam w pamięci. Nie całą, dlatego że tak było do czasów, no wojna się zaczęła, jak miałam 11 lat. Więc no, tam część rodziny mieszkała na Pradze, wujek i ciocia. No to myśmy tam na Pragę przez Kierbedziaka, przez most chodzili. I też tylko ten kawałeczek Pragi, która była blisko mostu, blisko Wisły, bo wujostwo mieszkali blisko Wisły. Ale no oczywiście Starówkę pamiętam. No i ten odcinek Trakt Królewski do Placu Trzech Krzyży. I tam jeszcze kawałek, ale już za dzisiejszym rozdrożem, za Belwederem, to tam się właściwie Warszawa prawie kończyła. Nie było. A dzisiaj jak jadę do Warszawy, to ja jestem, tak mi przykro, ale w zupełnie nieznanym mieście. Całe miasta, te wszystkie Ursynowy, nie Ursynowy, te Białołęki i tak dalej, to wszystko dla mnie... Tak, no, tak samo jakbym pojechała do Szanghaju, w ogóle nic nie wiem, nic nie rozumiem, gdzie to już nie jest ta moja Warszawa. I miałam takie bardzo trudne pytanie, chyba było 2 lata temu, zawieźli mnie na najwyższy dom na górę, tak? Musiałam podejść do okna, to była cała ściana, to była szyba. Ja się cofnęłam, bo tam za daleko do ziemi, ja nie lubię takich widoków, ale musiałam oprzeć rękę na tej szybie z drżeniem serca i miałam pytanie, no jak się pani podoba Warszawa z perspektywy takiej wysokiej? No a ponieważ ja jestem osobą niepoprawnie szczerą, powiedziałam to, co myślę. Wcale mi się nie podoba, bo to nie jest ta moja Warszawa. Przecież najwyższy dom za mojej pamięci do końca wojny to był na placu dzisiejszych powstańców. Tam był tak zwany drapacz chmur się nazywało. On miał parę. Więc to są tak inne pojęcia, że pani generacja się stuka w czoło, co ta babka tam opowiada. Tak było.
1: Po co ta autobiografia? No bo jedno to jest zachować pamięć, prawda? Uratować wspomnienia, przekazać jej dalej. No ale tak mam nadzieję, że tak jest. Myślę, że tak jest pani jako autorka swojej autobiografii. Coś chce tym przekazać kolejnym pokoleniom. Co? Jaka płynie, czy płynie jakaś nauka, czy jakaś myśl, którą chciałaby pani przekazać następnym pokoleniom w związku z powstaniem, w związku z okupacją, w związku...
0: O tym nie myślałam, pisząc.
1: Z pani pokoleniem.
0: No tak, ale ja, nie, przepraszam, ale naprawdę o tym nie myślałam, że to ma być jakiś przekaz, ale dzięki temu, że już kilka osób pytało mi się, to powiem, że jeśli to, no przecież czytamy książki, czytamy pamiętniki z XVIII wieku, z XIX, no to jest po prostu jakiś obraz czyjegoś życia w tych czasach, od, prawda, 28 do no dzisiaj to nie, bo skończyłam na 81 roku, ale napisałam, że koniec pierwszego tomu, więc ten drugi tom będzie pisany. Ponieważ ja nie miałam nigdy żadnych ambicji literackich, po prostu piszę to, co pamiętam i jak pamiętam. I to jest jakaś bardzo szczera opowieść. Ja się nie kryguję się na literaturę absolutnie. Także tak piszę, jak opowiadam, jak mówię. Zresztą ja tam napisałam we słowie wstępnym. To jest pisane tak, jak miałam takie wrażenie, jakbym z kimś rozmawiała, z kimś, kto mi nie przeszkadza pytaniami, nie krytykuje od razu i pozwoli mi się wypowiedzieć, ja tego słuchacza mam. Więc ten słuchacz siedzi właśnie pod długopisem, bo długopisem pisałam ręcznie, przecież wszystko pisałam. To wszystkich dziwi, a ja się dziwię, że się ludzie dziwią. No przecież ile lat się pisało ręcznie, na miły Bóg. Tak, w 1500 którymś Gutenberg wynalazł dopiero te maszyny do pisania. A tam się wszystko pisało ręcznie. Więc ja pisałam ręcznie, dlatego długopisów tutaj jest, tuzin wypisałam je, kartek i tak dalej. W każdym razie wiem, że moi koledzy, koleżanki również pisali, może nie takie dokładne pamiętniki jak ja, ale ponieważ mnie było dane przeżyć bardzo kolorowe życie i mam, no my jako muzycy mamy dobrą pamięć, musimy ją mieć, bo przecież jak byłoby inaczej. Także sprawiało mi kolosalną przyjemność przeżycie mojego życia jeszcze raz. Spotkanie z tymi wszystkimi, których już dawno nie ma, a które bardzo dobrze pamiętam i którym bardzo dużo zawdzięczam.
1: Jest pani pianistką, jest pani muzykiem, ma pani szczególną wrażliwość muzyczną. Pani ulubiony kompozytor?
0: Nie mam takiego. Nie mam dlatego że miałam szczęście obcować, no powiedzmy sobie, jak dzisiaj się mówi, z najwyższej półki, więc z największymi dziełami geniuszy. Były okresy takie, że na przykład nie mogłam grać Chopina, dlatego że działał na mnie tak, że ja byłam w depresji, mogłam wpaść. To nie jest wesoła muzyka. Natomiast zawsze można słuchać, ja przynajmniej, Mozarta, który na miarę, każdy odbiera muzykę indywidualnie. No więc mnie, mojej psychice, ten Mozart pasuje bardzo. Ja się czuję bez skrępowania z nim, rozumiem tę muzykę. Jak to rozumieją słuchacze, to już inna sprawa, ale ja tę muzykę rozumiem dobrze. Ulubieńcy, no moi ulubieńcy są no niestety ci więcej. To zależy od tego, jaką fazę w życiu mam. Jak byłam w domku, to właśnie mówię, Chopina już nie mogłam grać, ale Mozart mi zawsze dobrze robił. Jak byłam zmęczona życiem, polityką i tym, co się dzieje, to mi najbardziej

0: Zawsze Bach. Beethoven potrafi być depresyjny, jest niebezpieczny, tam jest dużo dramatu w tej muzyce. No w końcu chory, głuchy, samotny człowiek napisał dzieła, które przetrwają świat. Więc tym zawsze z największą pokorą, ale cała masa jeszcze innych. Także ja osobiście rzeczywiście no, nie wyobrażam sobie życia bez muzyki.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: I to była rozmowa, a raczej zostałam przyjęta przez panią Danutę Dworakowską u niej w mieszkaniu, która napisała autobiografię Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem, a pseudonim pani Danuty Dworakowskiej w czasie Powstania Warszawskiego, w którym uczestniczyła jako sanitariuszka, brzmiał Lena, no ale przede wszystkim była pianistką całe życie, wybitną pianistką i o tej muzyce rozmawiałyśmy na koniec, to może teraz zgodnie z preferencjami pani Danuty Dworakowskiej posłuchamy fragmentu, nie fragmentu, ale posłuchamy Bacha, a później jeszcze na chwilę ja do państwa coś powiem.

0: było preludium C-dur. Ja troszeczkę teraz muszę Państwa przeprosić, ale zaprosić też na godzinę 10.30, bo kolejny fragment Dzienników Mai Krasowskiej będzie wtedy emitowany, ale wcześniej będzie rozmowa Łukasza Jankowskiego i Odyseja Wyborcza, także do usłyszenia o 10.30 Państwa jeszcze zapraszam. Hania Tracz, Szymon Christianus, wybiła godzina 10, no to Michał Trześniewski i Wiadomości Wnet.
1: Dlaczego? Nie się skończy. No przecież jak to nie wiem. Co chodzi? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie on? No żebyś wiedział.
2: Żebyś wiedział.
3: A żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.

Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Syreny zawyły w Lublinie. Czy rosyjska rakieta znowu wleciała do Polski? Wróciła

0: Upały we Wrocławiu dzisiaj będzie 37 stopni w cieniu. Kulisy rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Morawiecki nie pogodził się z tym, że nie został kandydatem na premiera, powiedział Kaczyński.
1: Wiadomości wnet.
0: O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Po godzinie 5:00 policjanci odnaleźli na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim 10-metrowy lej oraz szczątki obiektu. Z powodu rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3:50. Po kilku minutach alarm został odwołany. Wojsko zareagowało dobrze, ale rząd nie poinformował właściwie o tym, co się dzieje, powiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk z Rozwoju Plus.
2: Rozległy się w Lublinie sygnały dźwiękowe, natomiast w ślad za tym nie poszła żadna informacja do obywateli. To wywołało zaniepokojenie i dezorientację. Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Po sygnałach dźwiękowych, równolegle do nich, powinien obywatel otrzymać alert, informację SMS-em z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a w środkach komunikacji, telewizjach, portalach powinny pojawić się informacje, co się dzieje i co obywatele powinni robić.
0: Zgodnie z komunikatem dowództwa operacyjnego, niezidentyfikowany obiekt przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej 6 minut. To dużo czasu na zneutralizowanie obiektu, mówił na konferencji prasowej polityk PiSu Mateusz Kurzejewski.
3: 6 minut to jest wystarczający czas, żeby podjąć odpowiednie działania zmierzające do neutralizacji tego obiektu. Jeśli okaże się, że to była rosyjska rakieta, będzie to oznaczało, że mieliśmy do czynienia z wielkim zagrożeniem.
0: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek był dopytywany na konferencji prasowej przez dziennikarzy o spór w partii.
4: Panie redaktorze, no jeszcze raz powtarzam, pana naprawdę nie interesuje, co spadło na Lubelszczyźnie, skąd się wziął ten 10-metrowy lej, skąd ten potężny wybuch zaledwie 2 km od domostw, co by było, gdyby to było nie 2 km od domostw, tylko na dąby spadło, co w tym czasie przez te 6 minut robiło Wojsko Polskie. To są rzeczy, które dzisiaj Polaków, w szczególności na Lubelszczyźnie, interesują, albo przedsiębiorców, a pan dalej Morawiecki. Morawiecki postanowił wyjść z partii, no i tyle, no jego sprawa, ja nie będę się dzisiaj Morawieckim zajmował, zajmuję się Polską.
0: W Lublinie o godzinie 10:15 odbędzie się spotkanie zespołu koordynacyjnego z udziałem premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli służb. Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci. W Kijowie 1 osoba. Rakiety uderzyły także w Lwów. 2 budynki mieszkalne zostały poważnie uszkodzone. Rannych jest ponad 20 osób. W sobotę 1 sierpnia przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tamten czas wspominała na antenie Radia Wnet sanitariuszka ze zgrupowania Kuba Sosna, Danuta Dworakowska, pseudonim Lena.
5: My pamiętamy rzeczywiście, można powiedzieć, piekło na ziemi. To, co było, ale oczywiście są inni, którzy mieli jeszcze bardziej skondensowaną tą makabrę do przeżycia. To byli ci, którzy byli w Oświęcimiu, w obozach, prawda? No tego, to jest najstraszliwsze. Ale jak silnym motywem jest potrzeba życia, że my wszyscy jednak po tych przeżyciach wróciliśmy jakoś do normy, zagospodarowaliśmy dalej swoje życie, miłość, dzieci, dom. Potoczyło się wszystko jakby normalnym trybem.
0: Mimo przeważającej siły okupanta walki trwały 63 dni. Zginęło kilkanaście tysięcy powstańców i od 150 do 200 tysięcy cywilów. 85 lat temu, 29 lipca 1941 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym ojciec Maksymilian Kolbe dobrowolnie oddał życie za współwięźnia skazanego na śmierć głodową. To wydarzenie przypomniał z mównicy sejmowej poseł PiSu Maciej Małecki.
6: 29 lipca 1941 roku Niemcy zorganizowali karny apel w obozie. Za karę, za domniemaną ucieczkę jednego z więźniów wybrali 10 więźniów do strasznej śmierci głodowej. Do zastępcy Rudolfa Hessa, podszedł jeden z więźniów i powiedział: chcę umrzeć za niego, wskazując płaczącego więźnia, który mówił, że ma żonę i dzieci. I w ten sposób święty Maksymilian trafił do niemieckiego bunkra głodowego. Razem z innymi więźniami, których codziennie pocieszał, wspierał modlitwą.
0: Ojciec Kolbe po 2 tygodniach męki w głodzie wciąż żył. 14 sierpnia 1941 roku został uśmiercony przez niemieckiego więźnia kryminalistę Hansa Bocka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol. Uratowany Polak Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 roku.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
10: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
9: To możliwe?
10: W Radiu Wnet jak najbardziej.
11: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
9: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
11: Słuchajcie Radia Wnet.
12: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
15: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
13: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy od informacji z dzisiejszej nocy. Rakieta najprawdopodobniej rosyjska, ale to będzie ustalone, wleciała w terytorium Polski. Rakieta, na co wszystko wskazuje, uzbrojona z ładunkiem, która eksplodowała w województwie lubelskim blisko Kraśnika, w takim trójkącie Kraśnik-Zamość-Lublin, więc wleciała dość głęboko w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak czytamy w komunikacie polskiego wojska, ale też polskich władz, został poderwany myśliwiec F-16, który miał dolecieć i zobaczyć, co właściwie leci, ale zanim to zweryfikował, obiekt znikł z radarów, a znikł, bo spadł w miejscowości Tarnowa Kolonia. To jest blisko miejscowości Biskupie, tak jak powiedziałem, dość blisko Kraśnika, dość blisko Janowa Lubelskiego, daleko, daleko za Zamościem, kilka, w zasadzie prawie 100 kilometrów w głąb terytorium, bardzo blisko Lublina, miasta wojewódzkiego. W nocy zawyły syreny, ale syreny alarmowe, zdaje się, wyły już po tym, kiedy obiekt wleciał, kiedy upadł, eksplodując na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za chwilę więcej szczegółów, więcej informacji w tym temacie. W naszym studiu gość, poseł na Sejm, Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Szybki komentarz. Polskie władze zadziałały. Patrzę na komunikaty oficjalne. Komunikat Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Dość lapidarny komunikat sprzed 42 minut Bartosza Grodeckiego, szefa BBN-u, podkreślający, że Karol Nawrocki jako prezydent na bieżąco jest informowany o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Czy każdą taką sytuację trzeba oczywiście badać? Służby powinny szybko reagować. Można dyskutować, czy brak tej informacji, niepoinformowanie mieszkańców Lubelszczyzny na temat tego incydentu, wydarzenia, kogo obciąża. Natomiast ja też nie wzbudzałbym jakiejś takiej dodatkowej emocji zagrożenia. Takie sytuacje miały już miejsce, czy podobne sytuacje miały miejsce, no więc trzeba profesjonalnie i szybko reagować, no ale też nie budować wokół tego takiej dodatkowej atmosfery zagrożenia. Ja w każdym razie uważam, że na razie jest na to za wcześnie.
1: 7 godzin temu był pierwszy komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. On brzmiał następująco: uwaga, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Faktycznie wczoraj Ukraina w nocy była mocno bombardowana. To największe naloty od 2 lat. Rozpoczęła się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samoloty wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony przeciwpowietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Tak brzmiał ten komunikat nocny. Poranny już jest bardziej rozbudowany. No ale ja pytam posła na Sejm, czy możemy czuć się bezpiecznie? No można uspokajać, ale jednak rakieta wleciała dość daleko, spadła i eksplodowała. Bogu dzięki, nikomu nic się nie stało.
2: Za naszą granicą trwa wojna. Bogu dzięki, że nikomu się nic nie stało, ale na podstawie tych informacji medialnych w ciągu pierwszych godzin, no wydawanie jakichś wyroków, ocen, no wydaje mi się, że byłoby mało odpowiedzialne, krytyczne ocenianie w tym momencie kogokolwiek, przedwczesne. Więc pozostawiam tę sprawę do wyjaśnienia i także dla koleżanek i kolegów, którzy specjalizują się w sprawach bezpieczeństwa i obronności.
1: No dobrze, to przejdźmy do polskiego Sejmu. Dzisiaj pojawił się w polskim Sejmie nowy klub liczący 40 posłów, jednego senatora, więc klub parlamentarny Rozwój Plus. No i tym samym spekulacje się zakończyły. Prawica ma kolejną, czwartą siłę polityczną.
2: No, wydaje mi się, że to nie jest prawica. To jest środowisko centrowe z osobami o poglądach lewicowych.
1: Kto to ma poglądy lewicowe? No,
2: Monika Pawłowska z pewnością. Osoby, które orbitują wokół tego klubu z partii Razem, z pewnością mają poglądy głęboko lewicowe.
1: No, ale Monika Pawłowska kandydowała z panem z jednej listy do tych wyborów i poprzednich jeszcze. I nie protestował pan poseł wtedy, że ma być skreślona z listy.
2: Ale ja też teraz nie protestuję, ja tylko stwierdzam fakty. No, kandydując w naszych listach, że przecież była osoba o poglądach lewicowych, no, wiemy, że jest na przykład zwolenniczką aborcji na życzenie, no więc
1: że klub PiS-u był klubem składającym się z ludzi o poglądach lewicowych.
2: Klub Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość było i jest formacją wielkim namiotem, czasami może nawet w niektórych przypadkach zbyt wielkim. Natomiast dzisiaj powstała formacja Centrum, w której właśnie jest sporo osób o poglądach bardzo liberalnych, więc nie wydaje mi się, żeby można mówić o tym, że powstaje czwarta partia prawicowa. Źle się stało, że do tego podziału doszło. Środowisko centrowe nadal istnieje w Prawie i Sprawiedliwości i Mateusz Morawiecki, jego współpracownicy mogli w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonować. No, zdecydowali się na rozłam, zdecydowali się na budowanie swojej formacji politycznej. Moim zdaniem głównym beneficjentem dzisiaj jest Donald Tusk i moim zdaniem część przynajmniej tego środowiska zostanie wypchnięta na trwałe z obozu prawicowego i część tych ludzi po prostu będzie współpracować z obozem lewicowo-liberalnym w przyszłości.
1: Ale co, to zdaniem pana to są zdrajcy, którzy właśnie przechodzą na stronę Donalda Tuska?
2: Ja nie używam takich słów, ale są to ludzie, którzy wybrali takie dryfowanie w lewo. No, znamy z historii takie przypadki. Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, Filip Libicki, Kluzik-Rostkowska, Kazimierz Michał Ujazdowski. Część z tych osób to były osoby nawet o poglądach mocno konserwatywnych. Ujazdowski, Libicki, mocno konserwatywnych na prawej stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ale takie wybory powodują, że w oczywisty sposób idzie się dalej. No, bliskie kontakty Morawieckiego i te zapowiedzi, że on będzie tutaj współpracował z Kosiniakiem, Kamyszem, z Hołownią. Z jednej strony można traktować to jako symbol pewnej otwartości, zdolności do rozmowy z ludźmi o różnych poglądach, ale z drugiej strony ten proces następuje. On się nie zaczął dzisiaj, w momencie utworzenia klubu, bo on trwał od kilku lat.
1: Natomiast na przykład po wyborach.
2: Nie ma wątpliwości, że oni dryfują w tamtą stronę.
1: Wtedy była propozycja, co przyznał w rozmowie dla kanału Tak, o czym był informowany Jarosław Kaczyński przy tworzeniu rządu na przykład. Wtedy padła z waszej strony propozycja, że nawet Kosiniak-Kamysz może być premierem.
2: No tak, ale mówimy...
1: Rozumiem, rozmowy były dopuszczalne. Wtedy.
2: Ale rozmowy zawsze są dopuszczalne, tylko mówimy o dwóch rzeczach. To, czy była możliwość wówczas wciągnięcia PSL-u w koalicję centroprawicową i uważam, że takie rozmowy należało wówczas prowadzić. Natomiast czymś innym jest myśl o budowie jakiegoś obozu, jakiejś nowej trzeciej drogi, a tym bardziej to, co ja powiedziałem, postawiłem taką tezę, że w przyszłości skończy się to mariażem takim politycznym, jakąś koalicją. Bo taka jest natura rzeczy. Jeżeli ten projekt będzie miał takie umiarkowane szanse na wejście do parlamentu, to będą musieli się z kimś porozumieć, albo będą próbowali się porozumieć z kimś na prawicy, albo w centrum. I to drugie rozwiązanie, wydaje mi się, jest prawdopodobne.
1: Ale nie bardziej niż to, że się porozumieją z wami?
2: Ja nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne. Nie wiem, czy też w przyszłości nie dojdzie do podziału tego środowiska na Mateusza Morawieckiego na dwa. Ja stwierdzam fakt. Od końca naszych rządów taki podział ideowy zaczął następować. Szereg decyzji, które podejmował Mateusz Morawieckiego współpracownicy w ostatnich latach rządów, jakby bardziej sytuuje ich w tym obozie lewicowo-liberalnym. Oddawanie suwerenności w bardzo wielu obszarach przecież miało większy zakres niż to, co zrobił Tusk. Może pomijam kwestię traktatu w Lizbonie, ale w ciągu 20 ostatnich lat to największe przeszkody suwerenności, które zresztą niezgodnie z konstytucją zostały przekazane instytucjom europejskim, to były ostatnie 2 czy 3 lata rządów Mateusza Morawieckiego. To w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Opracowano na przykład programy edukacji włączającej, genderowej od 2020 roku. Dzisiaj Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, z którą Prawo i Sprawiedliwość miesiąc...
1: No dobrze, jeśli proszę, ministrem edukacji narodowej był wtedy Przemysław Czarny.
2: Zaraz to wyjaśnię. Zaraz to wyjaśnię.
1: Jak to jest?
2: 3 tygodnie temu podpisało Prawo i Sprawiedliwość porozumienie z Koalicją na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. 93 organizacje, które protestują przeciwko temu, co robi Nowacka, ale jednocześnie wskazują, że podstawy tego, co robi Nowacka, zostały przygotowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a więc Przemysław Czarnek nie miał nad tym nadzoru. Ja tylko panu pokazuję suwerenność, edukacja, na przykład kwestie dotyczące ograniczenia gotówki, na przykład kwestie dotyczące, nie wiem, zakończenia pomocy dla prześladowanych chrześcijan w ostatnim roku rządów Mateusza Morawieckiego, czyli jakby takie pęknięcie ideowe zaczęło następować już przed 23 rokiem.
1: Wielu i to, co dzisiaj tego słucha, to może i to, mieć oczy jak 5 złotówki, mówiąc kolokwialnie. To jak to? Tak lewicowy polityk był waszym premierem, że się nie zorientowali?
2: To znaczy, po pierwsze, nie mówię lewicowy, tylko zwracam uwagę, że te różnice ideowe narastały i że to nie jest proces ostatnich kilku tygodni. Ten rozłam jest tylko przypieczętowaniem różnic ideowych, które narastały. Po drugie, pan redaktor wie, że ja wielokrotnie protestowałem przeciwko tym rzeczom. Na przykład dotyczącym suwerenności. Byłem jednym z nielicznych posłów, który nie poparł tych przywiezionych z Brukseli ustaw, które miały reformować zgodnie z przekonaniami urzędników i biurokracji brukselskiej polski wymiar sprawiedliwości, bo uważałem, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby jakieś zagraniczne instytucje dyktowały, jakie ma być prawo w Polsce. W sprawach ochrony życia, ochrony rodziny, wielokrotnie miałem inne stanowisko w sprawach Ukrainy. Na początku 23 roku zwracałem uwagę na narastający banderyzm na Ukrainie, na kult zbrodniarzy ukraińskich. Czyli to nie jest tak, że po pierwsze dzisiaj ktoś się budzi i to zwraca uwagę na to, no bo my zwracaliśmy jako konserwatyści w Prawie i Sprawiedliwości, zwracaliśmy na to uwagę wcześniej. Rozłam Morawieckiego oczywiście jest błędem, bo dzisiaj służy najbardziej Tuskowi, ale jednocześnie jest tak, także szansą na reset w Prawie i Sprawiedliwości, na odnowienie agendy takiej, powiedziałbym, tradycyjnej, suwerenistycznej, na skupienie się na sprawach polskich przedsiębiorców, polskich rolników, czyli wrócenie do tego ideowego rdzenia Prawa i Sprawiedliwości, z którym ta partia, nasza partia była tworzona 25 lat temu przez braci Kaczyńskich, ale też przez różne środowiska prawicowe i przez Marka Jurka i przez inne osoby, które no właśnie w takim tradycyjnym duchu myślały o Polsce i myślały o świecie. Więc ja traktuję, że niezależnie od tego, że jest to błąd, szkoda, krzywda i niesprawiedliwość, które się wydarzyły, to jest to także szansa i na rzecz tej szansy chcemy pracować. Między innymi właśnie ta konwencja 3 tygodnie temu. Rodzina, edukacja, demografia, w której ze 160 organizacjami podpisaliśmy porozumienia właśnie dotyczące wsparcia rodziny, polityki demograficznej, kwestii polskiej edukacji, wolności religijnej, reemigracji, repatriacji i zagrożeń związanych z migracją.
1: Dobrze, to mamy jeden element, ale też u Mateusza Morawieckiego są politycy, no dotychczas wydawało się panu bardzo bliscy, jak chociażby Piotr Uściński.
2: Decyzja Piotra Uścińskiego jest nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla większości posłów niezrozumiała, dlatego że jak konserwatywny polityk jest zmęczony swoją formacją, to szuka innej konserwatywnej formacji. Była taka sytuacja kilka miesięcy temu, że nasz kolega Sławomir Zawiślak uznał, że potrzeba bardziej ideowej, konserwatywnej prawicy, więc poszedł do partii Grzegorza Brauna. Gdyby taki ruch miał miejsce w kierunku Konfederacji, wszyscy by rozumieli, że jest to spójne działanie. Dlatego nie rozumiemy tego, co zrobił Piotr Uściński, bo on nie poszedł zgodnie z taką samą swoją drogą życiową na prawo do obozu konserwatywnego, tylko do liberalizującego się centrum. No Piotr Uściński razem ze mną, ja wpisałem go wówczas do wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dzielnie przez wiele lat walczył o obronę życia i poszedł do formacji Mateusza Morawieckiego w dniu, kiedy Mateusz Morawiecki zapowiedział działanie na rzecz liberalizacji aborcji. Tego się nie da pogodzić, to jest niespójne ideowo. Zwyciężyły jakieś inne argumenty. Ja mam nadzieję, że Dzisiaj Piotra Uścińskiego spotkałem i powiedziałem mu, że dwie noce nie spałem. A on mi odpowiedział, że też nie spał dwie noce. To znaczy, że nadal pozostał człowiekiem wrażliwym i myśli o tym wyborze. No, my mówimy prosto i jasno. Tak jak w przypadku Grzegorza Lorka, który się zreflektował. Piotrze, wróć.
1: To jest apel od Bartłomieja Wróblewskiego. No dobrze, to co będzie to oznaczać dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy teraz Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś szersze możliwości, czy węższe? To jest strata, czy to jest zysk dla Prawa i Sprawiedliwości, to odejście?
2: To jest oczywiście strata, ponieważ każdy podział jest stratą. Ludzie, którzy dokonują takiego podziału, rozłamu, zawsze mają jakąś nadzieję na stworzenie nowej jakości, ale to prawie nigdy się nie udaje. Rewolucjoniści wszystkich czasów wierzyli, że jak zburzą stary porządek, to będzie lepiej. Ale wiem, czym skończyły się takie wielkie rozłamy, jak nie wiem, jak reformacja Lutra czy rewolucja francuska. Zwykle jest krzywda i na końcu gorycz. Ale jednocześnie dla Prawa i Sprawiedliwości jest to szansa na odnowę, na refleksję. Szkoda, że tej refleksji, znaczy było błędem, że ta refleksja nie nastąpiła zaraz po wyborach 2023 roku. To powinien być taki moment zostawienia tego, co było. Postawienia pomników, jakiegoś wyróżnienia osób, które były zaangażowane, no ale już stworzenia zupełnie nowej propozycji na przyszłość. My tego nie oddzieliliśmy, tego, co było od tego, co będzie. W związku z tym przez 3 lata woziliśmy się z tym bagażem też błędów z ostatnich lat naszych rządów. Ja nie chcę tego tylko personalizować i wiązać z samym Mateuszem Morawieckim, chociaż on jest twarzą i główną osobą odpowiedzialną, ale nie chciałbym tego w taki sposób ujmować. Tamta sprawa się nie zakończyła i niestety do dzisiaj ten rozłam jest konsekwencją. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich państwach takich demokracji po II wojnie światowej, takich dużych demokracjach, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, byli premierzy często wybitni, jak nie wiem, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Tony Blair, kończyli swoje urzędowanie i nigdy więcej już do polityki nie wracali. I to jest zdrowe. To jest pewna higiena polityczna, że nie ma już wtedy potrzeby do tego, żeby wracać do tego, co było, usprawiedliwiać błędy. Nie wchodzi się w te same układy personalne. Niestety w 2023 roku po wyborach nie wyciągnęliśmy wniosku z wyniku, nie powiedzieliśmy jasno, teraz będzie już nowa propozycja. No i w związku z tym, że zabrakło tej jednoznaczności, przez te 2,5 roku zyskiwały konfederacje, a dodatkowo jeszcze skończyło się to rozłamem Mateusza Morawieckiego, który nie pogodził się z tym, że już nie jest premierem i żeby prawdopodobnie nie będzie szefem partii i stworzył własną formację. Ale dzisiaj do tej sytuacji doszło, więc jest to szansa na nowy początek.
1: Szansa na nowy początek, o czym mówił Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Widzę w studio za chwilę Sejm.
2: Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
1: Fajna konferencja pana posła o 11. Do zobaczenia.
2: Zapraszamy do słuchania konferencji na temat Gierszwałdu, obrony Gierszwałdu.
1: Nawet znamy model tej rakiety. Spadła eksplodując na terytorium Polski. To rakieta H-101. Rakieta rosyjska manewrująca typu Cruise, która wykonuje zaprogramowane loty w trakcie ataku, często wykorzystywane w takiej formie, że leci łukiem. To dość częste u Rosjan, że rakiety, które lecą chociażby na Lwów albo które lecą na południowe miasta Ukrainy, atakują strony polskiej lub rumuńskiej, w cudzysłowie oczywiście, bo mijają miasta zachodniej czy południowo-zachodniej Ukrainy, zawracają i potem uderzają na cel od zachodu albo od południowego zachodu, jak podają statystyki uderzeń tych rakiet, one mniej więcej 18-23% jest tak wykonana przez rosyjskie zakłady zbrojeniowe, że traci kurs, że dochodzi do awarii i zaprogramowana trasa nie jest przez pociąg

0: przez rakietę realizowana. To jest hipoteza. Najprawdopodobniej tak było w tym przypadku, że ta rakieta miała dokonać, podlecieć bardzo blisko do polskiej granicy, tam zawrócić i uderzyć w cel na Ukrainie. No, jak powiedziałem, około 20%, 1/5 z tych rakiet mniej lub bardziej z tej założonej trasy wraca i zbacza. I tak mogło być w tym wypadku. I ta usterka spowodowała, że wleciała daleko w terytorium Polski i wybuchła pod Kraśnikiem. Ale może to nie był przypadek i może nie była to awaria w tej sprawie. Jak często dużo jest pytań, odpowiedzi jest co nieco mniej. My do tego tematu za chwilę wrócimy, ale najpierw jeszcze trochę polityki. Przy naszym telefonie Marcin Kędryna, dziennik, no, publicysta, tak powiedzmy, były szef pionu prasowego w Pałacu Prezydenckim, kiedy prezydentem był Andrzej Duda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Patrzymy na ten rozłam. Różne są opinie na prawicy. Jarosław Kaczyński mówi, że to błąd, źle się stało, ale są też tacy, którzy mówią, a i słusznie, że się partie te, czy te środowiska rozeszły. Jak to się będzie politycznie rezonować? Proszę powiedzieć.
1: Jak to, że mogę do poprzedniego tematu wrócić?
0: Oczywiście.
1: Jestem honorowym artylerzystą, więc mogę trochę... Redaktor mówił dużo na tym, polega rakieta manewrująca, to wystarczy sprowadzić to do tego, że ona manewruje, bo prosta rakieta po prostu leci po prostej od wyrzutni do celu, a manewrująca może wykonywać dowolną drogę, można nią sterować podczas lotu. I to na tym polega ta różnica.
0: Tak jest, może manewrować. W tym wypadku to jest rakieta, która manewruje, ale zakładamy, że Tor zgubiła przypadkiem, chociaż w przypadku Rosji 18 wojen, w tym 16 napastniczych, każą być ostrożnym, przynajmniej tym, którzy znają historię, że Rosjanie czasami nie tylko błędy popełniają, ale robią też coś celowo. Do polityki wracając, fakt, że Mateusz Morawiecki ma własny klub od dzisiaj w Sejmie, już zarejestrowany, opisany, już wszystko jest na stronach sejmowych, zaktualizowane. To pokazuje, że podział się dokonał, jest podziałem trwałym, podziałem ideowym, a nie tylko personalno-ambicjonalnym?
1: To jest trudne pytanie. Bo oczywiście, że wśród ludzi zajmujących się polityką trudno jest wszystko. Znaczy tam pewne decyzje są dokonywane z powodów personalnych, z powodów osobistych, ale w tym przypadku akurat uważam, że to główny problem jest problemem jednak programowym. Mnie się wydaje, że z punktu widzenia wyborców prawicy to jest dobre, dlatego że wcześniej mieliśmy do czynienia z tak naprawdę od wyborów, mieliśmy do czynienia z dyskusją na temat, nie na temat programu, tylko na temat, większą dyskusją na tematy personalne. I nie było miejsca tak naprawdę na dyskusję programową. A w tym momencie, kiedy kluby się podzieliły, mam już dwa kluby, to może w końcu oba kluby zaczną opowiadać, zaczną mówić nie o sobie, znaczy czy o swoich bezpośrednich przeciwnikach, tylko zaczną mówić coś o Polsce.
0: Że jest szansa na to, żeby prawica stała się prawicą bardziej merytoryczną, że to zagra. No jest ten przykład powielany po stokroć, ale jest taki namacalny, czyli podział Konfederacji.
1: No to tak, na podział Konfederacji. Ja uważam, że Konfederacja jest bardziej podzielona, czyli nie na dwie, tylko na trzy konfederacje. Znaczy, że mamy,
0: ale jak wczoraj powiedział Przemysław Wipler, te dwie konfederacje, Bosaka i Mencena, są już dogadane, ba, mają od roku, jak podkreślił na naszej antenie Przemysław Wipler, już uzgodnione jedynki, wszystko podzielone, listy, wiadomo kto skąd startuje, u nich tak deklarują i nie mam powodu, żeby im nie wierzyć. Tak deklarują od kilku miesięcy, wiadomo kto ile ma jedynek, wszystko jest podzielone, więc tam nie będzie ale kłopotów wyborczych.
1: Panie redaktorze, pan jest pod, znaczy ukształtowała pana walka wewnątrzpisowska, bo podział w moim mniemaniu Konfederacji polega właśnie nie na tym, że oni się między sobą tłuką przy pomocy kijów, przy pomocy występów w telewizji Republika, czy co powiedziałbym bardziej dotkliwych postów na ICie. Oni się podzielili ideologicznie. Dlatego, że część Konfederacji Mentzena jest skierowana bardziej dla młodych liberałów w stylu korwinowskim, a Krzysztof Bosak przyciąga ludzi, którzy z takiej centroprawicy zdroworozsądkowej. I jakiekolwiek konflikty są między nimi, one nie wychodzą na zewnątrz. Dlatego, że Konfederacja w tym przypadku jako zbiór tych wszystkich odłamów zachowuje się racjonalnie, co można było odnieść wrażenie, że PiS ten racjonalizm zatracił.
0: Zatracił i teraz już musi iść dwoma nurtami. To optymalny podział? Czy Mateusz Morawiecki ma wyborców? Bo wiele osób mówiło, Mateusz Morawiecki nie ma chyba aż tak wielkiego zbioru wyborców, bo ilu jest ludzi, którzy będą reagować bardzo optymistycznie na hasło Rozwój Plus?
1: Mnie się wydaje, że ten podział jeszcze nie jest optymalny. Wydaje mi się, że w idealnym świecie PiS powinien się podzielić na trzy opcje, czyli na harcerzy, maślarzy i zakon. Bo wtedy okazałoby się, która strona ma większe szanse wyborcze. No, kolejne sondaże, które teraz wychodzą, pokazują, że Mateusz Morawiecki i jego opowieści o rozwoju mają jednak, że są ludzie, których to pociągnie za sobą. No,
0: a ta historia, że Jarosław, który mówi, no myśleliśmy, że Mateusz będzie osobą, która odejdzie od liberalnego establishmentu, a jednak się zawiedliśmy, okazało się, że on i jego ludzie wybrali tą establishmentową drogę i ta narracja teraz się pojawia, że w zasadzie Mateusz Morawiecki no, buduje partię, która ma być jakąś przybudówką Donalda Tuska. To jest coś, co będzie groźne dla Mateusza Morawieckiego?
1: Im bardziej te słowa będą ostre, im więcej ich będzie padać, tym mniej to będzie groźne. Dlatego, że to powoli przestaje się mieścić w prawdopodobieństwie. To za czasów rządów Mateusza Morawieckiego najbardziej wzrosły dochody najmniej zarabiających Polaków. Więc to robienie z niego krwiożerczego liberała ma się nijak do doświadczeń milionów ludzi w Polsce. Robienie z niego sojusznika Donalda Tuska No, nie wiem, jak to skomentować.
0: No, ale to jest taktyka polityczna Jarosława Kaczyńskiego, który, jak rozumiem, uznał, że to może być skuteczne, że to jest coś, co zatrzyma odpływ i spowoduje, że jeżeli ktoś będzie popierał Mateusza Morawieckiego, to nie będzie to twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, bo jak rozumiem, tego najbardziej Jarosław się boi, że nagle do Rozwoju Plus zaczęliby odchodzić ludzie do tej pory bliscy Prawu i Sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki nie będzie podbierał jakiegoś elektoratu, który jest obecnie, nie ma decyzji, albo nie wie na kogo głosować, tylko zacznie zabierać wyborców Prawa i Sprawiedliwości. No i stąd, jak rozumiem, te słowa, które mają zablokować taki ruch.
1: No tylko problem polega na tym, że 15% wyborców władzy się nie zyska. A ten twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, do którego tego rodzaju słowa mogą trafić, to nawet nie jest 15%. To jest to są ludzie tacy, którzy postanowili, że nie będą się zastanawiać, przyjmą pewne rzeczy na wiarę po prostu. Tylko że ich nie ma wystarczająco dużo. To jest. Czy gdyby tego rodzaju retoryka w jakiś sposób dawał prawdopodobieństwo tego, że można wygrać wybory, no to zacząłoby się od tego, że projekt Czarnek doprowadziłby do wielkiego wzrostu notowań PiS-u, a ostatnio mam wrażenie, że z wielkim tym, że bardzo z dużą radością część PiS-u mówiła, że dzięki Czarnkowi wzrosły notowania tam o 1%. No a to, więc to nie działa, no to widać, że nie działa.
0: I że to nie jest droga do zwycięstwa. Mateusz Morawiecki będzie przybudówką jego partia, czy to jest coś, co to jest siła, przepraszam, nawet nie coś, tylko partia, podmiot polityczny, który ma szansę być nowym PiS-em, bo i takie analizy się pojawiały, że to teraz Mateusz Morawiecki buduje partię, która będzie mogła dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości kontynuować.
1: No w jakiejś części Mateusz Morawiecki kontynuuje dziedzictwo PiS-u. No, mówi o tym Jan Rokita od pewnego czasu, że zdecydowanie bliżej jest Mateuszowi Morawieckiemu do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego niż Przemysławowi Czarnkowi czy nie wiem, Pacykowi Jakiemu. Wydaje mi się, że nie jesteśmy na etapie takim, żeby się pojawił nowy hegemon na prawicy. To jest raczej sytuacja taka, że dzięki temu podziałowi prawica będzie miała szansę odzyskać pewną grupę wyborców, którzy nie mogli się znaleźć w tej wizji, nie mogli odnaleźć się w tej wizji, którą prezentował Przemysław Czarnek. Do wyborów mamy jeszcze trochę czasu. Jakoś przez cały czas też kolejni ludzie z coraz większą nadzieją patrzą na Pałac Prezydencki, że może się okazać, że do tworzenia jakiejś nowej koalicji prawicowej przed wyborami dojdzie właśnie błogosławieństwo Karola Nawrockiego. I może być tak, że on w związku z tym, że nie jest jakby głęboko osadzony w partii i że może podchodzić do tego dystansem, uda mu się to połączyć jakoś.
0: O czym mówił na naszej antenie Marcin Kędryna, publicysta, komentator sceny politycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia. A my za chwilę będziemy mieli kolejnego gościa. Za chwilę wrócimy do tematu ataku rakietowego Rosji na Ukrainę i konsekwencji dla Polski. Wleciała rakieta. Zaraz się dowiemy więcej. Naszym gościem za chwilę będzie Michał Dworczyk, potem generał Bogusław Samol. Będziemy tą sytuację komentować, jak to wygląda i kto zawinił, czy polskie państwo stanęło na wysokości zadania. Za sekundę, mam nadzieję, uda się nawiązać połączenie. Michał Dworczyk, a ja oglądam zdjęcia z tego ataku. Krater 10-metrowy, czymś się na polu zboża, chyba pszenica, ale zdjęcie lotnicze nie daje takiej możliwości, żeby szybko przenieść. Ja nie potrafię zweryfikować. Środek pola uprawnego zniszczony wybuchem rakiety, a naszych łączach telefonicznych już jest jeszcze. Nie ma Michała Dworczyka. Mam nadzieję, to za chwilę się zmieni i będziemy mogli komentować to, co wydarzyło się także na poziomie państwowym i komunikacji. Wiemy, że doszło do spotkania, do rozmowy telefonicznej między prezydentem Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem, także jeżeli chodzi o rozmowę właśnie w tym kontekście, to przekazują dziennikarze, a także mamy spostrzeżenia, jeżeli chodzi o działalność polskich służb, jeżeli chodzi o generalizję. Wydaje się, że albo Rosjanie wykorzystali lukę radiolokacyjną albo w inny sposób doszło do naruszenia przestrzeni. Mamy także informację od Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślił niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Dziękuję generałowi Nowakowowi, dowódcy operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnienie, jaki rodzaj obiektu spadł w okolice Tarnowa Kolonia. To komunikat Władysława Kosiniaka-Kamysza sprzed dwóch godzin, a my do sprawy za chwilę wrócimy.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, do komentowania wydarzeń z dzisiejszej nocy. Rakieta w województwie lubelskim, razem z nami wybuch tej rakiety, więc konkretnie najprawdopodobniej rakieta rosyjska. Razem z nami generał Bogusław Samol. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Co wiemy? Co udało się ustalić?
2: Na pewno, panie redaktorze, to co media podały, udało się ustalić, że rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną o godzinie 3:40, a po 6 minutach obiekt zniknął z radaru i uderzył oczywiście w pole koło Kraśnika Lubelskiego w miejscowości Tarnawa Kolonia.
1: Tyle teraz wiemy, ale jest... też jest, mamy komunikat, ja się dość dokładnie wczytuję w to, co podaje w szczególności Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. To dość szczegółowo opisuje, że najpierw były rakiety, one były monitorowane, o godzinie 3:29 zbliżyły się te rakiety na odległość około 5 km, po czym zmieniły kierunek lotu i skierowały się na wschód. I tu wydaje się, jak się czyta ten komunikat, on jest długi, nie będę całego państwa lektury państwu prezentował, całego tego wpisu na platformie X, chociażby on jest dostępny. A potem po 11 minutach coś się zmienia, bo kolejne zdanie się rozpoczyna następująco. O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto obiekt, który nie był zidentyfikowany, poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16, a o 3:46 przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych. To wygląda tak, jakby najpierw wiemy, że jest atak zmasowany, największy od 2 lat na Ukrainę, Kijów, Lwów między innymi atakowane. Wszystko widzimy. Wydaje się, że rakiety no lecą, to się zdarza, jak mówią eksperci, że lecą w kierunku Polski, tuż przy granicy zawracają, żeby od zachodu uderzyć na Lwów i nagle się okazuje, czy od północnego zachodu, będąc już bardzo, bardzo precyzyjnym, i potem mija 11 minut i nagle się okazuje, że jakaś rakieta jednak leci w polskiej przestrzeni. Tu czegoś zabrakło, panie generale, gdzieś jesteśmy ślepi. Tak. Jak pan czyta ten komunikat?
2: Po prostu, zanim dojdę do tego, co się stało, tak, oczywiście przypuszczając tą rakietą, to chcę powiedzieć jedno, zadać sobie pytanie. Jakie są zdolności systemu rozpoznania przestrzeni powietrznej dla polskich sił zbrojnych? Tutaj zaznaczono, tutaj przed chwilą pan tutaj przedstawiał, że wykryto określoną ilość rakiet manewrujących, lecących w kierunku Polski, granicy polskiej, które następnie zawróciły. No to system ich widział, polski system ich widział, ale po co? Co się stało? To kolejne pytanie, że przestał widzieć tą rakietę, która być może się odłączyła. No to są przypuszczenia oczywiście. Mogła być sterowana z zamiarem określonym przez operatorów rosyjskich, przez systemy na pokładzie tej rakiety, a mogła faktycznie zerwać się z uwięzi, to tak mówiąc kolokwialnie. Ale też jest zadaję sobie pytanie, dlaczego rakieta akurat leciała w kierunku Polski Zamość, a następnie skręciła w kierunku południowym, na kierunek Kraśnika, i Tarnawa Kolonia jest w pobliżu Kraśnika, tam gdzie są dzisiaj zakłady zbrojeniowe, znaczy mają być, to co premier, wicepremier obrony narodowej głosił w mediach, publicznie się tym chwalił. I teraz zadaję sobie pytanie, jak system dowodzenia polskiej przestrzeni powietrznej jest sprawny, żeby na czas reagować. I na końcu środki użycie do zestrzeliwania takich rakiet manewrujących, to ja jestem tylko lądowcem, nie jestem pilotem, nie jestem sił powietrznych, ale mi się wydaje, że samolot, który stoi, jest w określonym dyżurze, jest na płycie lotniska, po wykryciu ma 6 minut na dolot do granicy zestrzelenia tego wrogiego obiektu, jest to niemożliwe. To znaczy, że mamy słaby system obrony przestrzeni powietrznej, począwszy od systemu dowodzenia, bo system dowodzenia, wszyscy mówią o tym, że jest zły, ale również to się przekłada na systemy, te podsystemy dowodzenia, na przykład działaniami w przestrzeni powietrznej. Nie mamy efektorów, a więc krótko mówiąc środków kinetycznych do wystarczającej ilości, czy wystarczających określonych zdolnościach, które mogłyby tak szybko reagować. I to wniosek dla nas jest taki, że to, co dzisiaj mamy w zasobach sił zbrojnych i sił powietrznych, biorąc pod uwagę, że jesteśmy państwem granicznym z Federacją Rosyjską poprzez Białoruś, bo ja mówię o Federacji Rosyjskiej, że takie sprawy mogą być w przyszłości również kierowane i wykonywane przez Rosjan z obwodu Królewieckiego. Ale tutaj widzimy, że rakieta wleciała z nad Ukrainy, to znaczy, że Rosjanie wykorzystują ten okres czy moment taki, że później powinna wypraszać nawet nas, Polaków, a nie sądzę, że tak będzie, że ta rakieta zeszła, nie było celem żadnego, nie było działania tej rakiety, nie były celowane przeciwko polskim obiektom i tak dalej. Tak to się może zdarzyć. Ale ja bym się skupił na tym, nie do przypuszczania, czy Rosjanie tę rakietę wypuścili rozmyślnie, czy przypadkowa to jest rakieta. Natomiast ciągle mamy słaby system obrony powietrznej kraju. Ciągle

0: dronami, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną, prawie na tym samym kierunku. Nie dajmy sobie teraz rady z rakietami manewrującymi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla naszego bezpieczeństwa.
1: Sytuacja jest niezwykle niebezpieczna, ale gdzie luka? Czy to radary zawiodły? No, pan powiedział, że wiele elementów poderwano.
0: Myśliwiec.
1: A może jest tak, że to prawo jest złe, no bo myśliwiec został poderwany, ale o ile ja pamiętam, a wydaje mi się, że nieźle pamiętam prawo, które obecnie obowiązuje w tym zakresie, bo przy okazji dronów żeśmy to przerabiali. Jest w tej chwili tak, że trzeba dokonać wizualnej identyfikacji obiektu. Czyli mówiąc wprost, musi ktoś przylecieć, czy to myśliwcem,
0: no to
1: czy
0: śmigłowcem. Panie redaktorze, przepraszam, że panu przerywam.
1: To prawo trzeba zmienić. Może gdyby było tak, że można strzelać bezpośrednio, nawet jeżeli mamy obiekt, to może dojść do tragedii, to może być jakaś awionetka albo coś, ale po prostu strzelać do każdego obiektu, który wlatuje, a nie ma identyfikacji.
0: Panie redaktorze, system rozpoznania przestrzeni powietrznej, jeżeli to jest prawda, podano w komunikatach z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, że był widziany, może po kolei, że były widziane określone obiekty, które zmierzały w kierunku granicy polskiej, one zawróciły z powrotem na wschód i znienacka pojawia się rakieta. To znaczy, że my posiadamy zdolności w zakresie rozpoznania przestrzeni powietrznej sięgające poza granicę terytorium przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej, ale w związku z tym mamy słaby system dowodzenia. I teraz to jest to, co pan mówił. Kolejna sprawa. Słaby system prawny. Jak to możliwe jest? Ja sobie po prostu życzę temu, żeby ten polityk, który o tym mówi, że trzeba rozpoznać cień wizualnie, to znaczy, że trzeba go zobaczyć i następnie do niego strzelać. Jeżeli cel pojawia się na radarach i zwiedza w kierunku granicy polskiej, pilot go nie widzi, startuje samolotem i on musi go wizualnie rozpoznać, a więc radar musi go naprowadzić i musi jeszcze potwierdzić wizualnie. No głupot, ja życzę sobie, żeby minister obrony narodowej wsiadł w końcu do ministra, niech mu wypuszczą nawet samolot taki, niech na spotkanie ćwiczenie takie zrobią i niech zobaczy ten polityk, czy minister obrony narodowej, ten polityk i ten głupek jakiś prawnik, który określa zasady działania dla wojska, na którym się w ogóle nie zna, żeby sobie wizualnie poobserwował na przykład z drugiej strony F-16, który w jego kierunku nadlatuje. I niech się zastanowi, kiedy otworzyć ogień czy odpalić rakietę. No szczyt głupoty, panie redaktorze, szczyt polskiej głupoty wychodzi poza granicę państwa polskiego i staje się pojęciem międzynarodowym, ale w wydaniu Polski.
1: No dobrze, ale jeżeli natomiast mówimy
0: jeżeli
1: jak powiedz szczyt polskiej, to panie generale, to chwilę się zatrzymajmy, bo mocne słowa szczyt polskiej głupoty, który jak rozumiem staje się już, jak pan powiedział, dla całego świata.
0: Tak, Ukraińcy się naśmieją, Rusy się naśmieją, całe NATO się nawet będzie śmiać.
1: Co zrobić, żeby tak nie było? Jakie prawo zmienić? Jakie decyzje powinni podjąć politycy?
0: Panie redaktorze, wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli rakiety zmierzają w kierunku Polski, granicy polskiej, i na ekranach radaru wykazują kierunek do działania w kierunku Polski, to natychmiast cały system obrony powietrznej kraju powinien zostać uruchomiony. Przede wszystkim system dowodzenia. Natychmiast system dowodzenia powinien postawić zadania natychmiast do otwarcia ognia. Bo przecież powinny być jednostki obrony powietrznej kraju w dyżurach. Samoloty powinny być zawsze w takim okresie, a mamy już doświadczenia od kilku lat, to co dzieje na Ukrainie, w przestrzeni powietrznej w pobliżu granic, a nie na płycie lotniska, bo prawdopodobnie ten samolot czy para samolotów dyżurnych stała sobie na lotnisku. I to prawdopodobnie jeszcze w Łasku, czy jest odległość do granicy to 400 kilometrów. To w jaki sposób pocisk, który wlatuje w przestrzeń powietrzną i ma określony cel potencjalnie, na przykład Kraśnik Lubelski z zakładem zbrojeniowym Ja mówię o tym, bo tam minister, premier mówił, że tam coś się będzie produkowało mianowicie. Jakaś tam część amunicji. No to jak te samoloty są w stanie zareagować w odpowiednim czasie, żeby zestrzelić pocisk manewrujący, który jest w przestrzeni powietrznej już po przekroczeniu granicy.
1: No dobrze, ale z drugiej strony mamy przykład Izraela. Różnie to państwo można oceniać, raczej krytycznie, tu nie będzie dużej dyskusji, ale pod względem obrony własnego nieba, no jest to kraj, który jest bardzo zaawansowany, mając

0: bardzo małe terytorium, mając bardzo mały bufor, bo czy to Ukraina, czy tym bardziej Rosja, no to ten bufor jest duży. Rosja, jak wiemy, też sobie katastrofalnie radzi z obroną własnej przestrzeni powietrznej, czy to rafinerii, czy to magazynów logistycznych, a tam to odległość są ogromne, ale są systemy, które są sprawne, czasami nawet bardzo sprawne, nawet przy atakach saturacyjnych, chroniące terytorium bez żadnego bufora, czyli da się to zrobić.
1: Oczywiście, że da. I Polska nie jest krajem wielkości Rosja, że trudno taki system zbudować. Jesteśmy krajem średnim. Mamy granicę 480 kilometrów, niecałe 400, no 400 niech będzie 50 kilometrów z Białorusią. Z Ukrainą szczególnie ten kierunek tutaj na styku granicy ukraińsko-białoruskiej. Więc ja uważam, że już dawno powinien być system zbudowany obrony powietrznej na tym kierunku. I tak dyżury powinny być ustalone, tak system dowodzenia powinien być ustalony, że natychmiast powinna być reakcja i wszystkie środki powinny być w gotowości do odpalenia przed przekroczeniem rakiety, granicy polskiej przez tą rakietę. Czy ona przekroczy, czy nie? Bo to trudno, to ten przykład pokazuje, że jest trudno przewidzieć taki przypadek, że lecą to cele, przepraszam, rakiety samosterujące, czy pociski w kierunku miast ukraińskich w pobliżu polskiej granicy i na pewno nic się nie stanie. A może, a to raczej stało, bo po prostu to zlekceważono. Zlekceważono po prostu przewidywalność, że może faktycznie bez zamiarów rosyjskich rakieta może w jakiś sposób system zerwał się z systemu, system naprowadzenia rakiety, system zerwał się Rosjanom. I teraz rakieta zmierza w kierunku niekoniecznie polskiego celu, ale co by było, jakby uderzyła w osiedle mieszkaniowe w Kraśniku? Czy w miejscowość Tarnawa, w miejscowość, gdzie obszar zabudowany? Na szczęście ta rakieta spadła w pole.
0: Na szczęście
1: nie wiem,
0: to już
1: zamierzony, czy nie.
0: Za chwilę jest serwis informacyjny, lekko spóźniony. Potem, mam nadzieję, uda się połączyć z Michałem Dworczykiem. Potem Dominika Ciosić. Dzisiaj audycja zupełnie inna niż sobie planowaliśmy. Wydarzenia nocy rzeczywiście alarmujące dla polskiego bezpieczeństwa. Ostatnie pytanie. Słynna rakieta znaleziona pod miejscowością Zamość, ale to Zamość na Kujawach, niedaleko Bydgoszczy. Tam to chyba nie stracę tajemnicy wojskowej, bo to już jest jasne. Tam są ważne dowództwa polskiego wojska, ważne budynki. Rakieta tam znaleziona trochę przypadkiem, nieuzbrojona, ale wleciała przez pół Polski. Teraz mamy Kraśnik, gdzie są budowane, mają być budowane nowe zakłady zbrojeniowe. To wygląda na przypadki, panie generale, że akurat tam rosyjskie rakiety są znajdowane w tak newralgicznych miejscach Polski.
1: Oczywiście jestem daleko od konfabulowania, ale jeżeli Rosjanie testują nasz system obrony powietrznej kraju, wspomniał pan o tej rakiecie w okolicach Bydgoszczy, że nikt nie wiedział, co się stało tam, jak ta rakieta wleciała, kiedy i tak dalej. Wina wojska, uważam bezwzględnie tych generałów, którzy na tyle tam pyskowali ówczesnemu ministrowi. Następna sprawa, drony. Teraz ta rakieta nieprzypadkowo skręciła w kierunku Kraśnika, ale tutaj co innego chcę powiedzieć. Jest wielką kłopotą międzynarodową, jeżeli minister obrony narodowej i wszystkie media pokazują, gdzie będą produkowane podzespoły do polskiej amunicji, w Kraśniku. To jest odkrywanie, znaczy inaczej, działanie na szkodę państwa, bo się przedstawia lokalizację zakładów zbrojeniowych i produkcję w danym mieście. Już pan licho, że ta rakieta tam bez konieczności dyskusji, znaczy bez, komentuję to bez akurat powodu tej rakiety, ale być może to było z tym związane. Druga sprawa, co robi kontrwywiad wojskowy, ABW, żeby uprzedzić polityków, że jeżeli są zamiary rozbudowy przemysłu polskiego, czy jakiegoś zakładu zbrojeniowego, to nie wolno o tym mówić w przestrzeni powietrznej. To jest, powtarzam po raz kolejny, głupota międzynarodowa.
0: O czym mówię?
1: I trzecia sprawa, panie redaktorze, bo będę kończył, bo troszeczkę jestem bardzo podniecony, bo jestem z okolic Kraśnika. Tam jest mój brat, tam jest moja rodzina, tam są groby moich rodziców i wujów, dziadków i tak dalej. To jeżeli my jesteśmy państwem granicznym Sojuszu Północnoatlantyckiego z Federacją Rosyjską, z Białorusią, a więc potencjalnymi agresorami i budujemy zakład zbrojeniowy w pobliżu granicy, panie redaktorze, to jest pierwszy cel w czasie rozpoczęcia działań wojennych. Pierwszy cel na liście celów do zniszczenia opracowanych przez Rosjan. Jak tak można myśleć? Jak tak można myśleć? Więc nasze bezpieczeństwo, o tym się mówi, jest budowane na papierze, na tekturze, bo najważniejsze w tym bezpieczeństwie jest to robić propagandę i kampanie wyborcze. O tym nie wolno było mówić. Mało tego, tak jak jeszcze raz zakończę ten wątek, zakładów zbrojeniowych, a już jest część ich mamy przy granicy z Ukrainą, nie są one w zasięgu rosyjskich systemów uderzeniowych, tak jak tych rakiet manewrujących, systemów rakietowych, pocisków balistycznych, to jest sprawa jasna, bo pociski balistyczne mogą sięgać do granicy zachodniej naszej Rzeczpospolitej. Ale nie wolno dawać szans przeciwnikowi na to, żeby czas reakcji naszych dowódców skracał się maksymalnie. Bo ten czas
0: jest kluczowy i tu połączenie gdzieś nam się urwało. Wrócimy do tematu już za chwilę, a teraz czas na szybki serwis informacyjny.
2: Odyseja wyborcza.
3: Wiadomości w net.
4: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, jeżeli kontynuowałaby lot. Najprawdopodobniej był to pocisk balistyczny H-101, powiedział premier Donald Tusk na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego w Lublinie.
5: Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot. Oczywiście za wcześnie jest na szczegółowy raport i na wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Będziemy tam też za chwilę na miejscu. Będziemy musieli to bardzo precyzyjnie wszystko powiedzieć. Jak na razie wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101 rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania.
4: H-101 to nie pocisk balistyczny, a manewrujący. O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Po godzinie 5:00 policjanci odnaleźli na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim 10-metrowy lej oraz szczątki obiektu z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę. W Lublinie zawyły syreny około godziny 3:50. Po kilku minutach alarm został odwołany. Zgodnie z komunikatem dowództwa operacyjnego, niezidentyfikowany obiekt przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej 6 minut. To dużo czasu na zneutralizowanie obiektu, mówił na konferencji prasowej polityk PiSu Mateusz Kurzajewski.
6: 6 minut to jest wystarczający czas, żeby podjąć odpowiednie działania zmierzające do neutralizacji tego obiektu. Jeśli okaże się, że to była rosyjska rakieta, będzie to oznaczało, że mieliśmy do czynienia z wielkim zagrożeniem.
4: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek był dopytywany na konferencji prasowej przez dziennikarzy o spór w partii.
7: Panie redaktorze, no jeszcze raz powtarzam, pana naprawdę nie interesuje, co spadło na Lubelszczyźnie, skąd się wziął ten 10-metrowy lej, skąd ten potężny wybuch zaledwie 2 km od domostw, co by było, gdyby to było nie 2 km od domostw, tylko na dom by spadło, co w tym czasie przez te 6 minut robiło Wojsko Polskie. To są rzeczy, które dzisiaj Polaków, w szczególności na Lubelszczyźnie, interesują, albo przedsiębiorców, a pan dalej Morawiecki. Morawiecki postanowił wyjść z partii, no i tyle, no jego sprawa, ja nie będę się dzisiaj Morawieckim zajmował, zajmuję się Polską.
4: Wojsko zareagowało dobrze, ale rząd nie poinformował właściwie o tym, co się dzieje, powiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk z Rozwoju Plus.
8: Rozległy się w Lublinie sygnały dźwiękowe, natomiast w ślad za tym nie poszła żadna informacja do obywateli. To wywołało zaniepokojenie i dezorientację. Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Po sygnałach dźwiękowych, równolegle do nich, powinien obywatel otrzymać alert, informację SMS-em z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a w środkach komunikacji, telewizjach, portalach powinny pojawić się informacje, co się dzieje i co obywatele powinni robić.
4: Rosja dokonała zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci. W Kijowie 1 osoba. Rakiety uderzyły także w Lwów. 2 budynki mieszkalne zostały poważnie uszkodzone. Rannych jest ponad 20 osób. sobotę, 1 sierpnia, przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tamten czas wspominała na antenie Radia Wnet sanitariuszka ze zgrupowania Kuba Sosna, Danuta Dworakowska, pseudonim Lena.
3: My pamiętamy rzeczywiście, można powiedzieć, piekło na ziemi. To, co było, ale oczywiście są inni, którzy mieli jeszcze bardziej skondensowaną tą makabrę do przeżycia. To byli ci, którzy byli w Oświęcimiu, w obozach, prawda? No tego, to jest najstraszliwsze. Ale jak silnym motywem jest potrzeba życia, że my wszyscy jednak po tych przeżyciach wróciliśmy jakoś do normy, zagospodarowaliśmy dalej swoje życie, miłość, dzieci, dom. Potoczyło się wszystko jakby normalnym trybem.
4: Mimo przeważającej siły okupanta walki trwały 63 dni. Zginęło kilkanaście tysięcy powstańców i od 150 do 200 tysięcy cywilów. To były wiadomości, a za chwilę specjalne wydanie Odysei Wyborczej w związku z upadkiem rosyjskiej rakiety w Polsce.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
12: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
11: To możliwe?
12: W Radiu Wnet? Jak najbardziej.
13: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
11: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
13: Słuchajcie Radia Wnet.
14: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
10: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.

0: Odyseja wyborcza.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie pośle, europoseł z Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wcześniej 24 lata w Prawie i Sprawiedliwości, z którego nigdy nie odchodziłem.
1: To oczywiście jest sprawa ważna, ale wydaje się, że mamy sprawę jeszcze ważniejszą w nocy. Atak rakietowy na Ukrainę, Lwów, Kijów, inne miasta również bombardowane dronami, rakietami. Jedna z rosyjskich rakiet na to wskazuje, zboczyła z kursu i uderzyła w głąb Rzeczpospolitej, dolatując aż do Kraśnika. To kilka ładnych kilometrów w głąb Polski. Jak pan minister ocenia to, jak zareagowało i polskie wojsko, i system dowódczy, i system polityczny?
2: No warto jeszcze dodać, że w Kraśniku budowana jest przez PGZ fabryka amunicji, o czym komunikują obszernie przedstawiciele rządu, chwaląc się tą inwestycją, w moim przekonaniu nieprzemyślaną, ponieważ właśnie jest bardzo blisko granicy i jest bardzo łatwa do porażenia w przypadku konfliktu. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z kolejnym naruszeniem.
1: Od miejsca upadku w linii prostej do najbliższego miejsca przy Hrubieszowie granicy z Ukrainą jest 92 kilometry.
2: Mamy do czynienia z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i powinniśmy rozpatrywać to w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest wojskowa. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska nie ma, jeszcze długo mieć nie będzie skutecznego systemu obrony terytorium państwa polskiego. W tej sprawie dzieje się sporo dobrych rzeczy, bo budujemy wielowarstwowy system obrony przeciwpowietrznej. Ostatnio też podjęto pewne działania, choć te działania krytycznie oceniam, budowy zdolności obrony przed dronami i niektórymi rakietami, czyli tak zwany system SAM, ale jeszcze długo nie będziemy mieli takich zdolności, żeby bronić skutecznie terytorium Polski i to trzeba uczciwie mówić obywatelom, a nie siać propagandę sukcesu, tak jak robi to obecny rząd. No ale teraz tak, od strony wojskowej wydaje się na ten moment, z tego co wiemy, że tutaj wojsko, polskie siły zbrojne zadziałały dobrze i zgodnie z procedurami, pracowało lotnictwo, obrona powietrzna, więc na ten moment wygląda, że to należy pozytywnie ocenić.
1: Panie pośle, panie ministrze, jak pozytywnie ocenić, skoro rakieta wleciała i spadła? Jak dobrze pracował?
2: Ale właśnie nie pozwolił mi pan ostatniego zdania powiedzieć, mając świadomość naszych ograniczeń. Bo my nie jesteśmy, nie byliśmy, nie jesteśmy i jeszcze długo nie będziemy w stanie ochronić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w pełni. A w 100% nigdy nie będziemy. I to też trzeba jasno mówić. My mamy wieloletnie zaniedbania sięgające wielu dekad, jeżeli chodzi o obronę przeciwpowietrzną, a nawet kraj, który ma jedną z najlepiej na świecie rozwiniętych systemów obrony powietrznej, Federacja Rosyjska. Sam pan widzi, jak często jest rażona przez uderzenia ukraińskie w głąb swojego terytorium, czyli nawet Federacja Rosyjska nie jest w stanie ochronić się przed środkami napadu powietrznego. O tym trzeba jasno mówić. Natomiast to, co możemy zrobić, to robimy, jeżeli chodzi o siły zbrojne i dlatego powiedziałem, że należy te działania ocenić pozytywnie ze świadomością wszystkich ograniczeń. Natomiast jest drugi obszar, nazwijmy to zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i tu trzeba skrajnie krytycznie ocenić rządzących, którzy nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, co się stało 10 miesięcy wcześniej, we wrześniu 2025 roku, kiedy szereg rosyjskich dronów dalekiego zasięgu wleciały w przestrzeń powietrzną Polski. No więc poza gadaniem niewiele się zdarzyło, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. My wówczas z ministrem Cieszyńskim zaproponowaliśmy, aby rozszerzyć system M-Obywatel o funkcję M-Alert, który będzie ostrzegał obywateli o tym, że nadciąga zagrożenie, jakie to jest zagrożenie, co trzeba w sytuacji zagrożenia zrobić. To nie była nasza koncepcja, trzeba uczciwie przyznać się w pełni. To była zainspirowana koncepcja rozwiązaniami funkcjonującymi między innymi na Ukrainie, gdzie obywatele są właśnie przez system funkcjonujący na telefonach komórkowych ostrzegani bardzo szybko i bardzo skutecznie o zagrożeniu. Informacja, skąd możemy się spodziewać środków napadu powietrznego, co się może zdarzyć i co należy zrobić. zapłacić. I wtedy ku naszemu miłemu zaskoczeniu urzędnicy z cyfryzacji wyrazili zainteresowanie projektem, który prezentowaliśmy z ministrem Cieszyńskim. Natomiast bardzo szybko politycy Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że kompletnie nie są tym zainteresowani, że nie będą tego robić, że mają swoje lepsze pomysły i rozwiązania i oczywiście w tej sprawie absolutnie nic nie zrobili. W związku z tym jest to taki typowy przykład zaniedbania obecnej koalicji, obecnego rządu w tym bardzo ważnym dla bezpieczeństwa państwa obszarze. No i można tylko utyskiwać, że tak niepoważnie traktowany jest ten obszar, tak niepoważnie traktowane jest bezpieczeństwo Polaków przez ministra Kierwińskiego, Donalda Tuska i ich współpracowników. Więc pytamy, dlaczego nic nie zrobiono, żeby po tym, kiedy uruchomione zostały syreny w Lublinie, poinformować obywateli, co właściwie się dzieje. Nie było SMS-a z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, nie było informacji w wiarygodnych mediach, które by przekazały obywatelom, co się dzieje i co należy robić. Tego wszystkiego zabrakło, dlatego tak krytycznie oceniam reakcję państwa w tym obszarze.
1: Krytycznie, a może trzeba zmienić też prawo. Może jest tak, że polska obrona, polskie wojsko byłoby skuteczniejsze, gdyby prawo reagowania na naruszenia przestrzeni powietrznej byłoby dostosowane do warunków trwającej wojny za naszą granicą.
2: Ale konkretnie o jakich przepisach pan mówi? Bo ja nie widzę tutaj takich zasadniczych problemów.
1: Na przykład identyfikację, to chodzi o likwidację obiektów, to proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, czy nie jest tak, że cały czas trzeba wizualnie zidentyfikować obiekty, zanim podejmie się decyzja o jego zestrzeleniu, jak to wygląda, jak wygląda cała procedura od zarejestrowania obiektu po jego ewentualną decyzję o zestrzeleniu.
2: To ja od razu odpowiadam, panie redaktorze, że najlepiej, bo to są bardzo ważne, poważne i szczegółowe informacje, więc najlepiej rozmawiać z wojskowymi, jeżeli chce pan rozmawiać o najbardziej aktualnych procedurach dotyczących zestrzeliwania środków napadu powietrznego czy obiektów, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast tu oczywiście pewnie można dyskutować, być może coś można zmienić, ale namawiam do rozmowy z ekspertami, a nie politykami.
1: Warto, żeby politycy byli ekspertami.
2: Proszę?
1: Warto, żeby politycy też byli ekspertami w swoich dziedzinach. To nie zaszkodzi.
2: Na tyle, na ile możliwe. Wydaje mi się, że niektórzy z nas starają się przynajmniej merytorycznie być przygotowani. Ja się na pewno
1: staram. Dlatego dzwonię do pana posła.
2: Dziękuję. I ja panu odpowiadam. W moim przekonaniu nie jest największym problemem nasza legislacja, nasz system prawny, bo być może coś tu trzeba poprawić. Tego nie mogę wykluczyć, ale co do zasady to nie jest podstawowy problem. Podstawowym problemem jest brak środków i brak zdolności. A. Do wykrywania odpowiednio wczesnego i precyzyjnego takich obiektów. B. Do ich rażenia. Dlatego, że jeżeli mamy ograniczoną liczbę samolotów, takich jak F-16, czy sojusznicze F-35, czy inne maszyny, które w ramach sojuszniczej pomocy funkcjonują w Polsce, to te samoloty w przypadku większego nalotu, większej aktywności środków napadu powietrznego nie mają szans poradzić sobie z nimi. Nie mamy szans ani odpowiednio wcześniej i precyzyjnie namierzyć tych obiektów, zwłaszcza jeśli mówimy o dronach dalekiego zasięgu, bo z rakietami jest trochę lepiej, ale też tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia, więc nie mamy szans na odpowiednio wczesne i precyzyjne wykrycie i tym bardziej nie mamy szans na ich zestrzelenie, ponieważ nasze środki do rażenia takich obiektów są bardzo ograniczone, w szczególności jeśli chodzi o niskokosztowe drony dalekiego zasięgu, którymi posługuje się Federacja Rosyjska. I myślę, że to jest podstawowy problem. A oczywiście prawo zawsze analizować warto, wyciągać wnioski. Jeżeli trzeba coś poprawić, no to warto oczywiście to zawsze zrobić, ale to na pewno nie jest kluczowym problemem dzisiaj.
1: Dzisiaj obyszło że bez tragedii ucierpiało tylko pole, zdaje się, pszenicy. Nie ma większych ofiar, nie ma większych strat materialnych. No ale pamiętamy przewodów, a właśnie a propos przewodowa, na ile mamy pewność, bo to jest tak, że cały czas poruszamy się w pewnym zakresie spekulacji. Premier dwie godziny temu, no trzy godziny temu, wicepremier Kosiniak-Kamysz nie powiedział jeszcze, co właściwie spadło. Jak my sobie radzimy w tej wojnie informacyjnej, bo To się wydaje być w tej chwili równie ważne jak samo zestrzelenie rakiety. To jest, to wydaje się równie ważne szybkie opisanie co, skąd i jak wleciało, tak żeby nie pozostawiać tutaj pola do spekulacji, tak żeby nasze społeczeństwo, żeby Polacy wierzyli i ufali temu, co przekazuje polska armia, polscy żołnierze.
2: No ja też tutaj oczywiście mógłbym krytycznie wypowiedzieć się na temat komunikacji już post factum, czyli najpierw skrytykowałem to, co jest absolutnie fundamentalne w sytuacjach kryzysowych, czyli jakby na bieżąco informowanie i ostrzeganie obywateli, czego po prostu zabrakło, a jak się pojawiło, tak jak w przypadku włączenia syren alarmowych w Lublinie, no to było to działanie nieprecyzyjne. Część osób jeszcze tylko była bardziej zdezorientowana i nie wiedziała,
1: że dopiero co jesteśmy po systemie, przynajmniej na Mazowszu, ćwiczenia systemów alarmowych, więc...
2: Tak, ale tych ćwiczeń też jest zbyt mało i no, ta sytuacja pokazuje, bo mnóstwo ludzi mówiło, że oni no, usłyszeli jakiś sygnał, ale nie wiedzieli, co mają robić, prawda? W związku z tym tutaj to też jakby, jeśli chodzi o ćwiczenia, pozostawia ten system u nas funkcjonujący wiele do życzenia, ale oczywiście w ślad za tymi najbardziej gorącymi działaniami kryzysowymi, które powinny być podjęte w czasie, kiedy zagrożenie się pojawia, to powinna być później komunikacja taka do całego społeczeństwa, z wyjaśnieniem, co właściwie się zdarzyło, czy to była rakieta, czy to był dron, jakie to były środki napadu. No i tutaj oczywiście no, sam fakt, że pan redaktor pytał, świadczy o tym, że rząd za mało w tej sprawie robi, żeby skutecznie poinformować obywateli o tym, co się wydarzyło.
1: Ostatnie pytanie, zanim będę prosił o podsumowanie. Wczoraj w Lublinie doszło do spotkania premiera Tuska z prezydentem Zełenskim, dzień później, no blisko Lublina, to kilkanaście, 40, 30 kilometrów tak na oko, patrząc zaraz to zmierzę dla państwa, ląduje rakieta. Jak to skomentować?
2: Oczywiście można próbować łączyć kropki i łączyć te wydarzenia, ale tu mamy za mało danych, żeby poważnie o tym dyskutować. Można tylko prowadzić spekulacje. Na pewno nie można wykluczyć, że też było to celowe działanie związane właśnie z tym spotkaniem, ale też nie można wykluczyć, że to była po prostu zabłąkana rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną.
1: Na koniec podsumowanie, czego najbardziej nam zabrakło minionej nocy i dzisiejszego poranka?
2: Rząd nie odrobił pracy domowej i nie wyciągnął wniosków po naruszeniu 10 miesięcy temu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Nie stworzyliśmy systemu skutecznego ostrzegania obywateli. Nie skorzystał rząd z propozycji złożonych przez ministra Cieszyńskiego i przeze mnie w tamtym czasie. My żądamy, żeby efektywnie wprowadzić te rozwiązania, które dadzą poczucie bezpieczeństwa i realnie będą mogły informować obywateli o potencjalnych zagrożeniach i będziemy regularnie dopytywać rząd, jak postępują prace w tej sprawie.
1: O czym mówił Michał Dworczyk, europoseł Stowarzyszenie Rozwój Plus. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia.
1: Godzina 11:29. My na chwilę połączymy się z Wilnem. Tam jest przygotowana już audycja Studio Wilno, ale trzymam rękę na pulsie. Bardzo możliwe, że będziemy na gorąco wchodzić prosto z naszego studia z kolejnymi komentarzami do sytuacji bezpieczeństwa Polski. A tymczasem przynajmniej na chwilę Studio Wilno.
0: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Moim i Państwa gościem jest dr Zbigniew Jędrychowski, doktor nauk humanistycznych, historyk teatru, archiwista, poeta. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry. Przyjechałem z Wrocławia.
5: Przyjechał pan z Wrocławia do Wilna i gości teraz tutaj obecnie w Wilnie razem z małżonką, jak rozumiem, która, jak widziałam, jest w stroju wolontariusza.
6: I tak, ponieważ żona rodzinnie jest poniekąd związana z Wilnem, jej matka pochodziła z Wilna, także przyjazdy do Wilna to jest tradycja rodzinna.
5: I jak często jesteście w Wilnie?
6: Raz w roku, przynajmniej raz w roku, chociaż kiedy zbierałem materiały do książki, przyjeżdżam nawet trzy razy do roku. Dlatego, że praca w archiwum, to jest czasochłonna i te kwerendy nie zawsze są owocne, ale bywa, że są owocne, jeśli tego czasu ma się dużo.
5: Wow. Panie doktorze, zacznijmy od początku. Kiedy czyta się pana książkę, odnosi się wrażenie, że Wilno tamtych lat nie jest jedynie tlem wydarzeń, ale żywym bogactwem opowieści. Miastem pełnym dźwięków, emocji, teatrów, koncertów, pokazów i spotkań ludzi i kultury. Skąd narodził się pomysł, aby poświęcić kilka lat pracy właśnie temu 8-letniemu okresowi? I co sprawiło, że uznał pan, że lata 1824-1832 zasługują na osobliwą opowieść? I czy od początku wiedział pan, że będzie to książka nie tylko o teatrze, ale właściwie o całym świecie widowisk? Taki wstęp mam.
6: Dobrze, to historia jest dosyć zawiła, ale to tak bywa w teatrze. Otóż oto temat podsunął mi pan dr Jerzy Timoszewicz, nieżyjący już redaktor Pamiętnika Teatralnego i edytor pisu Leona Schillera z Warszawy. To było przed laty. Pan Timoszewicz w zasadzie przymierzał się do opracowania fragmentów historii Teatru Wileńskiego, ale w ówczesnych czasach, kiedy istniał Związek Radziecki, przyjazdy tutaj na Litwę w celu tych badań naukowych nie były tak proste i łatwe. Także pan Timoszewicz zgromadził kolekcję kopii afiszów i powiedział tak: proszę pana, napisał pan książkę o Teatrze Grodzieńskim, czy przyjmie pan tę kolekcję afiszów wileńskich i napisze książkę o świecie teatralnym młodego Słowackiego? I rzeczywiście zgodziłem się, to było duże wyzwanie, ale pasjonujące, wymagające niezwykłej cierpliwości, dlatego że kolekcja afiszów, kopie tych afiszów to jest jedna sprawa, a druga szukanie tła do tego, gdzie to było, w jakich okolicznościach, jakie zespoły, jak cenzura, jak przychylność władz, jak zadłużenie budynku teatralnego, bo to jest historia niezwykle zagmatwana. I dlatego ta książka ma tytuł Wilno w świecie widowisk 1824-1832. I rok 1824 to jest ten rok, kiedy był ogłoszony wyrok na filomatów i filaretów. Więc to jest ta data. Rok 1832, zamknięcie Alma Mater Vilnensis, prawda? Czyli zamknięcie uniwersytetu. I kto tutaj był w tym czasie na widowni? Być może moglibyśmy powiedzieć, że najważniejszym widzem, młody Juliusz Słowacki, bo on studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim od 1825 do 1828 roku. Czyli w tych czasach zachodził na pewno do teatru. Kto jeszcze był? Był Józef Ignacy Kraszewski. To z tych znanych, ale było tu przecież takie mnóstwo wybitnych osób, mówię mnóstwo, to nie jest dobre słowo, gromada wybitnych studentów, profesorów. Przecież tu się narodziła romantyczność, a z romantyczności romantyzm. No i tak to się zaczęło, że zacząłem te materiały gromadzić i o dziwo, o zgrozo mogę powiedzieć, tych materiałów zgromadziło nadspodziewanie dużo i właściwie książkę miałem prawie ukończoną, ale przyjazdy tutaj raz czy dwa razy do roku powodują, że w momencie, kiedy ja tutaj zrobię notatki, fotografię tych archiwaliów, przyjeżdżam do Wrocławia i nagle patrzę znowu coś. I książka była prawie ukończona, kiedy wpadłem na trop dokumentów, o których w ogóle nie miałem pojęcia.
5: Właśnie, takie
6: one wywróciły wszystko do góry.
5: Jedno po drugim. Jedno po prostu.
6: To był taki
5: okresie jednego prowadziło do czegoś.
6: Tak, to był to po prostu zbiór kilkuset stronicowy najróżniejszej proweniencji dokumentów. No i warto było nad tym usiąść. Potem była przerwa, bo pandemia, więc to, co miałem przywiezione, dokładnie oglądałem. To były oczywiście dokumenty najczęściej w języku polskim, ale też w języku rosyjskim. To trzeba mieć na uwadze. A pisze z kolei teatralne wówczas były wyłącznie w języku polskim.
5: Wow, a jakie archiwa okazały się dla pana najcenniejsze? I czy podczas pracy zdarzyło się odkrycie, których no właśnie pan sam nie spodziewał się?
6: Ach, tak, to wtedy się traci oddech, albo jest to, ten oddech przyspieszony, serce bije mocniej. Tak.
5: I co sprawiło, że serce zaczęło bić mocniej?
6: No właśnie, autografy Juliusza Słowackiego. Pokusiłem się też o to, żeby dać wpisy do tak zwanego album Adama Mickiewicza, mimo że on wcześniej studiował, bo skoro je znalazłem, to pomyślałem, niechże świat je ujrzy. Tudzież właśnie formularze, jeśli chodzi o Juliusza Słowackiego, poza wpisami do album, to również formularze, gdzie Słowacki każdego roku prosił o przyjęcie na studia. Na rok pierwszy, drugi, trzeci. Taki był wówczas obyczaj. To są formularze wydrukowane z rubrykami i tam trzeba było wpisywać o sobie, kiedy się człowiek urodził, kto się nim opiekuje, gdzie tutaj w Wilnie mieszka itd. itp. I to się wpisywało oczywiście odręcznie. I całe szczęście.
5: Wilno było miastem, w którym nauka i sztuka szły rękę w rękę. No to właśnie pisał Ignacy Kraszewski. Ten cytat wydaje się niezwykle dobrze oddawać atmosferę miasta, które pan opisuje. Dziś często myślimy o Wilnie przede wszystkim przez pryzmat Uniwersytetu Mickiewicza, tych właśnie filmatów, o których wspominał. Tymczasem z pańskiej książki wylania się obraz miasta niezwykle nowoczesnego pod względem życia kulturalnego. Czy można powiedzieć, że mieszkańcy Wilna byli wówczas równie spragnieni rozrywki, jak wiedzę. Jak wyglądały ich codzienne wybory między wykładem uniwersyteckim, koncertem, teatrem czy publicznym widowiskiem?
6: Och tak, to jest świetne pytanie. Mogę powiedzieć coś takiego, że odbywały się tutaj widowiska poza... Znaczy, widowiska to jest to, co ja widzę, prawda? Ale tu mamy na myśli dramat, teatr, komedię, melodramę, operę, balet, koncert, ale tu się odbywały również widowiska w przestrzeni miasta. Na dziedzińcu przy teatrze odbywały się pokazy sztuk konnych. Przyjeżdżali różni magowie, linoskoczkowie. No więc tutaj napisano kiedyś, że Słowacki prawdziwe życie teatralne obejrzał w takiej makroskali w Paryżu. Ale ja bym powiedział, zaryzykował coś takiego, że on tu w Wilnie, jak w pigułce, dotknął każdego rodzaju widowiska. Jak w pigułce. Wilno było, nie było wielkim miastem, ale na trasie Warszawa-Petersburg tu się działo. Artyści jeździli z Petersburga do Warszawy i na zachód i odwrotnie, prawda? Tudzież był tu teatr francuski, był teatr niemiecki, z Memla, z Kłajpedy przyjechał, prawda? I tutaj ciekawa rzecz, otóż znalazłem dokument w Archiwum Agluownych w Warszawie, który potwierdza, że w 1824 roku przyjechał tu zespół Heckerta z Memla, dzisiejszej Kłajpedy, i wystawił między innymi Wolnego Strzelca, Freischica w języku niemieckim. I to przedstawienie zapewne oglądał Mickiewicz, bo napisał Chór Szczelców.
5: To takie różnorodne towarzystwo.
6: No bardzo, bardzo. A filomaci i filareci słynęli ze znajomości języków obcych. I w momencie, kiedy siedzieli w tych klasztorach uwięzieni, nocami otwierali okna i rozmawiali w obcych językach, co denerwowało policję.
5: Wow.
6: No dlaczego w obcych językach? Więc te okna tam zamykano, próbowano, żeby ukrócić te rozmowy, prawda? Czy to jest rodzaj widowiska? Ja zadaję tylko takie pytanie.
5: Zastanawiam się, czy teatr tamtych czasów pełnił podobną rolę jak dziś kino, czy na przykład media społecznościowe był miejscem, gdzie spotykało się całe miasto, gdzie komentowano wydarzenia, dyskutowano o polityce, na przykład modzie, obyczajach.
7: Z ostatniej chwili.
1: my do studia Wilno i do Agaty Antoniewicz i do opowieści o młodości Mickiewicza-Sławeckiego wrócimy, ale dużo dzieje się w Polsce, także rzeczy niepokojących, wybuch rakiety w Lubelszczyźnie pod Kraśnikiem, w naszym studiu Piotr Maczuk, z reguły taktyka polityki, ale dzisiaj w takim wyjątkowym trybie. Dzień dobry, panie redaktorze Telewizja Republika. Trochę będzie o polityce, ale trochę też porozmawiamy o sytuacji wojskowej. Ty jako analityk polityki, ale też osobiście wojskiem się zajmujesz po godzinach, hobbystycznie, lekka piechota, więc połączmy twoją pasję i twoje doświadczenie życiowe z komunikacji politycznej. Jak sobie rząd radzi z tą komunikacją, że wlatuje 100 km w głąb Polski rakieta i wybucha po godzinki na pustym polu na razie?
7: Problemem dla rządu komunikacyjnie nie jest to, że ta rakieta wlatuje, tylko właśnie to, jak oni komunikują, co oni mówią, bo dalej nic nie wiemy.
1: Nie wiemy, jaka rakieta, domyślamy się, jaki typ.
7: Wszystko to są domysły, a tak naprawdę to śmieszne domysły, bo te OSINT Polo polskie pokazało dzisiaj rano, że domyślają się na podstawie tego, czego ludzie nie widzieli i nie słyszeli. To też jest śmieszne. No pierwsze te ich analizy, ale też ekspertów wskazują, że to jest ta rakieta manewrująca Kodiak, tak? Ona w natowskim kodzie ma takie oznaczenie. No czyli groźny pocisk, ale problemem rządu jest to, że późno komunikuje, że działa z opóźnieniem. Tak, fakt, miał miejsce w nocy, ale dlatego my chcemy sprawnego rządu w obliczu konfliktu za naszą granicą, żeby on działał szybko, żeby on reagował. To jest raz. Dwa, dalej widzimy już z militarnego punktu widzenia te dziury w naszej osłonie i radarowej, i przeciwlotniczej. To może być dla ludzi niepokojące, no bo wcześniej spadały drony na Polskę i one nie są tak groźne jak rakieta, która ma głowicę o realnej sile prawie 400 czy tam 500 równoważnika trotylowego kilogramów. No to jest ogromna eksplozja. Gdyby trafiła w coś zabudowanego, byłoby wiele ofiar. I tutaj rząd ma kłopot, bo to rząd powinien nam powiedzieć już rano, co to było, jak było, jakie podjęli działania, żeby to zneutralizować. Ja rozumiem, że czasem się nie uda zneutralizować. To nie mam tutaj pretensji o to, no bo może być tak, że startuje samolot, żeby ją zestrzelić, czy jakieś inne interceptory, które mają zniszczyć, a się nie udaje. Ale ja bym chciał to usłyszeć od Donalda Tuska, od Kosiniaka-Kamysza, już jak wstanę chciałbym, żeby te komunikaty były i żebym je przeczytał, a nie, że czytam komunikaty amatorskich analityków, czy czytam komunikaty mediów, które analizują sprawę, zanim usłyszę to od rządu. To jest tutaj problem w takim reagowaniu kryzysowym, że portal jakiś lubelski pierwszy robi zdjęcia tam jeszcze nie ma wojska, nie ma nic. No jest tutaj problem w naszym państwie.
1: Tam był jakiś system poszukiwawczy, też na inny program wskazuje Sołomir Mencen, to akurat wpis sprzed ostatniej chwili, sprzed 5 minut. Dziś w nocy niezidentyfikowany obiekt został wykryty w polskiej przestrzeni powietrznej o godzinie 3:40. Uderzył w ziemię o 3:46, syreny zawyły o 3:50. No i słuszne pytanie, co mieli...
7: No i to są te dziury takie w całym systemie naszym bezpieczeństwa. I tutaj Donald Tusk ma ten problem komunikacyjny i taki propagandowo-marketingowy na swoje własne życzenie. Bo kiedy był w opozycji, to on krytykował rządzących wtedy. Też rakieta wleciała, została znaleziona gdzieś pod Bydgoszczą. Platforma Obywatelska robiła z tego wielkie halo i krytykowała rządzących za to, co dzisiaj jest ich udziałem. Więc trochę na własne życzenie sobie te głosy krytyki ściągnęli na siebie sami swoim poprzednim zachowaniem.
1: Ale oczywiście oni mogli nie pamiętać albo lekceważyć, że PiSowi się przytrafiła rakieta, to nam się nie przydarzy, ale jesteśmy ile? 10 miesięcy po ataku dronów? Tak, a czy ten rząd powinien mieć to przetrenowane na gorąco? Przed sekundą mieli pożar, także komunikacyjny. Już nie chcę wchodzić z tobą, Piotrze, w te dyskusje militarne, no bo to jesteś
7: ekspertem. Jesteśmy 3 lata, ja też jestem ekspertem takim amatorskim tego, co się uczy, ale jesteśmy 3 lata.
1: Ale jesteś ekspertem od komunikacji politycznej.
7: Jesteśmy 3 lata też po już rządów Tuska. To nie jest tak, że Tusk jest 3 miesiące, 4 i może powiedzieć, czegoś nie zrobiono.
1: I dopiero co miał kryzys komunikacyjny z dronami i co, niczego się nie nauczyli?
7: No, niczego się nie nauczyli, ale nawet abstrahując od tego kryzysu z dronami. No, wojna na Ukrainie trwa od 22 roku. Mamy rok 26. 3/4 tej wojny przypada na rządy Donalda Tuska. Prawie, tak? To jest mniej więcej taki zakres. Jakieś 65% czasu trwania tej wojny to są rządy Donalda Tuska, więc on nie może mówić, że coś jest niezrobione, że gdzieś jest dziura i on już nie działa to jego zaklęcie wina PiSu, bo czegoś nie zrobili. Poza tym myślę, że w odbiorze takim społecznym jest to, co widzieli ludzie pod koniec rządów PiSu, że jednak PiS w uzbrojenie, w modernizację armii wkładał wysiłek, nie tylko polityczny, ale też finansowy, taki merytoryczny. Więc teraz człowiek, który rządzi od 3 lat, to niestety to jest dla niego niestety, to jest jego wina te dziury. On nie może już się niczym tłumaczyć, że na wschodniej naszej granicy są jakieś właśnie te dziury radarowe, że czegoś nie zrobiono, że on wyszedł za późno, że na przykład nawet to, co wspomniałeś, ta prozaiczna rzecz, czyli syreny, które powinny być, ale one powinny być wtedy, kiedy nadchodzi zagrożenie.
1: Szczególnie, komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, ten skrót jest długi, ale dobrze, wypowiedziałem go bez błędu, z pamięci nawet, był taki, że oni patrzyli na rakiety, które leciały o godzinie przed 3:30 i one zawróciły, tak? Ale dlaczego wtedy już nie... albo oni widzieli, albo jakaś rakieta im wleciała w ogóle znikąd. Też nie wiadomo, jaka ukraińska, rosyjska, raczej rosyjska, ale nie da się powiedzieć, że ukraińska, tak? Nie wiemy tego do tej pory. Nie wiemy, jaki typ rakiety, myśmy chociaż mieli tą rakietę, jej szczątki, to można by określić, czy to mają tylko Rosjanie, czy mają Rosjanie i Ukraińcy, albo tylko Ukraińcy, prawda? Trochę jesteśmy w sferze domysłów, no wiemy, że Kijów i Lwów w ogniu, więc atak rakietowy był i to widzimy namacalnie, zresztą nasza redakcja we Lwowie też to z bliska obserwowała, że tam wybuchy i eksplozje, no ale nie ma takiej pewności cały
7: czas. Bo chodzi o procedurę. Nie zrobił ten rząd żadnych takich procedur. Nie wytworzył ich i dlatego też ich nie przestrzega, bo ich nie ma. Od 2 lat mamy ten taki opowieść, jak to będzie tutaj obrona cywilna, jakieś programy Trenuj z wojskiem, które sprowadzają się do tego, że się bierze cywilów do lasu i żeby rozpalili ognisko. Zupełnie bezsensowne działania. A wyobraźmy sobie, że ta rakieta leci w cel, który jest gęsto zaludniony. Lublin. Czy jak ją już wykryto, to rozpoczęły się jakieś procedury, alarmy w szpitalach, alarmy właśnie tej obrony cywilnej? Przecież tam byłyby setki, jeżeli nie tysiące ofiar. Czy ktoś zawiadomił szpitale? Czy tam zaczęły się, czy policja stanęła w stan gotowości, czy straż pożarna została zaalarmowana i postawiona w gotowość? O to chodzi w nowoczesnym państwie i dzisiaj Tusk jest odpowiedzialny za to, że my nie jesteśmy takim nowoczesnym państwem, bo ja bym nie miał pretensji o to, że rakieta leci, jest niezestrzeliwana, a gdzieś spada, to się zdarza. Te rakiety też się projektuje tak, żeby nie było łatwo...
1: To by się zdarzało, gdyby to był atak też, ja bym to zrozumiał, jak Rosja płonie, tak? Tam cały czas to rafineria, to te składy logistyczne, no ale są ataki saturacyjne, to mamy jedną rakietę.
7: Dobra, ale nawet niech będzie jedna. Ale ja bym nie miał pretensji, gdyby się odpaliły te procedury. Naprawdę, inaczej byśmy patrzyli na nasze państwo. Gdyby ci syreny zawyły wcześniej. Gdyby policja się pojawiła w Lublinie na mieście. Straż pożarna zaalarmowana. Może trzeba rezerwy ściągnąć z domów. Może trzeba pobudzić jakichś ludzi. Może trzeba chirurgów pobudzić do szpitala, tak? Inaczej byśmy patrzyli na to państwo. Inny byłby nasz zarzut do Donalda Tuska, gdyby to działało, gdyby nasze państwo działało. Dzisiaj Donald Tusk nie może powiedzieć, że to nie jest jego państwo. To jest państwo, którym zarządza od 3 lat i nie robi nic, bo robi pokazówki właśnie marketingowe. Jeśli chodzi o zbrojenia, robi to samo. Nie wiem, czy ty kojarzysz na początku rządów Platformy wielkie halo o operacja Szpej. Że będą sprzęt taki ten zwykły, codzienny kupować. Kamizelki, buty. Hełmy, buty, spodnie, takie rzeczy. Ładownice różne. Nic. To zdechło. Eksperci, którzy się zaangażowali w to, uwierzyli w tą operację Szpej, chcieli pomóc swoim autorytetem, swoimi zasięgami, wiedzą, są dzisiaj rozczarowani, bo to leży. Nie ma nic z tego. I tak jest za każdym razem. Czy Trenuj z wojskiem, czy operacja Szpej, czy jakaś tarcza wschód, gdzie już teraz eksperci zachodni przychodzą i mówią, to jest źle robione. I czy my czekamy znowu, że coś się stanie na północy od Kaliningradu i my się dowiemy, że nasza tarcza wschód do niczego się nie nadaje? Jesteśmy na takim etapie. Niestety, rządy Tuska to jest niska jakość zarządzania państwem. Niska jakość budowania tych procedur. I takie incydenty mówią sprawdzam. I wszyscy widzą to. I są słuszne pretensje do tego rządu. Ja mam nadzieję, że one też z tej sfery eksperckiej, takiej realnej, nie takich amatorów jak ja, którzy się po prostu uczą, trenują i się chcą dowiedzieć czegoś o militariach, ale tych, którzy naprawdę w tym siedzą, że to ostrze krytyki wyjdzie mocniejsze. Że w końcu któryś incydent spowoduje, że Donald Tusk naprawdę stanie pod ogniem pytań i te jego takie wyjście na konferencję i powiedzenie działamy, wszystko fajnie, będzie okej, przestanie działać, bo to nie działa. Przez indolencję rządu i przez to, że wybiera się rządy, które są amatorskie, propagandowe i nastawione tylko na swój sukces polityczny, mogą w przyszłości ginąć ludzie. To nam pokazują te sytuacje. Zresztą była taka sytuacja, był Przewodów. I tam trafiło w zabudowania, zginął człowiek, tak?
1: Dwóch.
7: I potem ile my się musieliśmy naczekać komunikacyjnie, żeby się dowiedzieć, jak sprawa wygląda. Bo też ktoś uznał, że powiedzenie opinii publicznej...
1: No tak, tylko wtedy to nie ten rząd.
7: No tak, tylko że my tego nie chcemy. I nie chcemy... Ja nie mówię niezależnie, kto rządzi. Niezależnie, kto rządzi. Tylko, że dzisiaj rządzi Donald Tusk. Dzisiaj są pytania do niego. On będzie próbował zrobić to, wyjść i powiedzieć, to nie moja wina, to tam, tu nie zadziałało tamto. Ale człowiek, który rządzi 3 lata, nie może tak powiedzieć. Tak samo jak wtedy PiS, który rządził x lat, też nie mógł tego powiedzieć, że to nie jest jego odpowiedzialność.
1: Dzwoni do mnie Andrzej Śliwka. Nie wiem, czy chce coś dodać, czy nie dodać. Odbiorę. Dzień dobry, panie pośle. Jest pan na żywo na antenie Radia Wnet, w studio Piotr Maszczuk. Halo, halo. Dzień dobry. Nie wiem, czy usłyszał, czy pan poseł zrozumiał coś na antenie, czy nie usłyszał. Dzień dobry, panie pośle.
8: Halo.
1: Chyba nie przytomnia, się rozłączę, żeby nie było, że pan poseł powie coś, czego nie powinien powiedzieć, na przykład powie, a ja chciałem przyjść do radia, nie przyszedłem, no ale dobrze, nie słyszymy się, nie słyszymy, pan poseł Śliwka będę oddzwaniał, bo też się obronnością zajmuje, więc może ma jakiś głos do dodania, za chwilę spróbujemy takie połączenie może nawiązać, będzie to interesujące dla mnie, przynajmniej mam nadzieję, że dla państwa również. Konkluzja jest jaka? Przepraszam, będzie teraz pytanie cyniczne. Z marketingu politycznego ten dzień pomaga czy przeszkadza rządowi? Donald Tusk bardzo mocno pręży, że on dba o bezpieczeństwo, rozbudowuje armię. Mamy dzisiaj takie, sprawdzam. Cynicznie zapytam.
7: Na pierwszy rzut oka i taki na pierwszy rzut oka marketingowca ktoś by tak odpowiedział, bo zawsze jest takie coś, że jak jest kwestia bezpieczeństwa, jakieś zagrożenie, to marketingowcy polityczni lubią mówić, że działa ten efekt flagi. Że wtedy instynktownie wyborcy, odbiorcy tych wiadomości stają przy rządzie, bo państwo jest zagrożone i niezależnie jaki ten rząd jest, no to jednak trochę starają się wspierać rząd własnego państwa. Tylko, że to działa do pewnego momentu. My jesteśmy, to nie jest odosobniony incydent, on jest jakby umiejscowiony w życiu naszym politycznym i od jakiegoś już od kilku tygodni Donald Tusk ma tą swoją złą passę, te błędy polityczne, błędy często niewymuszone, błędy propagandowe, marketingowe i teraz też to może się wpisać w tą falę, na której jest. Która się zaczęła od szpitalów południowych, ale też od tych jego błędów takich jak de facto podniesienie ceny paliw na wakacje dla ludzi, czyli zdjęcie tej osłony na lipiec-sierpień. Wszystko to się zbiega i teraz mamy kolejny element, który rzeczywiście, jedni powiedzą, zadziała efekt flagi i ludzie się przyłączą do Tuska, żeby
1: w tym... trzeci rok ale, rządzenia
7: tak,
1: nie działa.
7: Ale myślę, że jak jesteśmy właśnie w tym trzecim roku i w tych negatywnych cały czas informacjach o rządzie, to może zadziałać to odwrotnie i ktoś powiedzieć, no zobaczcie, nie działa to, nie działa tamto. Zrobili sobie salonik VIP w szpitalu i dlatego może nie zajmowali się osłoną radarową naszego kraju. Nic nie potrafią zrobić, a jeszcze jak coś się dzieje, to oni wychodzą spóźnieni. Nie ma tych procedur, nie ma tego wszystkiego, więc tutaj bym nie był taki przekonany, że to może pozytywnie dla Tuska zadziałać, bo jednak on się powinien tłumaczyć. Oczywiście cała też jest kwestia w opinii publicznej, o tym co mówiłem, no, w ekspertach, w politykach, jak oni będą cisnąć i jak oni będą wymagać od Donalda Tuska odpowiedzi, jak oni to ostrze krytyki będą w niego wymierzać. Zobaczymy w najbliższych dniach, tak to się rozegra, ale wcale tego incydentu bym tak nie przesądzał, że to może mu pomóc. Może być wręcz przeciwnie.
1: To teraz przejdźmy do tematu, no, już parlamentarnego, trochę autoreklamy. Zapomniałem na początku z tych emocji. Tydzień temu to zadziałało ładnie, czyli ta prośba, żeby Państwo, jeżeli Państwo nas słuchają, lubią, lajkowali, podbijali audycję. To jest wspólna audycja, dzisiaj trochę wyjątkowa, bo o rakiecie dwóch kanałów na YouTubie, kanału Radia Wnet i kanału Taktyka Polityki Piotra Matczuka, którego też zachęcamy, żeby obserwować, bo ten kanał w pewnym momencie może się to w ogóle ożywi i będzie takim głównym...
7: Miejmy nadzieję.
1: Przekazem myśli Piotra Matczuka o polityce, ale tą autopromocję daje, tą prośbę o subskrypcję, o lajki. Jeżeli Państwo nas lubią, to można to zrobić. Będzie nam bardzo miło i będzie nam łatwiej walczyć z algorytmem YouTube'a, który nie jest przychylny dla treści politycznych, szczególnie politycznych, krytycznych wobec lewicowo-liberalnego mainstreamu, więc to nam pomaga walczyć z tym systemem, za to też bardzo dziękujemy, ale ta autopromocja jest po to, że dzisiaj mamy ostatni przed wakacjami odcinek. Na sierpień się zawijamy, jak parlament się zawija. Jesteśmy konserwatystami. Kiedyś tak było, że w sierpniu były wakacje, nie było Sejmu.
7: Wakacje sejmowe. Dalej tak trochę jest, że ta branża się wyłącza. Troszeczkę.
1: Więc my wracamy we wrześniu, ale to w takim wypadku poproszę cię o krótkie podsumowanie. Zaczniemy od podsumowania newsu z dzisiaj, czyli jest nowy klub w Sejmie Rozwój Plus, ale szerzej takie kilkuminutowe resume, że tak ładnie się wyrażę, procesu rozpadu Prawa i Sprawiedliwości.
7: No stało się to, co wielu mówiło, że się musi stać.
1: Ja to mówiłem.
7: Tak, prędzej czy później. Spieraliśmy się ostatnio kiedy. Tak. Ja jednak byłem tego zdania, że w tym tygodniu ultimatum Mateusz Morawiecki się cofnie. Nie cofnął się. Pokazały się jakby dwie rzeczy. Jedno, że prezes PiS Jarosław Kaczyński pokazał swoje przywództwo i tutaj nie było wątpliwości. W piątek jego konferencja, jego takie zakończenie ultimatum pokazało politykom, ale też wyborcom tej partii, że przywódca jest jeden i to przywództwo nie jest zachwiane. Z drugiej strony pokazała się taka determinacja ludzi Mateusza Morawieckiego skupionego wokół niego i oni też się nie chcieli cofnąć. Przyszedł następny tydzień. Ta zagrywka taka taktyczna we wtorek, że oni nie zostają wyrzuceni, tylko dyscyplinarne postępowania wobec nich. No i grupa Mateusza Morawieckiego się znowu nie cofnęła, założyła klub parlamentarny, więc można powiedzieć tak formalnie, to oni

0: Teraz ta piłka jest trochę po ich stronie i oni muszą wykazać, kim są, co chcą, jakie są ich działania, czym oni się różnią od PiS-u, a czym nie. Jest taka opinia wśród komentatorów, że oni będą dalej tym, kim byli. No, to jest droga taka trochę niebezpieczna, bo jeżeli będą dalej PiS-em, tylko takim innym obok, no to w polityce trochę to tak działa jak w marketingu komercyjnym. Po co ktoś ma wybierać tą podróbkę, jak ma oryginał? Jeżeli ktoś głosował na PiS, to dlaczego teraz ma głosować na Rozwój Plus, który jest PiS-em? Jeżeli będzie się odróżniał i będzie szedł w tą drogę taką niebezpieczną dla formacji prawicowej, czyli takiego flirtu z głównym nurtem, flirtu z tym lewicowo-liberalnym środowiskiem w celu pozyskania tam wyborców, no to to szybko przez prawicowego wyborcę jest dekodowane. Poprzednie rozłamy nam to pokazały. Każda formacja, która albo opuszcza PiS, albo pojawia się na tym rynku jakoś obok i jednak idzie w te TVN-y, w te gazety wyborcze, w tą drugą stronę, to bardzo szybko to wyborcy rozkodowują.
1: Ale to jest to główne zagrożenie w tej chwili dla tej formacji, jeżeli ona na przykład jakoś podejmie, co wyklucza Mateusz Morawiecki, to trzeba uczciwie powiedzieć, rozmowy z PSL-em, albo nawet z Pełczyńską na Łęcz, albo właśnie chodzenie po TVN-ach. Jeżeli pójdą tą drogą, to jest droga donikąd?
0: Tak, to jest bardzo niebezpieczna droga, bo prawicowy wyborca jest na to uczulony. Mamy w Polsce, oprócz naszej partyjnej nawalanki w Polsce, mamy ten spór taki głębszy.
1: No dobrze, skoro obojętnie, no ty jesteś z Telewizji Republiki, ty Republika, ja jestem z Radia Wnet. U nas premiera nie było, mimo że było zaproszenie, może się pojawi w przyszłym tygodniu, zobaczymy, ale w Republice był w innej prawicowej stacji, był w takich mediach, no, był Kanał Zero, nie poszedł do TVN-u, nie poszedł do Wyborczej. Jak to rozgrywa medialnie ta grupa, to wyjście?
0: No ten początek rozgrywa tak, jak może, jak ma te warunki. I tutaj można powiedzieć, że jakoś,
1: do Polsatu poszedł,
0: jakoś to idzie to rozgrywanie. Tylko pamiętajmy, pierwsze dni to, co ja zawsze powtarzam, polityka to jest codzienna praca. To nie skończy się ta praca na tygodniu. Można tydzień rozegrać dobrze, być tu, być tam, jednak pokazać tą swoją determinację, ale potem trzeba coś robić. Potem wyborcy wymagają jakiejś aktywności, jakiegoś określenia się w sprawach. I to, co mówiliśmy już w poprzedniej audycji, Mateusz Morawiecki bardzo zawęził sobie tą drogę, którą może iść. No z jednej strony bardzo niebezpieczne jest dla niego skręcenie w lewo i w ten flirt taki z mainstreamem, z salonem trzeciej RP, z tą eurokratyczną taką proberlińską sektą w Polsce. Z drugiej strony odciął sobie trochę to takie bardziej na prawo skręcanie, bo jednak przez pół roku krytykował Prawo i Sprawiedliwość i Przemysława Czarnka za skręcanie na prawo, więc bardzo zawęsił sobie tą ścieżkę, którą może iść i to może być niewystarczające, bo rynek na polityczny się zawęził w Polsce. Bardzo trudną ma przed sobą pracę Mateusz Morawiecki i ja nie wiem, czy w ogóle to środowisko zdawało sobie sprawę, jak będzie delikatna i zniuansowana ta gra, w którą muszą teraz grać. Chyba, że my się mylimy i po pierwszych tych wrażeniach Mateusz Morawiecki skręci w tą lewą stronę, bo taki miał plan. No to wtedy będziemy na to patrzeć inaczej, ale wtedy myślę też wyborca prawicowy będzie zupełnie na to inaczej patrzył.
1: Bo jeżeli... Czyli nie ma takiej łatwej drogi, żeby iść zupełnie obok tych utartych nurtów, żeby łowić wyborców. No patrzmy, jutro będzie ten grill.
0: Tak, tak, tylko to, co mówiliśmy, skąd ich łowić? Wyborcy się nie pączkują, nie pojawiają się, oni są. No ale mamy pewną...
1: Też jest ludzie od Hołowni, prawda? Po Hołowni, później głosowali na Hołownię i na trzecią drogę.
0: Oczywiście.
1: 14%.
0: I ich jest tam 3 miliony. Tylko, że ja ci powiem, że ja jestem przekonany, że z tych 3 milionów bardzo niewielu wyborców stamtąd jest w stanie poprzeć byłego premiera PiS-u.
1: A ja mam taką tezę, że to może jest ustawka. Jak słucham Jarosława Kaczyńskiego, to on idealnie modeluje Mateusza Morawieckiego pod zbieranie wyborców, którzy odeszli od Tuska. Raz, że był przeciwko 500+, że miał wątpliwości. Myślę, że dla wielu konfederatów, jak słyszał Jarosław Kaczyński, mówi o Morawieckim, że był przeciwko 500+, nasz facet, to może lepiej na niego zagłosować, niż nie zagłosować, bo jest jednak o 2 głowy wyższy od niezbyt rosłego Bosaka i Mencena, prawda? A to ważne w polityce, że na wysokich się głosuje podobno. A to powiedział, że należał do establishmentu. To może trochę miasteczka Wilanów, którzy patrzą na ten handel zwłokami w Szpitalu Południowym, powiedział sobie, ta platforma już tak obrzydliwa, a tu proszę, Mateusz Morawiecki, jednak się okazało, były doradca Tuska, to może na niego zagłosuje. Inny cytat z Jarosława Kaczyńskiego, że był właśnie doradcą premiera, że tutaj na różne strony Jarosław Kaczyński uwiarygadnia dla wyborcy Konfederacji,

0: czy dla wyborcy byłego, być może już Donalda Tuska, Mateusza Morawieckiego?
1: To ci powiem krótko, a potem rozwinę. To tak nie działa.
0: Nie działa.
1: Po pierwsze, w polityce nie działają takie ustawki na takim makropoziomie. Oczywiście one mogą być takie, mogą być projektowane pewne ruchy polityczne, takie jak był, nie wiem, ruch Palikota, czy Nowoczesna, czy Hołownia, projektowane przez kogoś pod to, żeby były przystawką. Oczywiście, to się zdarza, ale aż taka ustawka, że robimy rozłamy, wychodzimy tylko po to, żeby łowić wyborców, to tak nie działa. No, w strategii politycznej takie rzeczy się nie zdarzają. A druga rzecz jest taka, no, sam wymieniłeś te przykłady, które są dla mnie trochę absurdalne. Oczywiście tam pewnie jakichś pojedynczych wyborców da się tak złowić, ale generalnie no ja sobie nie wyobrażam, że Wilanów, ten w cudzysłowie ta grupa, czy tam Jagodno, które przez lata słyszało, że PiS jest najgorszy i PiS w ogóle niszczy Polskę i nie ma nic gorszego niż PiS, teraz powie, no alternatywą jest ten były premier z PiSu. Albo ci, którzy przeszli nawet z PiSu do Konfederacji, i przeszli, jak oni mówią, przez to, co robił Mateusz Morawiecki, bo oni wymieniają te rzeczy, które są związane z Mateuszem Morawieckim. Czy Polski Ład, czy Ukraina, czy zachowanie w pandemii. To teraz nagle powiedzą, aha, no skoro jest Mateusz Morawiecki, to my go poprzemy. No wydaje się to absurdalne. W ogóle samo założenie, że dzisiaj jest możliwy przepływ z Platformy do PiSu, z Trzeciej Drogi do PiSu, to jest dla mnie, nie ma takich... Te przepływy są bardzo teraz ograniczone, a zwłaszcza jeśli chodzi o takie skrajne przeciwieństwa. To tak nie zadziała. Ja nie tego ma. Nie widzę. Mateusz Morawiecki może łowić wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, na pewno, bo ma tam dużą grupę ludzi, którzy jednak uważają, że był najlepszym premierem w trzeciej RP. Poważają bardzo jego rządy. Podkreślają te sukcesy, które są obiektywne, bo też dla tej grupy ludzi ten poziom życia się zmienił. To nie jaka kwestia. I PiS też tego nie neguje. Zresztą wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego podkreśla to prezes Jarosław Kaczyński, te sukcesy. Więc tutaj może Mateusz Morawiecki tutaj łowić. Ale nie widzę tak szerzej...
0: Informacja z ostatniej chwili od Andrzeja Śliwki, to pewnie dlatego pan poseł do mnie dzwonił, podobno spadł drugi pocisk koło Ino Wrocławia.
1: No i wracamy do tej komunikacji. No i to jest udowodnienie tego, gdzie jest... Czy my chcemy się tak dowiadywać o sprawach, tak powinno państwo działać? Czy my powinniśmy mieć pierwsze, ty powinniśmy mieć pilny komunikat ministra obrony?
0: A mam informację od posła opozycji. Za chwilę Andrzej Śliwka wystąpi na naszej antenie także z tą informacją. A co? My się żegnamy. Sierpień tak. Wakacyjny. Najpierw ja mam urlop, także w radio. Potem ty, Piotrze, masz urlop. To się wszystko składa na sierpniowy odpoczynek od taktyki polityki. Bardzo państwu dziękujemy. Zauważyłem, że jest taka duża grupa stałych bywalców naszych tygodniowych podcastów. Liczymy, że we wrześniu będzie to jeszcze więcej. To co? Drogi Piotrze?
1: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. Widzimy się na początku. Teraz państwu powiem, którego września. Żegnamy się do, już państwu mówię, żeby być słownym, państwo już sobie zakreślili w kalendarzu 4 września.
1: Widzimy. No i super.
0: Do zobaczenia. Zapraszam. To była nadzwyczajna taktyka polityki. Teraz krótki serwis informacyjny, zaraz potem Andrzej Śliwka i najnowsze informacje o prawdopodobnym drugim upadku rakiety na terytorium Polski.
2: Skąd wiesz, że...
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Prezydent wziął udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ruszyło śledztwo w sprawie utraty przytomności przez Karola Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej. Według jego współpracowników była to próba otrucia. Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, powiedział premier Donald Tusk.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
2: Zawsze kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, z żołnierzami Armii Krajowej i innych ugrupowań, to moje serce tak głęboko się raduje. Jesteście bowiem państwo mądrością współczesnej Polski. Przeżyliście życie w tak trudnych warunkach, trochę jakby za nas, trochę jakby za nasze pokolenie i dzisiaj niesiecie wiedzę, emocje, doświadczenie, którym się dzielicie, więc ten moment jest ważny dla mnie osobiście.
0: Tamten czas wspominała na antenie Radia Wnet sanitariuszka ze zgrupowania Kuba Sosna, Danuta Dworakowska, pseudonim Lena.
3: My pamiętamy rzeczywiście, można powiedzieć, piekło na ziemi. To, co było, ale oczywiście są inni, którzy mieli jeszcze bardziej skondensowaną tą makabrę do przeżycia. To byli ci, co byli w Oświęcimiu, w obozach, prawda? No tego, to jest najstraszliwsze. Ale jak silnym motywem jest potrzeba życia, że my wszyscy jednak po tych przeżyciach wróciliśmy jakoś do normy, zagospodarowaliśmy dalej swoje życie, miłość, dzieci, dom. Potoczyło się wszystko jakby normalnym trybem.
0: Mimo przeważającej siły okupanta walki trwały 63 dni. Zginęło kilkanaście tysięcy powstańców i od 150 do 200 tysięcy cywilów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia poprzez, tu cytat, podanie mu dotychczas nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u pokrzywdzonego do wymiotów konwulsji oraz chwilowej utraty przytomności. Chodzi o zdarzenie z 15 maja zeszłego roku, do którego doszło w Ząbkowicach Śląskich w trakcie kampanijnego spotkania z wyborcami. Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, jeżeli kontynuowałaby lot. Najprawdopodobniej był to pocisk H-101, powiedział premier Donald Tusk na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego w Lublinie.
4: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot. Oczywiście za wcześnie jest na szczegółowy raport i na wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Będziemy tam też za chwilę na miejscu. Będziemy musieli to bardzo precyzyjnie wszystko powiedzieć. Jak na razie wszystko to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym CH-101 rosyjskim, ale też nie wyprzedzamy efektów szczegółowego badania.
0: O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Po godzinie 5:00 policjanci odnaleźli na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim 10-metrowy lej oraz szczątki obiektu. Z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3:50. Po kilku minutach alarm został odwołany. Wojsko zareagowało dobrze, ale rząd nie poinformował właściwie o tym, co się dzieje, powiedział na konferencji prasowej Michał Dworczyk z Rozwoju Plus.
5: Rozległy się w Lublinie sygnały dźwiękowe, natomiast w ślad za tym nie poszła żadna informacja do obywateli. To wywołało zaniepokojenie i dezorientację. Jaka powinna być prawidłowa reakcja? Po sygnałach dźwiękowych, równolegle do nich, powinien obywatel otrzymać alert, informację SMS-em z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a w środkach komunikacji, telewizjach, portalach powinny pojawić się informacje, co się dzieje i co obywatele powinni robić.
0: Posłowie rozpoczęli pracę w komisjach nad projektem ustawy partii Razem o bezpłatnych obiadach w szkołach podstawowych. Szacowany koszt wprowadzenia ustawy to ponad 6 miliardów złotych rocznie. Dzieci najedzone lepiej się uczą, mówiła na konferencji prasowej poseł partii Razem Marcelina Zawisza.
1: Dzieci, które są najedzone, lepiej się uczą, mają możliwość lepszej koncentracji. A wiemy z różnych raportów, między innymi banków żywności, że to jest problem różnych dzieci, nawet tych z dobrych domów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu dzieci zabieganych rodziców, którzy pracują czasami po dwa etaty, dostają pieniądze i mają sobie poradzić same.
6: Prognoza pogody.
0: W Warszawie pełne słońce i do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 34, we Wrocławiu do 37, a w Białymstoku do 29.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
12: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
13: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
14: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
15: Z ostatniej chwili.
16: My za chwilę będziemy ustalać dla Państwa, czy wleciała i uderzyła druga rakieta pod Inowrocławiem. To są informacje na razie jeszcze przekazane w sposób nieoficjalny. Będziemy to ustalać. Także będzie naszym gościem pan poseł Andrzej Śliwka, poseł opozycji zajmujący się systemem obronności, ale najpierw spójrzmy na to pod względem systemów NATO i tego, jak Polska działa w sektorze, czy w systemie związanym z Paktem Północnoatlantyckim. Mam nadzieję, że za sekundę naszym gościem będzie Dominika Ciosić. Mam nadzieję, że za chwilę uda się z panią redaktor połączyć. A tymczasem potem idziemy nad morzem. To co, skoro nie mamy połączenia, to mamy chyba. Dzień dobry, pani redaktor.
17: Halo?
16: Tak, słyszymy się. Jesteśmy na żywo na antenie Radia Wnet. Dominika Ciosić. Dzień dobry, pani redaktor.
17: Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu.
16: Trochę o Stanach i o NATO będziemy rozmawiać, ale oczywiście zaczynamy od informacji, że spadła jedna, a być może jako pierwsi to podajemy, także druga rakieta na terytorium Polski. Jedna potwierdzona, zidentyfikowana, najprawdopodobniej duża rakieta rosyjska, manewrująca lej kilkunastometrowy, wskazuje na solidny ładunek uderzeniowy, więc to raczej nie był dron, bo dron spowodowałby znacznie mniejsze zniszczenia na tym polu, gdzie wylądowała, niż żadna mniejsza rakieta manewrująca. No i Donald Tusk, który po pierwsze mówi, że jest w kontakcie z liderami z państw Unii Europejskiej. Dokładnie napisał premier tak. Jestem w kontakcie z liderami państw europejskich w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej polskiej. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość udzielenia pomocy, ale pojawia się też pytanie, czy Polska nie powinna uruchomić artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego, jak tego typu naruszenia są odbierane w Sojuszu Północnoatlantyckim, pani redaktor.
17: Oczywiście niestety takich naruszeń jest coraz więcej i dotyczy to nie tylko Polski, ale bardzo często Rumunii, krajów bałtyckich. Za każdym razem budzi to niepokój. Zrozumiał, ale też uważam, że w każdym wypadku trzeba zachować zimną krew i powstrzymać się z pochopnymi wnioskami, z histerycznymi reakcjami. bo mieliśmy przykład chociażby przewodowa, kiedy najpierw poszła histeria wręcz przez niektórych moich kolegów podsycana, że atak Rosji na Polskę. Później się okazało, że to była ukraińska rakieta, którą się bronili przed Rosjanami. Więc inaczej to trochę wyglądało. I w takim wypadku najpierw trzeba bardzo dokładnie zbadać okoliczności, dowiedzieć się. Oczywiście uruchamiać różnego typu mechanizmy pomocnicze, solidarnościowe, informować przede wszystkim swoich sojuszników wewnątrz NATO. Bo to nie Unia Europejska, ale NATO. W razie czego niestety w takich najgorszych wypadkach jest tą organizacją, która jest najważniejsza, bo jest to sojusz militarny, mający nam zapewnić bezpieczeństwo. Zatem ja nie jestem wojskowym, nie podejmuję się próby analizy tego, jaka to była dokładnie rakieta, skąd wystrzelona. Powinniśmy po prostu poczekać na ekspertyzę i zachować spokój, nie wpadać w żadną histerię. Nie bić w tony już totalnie alarmowy, bo histeria jest zawsze najgorszym doradcą.
16: To prawda, że histeria nie jest najlepszym doradcą. Donald Tusk napisał, że właśnie swoich europejskich sojuszników poinformował, a nie wspomniał o sojuszniku zza oceanu. Nie wiem, czy to przypadkowe przejęzyczenie, czy jednak pokazuje, że Donald Tusk nie ma nawet w tak dramatycznej sytuacji woli i ochoty, żeby się właśnie z NATO i z najważniejszym krajem NATO konsultować i komunikować.
17: Nie wiem, nie mam pojęcia, jakie miał intencje, o co mu chodziło, czy to było przeoczenie, czy to był taki stan dyktowany, bo on raczej chyba nie pisze osobiście tweetów, tylko ma ludzi od tego dyktowany komuś przekaz i w pierwszym odruchu pewnie pomyślał, że to Unia Europejska, Europa jest tym dla Polski bliższym terytorialnie partnerem i stąd może. Nie wiem, nie sądzę, że mam nadzieję, że nie kierowałby się tak daleko posuniętą małostkowością, by nawet w tak ważnych sytuacjach celowo pomijać Stany Zjednoczone, ale po prostu nie wiem, to trudno mi spekulować na temat tego, co pomyślał. Natomiast wydaje mi się, że logiczne jest to, że powinno się informować sojuszników z Unii Europejskiej jak najbardziej również, ale przede wszystkim NATO, bo to NATO może uruchomić, jeśli już wspomniany przez Ciebie artykuł 4, a nie Unia Europejska przecież.
16: A powinna być, Polska powinna taki artykuł się zwrócić, czy NATO by to zrozumiało w takim wypadku, że taki właśnie artykuł został uruchomiony?
17: Ja nie wiem, czy wszyscy w Polsce, ty na pewno wiesz, ale nie wiem, czy wszyscy dziennikarze, którzy posługują się tym, mają świadomość tego, co znaczy artykuł 4. To jest artykuł, który wzywa po prostu do konsultacji. Zatem to nie jest żadna jakaś broń atomowa odpalana przez NATO w tego typu sytuacjach, tylko normalna procedura. I był on już wykorzystywany wiele razy. Nawet i Polska prosiła o artykuł 4, numer 4, o uruchomienie jego, kiedy były sytuacje, które wymagały negocjacji w gronie sojuszników. Zatem w tym wypadku, gdyby Polska poprosiła o coś takiego, myślę, że spotkałoby się to ze zrozumieniem, bo rzeczywiście, zwłaszcza jeśli potwierdziłyby się informacje, że było więcej niż jedna rakieta, tylko dwa pociski, no to jest to sytuacja, której nie można zbagatelizować. I to myślę, że spowodowałoby spotkanie w NATO na szczeblu najprawdopodobniej ambasadorów krajów członkowskich i na którym to spotkaniu w takich sytuacjach procedura wygląda tak, że dany kraj informuje przede wszystkim o tym, co się stało, żeby wszyscy mieli sojusznicy pełne obrazy wydarzeń i następnie jest wspólny komunikat wyrażający solidarność, wsparcie i chęć udzielenia pomocy, o którą ten kraj poprosi.
16: Donald Tusk, na ile ma możliwości funkcjonowania w NATO? Nie chciał tutaj takiej prostej polityki wprowadzać, no ale z jakiegoś powodu tego typu artykułu nie uruchamia, tak jakby rząd nie chciał uruchamiać właśnie natowskich oficjalnych struktur, tylko jakieś nieformalne konsultacje i to bez Stanów, tylko w ramach europejskich sojuszników.
17: Ale jest trochę wcześnie, więc tutaj też bym, nie przepadam za premierem Tuskiem, ale też w tym wypadku tutaj nie śmieszyła się z nadmiernymi oskarżeniami, bo to nie jest kwestia opóźnienia jedno-dwudniowego, to jest wszystko, co stało się prawdopodobnie dzisiaj. Zatem jest jeszcze bardzo wcześnie. Po kolei trzeba działać. Tutaj, jeżeli chodzi o NATO, to myślę, że raczej chyba minister obrony, minister Kosiniak-Kamysz mógłby być tą stroną, tą osobą, która by wnioskowała o ten artykuł, o uruchomienie. Ale tak jak powiedziałam, to też nie jest pierwszy przypadek. Jest to sytuacja, której nie wolno bagatelizować, ale też nie wolno powodować w histerii, że wybuchła wojna, jesteśmy już zaatakowani, bo takie sytuacje miały miejsce w przypadku Rumunii wiele razy ostatnio, w przypadku Litwy, Łotwy, Estonii również. Zatem niestety to jest coś, co może się zdarzyć. Jesteśmy w kraju przyfrontowym, za naszymi granicami toczy się wojna. Takie sytuacje niestety mogą się zdarzać. Pytanie oczywiście, czy to przypadek, czy po prostu, nie wiem, źle wystrzelona nieintencjonalnie rakieta, czy też celowo. No i pytanie przede wszystkim, jak dokładnie wyglądały te okoliczności, bo też nie można w 100% wykluczyć, że mamy powtórkę z przewodowa. Zatem spokój, dokładna ocena sytuacji i żadnych historycznych działań i deklaracji.
16: Jak na razie analiza tego, co się wydarzyło. Premier na specjalnym spotkaniu w Lublinie sztabu kryzysowego mówił, że to jest najprawdopodobniej pocisk balistyczny rosyjski o konkretnej mocy, konkretnej numeracji, no ale zastrzegł, że właśnie jeszcze nie uprzedzajmy wypadków. To jest na cały czas jakaś taka doza niepewności. Także w słowach premiera to dokładnie brzmiało tak. Jak na razie wszystko na to wskazuje, że mamy do czynienia z pociskiem balistycznym H-101 rosyjskim, ale też nie wyprzedzajmy efektów szczegółowego badania. Będziemy musieli mieć 100% pewność, jaki pocisk, kto go wystrzelił, mówił Donald Tusk w Lublinie.
17: No tak, no bo trudno, żeby w tym momencie on już bawił się w specjalistę od balistyki i mówił dokładnie, co się stało. Tu wydaje mi się, moim zdaniem taki komunikat jest też dosyć zrozumiały, bo naprawdę trudno też oczekiwać, że będzie pełna ekspertyza na poczekanie. No, trzeba poczekać, dokładnie sprawdzać i dopiero jak będą w 100% niezbite informacje dotyczące tego, skąd był wystrzelony pocisk, jaki to jest dokładnie pocisk, będzie można dalsze spekulacje, dalsze wnioski wyciągać, a na razie też nie dziwię się premierowi Tuskowi, że jest dosyć oszczędny w słowach, bo w takich sytuacjach lepiej powiedzieć jedno słowo za mało niż jedno za dużo.
16: Rzeczywiście jest ostrożny w słowach, złośliwi mówią, że i w działaniach polski rząd jest ostrożny. Jak tego typu prowokacja rzutuje na ogólną sieć polskich sojuszy, także na relacje ze Stanami, także na to, co planuje Donald Trump w Europie, czyli no właśnie rekonfigurację trochę działania NATO. Mówi się o NATO 3.0. To tyle znaczy, co to, że Europa się będzie sama bardziej musiała bronić, a Stany będą w jakimś zakresie redukować swoją obecność na kontynencie. Nie we wszystkich krajach jednoznacznie, ale czasami bardzo ważne, jak na przykład kwestie wywiadu satelitarnego.
17: No tak, to jest bardzo ciekawe, fajnie, że poruszyłeś ten wątek, bo w tym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczęły taki systemowy przegląd swojej obecności militarnej w Europie. To polega na tym, że dokładnie są przygotowywane raporty kraj po kraju, wszędzie tam, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze, pod kątem tego, jak obecnie wygląda sytuacja, ilu tych żołnierzy jest, ile to kosztuje Stany Zjednoczone, jakie zadania spełniają, na ile ich obecność wpisuje się w to, co dla Ameryki jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo Ameryki. Pamiętamy, z jakim hasłem Donald Trump doszedł do władzy, czyli Ameryka po pierwsze. No fajnie by było, żeby każdy z przywódców krajów miał podobne priorytety ustawione, czyli że jego kraj na pierwszym miejscu, to by wtedy była dla mieszkańców tego kraju zawsze była bardziej komfortowa sytuacja. Zatem Trump chce sprawdzić, jak to wygląda, jak to działa, ale od razu też zastrzegł, że już wstępnie nie podoba mu się to, jak wygląda przede wszystkim proporcja sił, proporcja wydatków. I o tym mówi właściwie od 10 lat. Odkąd doszedł po raz pierwszy do władzy, ciągle mówi, że NATO jest oparte na nierównych zasadach, że jest zachwiana proporcja, że to Stany Zjednoczone są tym kraju, który co prawda jest największy, ale nieproporcjonalnie dużo wkłada, a europejscy sojusznicy i Kanada trochę to lekceważą, podchodzą do tego na zasadzie, że mamy parasol ochronny amerykański, to możemy sami na pół gwizdka dbać o własne bezpieczeństwo. Zatem Trump zmusił już podczas swojej pierwszej kadencji kraje europejskie do tego, żeby jednak trochę zaczęły poważniej brać swoje własne zobowiązania sojusznicze i zwiększać składkę na wydatki związane z obroną i z bezpieczeństwem. Podczas drugiej kadencji robi to samo, no i są też efekty. Można się na niego irytować, bo forma jego na ogół jest daleka od dobrych wzorów dyplomatycznych, ale efekty są. Jeszcze w ubiegłym roku proporcje, jeżeli chodzi o wydatki na obronę między Stanami Zjednoczonymi a Europą, wynosiły 70-30. Czyli 70% wszystkich kosztów związanych z NATO ponosiły Stany Zjednoczone, 30% pozostali sojusznicy, czyli kraje europejskie, Kanada i Turcja. Przy czym Turcja ponosi więcej kosztów niż Kanada, która do tej pory też pasożytowała na Stanach Zjednoczonych, mówiąc może niezbyt elegancko. W tym roku podczas szczytu w Ankarze ogłoszono, że te proporcje wynosiły już 60-40, no to jednak jest poprawa. W tamtym roku mieliśmy szczyt NATO w Hadze, który przyniósł ten obowiązek zwiększenia wydatków docelowo do 5%, tylko że to jest podzielone, część to mają być wydatki związane bezpośrednio z uzbrajaniem armii, a część bardziej logistyczne związane z infrastrukturą. I to też jest rozłożone jakby na raty. I widać jednak to pohukiwanie amerykańskie, pokrzykiwanie właściwie nawet bardziej, przynosi efekty. Ale to jeszcze wciąż nie są te efekty, które by całkowicie zadowoliły Trumpa. Zatem teraz ten przegląd, który jest dokonywany, ma dać podstawy do działania. To ma w ogóle być też podstawą do stworzenia amerykańskiej strategii działań w Europie. Ciekawe bardzo pytania są z polskiego punktu widzenia. Przede wszystkim jak do końca w 100% jeszcze nie jest rozwiązana kwestia obecności w Niemczech, amerykańskiej wojskowej. Wiadomo, że Amerykanie się zwijają, ale czy w 100% jak to będzie wyglądać? No i oczywiście Polska. Dwa pytania. Czy w Polsce będzie dalej ta rotacyjna obecność amerykańska, która niby została wycofana i część żołnierzy jest w ramach rotacyjnej, czyli tej zmiennej kontyngentowej obecności wycofywana z Polski. Część jeszcze została. I drugie pytanie, co z amerykańskimi stałymi bazami w Polsce, o których się mówi, że mają powstać? Niedawno, chyba z miesiąc temu, była delegacja prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie. Spotkali się zarówno w Białym Domu, jak i w Pentagonie z czołowymi amerykańskimi politykami. W tej delegacji brał udział m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, też minister Przydacz. I rozmawiali na temat tego, czy powstanie stała baza w Polsce. Ja rozmawiałam w Ankarze z ministrem Grodeckim, to mówił, że ze strony amerykańskiej jest zielone światło i teraz piłeczka leży po stronie Polski i Polska jako ten kraj, który będzie gościć amerykańską stałą bazę, powinna zaproponować konkretne dane, konkretne propozycje przedstawić Amerykanom, czyli to, gdzie miałaby być ta baza zlokalizowana, jaki miałaby mieć charakter, ilu żołnierzy, jak to wszystko miałoby funkcjonować. To teraz należy do Polski, to jest zadanie dla Polski, przedstawienie dokładnej oferty. Można się domyślać, że znając prezydenta Trumpa, który przecież jest biznesmenem i nigdy nie przestał być, oczekuje po prostu takiej oferty biznesowej. I to jest też w ramach tej nowej amerykańskiej koncepcji, nowej strategii, w ramach tego przeglądu. Bardzo ciekawe to będzie dla nas ważne, bo jednak jak na razie mamy około 10-11 tysięcy Amerykanów na terenie Polski. To nie jest bardzo dużo, ale to nie jest też mało. To jednak nam też zapewnia w dużym stopniu bezpieczeństwo. Zatem w naszym interesie jest to, żeby amerykańscy żołnierze byli na terenie Polski.
16: o czym mówiła Dominika Ciosi, czy to jest ten duży element związany z działalnością Stanów Zjednoczonych i pozostawaniem w Polsce. A my w tej chwili mamy konferencję premiera Donalda Tuska. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy się na nią mogli przenieść. Dominiko, bardzo, pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Bardzo dziękuję wzajemnie i miłego dnia. Spokojnego.
16: Do zobaczenia. Oby takim był. To jest godzina 12.31. Zanim przeniesiemy się na Pomorze, to jeszcze zobaczmy, czy uda nam się na chwilę posłuchać, jak wygląda konferencja premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra MSW i ja, pana ministra Michała Kierwińskiego. To oczywiście konferencja na Lubelszczyźnie dotycząca ataku rakietowego na Polskę.
18: I całego dowództwa operacyjnego Wojska Polskiego.
19: Poczekajcie.
20: Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie cywilne i systemu ostrzegania ludności w takich przypadkach, to także procedury, które obowiązują, które zostały wdrożone i poprawione już kilkukrotnie w tej kadencji, zaraz o tym będę także mówił, zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Około godziny trzeciej pierwsze informacje, włączenie radio odbiorników, na które ewentualnie zgodnie z polskimi procedurami przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Jak tylko ta informacja została przekazana, rozpoczęło się uruchamianie systemów alarmowych. Ten czas krytyczny, czyli czas zagrożenia, to było około 13 minut. Mówię około. W tym czasie uruchomiono najszybszy sposób powiadomienia ludności zgodnie z procedurą, czyli system syren alarmowych. Po 13 minutach stosowne sygnały do wszystkich jednostek zaangażowanych o tym, że zagrożenie minęło, zostały dostarczone. Także syreny to zakomunikowały. Od strony działania państwa i procedur wszystko zadziałało tak, jak powinno działać. Natomiast, szanowni państwo, ja to mówiłem kilkukrotnie w tej kadencji, to była nasza filozofia, z tym zaczynaliśmy. Po każdym tego typu incydencie my wdrożyliśmy zawsze system kontroli, dokładnego sprawdzania każdego elementu tych procedur, tak żeby wyciągać wnioski, tak żeby ewentualnie te procedury cały czas aktualizować. Już dwukrotnie aktualizowaliśmy procedurę SPO-13, to jest ta procedura odpowiedzialna za informowanie społeczeństwa. Po dokładnej analizie godzinowej, także pewnie tym razem zdecydujemy się na dalsze aktualizacje, tak żeby być lepiej przygotowanym. Ja też chcę powiedzieć bardzo jasno, szanowni państwo, bo jeszcze kilka miesięcy, do tego typu sytuacji niestety, do tego typu sytuacji musimy być gotowi. Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy, czy to, przepraszam, obchody Powstania Warszawskiego, bo z tym jeszcze 2 lata temu najczęściej kojarzył się głos syreny alarmowej. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, oczywiście z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z RCB. Jeżeli będą przychodziły kolejne informacje ze służb, korzystać z tych informacji, stosować się do informacji służb. Bardzo konsekwentnie też od wielu miesięcy przeprowadzamy szkolenia. To są teraz w wakacje, mamy intensyfikację tych szkoleń, mamy Akademię Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej, mamy pikniki organizowane przez Straż Pożarną, właśnie mówiące o tych kwestiach. Podchodźmy do tych informacji bardzo, bardzo poważnie, bo tutaj świadomość tego, że zagrożenie nadchodzi, jest kluczowe i tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Popatrzcie państwo, 13 minut to nie jest czas, w którym będą przychodziły rozbudowane informacje. Tutaj musimy liczyć na to, że zbudujemy tą odporność populacyjną i umiejętność zachowania się na głos syreny ostrzegający o tym, że niebezpieczeństwo jest realne, realne, że potencjalnie należy się przygotować na masywne uderzenie i że należy postępować zgodnie z tym, co zostało opisane dokładnie w poradniku bezpieczeństwa.
2: Czy miejsce zostało prawidłowo według panów ministrów, pana premiera zabezpieczone? Dlatego, że jak przyjechaliśmy tutaj, to tak naprawdę byli policjanci, byli strażacy, działali trochę jakby na czuja. Dopiero o 7 przyjechała żandarmeria, która teren ogrodziła.
20: Panie redaktor, policjanci byli tutaj od godziny 5, tak, kilka minut przed 5, więc teren był właściwie zabezpieczony, jeżeli chodzi o postępowanie, które jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania prokuratorskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Służby i wojskowe MSWiA od pierwszego momentu, kiedy ustalono, że obiekt znikł z radaru, a więc mógł, no, na pewno rozbił się, zabezpieczały to terytorium, choć proszę pamiętać, że tutaj także przecież będą pewnie działania zmierzające do tego, żeby wszystkie szczątki tej rakiety potencjalne odnaleźć.
21: Kolejne pytanie, sekundę, po kolei.
22: Maciej Zyma w Polsce 24. Mam jedno pytanie o ten pocisk, który mogliśmy zestrzelić, a go nie zestrzeliliśmy ostatecznie. Mamy tutaj zabudowania mieszkalne widoczne z tego miejsca. Czy to nie było zbytnie ryzyko, żeby go jednak nie zestrzeliwać? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie o te pociski Patriot, które przekazaliśmy Ukrainie. Czy w sytuacji, gdy dochodzi do takich zdarzeń, może ich być w przyszłości jeszcze więcej, czy to na pewno była dobra decyzja? Te dwa pytania, dziękuję.
18: Jeśli chodzi o podjęcie decyzji, mówił już o tym pan generał Nowak. Był w pełnej gotowości do podjęcia decyzji. Gdyby taka rekomendacja była wydana, to oczywiście pilot miał pełne prawo, miał autoryzację do wykonania zestrzelenia. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że wojsko podjęło dobrą decyzję, że wojsko panuje nad sytuacją, że dowódca operacyjny, podnosząc właśnie, wysyłając statki powietrzne, które były w tym miejscu, w tym czasie, w którym powinny być, podejmują właściwe decyzje. Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie, mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, o tym mówił przed chwilą pan minister Kierwiński, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni. Pamiętajmy, że my działamy w czasie pokoju. Inne są zasady podejmowania decyzji. Innymi zasadami jest zobowiązany i dowódca operacyjny, i pilot, który ostatecznie samodzielnie, po zgodzie dowódcy, podejmuje ostateczną decyzję. On musi rozważyć zagrożenie, które niesie rakieta, i zagrożenie, które wynika z jej neutralizacji. I takie decyzje są podejmowane przez Wojsko Polskie skutecznie. Mieliśmy możliwość zestrzelenia dronów i była ta sytuacja z 9 na 10. Wobec części statków powietrznych zostało wykonane takie polecenie, a wobec części nie zostało takie polecenie zastosowane. I jedna i druga ocena jest słuszna. Jeśli chodzi o rakiety, to ta decyzja była najlepsza, jaka możliwa. Bo im więcej zeszczeli Ukraina nad swoim terytorium, tym mniejsze jest zagrożenie dla nas. To znaczy dokładnie ci wszyscy, którzy mówili, że przekazywanie kilku rakiet do baterii Patriot, tam gdzie tych rakiet i zagrożenia jest bardzo dużo, ale może zmierzać w kierunku Polski, to lepiej to zneutralizować właśnie nad terytorium Ukrainy, niż żeby to stanowiło zagrożenie dla Polski.
23: Ja jeszcze dodam jedno zdanie, jeśli pozwolicie. Rozmawiałem, jak wiecie, wczoraj też, no, przypadkowo też w Lublinie, z prezydentem Zeleńskim, też o tym, co się dzieje w powietrzu nad Ukrainą i co może dziać się w Polsce. I no, obaj zadeklarowaliśmy taką gotowość pełnej współpracy we wszystkich możliwych koalicjach, zespołach nad bezpiecznym niebem, nad nami i nad Ukrainą. Ja wiem, że dzisiaj nie jest może bardzo popularne mówić dobrze o Ukrainie, ale ja wiem, i ta wiedza jest dużo ważniejsza, że bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski. Ja nie mam żadnego powodu być adwokatem Ukrainy w sprawach patriotów. Jedyne, co mi siedzi w głowie i w sercu, to w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Polskę. Ukraina strzela do nich. Ukraina naprawdę likwiduje rosyjskie obiekty, bo jest w stanie wojny z Rosją. I w naszym interesie jest wesprzeć ją w tych sprawach. pamiętając o tym, czego my oczywiście potrzebujemy, w sposób, który zwiększa nasze bezpieczeństwo. Także ja po tym zdarzeniu paradoksalnie będę wspólnie z panem premierem rozważał jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy. Także z kolejnymi patriotami, jeśli będzie taka potrzeba, bo naszą intencją jest, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny. Po mojej rozmowie z Zeleńskim sprawa jest dość ewidentna. Najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie. I to jest 50 na 50. Dużo jest mechanizmów w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych, kilku innych osób. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Muska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy. Więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje. Ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła. Kiedy ja rozmawiałem z naszymi sojusznikami z Europy, to dla nich my ciągle, chociaż pojawiły się rysy, ale my ciągle jesteśmy punktem odniesienia. Europa jest gotowa zachowywać się tak, jak my w takich sytuacjach. Więc ja jeszcze raz zadeklaruję. Zdaję sobie sprawę z różnych ciężarów, które spadają na Polskę, Polaków, które wynikają z ponad miliona Ukrainek, Ukraińców w Polsce, z samej wojny. Tak, ja to wszystko wiem. Ja naprawdę chodzę po ziemi. Ale czy to się będzie komuś podobało, czy nie, zrobimy wszystko wspólnie z premierem Kosiankiem Kamyszem, aby w sprawach wojny z Rosją Ukraina dostała od nas każdą możliwą pomoc. I jeszcze jedna sprawa, bo tutaj było pytanie o te zabudowy, bardzo, bardzo trafne. Ja, to było pierwsze pytanie, jakie ja zadałem, także generałom. Słuchajcie, wiecie, na końcu, no bo my już nie mówimy o ćwiczeniach. To nie są pozory akcji. Na końcu generał, pilot, na szczęście nie cywil. To nie on i nie ja będziemy mówili, czy masz strzelać, czy nie. I tego bardzo pilnujemy. Ale słuchajcie, na końcu liczy się to, co się stało, a nie co się mogło stać. Bo przecież, o tym już mówił premier Kosiniak-Kamysz, myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. Ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie no, namacalne. Ryzyko, że zestrzelimy szybciej ten pocisk i on spadnie na teren zamieszkały, też było obiektywnie. To nie są. Więc tutaj nie ma idealnych decyzji. Nie ma takiego nieba, ani w Stanach, ani w Izraelu, ani w Ukrainie, w Rosji, które jest w 100% bezpieczne. To zawsze będą decyzje. Zadaniem premiera Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej, moje jako premiera, wiem, że akurat w tej sprawie mamy takie samo zdanie z prezydentem Nawrockim, jest pełne wsparcie dla wojskowych wtedy, kiedy podejmują decyzje. Czasami takie, ale my mamy do nich zaufanie i na razie przecież to działa.
1: Panie premierze, ja bym chciał zapytać, skąd wiedzieliście, że ta rakieta spadnie na teren niezabudowany, skoro zniknęła ona wam z radarów i dopiero znaleźliście jej szczątki? To jest pierwsze pytanie, a drugie to dlaczego nie zastosowano alertu RCB i mieszkańcy w zasadzie do 6 rano, kiedy dopiero telewizja, radio zaczęły nadawać, nie wiedzieli, co się stało przez tę noc.
3: To jeszcze dodam, że jesteśmy ponad 100 kilometrów od granicy. To nie jest 5, 10, 15, będzie, 100 kilometrów.
1: Będzie czas nas zadanie pytań.
23: Tak, my sobie dokładnie zdajemy sprawę z tego, że chcielibyśmy mieć i 100% skuteczność i chcielibyśmy mieć takie systemy, które widzą każdy pocisk, każdą rakietę od momentu startu do momentu zestrzelenia albo neutralizacji. Technologicznie to nie jest możliwe. Jeszcze raz powtórzę, zobaczcie, dzisiaj najlepiej przygotowane do wojny w powietrzu są Ukraina i Rosja. Z oczywistych względów. 3 lata do doświadczeń wojennych robi swoje. A skuteczność zestrzeliwania, precyzyjnej obserwacji, to jest, no, jak to są patrioty, to jest 50%, jak to są inne narzędzia, to jest mniej więcej 30%. Nie ma dzisiaj systemu idealnie doskonałego. I dlatego tak bardzo musimy polegać też na decyzjach ludzkich. Trafnych, czasami nietrafnych. Ta była trafna. Wojsko obserwując niebo czasami traci z widoku obiekty, ale nie traci z widoku nieba nad terenami zamieszkałymi, nad Lublinem, nad Krasnym Stawem, nad Biłgorajem. Więc dla nas było istotne, żeby przede wszystkim mieć pełny obraz tego, co się dzieje nad terenami no, gęsto zabudowanymi. No, Polska jest dość gęsto zabudowana, więc oczywiście nie jest to proste. I według precyzyjnej relacji pana generała ten nasz myśliwiec odzyskał kontakt, czyli pełną wiedzę, gdzie jest rakieta, tuż przed jej upadkiem. Więc gdyby leciała dalej, gdyby stwarzała większe zagrożenie, zostałaby zestrzelona. Ale okazało się, że nie ma takiej potrzeby. I tak jak mówię, czy to jest stuprocentowa perfekcja? Nie, nie ma takiej na świecie, nie mamy takiej w Polsce.
1: Jeszcze RCB pytałem, ale...
20: Tak jak Państwu mówiłem, jeżeli chodzi o...
18: Nie, bardzo dobrze.
20: Jeżeli chodzi o systemy powiadamiania, zgodnie z tą procedurą, której nazwę Państwu wymieniłem, SPO 13, jest kilka narzędzi, które stosujemy przy zagrożeniach. Jeżeli to jest zagrożenie bardzo, bardzo szybkie, a z takim mieliśmy do czynienia, mówię Państwu o tych 13 minutach trwania tego alarmu, syreny, system syren, który zresztą od 3 lat bardzo intensywnie modernizujemy, bo pewnie 2 lata temu, jakbyśmy się tu spotkali, czy 3 lata z Państwem, pewnie okazałoby się, że nawet 5% tych syren, które zawyły dzisiejszej nocy, nie była zdolna operować tak, żeby w tej sytuacji zareagować. Ale doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że te syreny mogą być realnym ostrzeżeniem, choć nadal ten system będzie rozbudowywany. Ale to jest najszybszy sposób. Dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Jak Państwo wiecie, bardzo intensywnie szkolimy także w mediach, za pośrednictwem mediów informujemy o tym, jakie sygnały co oznaczają. Sygnał zarządzający alarm, sygnał odwołujący alarm. W momencie, jak ustaje przyczyna niebezpieczeństwa, przyczyna zarządzania tego alertu. Społeczeństwo jest o tym informowane w ten sam sposób, w który zostało poinformowane o tym alercie. Wysyłanie, choć żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
23: Pozwolisz.
20: Oczywiście.
23: Drogi ministrze, bo ja te same pytania też zadawałem, jeśli chodzi o reakcję RCB. Zagrożenie powstało szybko i tutaj metodą najszybszą, najskuteczniejszą jest oczywiście syrena. Ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze mało kto w Polsce przestudiował. Szkoda, ale no, też bije się w piersi, też nie czuję się jakoś wybitnie przeszkolony, jeśli chodzi o syreny. I wiadomo, to są momenty, kiedy człowiek może coś zapomnieć, ale naprawdę w tej książeczce, ona jest prostym językiem napisana, została wysłana do każdego.
20: Tak, do każdego.
23: Do każdego bez wyjątku polskiego domu. Naprawdę warto to przeczytać i sobie przyswoić tę podstawową wiedzę, jeśli chodzi o przede wszystkim syreny alarmowe, żeby wiedzieć, jak się zachować. Ale oczywiście to pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów? No, nazwijmy rzecz po imieniu, prawda? No to ludzi zaniepokoiło. Syrena była szybsza. Trzeba było szybko zawiadomić ludzi, że powstaje zagrożenie.
1: A ile trwa wysłanie takiego komunikatu RCB?
23: Według procedur, ja też nie mierzę tego ze sekundnikiem w ręku, ale według tych procedur, które przyjęto nie tylko w Polsce, ten w przypadkach takich nagłych podejmuje się działania ostrzegające przy pomocy syren alarmowych. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie i już rozmawialiśmy o tym z ministrem Kierwińskim, to okej, okay, no alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające, żeby nie było... Także to będzie... Także to bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy z ministrem.
1: W takim razie to nie jest pewne zaniedbanie z Waszej strony, że rządzicie 3 lata i dalej te procedury nie są zmienione pod tym kątem?
20: Panie redaktorze, ale proszę wybaczyć, te procedury były zmieniane już kilkakrotnie i cały czas przy każdej tego typu sytuacji się i uczymy nowych rzeczy, mówiąc zupełnie wprost, i dostosowujemy te procedury. Znaczy, jeżeli chce Pan stawiać jakiekolwiek zarzuty, to proszę stawiać zarzuty tym, którzy nie przygotowali tego systemu, kiedy był na to czas. My nadganiamy.
1: I
20: procedury zostały zaktualizowane. Raz jeszcze, tak jak powiedział pan premier, będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz o wnioski z tej akcji. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Natomiast wszystkich państwa zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z tą książeczką, z poradnikiem bezpieczeństwa. Niektóre środowiska polityczne bardzo dezawuują tą książeczkę. W tej książeczce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach. I proszę mi wierzyć, że jeżeli takie alarmy, a możemy się domyślać, że będą się jeszcze zdarzać, jeżeli to będą alarmy, które będą trwały 10 minut, to ten pierwszy sygnał, sygnał z syreny i intuicyjna reakcja na ten sygnał będzie znacznie, znaczy ona jest niezbędna, nie SMS w tym, ale potem oczywiście, tak jak pan premier powiedział, jeszcze jedna kwestia, właśnie, żeby też wykorzystać tą sytuację, proszę wybaczyć za ten skrót myślowy, ale wyślemy raz jeszcze w wersji cyfrowej podręcznik dziś bądź jutro za pomocą wszystkich dostępnych pewnie mObywatela, choć on znajduje się w mObywatelu, do wszystkich użytkowników, tak żeby przypomnieć o tych zagrożeniach.
23: Ja, jeszcze, poczekajcie, jeszcze jedna uwaga, bo jednak nie oszukujmy się, pyta bardzo zaangażowana politycznie stacja telewizyjna Republika i szuka dziury w całym. Przepraszam za to sformułowanie.
1: Ja tylko pytam.
23: Tak, i ma pan pełne prawo, a ja odpowiadam zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Ale w pytaniu była zawarta teza, że myśmy nie wykorzystali czasu, jaki dostaliśmy jako rząd do dyspozycji. Tak, ja dokładnie o tym mówię. I no, to chcę powiedzieć, że z każdym zdarzeniem Polska jest lepiej przygotowana. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy. Ja nie używam polityki w sytuacjach, kiedy Polska jest zagrożona i to staram się zawsze, tak jak to było tak, że dzisiaj rano być natychmiast w kontakcie i z prezydentem i wygaszać wszystkie, wiecie, takie wyścigi partyjno-polityczne. Ale jeśli pytacie mnie, szczególnie pańska stacja, czy myśmy ten czas zmarnowali, przypomnijcie sobie wypadek pod Bydgoszczą. Nie wymienię nazwiska tego ministra, chociaż on dzisiaj najgłośniej krzyczy. Ale wtedy nie było ani syren, ani SMS-ów, nikt nie wiedział, że rakieta wleciała, to trwało tygodniami, nie było ani żołnierzy, ani strażaków, była pani na koniu, która tę rakietę znalazła i chociaż wiedziano o tym, że prawdopodobnie wleciała rakieta, milczano godziny, dni, tygodnie, ukrywano te informacje przed opinią publiczną. Moim zdaniem różnice w postępowaniu, w procedurach, w logistyce są widoczne gołym okiem, wybaczcie, ale to jest niebo i ziemia.
20: Jeśli mogę, panie premierze, jedno zdanie dodać do tego. Jeżeli chodzi o tę różnicę reakcji, bo pan pyta o komunikaty RCB, wie pan, my właśnie doskonalimy tą komunikację za pośrednictwem RCB. Nasi poprzednicy, nie wiem czy pan pamięta, chcieli RCB zlikwidować w ramach swoich pomysłów na ochronę ludności. To chyba mówi wszystko o tym, jak został wykorzystany ten czas ostatnich 3 lat.
1: Ale kolejny raz latują drony i nie ma tych komunikatów.
0: Będzie dla pana czas jeszcze może, tak? Dobrze.
1: Panie proszę bardzo.
0: Ja mam jeszcze pytanie o wczorajsze spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. Czy w obliczu tego, co się zdarzyło dzisiaj, wiadomo, że te relacje są bardzo ważne, ale czy udało się panu wyprostować podczas tego spotkania rzeczy, które ostatnio politycznie są zawiłe? I drugie pytanie jeszcze. Mateusz Morawiecki, obecnie chyba już Rozwój Plus, mówi, że państwo nie zdało egzaminu w tej sytuacji dzisiejszej.
23: No, tak jak już wspomniałem, ale skoro padają nazwiska, to je uzupełnię. Pan minister Błaszczak i pan premier Morawiecki są ostatnimi na planecie, którzy powinni komukolwiek zwracać uwagę na to, jak państwo powinno reagować na sytuację taką jak wlot obcej rakiety. Ostatni na tej planecie. Niech się wstydzą. Ja bym na ich miejscu dzisiaj zakopał się w jakiejś jamie i udawał, że mnie nie ma na ich miejscu. Ja nie rozwiążę w czasie jednego nawet bardzo intensywnego i długiego spotkania 4 oczy wszystkich problemów, które narosły także z winy ukraińskiej. Ja od pierwszych dni tego niepotrzebnego konfliktu historycznego, niepotrzebnego, bo nie dlatego, że on nie jest ważny. Prawda historyczna jest dla nas bardzo ważna, ale niepotrzebne były te gesty. Z jednej strony decyzja o nadaniu nazwę jednej z formacji wojskowych imienia bohaterów UPA i to było, to uderzyło nas wszystkich, przecież to był jak policzek. A później reakcje ze strony polskiej niektórych polityków wydawały mi się nieadekwatne, znaczy takie, które bardzo utrudnią powrót do możliwie dobrych relacji. Ja już nie mówię o tym, że nie daje mi dużo argumentów do ręki sytuacja, w której zdarzają się przypadki pobicia, szczególnie kobiet czy dzieci ukraińskich. Jak się domyślacie, to też w relacjach międzynarodowych osłabia, a nie wzmacnia pozycję Polski. Więc tematów było sporo. Ja widzę, ja znam Zeleńskiego od pierwszych dni jego prezydentury, lata temu, długo przed wojną. I jestem przekonany, że ma dobrą wolę, ale nie jest bezbłędny. Ma swoich nacjonalistów, ma swoje problemy wewnętrzne. Ja będę robił wszystko, żeby relacje polsko-ukraińskie w związku z agresją rosyjską były możliwie dobre. Nie kosztem Polski, ale ze zrozumieniem wzajemnym i wzajemnym szacunkiem. To jest to minimum, jakie musimy uzyskać i no mam wrażenie, nie powiem, że pewność, ale mam wrażenie, że ciągle prezydent Zełenski to rozumie i że no, chce poczynić też pewne kroki dotyczące i naszej współpracy militarnej i historycznej, typu dalsze zgody na ekshumację. To, znaczy, wiecie, tak, pamiętacie konflikt Duda-Poroszenko? O to samo. I od tamtego czasu zamarły prace ekshumacyjne. W ogóle była, no, tak naprawdę była katastrofa w tych kwestiach historycznych. Ale nie było polityków, którzy chcieli bardzo rozgrzewać te kwestie. Dzisiaj mamy największy postęp prac ekshumacyjnych. Dzisiaj mamy gotowość do otwarcia archiwów. Nie wiem, na co liczą Ukraińcy. My liczymy na kolejne argumenty mówiące prawdę o zbrodni wołyńskiej. I, no ale ja nawet jeśli miałbym zostać sam, ale jestem przekonany, że nie jestem sam, to będę starał się chronić relacje polsko-ukraińskie, bo ja wiem, gdzie jest wróg.
0: Bardzo proszę, TVP. Panie ministrze, jeszcze chciałem dopytać, bo wiem, że ten wątek już był tutaj poruszany, ale jeśli chodzi o te SMS-y, bo jednak mieszkańcy, którzy usłyszeli dzisiaj te alarmy, nasi widzowie dopytują, czy tutaj wysłanie takich SMS-ów w tej sytuacji nie było możliwe, czy to jest zbyt czasochłonne w porównaniu do tych seren, właśnie dlaczego tak to wygląda?
20: Jeżeli chodzi o kwestię samego komunikowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, najpewniejszym w tego typu jest w nocy jest syrena. I to oczywiście, że chodzi czas dotarcia. Wiecie Państwo, łącznie monitorowane było przez siły zbrojne 17 powiatów na terenie dwóch województw. Tak. Więc z całą pewnością, jeżeli chodzi o poinformowanie ludzi, syrena w nocy jest najskuteczniejsza. Po to budowaliśmy ten, bo wie pan, sam SMS. To jest bardzo krótko, natomiast odebranie tego SMS-a, dostarczenie, w sensie przeczytanie tego SMS-a, no, sam pan wie, ale pozwoli pani, więc system alarmowy opiera się na systemach alarmowych w tego typu.

0: bo te syreny zawyły. Bardzo wiele osób się wtedy budziło i oni szukali jakichkolwiek oficjalnych informacji. Ja jako dziennikarz próbowałem się dodzwonić do dowództwa operacyjnego, telefony milczały.
1: Panie redaktorze, o dowództwie opowiem zaraz ja.
2: Więc, panie redaktorze, systemy ostrzegania, tak się nazywają, alarmują o niebezpieczeństwie. Został zarządzany alarm, został tym samą metodą odwołany alarm. Na miejscu pracowali pracowały stosowne służby, aby przedstawić kompleksową informację na temat tego, co się zdarzyło. Także my Państwa na ten temat informujemy. Jeżeli przejrzymy teraz procedury pod kątem ewentualnie wdrożenia drugiego środka informującego o tym, co zdarzyło się po zarządzeniu alarmu syrenowego. Natomiast tak jak mówię, celem alarmu jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. I ten cel, bo po to są te procedury, został zrealizowany i został zrealizowany tak, jak zostały te procedury przygotowane i zostały przygotowane dobrze. W sytuacji zagrożenia, która trwa bardzo, bardzo krótko, ten system ma jedną funkcję. Poinformować Polaków o tym, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Tyle.
1: To o dowództwie operacyjnym. Wrócę do zdarzenia, z którym pierwszy raz się spotkaliśmy pod koniec 2023 roku, 28 grudnia. Pierwsza taka sytuacja, gdzie informuję premiera, prezydenta Dudę jeszcze wtedy o potencjalnym przekroczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, wlatuje rakieta. Wtedy, to jest kilka dni po tym, jak objęliśmy rządy, nie ma żadnych procedur o informowaniu. Dowództwo operacyjne nie ma systemu powiadamiania. Od tego momentu wprowadzamy właśnie system powiadamiania i często Państwo też przekazujecie tę informację. Dzisiaj w nocy ona się pojawiła na stronach dowództwa operacyjnego, że operują nasze statki powietrzne, że jest atak zmasowany na Ukrainę. Ukraina to nie jest państwo gdzieś za ścianą. To jest kilka metrów od nas czasem. To jest zagrożenie dla województwa lubelskiego szczególne i podkarpackiego wielokrotne, które było przekazywane dziesiątki razy w tych komunikatach. Nie zawsze odbierze dowództwo operacyjne, jak operują statki powietrzne, jak jest sytuacja zagrożenia, jak jest alarm. Nie zawsze odbiorą tam telefon, bo najważniejszy, i będę ich tutaj jak najbardziej wspierał w tym zadaniu, że najważniejsze jest podejmowanie decyzji, zabezpieczenie. Następnym elementem jest ten element związany z przekazaniem wszystkich informacji. Ale widzieliście Państwo już zaraz w wczesnych godzinach porannych, około przy godziny 7, jest pełen komunikat precyzyjnie pokazujący o której godzinie, gdzie, ile rakiet, co się działo, jakie środki były użyte. Tego nie było w przypadku różnych zdarzeń, które miały miejsce od początku tej wojny. I nie było wysyłania ani SMS-ów, ani powiadomień, ani informacji dowództwa operacyjnego tak rozległego, jak jest dzisiaj. Czy wszystko się uda przekazać od razu? Nie. Czy jesteśmy coraz sprawniejsi w tym działaniu od doświadczeń z 9 na 10 szczególnie? Tak. Bo na pewno więcej systemów zadziałało teraz lepiej. I każde... ta sytuacja musi nam jeszcze raz przypomnieć. Obok nas jest wojna. Obok nas jest pełnoskalowa wojna, latają drony, rakiety. Nie ma granicy, która w jakiś taki magiczny sposób oddziela nas od tej wojny. Ona jest bardzo, bardzo ruchoma. I dziękuję wszystkim, którzy też przekazujecie informacje, bo to jest też bardzo potrzebne.
3: My musimy kończyć niestety. Wiem, ale wybaczcie, poczekajcie. Wybaczcie, ale będziemy mieli robotę. Ja tylko jedno zdanie mam, bo jestem poruszony pytaniem wirtualnej Polski, jeśli chodzi o brak kontaktu telefonicznego dziennikarza z dowództwem operacyjnym. Jak mówi pan premier Kosiniak-Kamysz, to jest wojna. Nie zawsze będziemy w stanie zapewnić pełną satysfakcję taką informacyjną dziennikarzom, szczególnie właśnie w takich okolicznościach. Ja uważam, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się za naszą granicą, a czasami niestety także u nas, każe się zastanowić, czy my w ogóle nie jesteśmy za bardzo otwarci i transparentni, szczerze powiedziawszy, bo to mało przypomina warunki wojenne, a bardziej nieustanne konferencje prasowe. Chociaż jawność oczywiście ma też bardzo duży walor. Ale w czasie wojny czasami trzeba też umieć milczeć. Ale w tym pytaniu też czaił się jakby zarzut pod adresem generałów i dowództwa operacyjnego. Ja mam i proszę, uwierzcie mi na słowo. pretensje w sprawach organizacyjnych, proszę kierować do nas. Do mnie, jako premiera rządu, do wicepremiera, do ministra. Tak. Bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Jeśli coś nie działa,

0: należycie, bierzemy za to pełną odpowiedzialność, zostawcie wojskowych w spokoju. Bo oni, na końcu to oni podejmują decyzje, po których czasami się żyć odechciewa. Więc chrońmy nasze wojsko, a no, chłopaków do bicia macie
1: tak jest
0: przed sobą. Nie?
2: Ja tylko powiem, bardzo dziękuję. Do
1: Nie, do
2: rzecznika prasowego.
0: No tak, ale tak to zabrzmiało w pytaniu.
2: Jasne. Bo... Nie, panie redaktorze, proszę.
1: O tej drugiej sytuacji nie było przekroczenia, ona była blisko, ale przed granicą zawróciło, więc tutaj mamy do czynienia z jednym przekroczeniem, potwierdzonym, no, bardzo namacalnym.
3: Nie doszło.
1: Było potencjalne zagrożenie, ono spowodowało no, uruchomienie też wszystkich systemów.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
5: To była konferencja prasowa premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego o sytuacji w przewodowie. Konferencja, no właśnie, na parę pytań de facto odpowiedzi nie było. Jak to się stało, że syreny zawyły już po upadku rakiety, a nie wtedy, kiedy ona nadlatywała? Ale to nie jedyne pytanie, które nastręcza duże wątpliwości i na które de facto odpowiedzi brak. My do tematu będziemy dzisiaj na antenie Radia Wnet wracać także w serwisie informacyjnym, który już za chwilę. Ja się z Państwem żegnam. Za sekundę po serwisie przywita Państwa Magdalena Ochaniuk.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, powiedział premier Donald Tusk. Ruszyło śledztwo w sprawie utraty przytomności przez Karola Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej. Według jego współpracowników była to próba otrucia. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z udziałem prezydenta.
1: Wiadomości wnet.
0: Dwa obiekty naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej.
2: Dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji. Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Na szczęście spadł w miejscu szybciej, zanim podjęto decyzję o zestrzeleniu w miejscu niezamieszkanym, gdzie nie doszło do żadnych, na szczęście, dramatycznych okoliczności.
0: Jeden z obiektów to najprawdopodobniej rosyjski pocisk manewrujący H-101. Byliśmy gotowi go zestrzelić, jeżeli kontynuowałby lot, przekazał Tusk.
3: Więc oczywiście my nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący. No, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i no, też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja, krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
0: O godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Kilka minut później zniknął on z systemów radiolokacyjnych. Po godzinie 5 policjanci odnaleźli na polu w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim 10-metrowy lej oraz szczątki obiektu. Z powodu rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę w Lublinie zawyły syreny około godziny 3.50. Po kilku minut alarm został odwołany. Zgodnie z komunikatem dowództwa operacyjnego, niezidentyfikowany obiekt przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej 6 minut. To dużo czasu na zneutralizowanie obiektu, mówił na konferencji prasowej polityk PiSu Mateusz Kurzajewski.
4: 6 minut to jest wystarczający czas, żeby podjąć odpowiednie działania zmierzające do neutralizacji tego obiektu. Jeśli okaże się, że to była rosyjska rakieta, będzie to oznaczało, że mieliśmy do czynienia z wielkim zagrożeniem.
0: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek był dopytywany na konferencji prasowej przez dziennikarzy o spór w partii.
5: Panie redaktorze, no jeszcze raz powtarzam, pana naprawdę nie interesuje, co spadło na Lubelszczyźnie, skąd się wziął ten 10-metrowy lej, skąd ten potężny wybuch, zaledwie 2 kilometry od domostw, co by było, gdyby to było nie 2 kilometry od domostw, tylko na dom by spadło, co w tym czasie przez te 6 minut robiło Wojsko Polskie. To są rzeczy, które dzisiaj Polaków, w szczególności na Lubelszczyźnie, interesują, albo przedsiębiorców, a pan dalej Morawiecki. Morawiecki postanowił wyjść z partii, no i tyle, no jego sprawa, ja nie będę się dzisiaj Morawieckim zajmował, zajmuję się Polską.
0: Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawsze, kiedy mogę choć chwilę pobyć z powstańcami warszawskimi, to moje serce tak głęboko się raduje, mówił Nawrocki.
6: Jesteście naszym narodowym, żywym pomnikiem egzystencji, w którym możemy jak w zwierciadle oglądać się, przyglądać się, drodzy państwo, temu, czego nigdy nie doświadczymy. Muszę też powiedzieć, myślę w imieniu całego naszego pokolenia, nie zazdrościmy wam tego, że przeżyliście te momenty, ale możemy dzisiaj zobaczyć dzięki wam, jakie są nasze narodowe cechy, jak zachować się w momencie, kiedy godność jest zabierana, kiedy Rzeczpospolita jest rozrywana i niszczona.
0: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że powstańcy reprezentowali najwyższe wartości.
7: Dzisiaj wielu jest w tym świecie takich, którzy znowu stawiają na siłę, którym wydaje się, że siła będzie decydować w stosunkach międzynarodowych, którzy próbują zapominać o tych wartościach, które dla nas są najważniejsze. O umiłowaniu wolności, o umiłowaniu godności, o tym, co najważniejsze, o braterstwie, solidarności, poczuciu koleżeńskości, tych wszystkich wartości, których się uczyliśmy od was.
0: Tamten czas wspominała na antenie Radia Wnet sanitariuszka ze zgrupowania Kuba Sosna Danuta Dworakowska, pseudonim Lena.
1: My pamiętamy rzeczywiście, można powiedzieć, piekło na ziemi. To, co było, ale oczywiście są inni, którzy mieli jeszcze bardziej skondensowaną tą makabrę do przeżycia. To byli ci, co byli w Oświęcimiu, w obozach, prawda? No tego, to jest najstraszliwsze. Ale jak silnym motywem jest potrzeba życia, że my wszyscy jednak po tych przeżyciach wróciliśmy jakoś do normy, zagospodarowaliśmy dalej swoje życie, miłość, dzieci, dom. Potoczyło się wszystko jakby normalnym trybem.
0: Mimo przeważającej siły okupanta walki trwały 63 dni. Zginęło kilkanaście tysięcy powstańców i prawie 200 tysięcy cywilów. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia przez, tu cytat, podanie mu dotychczas nieustalonej substancji, w następstwie czego doszło u pokrzywdzonego do wymiotów, konwulsji oraz chwilowej utraty przytomności. Chodzi o zdarzenie z 15 maja zeszłego roku, do którego doszło w Ząbkowicach Śląskich w trakcie kampanijnego spotkania z wyborcami.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dzień dobry, poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
14: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
13: To możliwe?
14: W Radiu Wnet jak najbardziej.
15: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
13: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
15: Słuchajcie Radia Wnet.
16: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Po reklamie.
21: Autopromocja.
22: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
21: To była autopromocja.
9: Wnet tu i tam, czyli
21: wakacyjne podróże, małe i duże.
16: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
23: I witamy Państwa bardzo serdecznie. Dalej jesteśmy w Mechelinkach. Magdalena Uchaniuk
24: i Małgorzata Klaszcz.
23: Jesteśmy teraz w restauracji, takiej kafeterii, kawiarni Monique i patrzymy na Zatokę Pucką.
24: Tak, można powiedzieć, że to jest też takie wytchnienie dla tych, którzy przyjechali tutaj, bo można kupić lody i się trochę ochłodzić, a dzisiaj 26 stopni, niebo niemal nie zakłócone żadną chmurką, więc bardzo ciepło. Oczywiście jesteśmy nad Zatoką, ludzie się także kąpią, chociaż woda chłodna nawet dla niektórych, mrożąca krew w żyłach, pełna meduz. To jest też, może zaraz się zapytamy, czy zjawisko codzienne, ale ja w życiu takiej ilości meduz nie widziałam. One nie parzą, nie krzywdzą, przynajmniej ja mam takie doświadczenie z wczoraj. Natomiast no tak sobie patrzymy, jak tutaj miło płynie czas, ale nie tylko o tych miłych rzeczach będziemy dzisiaj Państwu mówić.
23: Niestety. Ja jeszcze tego doświadczenia meduzowego nie mam, ale się zbieram dzisiaj. A tak, w kawiarni Monique kolejka bardzo duża, cały czas. Myślę, że mają tutaj pyszne lody i kawę, którą pijemy już niektórzy drugą albo więcej. No i tak, będziemy, drodzy Państwo, kontynuować temat powiązany z porankiem, ale też powiązany z tematem obronności. Słyszeliśmy oczywiście o tym, o czym mówił, relacjonował Państwu Łukasz Jankowski, mianowicie o tych obiektach, dwóch już chyba najprawdopodobniej, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Jeden pod Lublinem, jeden najprawdopodobniej koło Inowrocławia. Czekamy na potwierdzenie tych informacji. I ta obronność nad morzem wydawać by się mogło, że powinna być też bardzo ważna, no bo przecież Hel i w ogóle pas Morza Bałtyckiego, no to są nasze granice, prawda? I tutaj ten nacisk na obronność powinien być kładziony bardzo duży, ale czy tak jest? No o to zapytamy już Państwu znanego z naszej anteny, Marcin Buchna, Stowarzyszenie Nasza Ziemia.
2: Radny gminy Kosakowo.
23: I przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. Dzień dobry, panie radny.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
23: No i o tej obronności poniekąd zaczęliśmy mówić w poranku. Pan poseł Andrzej Kobylarz mówił o magazynach, które znajdują się nieopodal nas. Opowiedzmy o historii tych magazynów i dlaczego one mogą mieć duży wpływ właśnie na bezpieczeństwo kraju.
2: Pani redaktor, przede wszystkim musimy słuchaczom wyjaśnić, że mamy tutaj kilka tak naprawdę magazynów, czyli mamy magazyny paliw, które służą do tego, żeby dostarczać paliwa na nasz rynek polski, jak i również wschodni. Mamy też magazyny, które służą zabezpieczeniu sił sojuszniczych, tutaj NATO, i mamy magazyny przede wszystkim, które są również w sąsiedztwie, tak zwane gazowe, i z tym jest największy po prostu problem, ponieważ dostrzegliśmy poważny konflikt strategiczny, inwestycji strategicznych, i oczywiście ten konflikt nie powstał w tym momencie, tylko już zauważyliśmy go parę lat wcześniej, a konkretnie w momencie, kiedy ten cały problem powstał, w momencie, kiedy wydawano akt prawa miejscowego tego magazynu Meta, który w sąsiedztwie jest tych pozostałych magazynów. Jeszcze magazyny amunicji mamy, tak? No i jeszcze tutaj w pobliżu mamy strefę nalotu, która przebiega po prostu bezpośrednio pod tym magazynem metanu, który został wybudowany bez uzgodnienia z wojskiem, czyli opinia branżowa dla aktu prawa miejscowego, na kanwie którego wydano pozwolenie na budowę w 2001 roku. Po prostu ta opinia branżowa była negatywna ze względu na zagrożenia wynikające właśnie z budowy tego magazynu.
23: I mimo tej negatywnej opinii 2001 tak. I tego metanu w zbiornikach nie ma.
2: No właśnie, bo panie redaktor, żeby taki akt prawa po prostu stworzyć, uchwalić przez samorząd, to przede wszystkim trzeba te opinie branżowe wszystkie mieć uzgodnienia. Najlepiej jak one są pozytywne, no bo wtedy po prostu instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa po prostu mają największą wiedzę, tak? Czy to stoi w konflikcie, czy stwarza zagrożeniu. Tu tak się nie stało, tej opinii po prostu nie było, akt prawa został uchwalony, ale oczywiście potem, jak się okazało, w momencie, kiedy wojsko wyrażało sprzeciw, to ten jakby zgoda została wydana nie na budowę magazynu z metanem, tylko na budowę samych magazynów,
23: których może się znaleźć na przykład...
2: Może na przykład powietrze, odpady niebezpieczne, no i być może to by nie stwarzało zagrożenia po prostu dla tych magazynów sąsiednich, jak i również do tej strefy nalotu. No ale tak się nie stało. I tu jest właśnie problem, ponieważ po kilkunastu latach, mimo że w tych opiniach branżowych nie było tego uzgodnienia, właśnie załadowano te magazyny nie na te bezpieczne, czy tam na te odpady niebezpieczne, które nie stanowią tego zagrożenia, tylko załadowano metan. I tu już jest poważny problem, bo generalnie teraz jest pytanie, tak, jakie to stwarza na dzień dzisiejszy po prostu zagrożenie dla całego bezpieczeństwa państwa, z tego względu, że te opinie po prostu, które były wydawane przez zarząd, raczej przez dowództwo wojsk lotniczych, obrony teraz, powietrznej teraz, w tamtym roku, tak, jasno mówiły, na czym te zagrożenia polegają, teraz, dla samolotów
23: teraz,
2: i dla
23: panie
2: całego
23: radny,
2: regionu.
23: Spójrzmy na pismo, bo pan do naszego wyjazdowego studio przyniósł takie pismo, a adresatem jest pan Marcin Buchna. Jest to lipiec 2023 rok, czyli 3 lata temu. U władzy jeszcze jest Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy, i jest to pismo, które wypłynęło z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ośrodek zamiejscowy w Gdańsku, i możemy przeczytać wręcz jednoznacznie. No właśnie, co możemy przeczytać? Co to pismo oznacza i o czym informuje?
2: No to pismo w trakcie, kiedy był kolejny akt planistyczny uchwalany, to dostrzegliśmy po prostu, że próbuje się wykreślić strefę bezzbiornikowego magazynowania i wpisać tam w to miejsce, gdzie ten magazyn 300 milionów metrów sześciennych się znajdował pod strefą nalotu i w sąsiedztwie tych magazynów paliw natowskich, pernowskich i również tam niedaleko.
23: Ale jak to wpisać? Kto chciał wpisać? Kto chciał zamienić
2: raczej,
23: przeznaczenie?
2: Inaczej, nawet to do w tym zagospodarowania po prostu zostało uchwalone przez Radę, ale w trybie nadzorczym ja jako radny próbowałem po prostu jakby zaskarżyć, ponieważ zarzuciłem, że ten dokument nie ma uzgodnienia wojska. I oczywiście potwierdziło się w trybie dostępu do informacji, wojsko jakby można powiedzieć potwierdziło, że tego uzgodnienia brakuje, że nie mieli informacji tak naprawdę, opiniując ten dokument, uzgadniając ilości informacji w tej strefie nalotu. Interpretowali, jest butla z gazem i są prace górnicze, a nie wiedzieli, że jest taka pojemność, która tam faktycznie została zgromadzona.
23: Co teraz się dzieje w tej sprawie i jakie informacje płyną w sprawie tych magazynów?
2: I to jest bardzo dla nas niezrozumiałe, ponieważ tą informację w trybie nadzoru prawnego otrzymał wojewoda. Woda. Woje ocenił do tego, że służby. Oczywiście też jako stowarzyszenie wcześniej sygnalizowaliśmy po prostu, ale tutaj dokument jasno potwierdził, że jednak te przypuszczenia się są słuszne. No i rozmawiałem również z ministrem obrony narodowej obecnym, który po prostu jakby upoważnił osobę do tej sprawy.
23: Co się dzieje?
2: Kontakt. I to jest bardzo, że w tak poważnej sprawie, kiedy jest konflikt inwestycji strategicznych, nie ma żadnych reakcji.
23: Rozumiem, że osoba oddelegowana przez pana Kosiniaka-Kamysza miała zająć się tą sprawą.
2: Tak.
23: I cisza.
2: I cisza.
23: Trzy
2: i cisza ze
23: minęły.
2: Strony wojewody i ówczesnego i obecnego również w związku z sprawą. Równie zasygnalizowaliśmy to na Komisji Sejmowej Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, że taki problem jest i ten problem nie został po prostu rozwiązany. A tylko pani redaktor dodam, że w dokumencie jest jasno napisane, że brak wiedzy przez Resort Obrony Narodowej w zakresie ilości gromadzonego gazu w podziemnym bezzbiornikowym nowym gazu, w tym koncesji na powoduje, że przez Radę Gminy Kosakowo bez prowadzenia stanowiska Resortu Obrony Narodowej do jego treści oraz nieuwzględnienie z tego powodu w uchwalonym dokumencie planistycznym strefy ochrony kompleksu wojskowego, numer, nie będziemy mówić którego, może negatywnie wpłynąć na potrzeby obronności bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, że nie tak naprawdę.
23: Serdecznie dziękuję. Marcin Buchna mówił na temat tego, co dzieje się tutaj na miejscu. A my, drodzy Państwo, teraz posłuchajmy pana profesora. Pan profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo-Hutnicza, mówi o innej perspektywie, nieobronnej, ale równie ważnej, związanej z tej. A my mamy, drodzy Państwo, połączenie z Mauritiusem, tak? Gdzie jest pan profesor Mariusz Czop. Polski naukowiec, ekspert w zakresie hydrogeologii, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
23: Witamy serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Mechelinki. Tutaj jest od wielu lat prowadzona duża inwestycja związana z kawernami, związana z magazynami gazu. Panie profesorze, jak pan patrzy na tę inwestycję na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat? Jaki miała ona wpływ na lokalną tutaj strukturę, na środowisko, na Zatokę Pucką, Zatokę Gdańską?
3: Na pewno trzeba powiedzieć, że tutaj mieszkańcy nigdy nie występowali, czy naukowcy nigdy nie występowali przeciwko inwestycjom, które się toczą w Polsce, tylko no niestety przez te wszystkie lata, przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi przypadkami. Ostatnią emanacją tego jest właśnie katastrofa na rzece Bóbr, gdzie no, wiele było różnych uwag, wiele różnych wątpliwości co do różnego rodzaju inwestycji, które no, były przez inwestorów, często przez państwowe duże koncerny zbywane. przedstawiany jako nadmiarowy, jako bezzasadny, po czym okazało się, że jednak prawda jest inna i dochodziło do jakichś tam zagrożeń i katastrof. No i tutaj ja w tej sprawie Zatoki Puckiej i zrzutu do niej kilkudziesięciu milionów ton silnie stężonej solanki jestem od kilku lat, no prawie 10, ale wiem, że ta sprawa toczy się od dłuższego okresu czasu, nawet kilkunastu lat. No i zrzut tej solanki, który został dokonany w latach 2011-2021, czyli przez 10 lat, ponad 20 milionów ton soli zrzucono do Zatoki Puckiej, do wrażliwego ekosystemu, no zbieg się ze zdarzeniami, które no jednak spowodowały, że w zatoce nie ma ryb. Doszło do jakby zachwiania równowagi ekologicznej, która w tym zbiorniku bardzo wrażliwym na zmiany zasolenia jednak nastąpiła. No i no trudno nie wiązać tych wszystkich niekorzystnych zmian, które się zdarzyły, czyli całkowitego spadku pogłowia ryb, no naruszenia tej równowagi ekologicznej, no praktycznie podważenia jakby ekonomicznego rozwoju całego obszaru pod kątem rybactwa, pod kątem wędkarstwa, pod kątem jakby możliwości wykorzystania tych akwenów gospodarczych, no nie powiązać tego z tym zrzutem. Więc no patrzę przez te kilka lat na Zatokę Pucką i co roku od rybaków, od organizacji ekologicznych dostaję raporty, że jest coraz gorzej. Natomiast no niepokojące jest to, że planuje się kolejne etapy zrzutu solanki.
23: Powiedział pan, że ma to wpływ, te zrzuty solanki, na to, co dzieje się w Zatoce Puckiej, no ale zupełnie inne zdanie mają inwestorzy, zupełnie inne zdanie mają między innymi Instytut Oceanologii PAN, Instytut Morski w Gdańsku czy Morski Instytut Rybacki, którzy mówią w tych oficjalnych wynikach, analizach, oficjalnych programach badawczych, no że jednak tutaj nie ma aż takich mocnych dowodów, czy ten zrzut mieści się w tej normie 0,5 promila i że nie ma niepokojących danych.
3: No właśnie, jest bardzo duży problem i bardzo duża rozbieżność, dlatego że no nie wiem, na jakiej podstawie naukowcy inni uspokajają tutaj społeczność i mieszkańców, bo te wyniki badań i te zakresy badawcze monitoringu, który był wykonywany na etapie inwestycji, no były kwestionowane od początku, jako niewystarczająco głębokie, niewystarczająco szczegółowe, więc no pomimo tego, że był to jeden z ważnych postulatów strony społecznej podnoszonej do chwili obecnej, bo nawet znalazł się w słynnym dezyderacie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, żeby ten monitoring tego zrzutu solanki był lepszy, bardziej pełny niż w tym pierwszym etapie, który no jednak wykazano w stosunku do tych badań, które były realizowane dla potrzeb inwestycyjno, zawstydzające błędy, już pomyłki jednostek, wyniki były no nieobrandowane odpowiednio datami, nie wiadomo było, czy to była solanka, czy był to jakiś inna ciecz, niepełny zakres był tych badań, niewystarczający obszar był objęty badaniami, pominięto też badania określonych łańcuchów czy określonych ogniw w łańcuchu pokarmowym, więc te badania, które były wykonywane dla potrzeb inwestycji, żeby udowodnić jej minimalny wpływ lub brak wpływu, no one mają szereg, no powiedzmy sobie, wad, czy szereg niedociągnięć, które przez lata były zgłaszane i nigdy nie zostały, że tak powiem, uwzględnione. Więc trudno się na podstawie tych wyników badań wypowiadać i w sposób kategoryczny mówić, że no nie było wpływu, zważywszy na to, że obserwujemy jednak obiektywne brak ryb w Zatoce Puckiej. No więc zawsze, kiedy mnie ktoś pyta, czy ten zrzut solanki miał wpływ, jakie są mocne dowody, no odpowiadam w taki sposób, jak to jest według stanu faktycznego. Nie zrobiono prawidłowych badań, i rzeczywiście nie ma wystarczających dowodów, bo ja chciałbym odwrócić tą narrację, bo często, kiedy my mówimy o jakichś szkodach i problemach środowiskowych, to często w stronie społecznej zamiast inwestorowi próbuje się narzucić taki kaganiec, że to ona za własne pieniądze ma badać, ma szczegółowo rozpoznawać i znaleźć dowody. No wydaje mi się, że tutaj inwestor nie przedstawił wystarczających dowodów, no, że ta jego działalność...
4: Tak. Rozumiem, że ta jego działalność nie ma niekorzystnego wpływu.
3: Nie spowodowała wpływu, natomiast obiektywnie widzimy, że ryb w Zatoce Puckiej nie ma i powie to każdy rybak, czy to pani redaktor, czy to każdemu decydentowi. Właśnie reprezentując stronę rybacką i jeżdżąc z rybakami od kilku lat do Sejmu, no rybacy cały czas mówią to samo, że ten problem zaczął się, zbiegł się ze zrzutem solami.
4: Zbiegł się zrzutem, panie
3: profesorze. I oni chcą, żeby to dogłębnie i w sposób jasny wyjaśnić.
4: Oczywiście, mam przed sobą mail, który dostaliśmy zaledwie kilka godzin temu od Orlenu i mamy między innymi coś takiego. Monitoring nie wykazał negatywnego wpływu. Wieloletni monitoring środowiskowy prowadzony przed rozpoczęciem inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu budowy kawern w Kosakowie nie wykazał negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne Zatoki Puckiej. Czytamy dalej, pisze Orlen, badania realizowały renomowane instytucje naukowe i badawcze, a ich zakres obejmował m.in. jakość wód, zasolenie, stan ekosystemów morskich oraz oddziaływanie infrastruktury na otoczenie. W 2021 roku zakończyło się odprowadzanie solanki do Bałtyku i proces odprowadzania solanki do Bałtyku zakończył się wraz z zakończeniem drugiego etapu budowy w roku 2021. I jak piszą sami zainteresowani, na razie Orlen nie prowadzi prac związanych z rozbudową magazynu w Kosakowie, choć posiada koncesje umożliwiające potencjalną realizację kolejnych etapów inwestycji w przyszłości. Czyli całkowite uspokojenie, monitoring stały, no i zero powiązania tej sytuacji obecnej właśnie z zrzutem solanki, jak pan słyszy.
3: Nie dziwi mnie to pismo, dlatego że no, tak jak powiedziałem, od kilku lat, czy od nawet kilkunastu lat to jest naszą specjalnością, że przedsiębiorstwa państwowe, które realizują określone inwestycje, przeciwko którym nikt nie protestuje, tylko przeciwko sposobowi ich realizacji i zaniżaniu oddziaływania na środowisko, no, wykazują się taką troszkę bezrefleksyjnością i faktycznie mają wszystkie dokumenty. My często no, staramy się jakby spróbować dotrzeć do tych decydentów, żeby jakoś ich otrzeźwić, żeby jednak przeanalizowali to w sposób dogłębny. Oni chcą to robić jak najmniej, po najmniejszej linii oforu, jak najszybciej, oszczędzając domyśle jakieś, nie wiadomo jakie środki, nie wiadomo na kim. No ale takie odpowiedzi właśnie dostajemy, że no tak jak kiedyś mój kolega ładnie to spuentował, że mamy do czynienia w Polsce nie z katastrofami, które dzieją się w wyniku awarii, w wyniku jakichś nieprzewidywalnych zdarzeń, tylko katastrofami.
4: To inaczej, panie profesorze, to ktoś może zapytać, a na jakiej podstawie pan tak sądzi? Na jakiej podstawie pan uważa, że te zrzuty solanki mają wpływ? Na czym się pan opiera i pana wnioski?
3: Ja się opieram na stanowisku organizacji ekologicznych, które tutaj są miejscowe i które mają udokumentowane przypadki no, sporych oddziaływań na środowisko, które są w rejonie Zatoki Puckiej w samym akwenie na podstawie doświadczeń rybaków, którzy mają wyniki swoich połowów. No, pokazany jest fatalny stan, jeżeli chodzi o połowie ryb w Zatoce Puckiej. Niepokojące zmiany dotyczące ssaków, dotyczące całego łańcucha pokarmowego. No i też najnowsze wyniki badań z monitoringu Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które wskazują, że stan jakościowy Zatoki Puckiej jest zły. Kilkanaście lat temu ten stan nie był taki zły, jak jest obecnie. No więc opieram swoje wnioski również na wynikach badań czy przeglądzie wyników badań monitoringowych realizowanych na etapie inwestycyjnym przez inwestora, bo Orlen dopiero od niedawna zajmuje się tą inwestycją. Poprzednio inne podmioty zajmowały się tą inwestycją, więc trudno jest tutaj mówić o jakimś konkretnym inwestorze, bo inwestycja trwa już na tyle długo, że kilka tam różnych podmiotów, kilka różnych firm.
4: No ale głównie to był jednak PGNiG, prawda?
3: Który teraz PGNiG. Natomiast no jakby ten inwestor się ciągle zmienia, on jest państwowy, więc tutaj jakby dyskusja jest taka. Natomiast no nie przekonują mnie te pisma o inwestora, bo wiem, że te wyniki badań, które były realizowane w ramach monitoringu, były obarczone różnego rodzaju błędami, różnego rodzaju niedociągnięciami. Zresztą strona społeczna, jak również ja, przez te wszystkie lata wielokrotnie zgłaszaliśmy do nich uwagi, żeby ten monitoring rozszerzyć, żeby ten monitoring, że tak powiem, uszczegółowić. Wychwytywaliśmy te błędy, wskazywaliśmy na nie, więc no, mając na uwadze to, co tam w środku jest, uważam, że ten monitoring był niewystarczający, jeżeli chodzi o zakres, jeżeli chodzi o również zasięg tego oddziaływania badania. No i jakby no, trudno nie łączyć tych zrzutów Solanki, gdzie, jak Państwo może nie wiecie, no, Zatoka Pucka jest zbiornikiem o bardzo małym zasoleniu, o dużo mniejszym zasoleniu niż Morze Otwarte, gdzie rzeczywiście to niskie zasolenie stwarzało oryginalne, unikalne warunki dla rozwoju specjalnych w ogóle ryb i jakby było takim przedszkolem dla tych ryb, zanim one wykształciły odpowiednią odporność, żeby pływać w bardziej zasolonym morzu. To jest nieprawda, że Morze Bałtyckie potrzebuje soli. Morze Bałtyckie potrzebuje czystego do połu wody wzbogaconej w tlen. Natomiast ta solanka, która była zrzucana do Zatoki Puckiej z ługowania magazynu gazu, ona była tworzona na bazie ścieków komunalnych, które no, nie zawierały tlenu, nie zawierały w ogóle natlenienia, więc no, były dla tej Zatoki Puckiej gigantycznym obciążeniem. No i mając na uwadze, że to jest zupa zamknięta, talerz zamknięty z wodą, który jest w małym stopniu zasilony, a jeszcze mamy ostatnio suszę, więc jakby rzeki w mniejszej ilości prowadzą wody do Zatoki Puckiej. Również wody podziemne najprawdopodobniej w mniejszej ilości dopływają do Zatoki Puckiej. Więc do takiego akwenu zamkniętego no, było duże ryzyko, żeby takie duże ilości soli zrzucać. Natomiast no, Orlen, my już nie przywrócimy tego, co się stało, jakby... I wyjaśnienie tego najprawdopodobniej na bazie tego materiału, który jest dziurawy, który jest niepełny, no nie przynosi nam efektów jakby takich, powiedzmy sobie, że jesteśmy w stanie coś wskazać, bo ten materiał jest tak zły, ten monitoringowy z etapu inwestycji, ma tyle dziur, że teraz trudno jest nam udowodnić, że te wszystkie powiązania, bo to na nas się przerzuca, na stronę społeczną, żeby teraz wy zróbcie badania, wy wypełnijcie te dziury, pokażcie te dowody, gdzie to inwestor powinien mieć przekonujące dowody, takie, które są nie do podważenia. Więc tutaj jakby trochę odwracając tą narrację, ja już i zresztą i mówią to i rybacy, i przedstawiciele strony społecznej, i wielokrotnie to było artykułowane w ostatnich latach na komisjach, my już nie mamy, no nic nie jesteśmy w stanie zrobić i poradzić na to, co się stało w latach 2011-2021. My w tym momencie chcemy tylko jednego, żeby następne transze zrzutu Solanki, które są planowane, bo ten magazyn rzeczywiście Orlen tam, czy inwestor w sposób troszkę bałamutny w tym piśmie napisał, że nie planuje. Inwestor robi wszystko od końca 2025 roku, żeby rozpocząć kolejne transze ługowania magazynów solnych w celu rozbudowy tego magazynu. I wystąpił o wszystkie zgody środowiskowe, które pozwalają mu na rozpoczęcie ługowania i znowu zrzut solanek. Więc jakby, no tutaj w tym piśmie troszkę tak jest to bałamutnie napisane, ale no prawda jest taka, że tak naprawdę stoimy teraz przed kolejnym etapem tej inwestycji, która polega na budowie kolejnych klastrów, kolejnych komór i kolejnym zrzucie solanki. My już jakby no nie chcemy dociekać, co się nam stało, bo niestety w związku z tym, że ten materiał jest dziurawy, nie mamy tak za bardzo na to wpływu. Natomiast chcemy, żeby przemyśleć sposób realizacji tej kolejnej inwestycji i rzeczywiście zaplanować ją w sposób bardziej sensowny. Może po pierwsze lepszy monitoring, bo znowu po raz kolejny wykorzystano dokumenty sprzed kilkudziesięciu lat. No tutaj jakby katastrofa na Bobrze pokazała, że tam nie zbadano osadów dębnych. Też inwestor, duży firma tłumaczy się i okazało się, że na podstawie komisji sejmowej, że ostatnie badania osadów dębnych były 16 lat temu. Natomiast tutaj w przypadku tej inwestycji inwestor do kolejnych etapów jej realizacji, które mają być w przyszłości, no wykorzystuje dokumentację sprzed kilkunastu lat, tak? Też przed 2008-2009 roku, czyli no prawie 20 lat temu wygenerowane dokumenty, decyzje środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko, są podstawą wydawania kolejnych decyzji na zrzut kolejnej solarki. Więc my po pierwsze chcemy, żeby inwestor musiał uzupełnić wszystkie raporty dotyczące środowiska, żeby zrobił ten stan zerowy obecny w sposób bardzo rzetelny, przeanalizowany, żebyśmy od tego stanu zerowego mogli dopiero śledzić, jakie zmiany są. Więc inwestor przedstawił stare dokumenty sprzed kilkunastu lat, nie zrobił bilansu stanu zero, twierdzi, że wszystko jest w porządku, a z badań GIOŚ-u wiemy, że stan zatoki jest zły. Chcemy, żeby to uzupełnił. No i przede wszystkim, żeby ta inwestycja była zaplanowana w sposób bardziej przemyślany, żeby po pierwsze używano do ługowania magazynów czystej wody z Zatoki Puckiej, choćby natlenionej, nie ścieku komunalnego, który zabiera tlen z wody i de facto stanowi zagrożenie dla zatoki. No i chcielibyśmy też, żeby wykorzystać tą kopalinę, no bo wydobywa się sól, kopalinę ze złoża, i zrzuca się ją do Zatoki Puckiej, traktując jako całkowicie w ogóle niepotrzebną. Więc były nawet pomysły, bo byliśmy na komisji, byli przedstawiciele innych organizacji, które się zajmują tego typu ochroną zbiorników morskich. I oni też nas popierali i twierdzili, że jakby wybór Zatoki Puckiej na zrzut tej solanki był najgorszym możliwym rozwiązaniem. Lepiej już byłoby to zrzucać do rzeki albo do otwartego morza. No i my jakby nie chcemy już wracać do tych tragicznych lat 2011-2021, tylko chcemy, żeby inwestor się chwilę zatrzymał, przemyślał tą sprawę, zobaczył, co się stało na Bobrze, gdzie też wszystkie niby dokumenty były wydane i wszystko było zgodne z niby z pozwoleniami, a doszło do katastrofy. Zrobił rzetelny raport otwarcia, pokazał ten stan zero, zaprojektował lepszy monitoring pod względem zakresu i zasięgu, no ale przede wszystkim, żeby przemyślał, czy nie należałoby zmienić technologii, nie ługować tej solanki wodą, nie ługować komór nie ściekiem, tylko wodą pobieraną z zatoki i czy nie zrzucać tej solanki skoncentrowanej na otwarte morze, gdzie jest większa dynamika mieszania i jakby nie byłoby tego wpływu na zasolenie, nie byłoby tego negatywnego wpływu na ekosystem przybrzeżny, który jest wytwarza się w wodzie o niskim zasoleniu, bo wiadomo, że tam, gdzie jest woda bardziej zasolona, zrzut tej solanki będzie mniej szkodliwy niż w ekosystemie, który ma niskie zasolenie, gdzie nawet, te pół promila to jest za dużo z tego podniesienia zasolenia. Więc nie rozmawiajmy o przeszłości, bo wydaje się, że nie dociekniemy tutaj i nie chodzi nam o to, tylko chodzi nam o to, żeby jeszcze nie pogorszyć sytuacji i żeby z ostrożnością podejść do przyszłości, przemyśleć to wszystko, i zrobić taką inwestycję, która będzie chlubą dla naszego kraju. No i też drugi ważny wniosek jest taki, że tam na etapie tej poprzedniej inwestycji w ogóle mieszkańcy nic nie wiedzieli, w ogóle kompletnie byli nieinformowani, byli pomijani, więc tutaj też taki wniosek, który się pojawił w dezyderacie, który posłowie podnieśli w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale ten wniosek wypływa tutaj z oczekiwań mieszkańców, żeby stworzyć coś w rodzaju rady społecznej, rządko mieć informacje, mieć możliwość większego wpływu na realizację.
4: I na pewno uspokoić.
3: Bo inwestor jest zawsze mądry, o czym jak przychodzi szkoda, to nagle mówi, że nie wiedział, tak? No i wiemy, że Orlen wystąpił również o pozwolenie wodnoprawne na zrzut tej właśnie solanki do Zatoki
4: Puckiej.
3: No i to jest przedmiotem. Tak, to jest właśnie przedmiotem teraz postępowania administracyjnego, ale to pozwolenie wodnoprawne jest ważne, to zaskarżenie nie blokuje jego ważności.
4: Orlen nie prowadzi obecnie prac i trwają analizy, prace koncepcyjne dotyczące dalszego zarządzania tym aktywem, czyli że na razie nic w tej sprawie się nie dzieje. No zobaczymy, panie profesorze, jak to będzie wszystko wyglądało w przyszłości. My pozdrawiamy pana z Mechelinek i jutro będziemy mieli program, będziemy o tym rozmawiać. Między innymi naszym gościem ma być pan profesor Węsławski. Nie wiem, jakie pan ma zdanie z kolei na tego pana profesora i na jego opinię w tym zakresie.
3: Ja jakby to powiedzieć sobie, parę razy spotkałem pana profesora Węsławskiego, nie przekonały mnie jego argumenty, bo on jest zwolennikiem tego, że taka fundamentalna różnica między nami, był uprzejmy wyrazić się, że dilution is solution for pollution, czyli rozcieńczenie jest rozwiązaniem na zanieczyszczenie, a mnie już 20 lat temu na mojej macierzystej uczelni uczono is not solution for pollution, czyli rozcieńczanie nie jest rozwiązaniem na zanieczyszczenie i starajmy się raczej te zanieczyszczenia ograniczać. Nie wprowadzajmy je do ekosystemu i nie róbmy takich katastrof jak katastrofa w Minamacie w Japonii, gdzie też duży koncern wpływał na życie, zdrowie rybaków, deformując straszliwie ich dzieci. No i okazywało się przez wiele lat tej działalności, jakby takiej aktywności społecznej, gdzie z ludzi, takich zwykłych rybaków, robiono ludzi niewykształconych, ludzi, którzy opowiadają niestworzone rzeczy. Po latach no nie uzyskali takiej sprawiedliwości, jakiej oczekiwali, ale okazało się, że jednak mieli rację. No i co ciekawe było w przypadku Minamaty, że tam ścieki odprowadzone do akwenu takiego właśnie własnkowego, no one spełniały normy, tak. Natomiast w wyniku tego, że jednak substancje były dostarczane do ekosystemu morskiego, w tym ekosystemie morskim dochodziło do zwiększenia ich stężenia, do biomagnifikacji, bioakumulacji tych zanieczyszczeń, że bioakumulacja polega na tym, że organizmy żywe chłoną bardzo silnie substancje toksyczne, a biomagnifikacja polega na tym, że na kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego dochodzi do zwiększenia stężenia, także małe ryby mają małe stężenie, ale duże ryby zjadając te małe ryby zwiększają to stężenie substancji w swoim organizmie, no i człowiek jest najwyższym tym ogniwem łańcucha pokarmowego, w nim się wszystko to kumuluje. No i w zatoce w Minamacie też kilkadziesiąt lat duży koncern japoński twierdził, że tam nie ma wpływu, nie ma żadnego oddziaływania też z rybaków, którzy tam zgłaszali te problemy, twierdzono, że przesadzają. No ale okazało się po latach, że jednak oni mieli rację, natomiast no, nie było tam sprawiedliwości. Do dzisiaj chyba nie wypłacono adekwatnych odszkodowań.
4: Tak.
3: Więc no ważne jest to, żeby jednak dbać o nasze wody i w sposób, jakby to powiedzieć sobie, bezrefleksyjnie nie wrzucać do nich dodatkowych ilości zanieczyszczeń. Ja zawsze jestem przede wszystkim zwolennikiem tego, że jeżeli mogę w jakikolwiek sposób ograniczyć rzut zanieczyszczeń do jakiegoś akwenu, to to robię. A nie mówię, że one w jakiś tam sposób bezpiecznie się rozpłyną, bo już no nasze wody nie są w dobrym stanie wyjściowym. Dodatkowo mamy zagrożenie dopływu różnego rodzaju biogenów z rolnictwa. Słyszymy o tych problemach związanych ze zmianami klimatycznymi. Natomiast no, zmiany klimatyczne powodują również, że musimy w lepszym stopniu oczyszczać ścieki i nie tak jak kiedyś zrzucać ich do większej ilości wody, tylko wykazać większą troskę. To nie tylko jest, że wszystko możemy zwalić na zmiany klimatyczne, ale też musimy przemyśleć swoje działania i bardziej oczyszczać nasze ścieki. Więc no to w tym kontekście wydaje mi się, że ta inwestycja wymaga głębokiego przemyślenia w kontekście tych zmian klimatycznych, które wiem, że profesor Węcławski zgłasza. Przemyślenia tego sposobu jakby wykorzystania możliwości tej kopaliny, ale również być może ze zrzutu na głębsze, bardziej otwarte.
4: Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Profesor Mariusz Czop, Akademia Górniczo Hutnicza był naszym gościem. Dziękuję i dobrego wypoczynku. I to był, drodzy Państwo, pan profesor Mariusz Czop, tak jak Państwo usłyszeli. My jesteśmy z Małgosią Kleszcz tutaj w pensjonacie Klif. No i nie ukrywa, internet dzisiaj czasami gorzej do nas dopływa.
5: Tak, chociaż zrobiliśmy wszystko, żeby Państwu przynajmniej przybliżyć ten problem, który tutaj w Helinkach i szerzej Zabłockiej, Żaru, Morza Bałtyckiego, południowo-wschodniej.
6: Wnet tu i tam, czyli
21: wakacyjne podróże małe i duże.
16: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
18: Reklama.
19: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
25: Mamy to od Lewia, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
19: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
1: Trwa kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Diecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
10: Więcej sztuki!
8: Arcydeko!
10: Wiesław Samborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
1: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
18: Po reklamie.
11: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: I drodzy Państwo, jak chcą Państwo odpocząć od internetu, to zapraszamy do Mechelinek, bo zasięg raz jest lepszy, raz gorszy. My już nie będziemy tego dzisiaj testować. Serdecznie Państwa pozdrawiamy i ostatnie słowo do naszego gospodarza Marcin Buchna.
2: Tak, również chciałbym serdecznie wszystkich pozdrowić i zaprosić tutaj na nasze piękne plaże, no ale równocześnie podziękować całej ekipie Radia Wnet za to, że podjęła trudne tematy. No i przede wszystkim myślę, że może być to pewien zwiastun, że inne media, które milczą na ten temat po prostu, to może jednak zachęcą się po prostu i będą tutaj uświadamiać też rządzących, wszystkich innych, którzy mają czuwać nad bezpieczeństwem naszych ludzi.
4: Bezpieczeństwem, ekologią, a także ochroną środowiska. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.
14: Małgorzata Kleszcz,
4: Magdalena Uchaniuk, do usłyszenia.
18: www.wnet.fm

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Jest za 5:02 przy mikrofonie Hania Traczys za konsoletą Szymon Christianus. Takie już wczesne popołudnie, a dziś na popołudnie po godzinie 16 zaprasza Państwa Konrad Mędrzecki, a ja obiecałam 10:30, ale tak z 10:30 zrobiła się za 5:02, ale co się odwlecze, to nie ucieczę i będzie kolejna część zwierzeń Mai Krasowskiej, dziennika dziewczyny, która mieszkała przed wojną w Komorowie i dziennik prowadziła od roku 1942 do roku 1944, a potem poszła do powstania i cały tydzień słuchamy fragmentów, wybranych fragmentów tych dzienników. Ja Państwa zachęcam, żeby o godzinie 12 w sobotę radio włączyć, wtedy całość tych wybranych fragmentów, wszystkie, które od poniedziałku do piątku były emitowane, będą mogli Państwo wysłuchać. Ale zanim to, Julia Pietrucha, album zeszłoroczny stworzony we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i tam taki utwór filmy.
2: Wali się dom za domem, świat płonie, pada most za mostem ogień.

Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich. 18 stycznia 1943 rok. Łapanki, łapanki i jeszcze raz łapanki. Wszędzie. W Warszawie na ulicach, w tramwajach, na wszystkich przystankach EKD. Nawet w Komorowie na stacji. Siedź w domu, człowieku, i kiśnij. Do Warszawy? Broń Boże. Do szkoły? Oczywiście też nie. Do Pruszkowa nie można. Nawet po Komorowie nie wskazane jest się kręcić. Psia krew. Ach, Boże, kiedy ich nareszcie najjaśniejsza cholera pochłonie. Anka była w piątek w teatrze, na Błękitnej Masce. Chcę, żebym i ja poszła, ale postanowiłam, że nie. Nawet pomijając już względy zasadnicze. Tylko dlatego, że właśnie nie. Nie i kropka. Dostałyśmy wczoraj tańcowego szaleństwa. I naprawdę, wiesz, już umiem tańczyć. Gdy mnie ktoś dobrze poprowadzi, zatańczę już wszystko bez omyłki. Bardzo się cieszę. Strasznie dawno nie widziałyśmy się z Toptkiem. Strasznie, to znaczy od 4 dni. W niedzielę nie byłyśmy w kościele, z powodów podanych powyżej. 6:05. Teraz nie jeździmy. No i tak jakoś. We środę byłyśmy na wagarach. Zresztą nic ciekawego. Pa, Maja. 27 stycznia 1943 rok. Mam zamiar zachorować na jutro. Tak przyjemnie poleżeć sobie cały dzień w łóżeczku. Anka nie idzie, gdyż jedzie na jakieś imieniny. A poza tym, klasówka z angielskiego. Zresztą nie chce mi się. Od poniedziałku chodzimy już do szkoły. Cieszę się z tego, bo już mi się naprawdę znudziło to wieczne nudzenie się w domu i myślenie. Ale to nie przeszkadza, że jutro zachoruję sobie. Bo to zupełnie co innego siedzieć w domu i wiedzieć, że choćbym nie wiem jak chciała, nie mogę jechać. Wtedy czuję się jak uwięziona. Niż siedzieć, ale z tym przeświadczeniem, że tak właśnie chcę. I tylko z własnej woli to robię. Z bandą nie widziałyśmy się wcale, a Waldysza spotkałyśmy co prawda wczoraj na Filtrowej, ale w Ance już się nie buja zupełnie. Toptek często jeździ z nami w pierwszą stronę, to jest 2:33 i 6:05. Już teraz nie wraca. Atlety, Fornala ani Bimbusia też nie widziałyśmy jeszcze. Mamy nowy obiekt. Palacz. Chadza w brązowej skórze, pali jednego papierosa za drugim, chociaż to trzeci wagon i ma ładne, skośne oczy. Ale zdaje mi się, że nic z tego nie będzie. Poprzestał na usilnym przypatrywaniu się pierwszego dnia i paru uśmiechach następnie. Więcej nic. Pogniewałam się w niedzielę z Ewą o takie głupstwo. Włożyłam na nogi jej pantofle. Ona powiedziała, żebym zdjęła, bo je rozepchnęłam. Bo ja w ogóle tak jakoś dziwnie wykoślawiam swoje pantofle i tak dalej. Najbardziej uraziło mnie to tak jakoś. Rzuciłam pantofle na ziemię i zaczęłam jej wymyślać, że jest sknera, skąpiradło, sobek, że będzie taka sama jak jej matka. Ani grosza nikomu i tak dalej. Ewa oczywiście obraziła się, zabrała swoje wszystkie płyty. Dzięki temu nudziłyśmy się przez resztę wieczoru i poszła do domu. Ale gdy zostałam sama, doszłam do wniosku, że postąpiłam bardzo głupio, że nie miałam najmniejszej racji i moim obowiązkiem jest uczynić pierwszy krok. Napisałam jej więc: przyznaję, że nie miałam racji i nagadałam ci bez powodu wielu głupstw. Jeśli chcesz, to przyjdź. Jak gdyby nic nie zaszło. I włożyłam do naszej skrzynki. A Ewa odpisała: przyznaję, że miałaś rację, lecz że nagadałaś głupstw, to fakt. Chętnie zgadzam się, żebyśmy postępowały tak, jakby nic nie zaszło. Tym przyznaję.

0: Zdaniem Miracji, podczas gdy sama dobrze wiedziałam, że jej nie miałam, skruszyłam ją do reszty. Teraz już jest zgoda. Stwierdzam, że to szalenie przyjemnie godzić się z kimś, nawet czasem opłaci się pokłócić, żeby potem móc się pogodzić. Wczoraj były w szkole przezrocze. Tak przyjemnie siedziałyśmy sobie z Anną po ciemku na stole i wyobrażałyśmy sobie, że jesteśmy w kinie. Teraz z każdym prawie dniem bardziej lubię Ankę i jednocześnie coraz lepiej widzę, jak jest śliczną. Ale nie zazdroszczę jej wcale. Za bardzo ją lubię, żeby jej zazdrościć. Bo uważam, że jeśli ktoś zaczyna drugiemu zazdrościć, to tym samym przestaje go lubić. Mierzyłam wczoraj kostium kąpielowy. Jaką ja mam jednak okropną figurę. Boże, czy ja się będę kiedy tak naprawdę komuś podobała? A zresztą, cholera i tyle. Gadałam ostatnio bardzo dużo z Anką o Baśce. Przypomnij mi, żebym ci kiedy napisała, bo dziś już nie mam zdrowia. Dobranoc, Maja. PS. Wiesz, Toptek myślał, że ja się nazywam Krasuska. Idiota. Maja. 7 marca 1943 rok. Wiosna na dworze i wiosna w mej duszy. Radość. Była dziś rozkoszna niedziela. Rano byliśmy w kościele. Jantas podwala się do mnie. Strasznie go lubię. Potem poszliśmy wszyscy do lasu. Toptek przystawiał się do Anki. Ale nie psuło mi to bynajmniej humoru, bo wolałam łazić z Jantasem i zresztą specjalnie mi na nim nie zależy. Potem Anka, Marylka i Ewa poszły do domu, a ja spacerowałam po obalonym słońcem lasku pod rękę z Toptkiem i Jantasem. To strasznie przyjemnie. Słońce świeci, dwóch kawalerów po obu bokach, obu lubię, a którego wolę? Mówiąc szczerze, naprawdę sama nie wiem. Już w kościele zastanawiałam się nad tą sprawą i w końcu jednak nic konkretnego nie wymyśliłam. Jantas jest bez porównania przystojniejszy, ale Toptek bardziej kochany. I myślę, że w nim łatwiej się można zabujać. No, ale chwilowo nie mam co tej kwestii roztrząsać, bo Jantas, choć mnie lubi, jest przecież Jantasem, który wcale się nie pali do zakochania. A Toptek? Toptek przecież buja się w Ance. Ona jest stanowczo najładniejszą dziewczyną w Komorowie. I w ogóle najładniejszą ze wszystkich, które tylko znam. Leży przede mną w tej chwili jej fotografia. Nie z fotomato, tylko taka porządna. Wyszła prześlicznie, ale naprawdę nie wiem, czy ładniej niż w rzeczywistości. Chciałabym być taka jak ona, ale nie zazdroszczę jej wcale. Naprawdę, możesz mi wierzyć. Po obiedzie poszliśmy do Ewy, miał być też Toptek i Jantas, ale ten ostatni nie wiem czemu nie przyjechał. Przyszła też Baśka. Było trochę nudnawo, bo choć był patefon od państwa dwornickich, krępowałyśmy się same tańczyć, bo Toptek frajer nie umie. Ale potem rozruszałyśmy się trochę i tańczyłyśmy. Nawet on zaczął nieudolnie próbować z każdą po kolei. Nie powiem, żeby sprawiło zbyt wiele przyjemności tańczyć z kimś, kto nie ma zielonego pojęcia. Ale summa summarum, wziąć wszystkie nudne i wesołe chwile, dzień dzisiejszy był bardzo, bardzo przyjemny. W powietrzu już taka wiosna. Mam ochotę kogoś tak mocno, mocno kochać, śmiać się i wdychać pełną piersią ciepłe, przesycone zapachami budzącej się do życia przyrody powietrze. Maja. 19 marca 1943 rok. Imieniny marszałka Piłsudskiego. Boże, jakżeż inaczej wyglądało to wszystko przed wojną. Był w szkole obchód, deklamowałam wiersz, ale jakoś nie zrobiło to wszystko na mnie wielkiego wrażenia. W niedzielę jedziemy do Zosi, tam będzie, przypuszczam, daleko uroczyściej to wszystko urządzone. Toptek jest ostatni kretyn. Nie raczył się ani razu zjawić od wtorku. Być może, że nie ma czasu, ale przecież gdyby naprawdę chciał, to by na pewno mógł. Choć w jeden z tych dni. We środę, jak zresztą wiesz, byłam z tego powodu smutna i zawiedziona. W czwartek zła, a dzisiaj stwierdziłam, że jest idiota i przestałam o tym w ogóle myśleć. Normalna kolej rzeczy. Jeżeli się jeszcze jutro nie zjawi, to co właściwie? No niby nic, tylko że mnie już zupełnie przestanie obchodzić i naprawdę się obrażę. Ale czy mi się to uda, to wielki znak zapytania. Cholera. Czasem jestem aż zła na siebie, że naprawdę nigdy, ani nawet wtedy, kiedy naprawdę chcę, nie potrafię wytrwać w prawdziwym obrażeniu. Tak samo było przecież z Jantasem. No niby w tym wypadku nie żałuję tego, ale wszystko jedno. Wracałam dziś sama, tylko z Jantasem. Marka ani Topka nie było. Anka została w domu w strachu przed klasówką. Zresztą w ogóle lipa. Jechał atleta i bimbuś, ale wszak oni nas teraz nic nie obchodzą. Na razie. Pa. Maja. 20 marca 1943 rok. Tak jakoś smutno. Czemu zawsze tak jest, że im bardziej szaleję i śmieję się w dzień, tym smutniej i puściej mi wieczorami? Nie wiem, co mi się dziś stało, bo przecież przez cały dzień nie było wszak żadnego, ale to literalnie żadnego powodu do zmartwienia. Wprost przeciwnie, dzień upłynął pod bardzo dobrą datą. Było wyjątkowo wesoło, więc skąd to wszystko? Sama nie wiem. Mam ochotę zamknąć się w pokoju i porządnie wypłakać. Idiotyzm, prawda? Głupie chwile słabości. Niepotrzebnie tak im się daje. Ach, naprawdę tak mam dość tego wszystkiego, tego życia. Boże, czemu nie mam nikogo, kto by mnie zrozumiał? O kogo mogłabym się oprzeć w chwilach słabości? Z kim mogłabym zawsze poważnie, rozsądnie porozmawiać? Ach, czemuż Janeczka i Oleś są tak daleko? I czemu nie mogę ich zawsze mieć przy sobie? I czemu mamusia nie żyje? Ach, jakżeż wszystko byłoby inaczej. I o ile ja byłabym inną i w ogóle, bo ojciec niestety był, jest i będzie tylko i jedynie ojcem. Nawet nie tatusiem. On chce jeszcze, żebym go szanowała. Gdy sam postępuje w ten sposób, nie może zrozumieć, że ja też mam swoje tajemnice, że mam prawo je mieć. Robi awantury, gdy otwieram jego biurko, a sam co robi? Gdy jestem w szkole, przychodzi i czyta wszystkie moje pamiętniki. Najskrytsze myśli. Chcę, żebym miała do niego zaufanie. O Boże, dlaczego Anka może wszystkie swoje szuflady zostawić otwarte i być pewną, że choćby nie wiem co, nikt się do niczego nie dotknie? Nie masz pojęcia, jak to przykro. Mieć w domu samych wrogów, nikogo życzliwego. Ech, myślę, że Baśka naprawdę ma rację, tak często chcąc się pozbyć życia. Raz się przynajmniej skończy z tym wszystkim i już. To naprawdę najlepsze wyjście z sytuacji. Bo liczyć, że kiedyś będzie inaczej, nie opłaca się. Przecież i tak inaczej nie będzie. To tylko mrzonki, których naprawdę już czas byłoby się pozbyć. Bo i do czegóż one prowadzą? Zawsze wcześniej czy później do zawodu i gorzkiego rozczarowania. Zostawiając po sobie pustkę i jeszcze większe rozgoryczenie. Być może głupio brzmią takie pogardy w moich ustach. Ustach niedoświadczonej 14-letniej dziewczyny, której nigdy jeszcze wszak los nie dotknął poważniej. Głupio, że mówię jak doświadczona, stara kobieta, która niejedno przeżyła, z niejednego pieca chleb jadła, przeszła wszystko na własnej skórze i zna życie ze wszystkich stron. Lecz płynie to stąd, że tak często, mimo pozorów, czuję się tak nieszczęśliwą. Nie dlatego bynajmniej, że dokuczają mi warunki życiowe. To głupstwo. Przecież nie jest powodem do najmniejszego zmartwienia to, że dajmy na to nie mam tylu sukienek czy pończoch, ile bym chciała. To detal. Strasznie mi źle jest często dlatego, że czuję się tak szalenie opuszczoną. Tak niezrozumianą przez nikogo. Ach, no pewno, że towarzystwa mi nie brak. W szkole jestem bardzo lubiana, mam dwie bliskie koleżanki, które z powodzeniem mogę nazwać przyjaciółkami. Chłopcy mnie lubią, ale jednak to jedno małe słówko, jedno maleńkie ale. Będzie tym wszystkim tkwiło. Jak niepotrzebny, wiecznie uwierający gwóźdź w całym wygodnym bucie. Porównanie niezbyt wprawdzie romantyczne, ale za to bardzo trafne. Ale tak strasznie, tak okropnie mi brak tej jednej, jedynej osoby, której mogłabym ze wszystkiego, wszystkiego się zwierzyć, wszystko opowiedzieć, przed którą nie miałabym żadnej najmniejszej tajemnicy. Za tę osobę oddałabym z radością wszystko. I koleżanki, i chłopców, i całe moje dotychczasowe życie, ze wszystkimi jego przyjemnościami. Och, czemuż los musi zawsze tak niefortunnie wybrać? Przecież gdyby to Ance umarła matka, ona wcale by z tego powodu tak nie rozpaczała. Nawet często mówi, że prawie by czasami chciała, żeby matki nie było. Czemu nie straciła jej Baśka, która wszak jej nic a nic nie kocha? One obydwie mają kochanych przez siebie ojców, którzy je rozumieją. Dlaczego ja? Akurat ja, dlaczego ja, która miałam taką kochaną, najdroższą mamę? Och, mamusia na pewno by mnie zrozumiała. Ach, jakżeż byłoby inaczej. Boże, czy są na świecie szczęśliwi ludzie? Szczęśliwi, bez zastrzeżeń. Szary, szary życie. Dlaczego? Maja. Maja Krasowska. Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich.
1: I jutro o godzinie, tak jak przez cały tydzień, czyli 9:45, ostatni w tym tygodniu, jeśli chodzi o taki tydzień roboczy, fragment tych zwierzeń. Zwierzeń, które Państwo słuchają w tym tygodniu, których Państwo w tym tygodniu słuchają. Zwierzeń Mai Krasowskiej, mieszkanki Komorowa, dziewczyny, która miała 14, 15, 16 lat, jak pisała te pamiętniki, te dzienniki. I w sobotę Państwa zapraszam, jeśli ktoś tylko fragmentu słuchał, a chciałby dłużej posłuchać, to od godziny 12 wszystkie te fragmenty, które dla Państwa przygotowałam i nagrałam, będzie można posłuchać z przerywnikami muzycznymi. A po rozmowa, myślę, że to będzie gdzieś 13:30 z panią Ewą Łodzińską z domu, która jest w tych dziennikach jedną z bohaterek, przyjaciółką Mai, która mieszkała vis-a-vis właśnie Mai Krasowskiej w Komorowie. No i też mam nadzieję, że autorka, która uratowała te dzienniki od zapomnienia, pani Lidia Kulczyńska-Pilich, którą Państwo mogli posłuchać już w poniedziałek rano, kiedy opowiadała o tym, jak do wydania tych dzienników doszło, będą mogli jeszcze Państwo posłuchać. Też przybliżymy historię taką faktograficzną rodziny Mai Krasowskiej i ich losów. No a ja od Państwa bardzo dużo maili dostałam. Te książki, które mogłam otrzymać i tutaj załatwić, żeby Państwo mogli je nabyć, no to już wszystkie się rozeszły. Tego nakładu nie ma więcej, ale myślę z autorką, jak to zrobić, ażeby może można jakoś wydać ponownie jeszcze nowym nakładem te książki, bo ja jestem przekonana, że warto. Mam nadzieję, że część z Państwa przynajmniej też jest przekonana o tym, bo to są takie dzienniki, które myślę, że młodzież szkolna mogłaby czytać. Zresztą ktoś z Państwa napisał maila, że pewna analogia do dzienników Anne Frank, podobny okres i ten sam wróg, więc być może Maja Krasowska, jej losy, jej życie, jej dzienniki mogłyby być przynajmniej trochę tak znane i czytane przez młodzież, jak te dzienniki Anne Frank, a przecież to tutaj dziewczynka mieszkała, żyła, na ochotę do szkoły chodziła. Ja Tak Państwu zapowiedziałam, jutro 9.45, pojutrze 12, ale te maile proszę pisać, jeśli byliby Państwo zainteresowani nabyciem takiej książki, bo to też jest dla mnie jakaś informacja, czy faktycznie mamy taką, to żeby będziemy działać, jakoś próbować to zrobić, żeby te książki były i były dostępne, to na pewno będę z autorką rozmawiała, ale to też jest jakaś informacja, ilu z Państwa jest w ogóle zainteresowanych, żeby faktycznie w całości te dzienniki otrzymać, bo te fragmenty, których Państwo słuchają, to są fragmenty, które ja z tych dzienników wybrałam, bo one są dużo, dużo obszerniejsze, bo przecież pisane przez prawie 3 lata. To żeby tak zamknąć ten wątek powstania warszawskiego, ja jeszcze Państwa dziś, teraz w tej audycji, ja jeszcze Państwa odeślę na stronę wnet.fm, gdzie jest rozmowa z panią Danutą Dworakowską, która z kolei napisała swoją autobiografię, pianistka. To pedagog, właśnie pianistka, muzyk i też uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 16 lat, kiedy sanitariuszką w powstaniu została i spisała teraz w wieku lat 98 swoje wspomnienia i one zostały wydane przez Fundację Bohateron i można je właśnie na stronie fundacji nabyć, ale taką rozmowę dłuższą właśnie z panią Danutą Dworakowską przeprowadziłam wczoraj i dziś o godzinie 9.15 mogli Państwo jej wysłuchać, a jeśli nie mogli, no to odsyłam Państwa na stronę wnet.fm. Myślę, że warto posłuchać tych opowieści pani Danuty Dworakowskiej, która posługiwała się pseudonimem Lena w czasie Powstania Warszawskiego. To na koniec posłuchamy zespół Sorry Boys, 2023 rok, też taki album, który był poświęcony Powstaniu Warszawskiemu i historii, akurat ten utwór Janka Kluczewskiego, który brał udział w powstaniu. Co to była za historia, co to były za losy Janka Kluczewskiego, no to teraz w piosence myślę, że Państwo usłyszą, a później może się na tyle zainteresują, że przeczytają sobie o losach tego bohatera.
2: Wyszłam za mąż za Janka Kluczewskiego. Zakochana byłam po uszy, więc jak się dowiedziałam, że on jest żonaty, przeżywałam to strasznie. W czasie wojny żeśmy wzięli ślub, oczywiście, w kościele prawosławnym, bo tylko wtedy tak było możliwe. Urodziła nam się córeczka, Barbara. Byliśmy bardzo szczęśliwi.

0: razem z Witkiem i z Jackiem poszli do jednego oddziału Kompanii Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego na ulicy Moniuszki, gdzie wszyscy razem zginęli. Nie mogę nawet opisać tej mojej rozpaczy. Tej mojej rozpaczy, żalu, że tak moje życie się już skończyło. Basia jeszcze nie chodziła. Miała 7 miesięcy.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
1: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to. Od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.

0: promocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
0: Sofa Surfing. To była autopromocja.
3: Budzisz się i słuchasz
4: Radio Wnet.
5: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacznijmy, słuchacze, muzyczne Studio 37 wakacyjną parą. Dzisiaj garść informacji, bo nie będzie muzycznej polskiej tygodniówki sobotnią porą, albowiem dzień 1 sierpnia i rozmyślanie o tej wielkiej hekatombie młodych ofiar i Powstanie Warszawskie, kolejna rocznica, w tym roku już 80. Druga, no i w rolach głównych one, dwie piękne panie, moje przyjaciółki z Łodzi, podwodnej Radia Wnet, Hanna Tracz i Małgorzata Kleszcz. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, chociaż swoje 3 grosze dorzucę po godzinie 20 w paśmie listy polskich przebojów net Polish Chart. Natomiast jutro o 21 z Adamem Czerpakiem, który mi teraz sekunduje i towarzyszy przy konsoletach w Warszawie, tam gdzie bije serduszko Radia Wnet, krakowskie przedmieście 79. Jutro będziemy wspominać Ryszarda Riddla, a przez cały miesiąc będziemy wspominać tego, który niespodziewanie odszedł wczoraj na drugą stronę luster, Glenn Hansard. Dla jednych znany tylko i wyłącznie z filmu Once i tego Oscara za Falling Slowly. Tę niezwykłą pieśń wyczarowaną wraz z Marketą Irglową. Dla niektórych rola ważnego członka bandu z filmu The Commitments, rok 1991. Język mi się plącze, panie i panowie, bo wciąż nie mogę uwierzyć, że Glenn Hansard nie żyje. Miał 56 lat, głowę nabitą planami, miały być kolejne płyty i koncerty, no i na ten koncert listopadową porą, na który mam bilet, już niestety nie będę mógł pójść. Glenn Hansard, Sure as the Rain. W jednym z wierszy napisałem, że śmierć jest jedynym pewnikiem w życiu człowieka, tak jak deszcz na szmaragdowej wyspie. Natomiast czasami los pisze zbyt przejmujące scenariusze i takie, które zaskakują nawet głównych bohaterów tychże scenariuszy.

very best of everything is you.

Sure as the Rain, wielki Glenn Hansard, który już po drugiej stronie luster. Wczoraj ten przejmujący program, cały drżałem, język drżał i zastanawiałem się nad kruchością tego naszego życia. Jego życia, bo ledwie jeszcze sobotnią porą, a jak zwykle patrzył na ludzi, dla których śpiewał przed pubem, mimo że był legendą, mógł mieszkać w Hollywood, miał propozycję po filmie Once, co przypomniał nie tak dawno Bruce Springsteen, który też zabrał głos przejmujący po śmierci Glenna Hansarda, to on jednak wybrał ten Dublin. Te nasze małe, wiktoriańskie, georgiańskie uliczki, ten okrzyk bezdomnych, lekko podpitych głosów, chcących monetę do koszyka albo do kubka po wypitej już kawie. On to miasto po prostu kocha. Glenn Hansard i jutro też trochę z Adamem Czerwakiem poopowiadamy o godzinie 21, a na pewno sobotnią porą między 20 a 23 w czasie listy Polish Chart. Natomiast panie i panowie, Glenn Hansard odszedł wczoraj, 29 lipca roku pańskiego 2026. Natomiast 32 lata temu, mając ledwie 37 lat, odszedł na drugą stronę luster wielki Rysiek, Ryszard Riddle. 32 lata bez Ryszarda Riddle, ale wciąż o nim pamiętamy i to fragment tego pustego serca wciąż nie zapełniony. I jak malowany ptak. I wspaniały tekst Dariusza Duszy, niegdyś śmierć kliniczna. Jak malowany ptak.

0: Jak malowany ptak, wielkim Ryszard Riedel 32 lata temu odszedł na zawsze w skwarze lipcowego słońca, mając niespełna 37 lat.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Oczywiście mogę mówić truizmem, jak wszyscy dziś w rozgłośniach radiowych, jeżeli te rozgłośnie radiowe pamiętały o tej smutnej rocznicy odejścia i śmierci Ryszarda Riedla, że to legendarny wokalista zespołu Dżem, autor tekstów, jeden z najbardziej charyzmatycznych postaci historii muzyki polskiej, bla, bla, bla, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak naprawdę Ryszard Riedel był świetlistym, dobrym człowiekiem, który złamał narkotyk, którego złamała choroba tego, co nazywam brakiem odmowy brania trucizmy. I ciekawostka, bo nigdy tak naprawdę nie uczył się profesjonalnie śpiewu, był genialnym samoukiem, a jego charakterystyczny głos, ten taki trochę przybrudzony, tak jakby rozgrzewały się organy Hammonda po włączeniu do prądu, ten jego głos stał się znakiem rozpoznawczym polskiego bluesa, panie i panowie, no i takiego bluesmana nie było i już więcej nie będzie. Inspirował się oczywiście w czasach swojej młodości, oczywiście Janis Joplin czy Jimem Morrisonem. Natomiast to, co jest ważne, miałem okazję dwukrotnie z Ryszardem Riedlem rozmawiać, to on twierdził, że lubię pisać szybko i od razu, gdy coś do głowy mu przychodzi, zawsze miał przy sobie pomięty, złożony na dwoje albo na czworo, 16-stronicowy zeszyt o niebieskiej okładce. Ci, którzy są ciut starsi, wiedzą, jakie to były zeszyty, no i po prostu zapisywał to sobie, a pisał na, potrafił napisać piosenkę albo fragment jakiegoś wiersza na ławce w parku, w pociągu, opierając się o szybę, przez którą widział krajobrazy Rzeczypospolitej. Pisał też na przypadkowych kartkach, na bilecie właśnie do pociągu, zapisywał na chusteczkach, na okładkach książek. No i cóż, jeżeli jesteście blisko tych, to tego miasta, tych, to odwiedźcie jego grób, a na tym grobie absolutnie

bo cóż, zakręt losu, przypadkowa cegła, która może spaść z rusztowania albo upadek do otwartej studzienki kanalizacyjnej. Trochę trawestuję już wielkiego Marka Chłaskę i ósmy dzień tygodnia i po prostu nas nie będzie, więc myślcie o sobie dobrze i myślcie tykliwie o tych, którzy są obok was, bo jesteście szczęśliwcami, bo są tacy, którzy nikogo bliskiego obok siebie nie mają. Wersja z płyty Zemsta Nietoperzy. Naiwne pytania. Trzydzieści dwa lata temu zmarł Rysiek Riedel.

absolutnie znakomita płyta Zemsta nietoperzy. Rok pański 1987. Jeszcze ten saksofon gościnnie. Aleksander Korecki na saksofonie na tej płycie. Płycie numer 2 grupy Dżem, o której też będę jutro opowiadał. Z kim? Z Adamem Czerpakiem. Panie i panowie, 32 lata minęły od śmierci Ryszarda Riddla i wciąż to puste serce, moje muzyczne puste serce, bo to miejsce nigdy nie do wypełnienia i podobnie po stronie prawej, gdzie pusta przełęcz w moim sercu po Czesławie Niemenie, a dzisiaj dzień pierwszy po śmierci Glenna Hazarda. A w finale Bartek Marmol, administrator. Czytajcie poetów i słuchajcie swoich artystów, póki jeszcze żyją.

0: Empatyczny egoista. Ale to Bartek pięknie wymyślił. Czasami zdaje mi się, że ja jestem takim empatycznym egoistą. Adam zostaje z Państwem jeszcze, bo za chwilę magazyn Ponad Oceanami. Tomasz Ubranowski, ku dobru, piękny, światło miłości, szacunkowi do samych siebie. Słyszymy się jutro w studiu Dublin.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Autopromocja. Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
3: Hands up in the air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
2: To była autopromocja.
4: Kiedy słucham Radia Wnet, wiem, że mówią do mnie ludzie, którzy chcą przekazać prawdę w informacjach, którzy mają świetną publicystykę i znakomitą kulturę. To jest znakomita stacja, więc wspierajmy ją, żeby mogła dalej istnieć i nadawać. patronite.pl/radiownet. Pozdrawiam. Filip Frąckowiak, Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego.
5: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad Oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad Oceanami.
6: No właśnie, drodzy Państwo, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie magazyn Ponad Oceanami to jest jedyna chyba taka audycja w polskim, a być może i nie tylko polskim eterze, jak sama nazwa wskazuje. Przekraczamy granice, zmieniamy strefy czasowe, wędrujemy ponad oceanami, będziemy między innymi w Stanach Zjednoczonych. Opowiemy Państwu o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na Filipinach. Nie zapominamy także oczywiście o Polsce, ale ja dzisiaj też witam Państwa z takiego wyjątkowego miejsca, bo z Belgradu. To trochę można powiedzieć też takie miasto, które od wieków stoi na styku światów i tutaj faktycznie spotyka się i wschód, i zachód. I trochę, nie wiem, czy można powiedzieć, że ta walka tutaj trwa. Widać duże wpływy i osmańskie, i habsburskie, ale też piękne prawosławne cerkwie, kamienice austro-węgierskie. Trochę też takiego jest jeszcze... Nie wiem, jak to powiedzieć Państwu, ale trochę jest takiego jeszcze brudu i niedociągnięć w wielu miejscach i to myślę, że tutaj jeszcze trochę czasu potrzeba, aby faktycznie, no może takie standardy już, które w Europie jednak są codziennością, aby też tutaj stały się no po prostu takim minimalnym wymogiem, ale na pewno ten Belgrad ma do zaoferowania bardzo dużo ciekawych rzeczy i na pewno jest tak, że jak patrzyłam przez chwilę na Sawę, to widać, że Bałkany i to miejsce na mapie, takich wyjątkowe, ono przypomina, uczy pewnej też pokory. Przypomina, że sojusze przemijają, granice się zmieniają, ale tak naprawdę ludzie, bo to ludzie tutaj zaskoczyli mnie najmocniej. Ludzie po prostu chcą żyć, chcą pracować, chcą patrzeć z nadzieją w przyszłość. I tutaj też, jeżeli chodzi o Serbów, oni naprawdę wykazują się wielką taką dozą dobrego nastawienia do człowieka, do turystów, wielkiej otwartości i to na pewno jest ogromny ich zasób, który miejmy nadzieję doprowadzi ich niebawem do takiego miejsca, w którym będą już nie tylko chcieli być częścią Europy, ale po prostu właśnie nią będą. A my, drodzy Państwo, już teraz nie przedłużając z Polski, a tak naprawdę z Serbii, przenosimy się błyskawicznie do Chicago. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
7: Dzień dobry, Jaśmino, witam wszystkich bardzo serdecznie z Deon Chicago, z naszej kwatery miłości do Polski tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ale przysłuchując się temu, co mówisz, muszę ci powiedzieć, że Chicago ma 77 oficjalnych obszarów społecznych, tak zwanych community areas, i ponad 200 mniejszych sąsiedztw i osiedli. To jest naprawdę bardzo multikulturowe miasto, bardzo specjalne, i o tym wszystkim, co dzieje się w Chicago, czym żyje miasto, nie tylko politycznie, ale też sportowo i obyczajowo, będę miała dzisiaj przyjemność mówić dla Was.
6: I oczywiście poczekamy na Twoją korespondencję, ale rozpoczynamy, drodzy Państwo, od Lwowa. Dzisiaj tak naprawdę Polska żyje oczywiście rakietą, która spadła na nasze terytorium, ale teraz zobaczmy w takim razie, co ma do powiedzenia gospodarz studia Lwów, Artur Żak.
5: Ponad oceanami.
8: Dokładnie tak, Jaśmino, Polska żyje tą rakietą, tak samo jak cała Ukraina żyje tym ostatnim nocnym atakiem na Ukrainę. Kłaniam się nisko z Lwowa. No i chciałby się mówić o jakichś letnich sprawach, o jakichś letnich festiwalach, o jakichś wystawach, o jakimś odpoczynku i wakacjach. Niestety ten kolejny nalot Federacji Rosyjskiej nam to uniemożliwia. Powiem tak, to nie był taki rutynowy nalot, do którego jesteśmy przyzwyczajeni niemalże codziennie. Zaczął się on już wczoraj, około godziny 18:00. Federacja Rosyjska zaczęła nasycać przestrzeń powietrzną Ukrainy między innymi bezzałogowymi statkami powietrznymi Shahed, szybkimi odrzutowymi dronami, ale także ogromną ilością takich celów wabików, aby przesycić obronę przeciwlotniczą. Później dołączyły do tych środków napadu powietrznego pociski balistyczne, ale także pociski przeciwokrętowe, manewrujące pociski rakietowe H-101, ale także Kalibr. Federacja Rosyjska użyła 358 środków napadu powietrznego, z czego 74 pociski rakietowe i 284 bezzałogowce. Większość tego typu środków napadu powietrznego udało się obronie przeciwlotniczej Ukrainy strącić. No, skuteczność niemalże 90%. No ale właśnie te procenty, te liczby mogą nas w jakimś stopniu wprowadzać w błąd, mylić. A to dlatego, że na przykład z rakiet balistycznych, tych najbardziej groźnych pocisków rakietowych, zestrzelono tylko jeden z 9. Reszta dotarła do celu. Na przykład w Radusznem pod Krzywym Rogiem bezpośrednie trafienie zniszczyło dom 6-osobowej rodziny. Niestety nikt nie przeżył. W Kijowie także są ofiary. Do nas, do Lwowa, także dotarły manewrujące pociski rakietowe, czyli rakiety manewrujące. Alarm się rozpoczął tuż po godzinie 4:00. Nas obudził około 4:30. Dotarły pierwsze pociski rakietowe. Spora część udało się wyeliminować obronie przeciwlotniczej. Niestety kilka pocisków dotarły w okolice ulic Patona i Wychowskiego. Zniszczono niestety bloki mieszkalne. Na przykład jeden taki 5-piętrowy blok mieszkalny stracił całe piętro. Na początku podano, że ucierpiało 34 osoby. Nikt nie zginął. Zresztą te obrażenia nie były też wymagające natychmiastowego leczenia szpitalnego. Niestety teraz dotarła do nas informacja, że spod zawału wydobyto ciało jednego mężczyzny. Między innymi w tym bloku mieszka moja znajoma, a bardziej koleżanka z dzieciństwa mojej babci, lwowska Polka, aktorka, poetka, aktorka między innymi teatru, Polskiego Teatru Ludowego, pani Bożena Sokołowska. Ona w ostatnim momencie wybiegła z domu, trzymając w rękach inną poduszkę. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedziała dosyć zabawnie, o ile można mówić o zabawnej odpowiedzi w takiej sytuacji, bo odpowiedziała, że nie poszła do schronu, bo wolała się modlić. I tak jak powiedziała Jaśmina, jeden pocisk rakietowy, dokładnie to obserwowałem na kanałach monitorujących, przekroczył granicę Polski i wleciał, sądząc tak na oko, co najmniej 100 kilometrów w głąb Rzeczypospolitej Polskiej i spadł na szczęście na łąkę, nie przyczyniając nikomu szkody, nie zabijając i nie niszcząc infrastruktury polskiej. Teraz trzeba zadać sobie pytanie, pomimo tego, że nie ma dowodów, że Federacja Rosyjska zrobiła to celowo, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwość, żeby pocisk rakietowy typu H-101, bo najbardziej to jest prawdopodobne, że to był pocisk manewrujący H-101, wleciał aż o 100 kilometrów w głąb kraju. Czy to nie jest prowokacja, czy to nie jest właśnie pokazanie krajom NATO, o których tym taką prowokacją, o których wielu polityków, ale także ekspertów wywiadowczych mówi od ostatnich tygodni. Specjalnie z Lwowa, specjalnie dla Ponad Oceanami mówił Artur Żak.
6: Bardzo serdecznie dziękuję. To gospodarz Studia Lwów. No właśnie, te pytania oczywiście, drodzy Państwo, sobie zadajemy i na te pytania staramy się Państwu odpowiadać. Ja tylko tutaj przypomnę i zachęcam, wnet.fm, poranki wnet, zapraszani goście, eksperci. My dużo tak naprawdę tych zagadnień staramy się rozłożyć na czynniki pierwsze i myślę, że udaje nam się przynajmniej w takim stopniu, w jakim no, jesteśmy w stanie to zrobić, przybliżać Państwu i jakoś tłumaczyć te wszystkie meandry dużej geopolityki, ale teraz, drodzy Państwo, przed nami no też pewnie będzie opowieść częściowo polityczna, ale dotycząca tego, co dzieje się pod niebem Londynu. Teraz czas na korespondencję współgospodarza Studia Londyn, Aleksa Sławińskiego.
5: Ponad oceanami.
9: Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu i rozpoczynamy od bardzo palącego tematu. Na wybrzeżu Suffolk wybuchł duży pożar wrzosowisk w Dunwich Heath. Płoną lasy i wrzosowiska, ogłoszono stan wyjątkowy. Doszło do nocnej ewakuacji okolicznych mieszkańców parku kempingowego. Ogień rozprzestrzenił się bardzo szybko, nie było na co czekać. Mówi się o przygotowaniach do ewakuacji około 200 przyczep kempingowych. Z pożarem walczy już około 90 strażaków. W akcji użyto dronów, kładów, pojazdów terenowych. Sytuacja bardzo utrudniają wysuszona roślinność oraz silny wiatr. Służby apelują o unikanie tego obszaru, pozostawienie dróg przejezdnych dla ekip ratunkowych, zamykanie drzwi i okien. Jak na razie strażacy muszą walczyć sami, albowiem deszcze, które mogłyby złagodzić skutki suszy, spodziewane są dopiero w październiku. Ograniczenia w użyciu wody, także używania węży ogrodowych, obejmują już około 23 milionów osób. Dotyczy to m.in. również miejsca, z którego nadaje Studio Londyn w Radiu Wnet. My nie możemy podlać naszego redakcyjnego ogrodu. Jak wiemy, z licznymi pożarami boryka się Hiszpania i Francja. Okazuje się, że i tutaj, na wyspach, mamy również ten sam problem, a susza nie skończy się jeszcze przez kilka tygodni. Tymczasem zmieńmy temat. Nowy brytyjski premier Andy Burnham podtrzymał w czwartek sprzeciw wobec organizacji kolejnego już referendum w sprawie niepodległości Szkocji, poinformowała Downing Street. Burnham przekazał to szefowi szkockiego rządu Johnowi Swinneyowi podczas rozmowy w Glasgow. Premier od razu zaznaczył, że kolejne referendum niepodległościowe nie wchodzi w grę, ponieważ odciągnęłoby uwagę od wzrostu gospodarczego i pomagania ludziom zmagającym się z kosztami życia, napisano w komunikacie kancelarii brytyjskiego premiera. Według oświadczenia premier Burnham jako alternatywę przedstawił większą decentralizację i przekazywanie kolejnych kompetencji z Londynu do Edynburga. Tymczasem okazuje się, że opłaca się trochę szaleństwa. Osoby młode, które otrzymują zasiłki zdrowotne, gdyż nie mogą podjąć pracy ze względu na lęki, otrzymują o 100 funtów więcej niż ich pracujący rówieśnicy. Zaświadczenie o ADHD czy lęku wystarcza. Premier Andy Burnham idzie na czołowe zderzenie z przedstawicielami Partii Pracy, zapowiadające rewolucję w polityce socjalnej Wielkiej Brytanii. Obecnie w Anglii i Walii ponad 4 miliony osób pobiera tzw. zasiłek na niezależność osobistą, czyli Personal Independence Payment, z czego ponad 87 tysięcy stanowią 16- i 17-latkowie. Wzrosła ta liczba dwukrotnie od roku 2019 i zgodnie z prognozami wydatki budżetowe na ten cel do końca 2030 roku wzrosną o kwoty ponad 41 miliardów funtów. No cóż, jeżeli państwo daje, to czemu nie wziąć? My w każdym razie pracujemy nawet w weekendy. Już w najbliższą niedzielę spotykamy się po raz kolejny o godzinie 9 w studiu Londyn na antenie Radia Wnet. Więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, Aleks Sławiński.
6: I my także pozdrawiamy, to Studio Londyn, Aleks Sławiński, a teraz, drodzy Państwo, ponownie przenieśmy się do Chicago. Tam czeka współgospodyni audycji Ponad Oceanami, Patrycja Stępniak.
5: ponad oceanami.
7: Dziękuję, Jaśmino. Przy mikrofonie Patrycja Stępniak. Witam Was bardzo serdecznie z Radia Deon w kolejnym wydaniu magazynu Ponad Oceanami z multikulturowego Wiecznego Miasta. Sprawdźmy, czym żyło Wieczne Miasto, czym żyje Chicago w ostatnich dniach. Od polityki i spraw społecznych przez sport, aż po kulturę i największe letnie wydarzenia. Zacznijmy od spraw, które już dziś wyznaczają polityczną przyszłość Chicago. Oficjalnie trwa kampania przed wyborami na burmistrza i do Rady Miasta w 2027 roku. Kandydaci rozpoczęli zbieranie podpisów pod petycjami nominacyjnymi wcześniej niż zwykle. Na scenie pojawiają się coraz to nowe nazwiska. Obecny burmistrz Brandon Jensen, choć wciąż nie potwierdził startu, jest coraz mocniej zachęcany do ubiegania się o kolejną kadencję. Jednocześnie burmistrz podpisał rozporządzenie, które zaostrza miejskie zasady zakupu broni i amunicji. Chicago nie będzie współpracować z dostawcami, którzy łamią prawo lub tolerują nielegalny handel bronią. To decyzja, która może wyznaczyć zupełnie nowy kierunek nie tylko dla Chicago, ale dla wielu amerykańskich miast. W centrum uwagi pozostaje także system edukacji w Chicago. Trwają intensywne rozmowy nad blisko 10-miliardowym budżetem Chicago Public Schools. Choć z projektu zniknęły przymusowe urlopy bezpłatne, plan nadal przewiduje redukcję ponad 1600 etatów, w tym setek nauczycieli. To temat, który wywołuje ogromne emocje nie tylko wśród pracowników szkół, ale również mieszkańców miasta. Gubernator Pritzker natomiast podpisał ustawę, która zobowiąże wszystkie szkoły publiczne w Illinois do wprowadzenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mobilnych podczas zajęć. Nowe przepisy obowiązywać będą w roku szkolnym 2027-2028. Za nami również trudny tydzień pod względem pogody. Potężne burze z porywistymi wiatrami przekraczającymi 100 km na godzinę pozostawiły po sobie tysiące powalonych drzew, zalane ulice i ponad pół miliona odbiorców bez prądu. Służby nadal usuwają skutki żywiołu. Są także, Jaśmino, dobre wiadomości dla lokalnej gospodarki. To, co nas bardzo cieszy. Magnificent Mile, czyli to miejsce przy Michigan Avenue, które bardzo lubimy w centrum miasta, ponownie odzyskuje dawny blask. Spada tutaj liczba pustych lokali. Te lokale często były zamknięte, zabite deskami od czasu pandemii. Maluje to taką nową, lepszą przyszłość. Sytuacja się poprawia, to przyciąga, wiadomo, turystów z całych Stanów Zjednoczonych i nie tylko. No i sport. Tutaj emocje zdecydowanie nie brakuje. Najgłośniejszym wydarzeniem pozostaje transfer Lewandowskiego do Chicago Fire. Na razie bezbramkowy, no ale zobaczymy. Będziemy obserwować i kibicować Robertowi. Polonia pojawia się na meczach w Stanach, całych Stanach Zjednoczonych, tam gdziekolwiek pojawia się Robert Lewandowski, z nadzieją na krótkie spotkanie z piłkarzem. A dla tysięcy kibiców, zwłaszcza polskiego pochodzenia, to historyczny moment, a dla MLS, no cóż, ogromna szansa na to, że zwiększy się zainteresowanie piłką nożną. Do nowego sezonu przygotowują się także Chicago Bears. Oczywiście trwa walka na boiskach baseballu. Tutaj w Chicago Cubs i oczywiście White Sox podejmują u siebie drużyny kolejne, walcząc o swoją szansę w dalszych rozgrywkach. No i na zakończenie muzyczne święto w Chicago już dziś w Grand Park zmienia się w światową stolicę muzyki. Startuje Lollapalooza, tak pieszczotliwie zwana Lolą w całym Chicago. Jeden z największych festiwali muzycznych na świecie. Setki tysięcy fanów, największe gwiazdy z całego świata i wyjątkowa atmosfera sprawią, że przez najbliższe dni serce Chicago będzie biło w rytmie właśnie muzyki. To najważniejsze wydarzenia mijającego i bieżącego tygodnia dla magazynu Ponad Oceanami. Dla Was, kochani, z wielką radością i przyjemnością, jak zawsze, Patrycja Stępniak.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Patrycjo. Oczywiście pozdrawiamy też całą ekipę Radia Deon. A ja teraz, drodzy Państwo, już nie mogę też doczekać się, aż usłyszę głos Tomasza Wybranowskiego. Czas na studio Dublin i korespondencję właśnie prosto z Dublina.
5: Ponad Oceanami. Dublin, Londyn, Tomasz Wybranowski.
0: Ależ mnie dziewczyny rozpieszczacie, Tomasz Wybranowski, kłaniam się ze studia 37, aż pokraśniałem na te słowa Jaśminy Nowak, którą pozdrawiam, która gdzieś pod niebem Bałkanów, ale też rozpieszcza mnie Patrycja Patti Stępniak, tą Lollapaluzą, zazdroszczę tej Lollapaluzy, opowiem Państwu, że jedną z gwiazd pierwszej wielkości będzie Billy Corgan i formacja Smashing Pumpkins, to już jutro, piątkową porą. Natomiast Irlandia na rozdrożu, kraj, który był jeszcze chwilę temu celtyckim tygrysem Europy, no coraz częściej staje się zakładnikiem własnych decyzji i unijnej polityki. Jeszcze 30 lat temu Irlandia była symbolem sukcesu. Mówiło się o niej jako o celtyckim tygrysie. Dzisiaj coraz częściej pojawia się pytanie, czy tamta Irlandia jeszcze istnieje, więc taki miks trzech informacji. Jaśmino, Patrycjo, dotyczące energii, przemysłu i rynku mieszkaniowego, a więc in medias res, sam się odegrzeczy. Najdroższy prąd w Europie, nie w Polsce, nie w Ameryce, ale w Irlandii, rachunek za błędy państwa płacą obywatele i rezydenci. Irlandczycy od października ponownie zapłacą wyższe rachunki za energię elektryczną. Komisja Regulacji Usług Komunalnych zatwierdziła kolejny wzrost opłat sieciowych, co oznacza dodatkowe ponad 41 euro rocznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. To kolejna podwyżka w kraju, który już dziś należy do państw z najdroższą energią elektryczną w Europie. Najbardziej uderza jednak przyczyna tych podwyżek. Nie chodzi o wzrost cen gazu czy ropy, ale o konieczność nadrabiania wieloletnich zaniedbań infrastrukturalnych i za chwilę to też będzie domeną Rzeczypospolitej najjaśniejszej. Irlandia zainwestowała miliardy euro w odnawialne źródła energii, przede wszystkim farmy wiatrowe, nie budując równocześnie odpowiednio nowoczesnej sieci przesyłowej i systemów magazynowania energii, a efekt jest paradoksalny i porażający. Wieczne dni przynoszą nadwyżki zielonej energii, której nie ma jak wykorzystać. Część produkcji jest po prostu ograniczana lub marnowana. Coraz większa część rachunku za energię nie wynika więc z jej zużycia, lecz z kosztów utrzymania i przebudowy całego systemu. No to teraz o Brukseli, która decyduje o przyszłości irlandzkiego przemysłu. Jeszcze większe znaczenie właśnie ma chyba ta sprawa w ostatnich dniach na Szmaragdowej Wyspie dla zwykłych obywateli. Komisja Europejska analizuje możliwość objęcia sankcjami eksportu tlenku glinu produkowanego przez Auginish Alumina w Grabstwie Limerick. Jedna z największych rafinerii tego typu w Europie. Ale problem polega na tym, że zakład działa legalnie, zatrudnia prawie 500 osób, stanowi ważny element europejskiego łańcucha dostaw aluminium. Jednocześnie należy do rosyjskiego koncernu Rusal, a znaczna część jego produkcji trafia do Rosji. Przypomnę, że w Polsce były cztery wspaniałe huty aluminium, z której do dzisiaj pozostała chyba tylko jedna i to mówię z wielkim znakiem zapytania. Natomiast irlandzki rząd nie znalazł dowodów, że zakład wspiera rosyjski przemysł zbrojeniowy. Przyznał jednak, że nie jest w stanie tego jednoznacznie zweryfikować. No i teraz o przyszłości przedsiębiorstwa mogą zdecydować instytucje unijne w ramach kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. No i to przykład, piękne słuchaczki i setni słuchacze po obu stronach Atlantyku, znacznie szerszego zjawiska, bo coraz więcej decyzji mających bezpośredni wpływ na gospodarkę państw członkowskich zapada poza jego stolicami. Wspólna polityka sankcyjna jest jednym z filarów Unii, jednak dla lokalnych społeczności oznacza często bardzo konkretne konsekwencje, utratę miejsc pracy, ograniczenia produkcji czy osłabienie regionalnej gospodarki. Pytanie brzmi, kto poniesie koszty tej wielkiej polityki, która w czasach rozwoju cywilizacji, patrząc na startupy pod niebem Chin, Indii czy Chin, no cóż, nam się będzie wzrost cywilizacyjny kojarzył z tymi nakrętkami przyklejonymi do różnych pudełek i butelek z płynami. Natomiast Irlandia coraz bardziej przypomina Europę, od której kiedyś się odróżniała, bo mieszkań potrzebuje coraz więcej. W Dublinie 140 nowych mieszkań miało zasilić zasób mieszkań socjalnych. Przez blisko 2 lata projekt przedstawiano jako przykład skutecznej współpracy państwa z sektorem prywatnym. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku z powodu problemów finansowych instytucji odpowiedzialnej za przejęcie inwestycji. Deweloper skierował więc niemal całe osiedle na wolny rynek. Efekt: za 3-pokojowe mieszkanie trzeba dziś zapłacić nawet 4,5 tysiąca euro miesięcznie. Kawalerki kosztują od 2,5 tysiąca euro wzwyż, a mieszkania dwupokojowe blisko 2900 euro. No i cóż, nie oznacza to, że Irlandia przestaje być jednym z najbogatszych państw Europy. Wciąż przyciąga światowe koncerny technologiczne, notuje wysokie wskaźniki, ale coraz częściej pojawia się pytanie, czy nie traci tego, co przez lata stanowiło jej przewagę, zdolności do samodzielnego kształtowania własnej polityki gospodarczej oraz sprawnego działania państwa. Z Dublina Tomasz Wybranowski, to pytanie pod rozwagę naszych słuchaczek i słuchaczy po obu stronach Atlantyku.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Tomasz Wybranowski. A my teraz, drodzy Państwo, już czas na snagli, więc błyskawicznie przenosimy się prosto na Filipiny. Tam czeka już Maciej Mikurta.
5: Ponad oceanami.
10: Dzień dobry, pozdrawiam Państwa, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Deon i Radia Wnet. No a tutaj co prawda łączę się z Państwem z Filipin, ale będzie bardzo mocno zarysowany wątek Polski, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich 2 tygodniach Filipiny odwiedziło 2 polskich ministrów. Najważniejsza wizyta to była wizyta ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna, który tutaj 24 lipca podpisał traktat o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. No i to jest traktat, który obowiązuje od 1976 roku. On głównie obejmował do tej pory państwa regionu, ale z czasem pozwolono, włączono również do tego traktatu państwa spoza Azji. No i między innymi właśnie teraz uczestnikiem tego traktatu stała się Polska. Jest to co prawda takie bardzo kurtuazyjny dokument. On zobowiązuje swoich sygnatariuszy do wzajemnego poszanowania suwerenności, do nieingerencji wewnętrzne sprawy innych państw, do pokojowego rozwiązywania sporów, ale oczywiście poza tym, że to jest taki bardziej gest dyplomatyczny, no to za tym idą też pewne konkretne rzeczy, między innymi, takie określenie się Polski jako bliskiego sojusznika Filipin. To myślę, że w tej sytuacji geopolitycznej związanej tutaj z tarciami między Chinami i Filipinami na pewno jest istotne i kluczowe. Razem z Polską teraz w lipcu do tego traktatu dołączyły również Szwecja, Rumunia i Litwa, a takie państwa jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania to już częścią, członkami tego traktatu są od pewnego czasu. No i zaraz potem po ministrze aktywów pojawił się tutaj, proszę sobie wyobrazić, kolejny minister rolnictwa i rozwoju wsi, Stefan Krajewski. On z kolei przyjechał na czele całej takiej misji przedsiębiorców. No między innymi gościł tutaj również prezes firmy Sokołów, Przemysław Gostkiewicz. No i razem z innymi biznesmenami minister promował tutaj polskie produkty. No to jest o tyle ważne, że wymiana handlowa między Polską a Filipinami rośnie około 20% rocznie, czyli sprzedaż, którą my mamy tutaj na Filipinach, polskich produktów, rośnie, tak jak już wspomniałem, w tempie dwucyfrowym, więc wydaje się, że to chyba wzbudziło zainteresowanie polskich polityków, żeby spróbować swoją obecnością tę polską sprzedaż jeszcze tutaj wzmacniać, o czym opowiadał Państwu z Makati City Maciej Mikurda.
6: Filipiny, Maciej Mikurda, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. No i drodzy Państwo, teraz czas na opowieść o Ameryce Południowej. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres por Tres i Republika Latina.
5: Ponad oceanem.
11: Dzień dobry, buenas tardes. Przenosimy się do Ameryki Południowej, jak powiedziała Jaśmina, przenosimy się dokładnie do Boliwii, gdzie miejscowa prokuratura wydała kolejny nakaz aresztowania byłego prezydenta Evo Moralesa, tym razem oskarżonego o terroryzm, zbrojne powstanie i inne przestępstwa w związku z masowymi blokadami, które sparaliżowały kraj na 53 dni na przełomie czerwca i lipca tego roku. Śledztwo dotyczy 6 przestępstw zbrojnych powstań przeciwko bezpieczeństwu i suwerenności państwa, terroryzmu, zamachu na bezpieczeństwo, środków transportu, zrzeszenia przestępczego, publicznego podżegania do popełnienia przestępstwa oraz zamachu na bezpieczeństwo usług publicznych. Warto dodać, proszę Państwa, że owe zakłócenia drogowe, owe blokady, owych 100 punktów blokadowych w różnych regionach, w szczególności w La Paz, Cochabambie i Santa Cruz, de facto sparaliżowały kraj. Dodatkowo spowodowały śmierć co najmniej 22 obywateli oraz 88 osób rannych. Takie dane podaje Rzecznik Praw Obywatelskich. A zarazem też przyniosły katastrofalne skutki gospodarcze, bowiem straty przekroczyły póki co około 3 miliardy dolarów. Natomiast sektory takie jak przemysł produkcyjny, zwłaszcza w departamencie Santa Cruz, poniosły naprawdę poważne straty. Zresztą oprócz samego Moralesa nakaz aresztowania dotyczył również innych przywódców związanych z Central Obrera Boliviana, czyli takiej organizacji związkowej, która jest, nazwijmy to, stowarzyszona z byłym prezydentem Boliwii. Sam Evo Morales oczywiście zaprzecza, powiedział tak, że nigdy nie namawiał Rodrigo Paz, obecnego prezydenta kraju, do dymisji. Dalej przypisywał mobilizację presji społecznej wynikającej z niezaspokojonych postulatów. I tutaj chciałbym Państwu jeszcze powiedzieć tak, że obecnie Evo Morales przebywa w Tropico de Cochabamba, swojej głównej twierdzy politycznej, chroniony przez zwolenników od października 2024 roku i de facto pomimo rozmaitych kolejnych śledztw toczonych przeciwko niemu, głównie w sprawie handlu ludźmi, ale także związane z domniemanym związkiem z nieletnią podczas sprawowania przez niego urzędu, de facto póki co prokuratura zrobić nic nie może. Sam Evo Morales mówi tak, nie dajmy się zastraszyć, będziemy nadal walczyć u boku narodu, tak jak zawsze to robiliśmy, z przekonaniem, że Boliwia zasługuje na inną drogę, drogę godności, suwerenności, sprawiedliwości społecznej i odzyskania nadziei dla wszystkich. Próbują obarczyć nas odpowiedzialnością za mobilizację społeczną, aby ukryć prawdziwy dramat, jaki przeżywa Boliwia. Głęboki kryzys gospodarczy i społeczny, będący wynikiem modelu, który porzucił lud i chroni korupcję. I w zasadzie to wszystko dla magazynu Ponad Oceanami. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina i Trespres.
6: Bardzo serdecznie dziękuję, Zbyszku. I drodzy Państwo, błyskawicznie ponownie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
5: Ponad Oceanami.
12: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Twórcy serialu Wybrani opublikowali pierwszy oficjalny zwiastun 6. sezonu produkcji, który koncentruje się na wydarzeniach Wielkiego Piątku, od aresztowania Jezusa aż po jego ukrzyżowanie. Krótka zapowiedź przedstawia sceny biczowania, procesów przed władzami, drogi na Kalwarię oraz ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. To właśnie te wydarzenia stanowią kulminację historii opowiadanej od początku serialu. 6. sezon będzie liczył 6 odcinków. Pierwsze 3 trafią do widzów 15 listopada na platformie Prime Video, a kolejne będą publikowane co tydzień.

0: Na zakończeniu zdjęć uczestnictwo we mszy świętej wywoływało u niego silne emocje. Jak podkreślił, możliwość ukazania choć niewielkiej części cierpienia Chrystusa była dla niego doświadczeniem pełnym pokory i głębokiego wzruszenia. Sceny ukrzyżowania powstawały przez 3 tygodnie w Materze we Włoszech w czerwcu 2025 roku. Twórca serialu, Dallas Jenkins, określił ten etap realizacji jako najtrudniejszy w historii produkcji. Podczas konferencji prasowej w Watykanie przyznał, że wymagał on od całej ekipy ogromnego zaangażowania i duchowego przygotowania. Jeszcze przed premierą nowego sezonu fani otrzymają również album z oryginalnymi utworami inspirowanymi serialem. Wydawnictwo przygotowują 5&2 Studios oraz Capitol Christian Music Group. Pierwszym singlem będzie All I Need Is You w wykonaniu amerykańskiego wokalisty country Tylera Hubbarda. Utwór ukaże się 7 sierpnia, a pełna lista artystów biorących udział w projekcie zostanie ogłoszona w najbliższych tygodniach. Hubbard podkreśla, że serial zajmuje szczególne miejsce w życiu jego rodziny. Jak mówi, wspólne oglądanie wybranych stało się ich codziennym zwyczajem, dlatego możliwość nagrania utworu do projektu była dla niego wyjątkowym wyróżnieniem. Artysta dodaje, że All I Need Is You jest jedną z najbardziej osobistych piosenek w jego dorobku i opowiada o tym, co jego zdaniem naprawdę ma znaczenie – potrzebie bliskości Jezusa. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym korespondentom, także Radiu Deon. Z tej strony oceanu dziękuję oczywiście ekipie Radia Wnet. Andrzej Karaś wydał program, Adam Czerpak go zrealizował, a ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę pięknego dnia i zostańcie razem z nami.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
3: Reklama.
4: Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
5: W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
4: To możliwe?
5: W Radiu Wnet jak najbardziej.
6: Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku, od 12 tylko w Radiu Wnet.
4: Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
6: Słuchajcie Radia Wnet.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: To była autopromocja.
3: Popołudnie Wnet.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Popołudnie Wnet, nie będziemy politykować za bardzo, będziemy rozmawiać o innych sprawach. Mili Państwo, była taka kiedyś Wanda, co Niemca nie chciała, a pojawił się Krzysztof Rafik, który Niemkę chciał. To jest właśnie nasz gość, który już miał swój debiut radiowy przedwczoraj i wzbudził po prostu entuzjazm słuchaczy, a my żeśmy urwali w pół słowa, bo Krzysztof Rafik, który Niemkę chciał, to proszę Państwa, mieszka w koło Akwizgranu dokładnie, ale właściwie to rzut beretem i skończyliśmy na rozmowę, w trakcie byliśmy rozmowy na temat relikwii, które się tam znajdują, tam są takie skrzynie, tak, i różne fantastyczne rzeczy, ale nie doszliśmy do czwartej relikwii. Bo może wspomnijmy 3 pierwsze tak punktach, a teraz do tej czwartej, o której dobry nie było ani słowa, bo to czego się dowiedziałem.

0: To już mnie mówię. Po prostu zbiło z nóg.
1: Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszę. Krzysztof Rafigurski jeszcze raz. No tu pan redaktor mnie trochę wpuścił w maliny, bo urządził mi koncert Wojskiego. Tu przerwał, a róg trzymał. Wtedy przerwałem w połowie zdania, a ja bym wolał może koncert Jankiela. Okej, w każdym razie rzeczywiście w katedrze akwizgrańskiej to jest ważne i dla wszystkich wierzących, dla katolików, ale też dla osób zainteresowanych po prostu historią kultury. To jest przepiękny zabytek, o tym mówiłem te kilka dni temu, ale ważny między innymi dlatego, że są tam te ważne relikwie. I trzeba powiedzieć, że to jest tak, relikwia, sukienka Matki Boskiej, pieluszki Pana Jezusa, no i chusta, w której w którą była zawinięta, ucięta głowa Jana Chrzciciela. Czwarta to jest przepaska, którą Jezus miał na krzyżu. I te relikwie, zgodnie jeszcze ze średniowieczną tradycją, co 7 lat są wystawiane na publicznie i wtedy dawniej to było naprawdę na skalę europejską olbrzymie zloty czy zjazdy ludzi. No dzisiaj wszędzie to niestety chrześcijaństwo podupada, więc to nie jest tak wielkie, ale cały czas istnieje i katedra tym żyje. Natomiast pomiędzy katedrą a drugim zabytkiem, który chcę powiedzieć, jest bardzo interesujący taki placyk, który się nazywa Kaczow i on ma ciekawą etymologię, bo to Kaczow, ja tu nie będę wchodził w szczegóły, ale w każdym razie pochodzi z takich dybów, bo to był placyk, na którym niegrzecznych obywateli Akwizgranu się w takie dyby na jakiś czas zakuwało. Ale chcę powiedzieć o ratuszu, dlatego że w Akwizgranie w tej chwili nie ma może wielu zabytków, natomiast te dwa są naprawdę bardzo ważne i bardzo doniosłe i historycznie, i jest na co popatrzeć. A muszę powiedzieć, i to prywata jest zawsze ważna, bliższa koszula ciału, z ratuszem mam bardzo osobisty związek, bo no 8 lat temu miałem tam swój ślub i to musiałem jeszcze zabulić kilkaset euro, żeby mieć w historycznej białej sali 18-wiecznej, barokowej, przepięknej, bo normalnie tylko jak się bierze ślub, no to się nie płaci, a tutaj dodatkowo. Proszę Państwa, ten ratusz to w ogóle sięga VIII wieku, czyli początków właśnie Karola Wielkiego, potem był przebudowany. W obecnym kształcie to jest budowla XIV-wieczna, czyli przepiękny, taki dojrzały gotyk. Można go zwiedzać, jest tam wielka sala koronacyjna. Tam sobie robiliśmy zdjęcia po tym ślubie piętro niżej. Jest paradna klatka schodowa. Tam są też dzisiaj wręczane nagrody Karola Wielkiego, ale też na przykład polonijna organizacja Polonikusy tam wręczała różnym osobom zasłużonym dla wspólnoty polskiej czy niemieckiej w sprawach polskich. No, tak jak tu przyjeżdżam, ja jestem warszawiakiem, który tu w Warszawie przeżył 64 lata. Jak to w piosence Beatlesów When I Am 64, mając 64 lata, tam się przeniosłem. I właśnie tak jak mówił redaktor Mędrzecki, nie dla forsy, nie dla pracy, nie dla spraw jakichś politycznych, no ale z miłości. I to jest najważniejsze. Pozdrawiam, jeżeli nas słucha, moją wspaniałą żonę. To by była osobna historia do opowiedzenia, proszę Państwa, bo ja mam niemiecką żonę, która się urodziła w Warszawie i tutaj nawet Uniwersytet i Geografię na UW skończyła, bo taka ta historia potrafi być poplątana między innymi między Polską a Niemcami, Polakami a Niemcami. Była cała taka
0: grupa. No ale dodajmy, że to troszkę inni Niemcy, bo to są śródziemnomorscy Niemcy, jakżeśmy to uzgodnili, bo to jest dla mnie to też pewne gdzie odkrycie, że to jest takie, no tak. Ty przypowywałeś takie w ogóle
1: wysunięte na zachód zakątek Niemiec, tam raptem kilka kilometrów od nas jest miejsce, to łatwo na mapie znaleźć, gdzie się styka

0: trzy granice: Belgia, Holandia i Niemcy. I rzeczywiście, jako filolog klasyczny się cieszę, że mieszkam na terenie dawnego Cesarstwa Rzymskiego, bo granica limes cesarstwa była bardziej na wschód i to do dzisiaj gdzieś również w mentalności istnieje. No, mamy wspaniałe wody termalne, którymi zachwycił się Karol Wielki, bo słusznie, jak ktoś mówi Aquisgrán, to hasło Aquisgrán, odzew Karol Wielki, albo odwrotnie. On się tym zachwycił, tam zrobił swoją stolicę i do dzisiaj są termy Karola, Karolus Termen w Aquisgránie. Mam abonament z żoną i tam często chodzimy. Tam nie ma basenów do pływania wyczynowego, natomiast są właśnie w takim stylu rzymskim termy z gorącą, ciepłą, zimną wodą.
1: Rzymskie jacuzzi.
0: Gdzie się można moczyć, gadać, parki to się tam obściskują w tej wodzie, na co niechętnie patrzą muzułmanie i nawet się przebąkuje, że może trzeba raz w tygodniu zrobić specjalny dzień dla muzułmanów. No, to są delikatne kwestie, w to nie wchodzę, jako mam tutaj ostre opinie, ale to kiedy indziej i nie w tym momencie. W każdym razie rzeczywiście kolonia Aquisgrán czują się takie śródziemnomorskie. I tak jak tu mówiłem Konradowi, ten trochę dawniejszy, bo dziś to już może zanikł, konflikt, napięcie pomiędzy Krakowem a Warszawą, to nic w porównaniu z napięciem pomiędzy właśnie kolonią Aquisgránem a Berlinem na przykład. My tutaj, oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, trochę żartując, ale my Aquisgrańczycy na przykład, jak się gdzieś widzimy, spotykamy, a jest nas niedużo, bo Aquisgrán, proszę Państwa, to jest raptem niecałe ćwierć miliona mieszkańców, a ta miejscowość, gdzie ja mieszkam, to w ogóle 60 tysięcy. To jest tak, że wszystkie palce zaciśnięte i taki mały paluszek tak się tym kiwa i to jest okrzyk taki jeszcze karnawałowy, ohe alaf, i to trochę tak jak się kibice rozpoznają, tak się Aquisgrańczycy rozpoznają. Piękny to jest krajobrazowo teren. To jest skraj, mało może w Polsce znanej, krainy Eiffel. Mówi się tak jak wieża Eiffla po polsku, chociaż pisze się inaczej. To są stare góry, wąwozy, górskie potoki, dużo takich smreków, dużo iglastych drzew. Krótko mówiąc, to się z punktu widzenia polskiego może kojarzyć z Podhalem. No i właśnie ja jestem zachwycony tym krajobrazem. Jako warszawiak, który tutaj żył codziennie klub, codziennie koncert, codziennie dyskusje z ludźmi, bo to taka jest moja natura, a taki miałem też zawód PR-owca, to teraz się cieszę, 72-latek, że żyję na wsi, na wiosce, wychodzę w kapciach, chodzę po polach, po lasach i to jest ten aspekt piękny, bo my mamy, my tu z punktu widzenia Warszawy czy Polski mamy taką tendencję trochę albo do przeczerniania Niemiec, chociaż wiadomo, oni za uszami cholernie dużo mają, albo z kolei do idealizowania. Ja jestem, i w to się w tej audycji nie wdaję, dość krytyczny w sprawach politycznych czy społecznych, natomiast zakochany jestem w tej tradycyjnej kulturze niemieckiej. W tym sensie jestem patriotą kultury niemieckiej, mówiąc w skrócie, Bach i Goethe, powiedzmy. Natomiast powiem Państwu, to jest taka obyczajowa kwestia, że nawet samo słowo patriotyzm właściwie w tej chwili w Niemczech jest słowem podejrzanym i niemal zakazanym. Nikt z szanującej się elity, o takiej liberalno-lewicowej, tego słowa nie użyje, bo to już jest coś strasznego. No więc
1: no,
0: nie.
1: Ale z drugiej strony teraz ostatnie sondaże właśnie wskazują, że na bastionie lewactwa, że tak powiem, w Berlinie właśnie ci, którzy mają ten patriotyzm na ustach, wygrywają w sondażach.
0: No tak, no mówisz o AfD, oczywiście, oczywiście. To jest, nawiasem mówiąc, zdaje się, że w stosunku do różnych innych partii procent Polaków, czy wywodzących się z Polski obywateli niemieckich jest wyjątkowo duży w AfD. To jest osobna, ciekawa sprawa, ale zostawiam to innym, chociaż ja to dość precyzyjnie obserwuję. Natomiast ja włóczyłem się po Europie autostopem, taki trochę hipisoidalny student z Warszawy, filologiczny, filologii klasycznej i filologii indyjskiej, ale muszę powiedzieć, że wtedy zawsze przejeżdżałem tylko przez Niemcy tranzytem, bo celem były Włochy albo Francja, a teraz się zachwycam właśnie tą dawną kulturą niemiecką, architekturą, starymi katedrami oraz pejzażem.
1: A Wagnera też lubisz?
0: Słucham?
1: Wagnera też lubisz?
0: Oczywiście. Jak słyszę Wagnera, to od razu chcę napaść na Polskę. Jak mówił...
1: Nie, Woody Allen.
0: Ja, Woody Allen. Ale jest tam mnóstwo też rzeczy dla osoby takiej jak ja, ciekawych. No tak jak powiedziałem, mnie rajcuje, że żyję na terenie dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Nie ma nic do oglądania, ale 200 metrów od mojego domu jest odkrywka archeologiczna, odkryto willę rzymską. To są tylko jakieś tam kamienie i one były odkryte i z powrotem zasypane, ale fakt, że to jest tam, to mnie i ciągle jak chodzę po lasach, to myślę, a nóż, jakiś hełm albo miecz rzymski, albo przynajmniej monetę znajdę. No, na razie nie znalazłem. Z tym, że w tych lasach i to osoba czuła na historię, też ma. Proszę Państwa, my mamy polską perspektywę, słusznie, na II wojnę światową i kiedy u nas się działo, czy dogorywało powstanie warszawskie w 1944 roku, to w okolicach, gdzie ja mieszkam w tej chwili, dosłownie kilka kilometrów stamtąd, hasło jest miejscowość, to trudne do wymówienia, ale i do zapisania, w każdym razie Hürtgenwald. To jest miejscowość, która jest jakby hasłem, bo to się działo na dużym terenie. I to jest tak zwane walki wszystkich świętych, czy zaduszkowe, bo to się głównie zaczęło właśnie 1 czy 2 listopada 1944 roku. Poszukajcie, haseł są i po polsku na Wikipedii, po angielsku, po niemiecku oczywiście, chociaż może angielskie są najobfitsze, bo to według szacunków takich trudnych do podania dokładnie, ale liczy się, że mniej więcej od 30 do 50 tysięcy trupów po każdej ze stron. Niesamowita i jedna z największych bitew II wojny tam, bo Amerykanie, jak to Amerykanie, no prawie zawsze naiwni, entuzjastyczni, szybko przeszli, wylądowali w Normandii, a potem tu się zatrzymali, bo lokalsi co? Po pierwsze znali teren, a tu generałowie rzucili chłopaków amerykańskich bez dobrych map, myśleli, że sprzętem i ilością żołnierza wszystko pokroją, a jak są wąwozy, jak są górskie potoki i są miejscowi, to mogą zatrzymać nawet dużo mniejszymi siłami i tam się to kotłowało przez wiele miesięcy. Ciekawostka taka dla miłośników literatury, że tam jedną z ostatnich swoich akcji jako korespondent wojenny miał niejaki Ernest Hemingway. Nawet według legend niesprawdzonych, on jako korespondent nie miał prawa mieć broni, ale według legend to tam z kimś się pokłócił, nawet strzelał coś. Jest ten mostek, jak ktoś z Państwa przyjedzie, to zaprowadzę. Można usiąść na mostku Hemingwaya kamiennym. A małymi kroczkami przy Hemingwayu robił za asystenta i ponoć tam już pisał pierwsze rozdziały swojej powieści. No, młodzi to może tego tak nie znają, ale w moich czasach licealnych czy trochę później to był absolutny hit młodzieży, niejaki buszujący w zbożu Salingera. To absolutny hit ówczesny takiej trochę buntowniczej literatury dla młodych ludzi i to tam było pisane. Mnie to podnieca, że jadę kilka minut samochodem i tam wysiadamy i chodzimy całe godziny po tych lasach i są te właśnie również ślady. Tam są jakieś, oczywiście, co łatwo zrozumieć. Ja pamiętam jeszcze z młodości tę słynną piosenkę z podtekstem, o co chodzi. Czerwony gitar klęczona, biały krzyż w polu i tak dalej, prawda, że to nawiązanie do wtedy jeszcze nie za bardzo mile widzianego AK. No tutaj gdzieś tam po lasach są takie białe krzyże, które też znam, gdzie są ustawiane jakieś znicze, jakieś coś. No trudno się dziwić, jak tyle tysięcy tam padło. Amerykanie swoich wszystkich pozabierali zazwyczaj, ale gdzieś tam są gdzieś w lesie jakiś samotny grób jakiegoś Amerykanina, coś. No w każdym razie jest piękny krajobraz, są Rzymianie, jest ta historia dramatyczna, współczesna i mi tam właśnie pod tym względem jakoś dobrze, no tym warszawiak na wiosze niemieckiej przy całym swoim racjonalnym krytycyzmie wobec aspektów tych społecznych czy politycznych, które gdzieś tam narastają, ale jednocześnie z taką ciągle we mnie ciekawością świata i rozpoznania, skoro los mnie tam rzucił, to rozpoznania, a czasami to jest paradoksalne, że ona kiedyś koleżankę taką młodszą z pracy, 30-letnią, która tam mieszka, tam się urodziła, pyta, a tu widziałaś taki szlak, chodziliśmy tu po lesie? Tak, pierwsze słyszę. Ale co tam jest takie ważne? No, tam między innymi jest taki szlak Hemingwaya. A kto to był Hemingway? Więc ja czasami jestem w trudnej sytuacji, bo jeszcze słabo mówię po niemiecku, ale często jestem lepiej zorientowany niż wielu miejscowych. Inna atrakcja, którą Państwo chciał zachęcić, też ludzi mało wie, na sambodromy do Ameryki Południowej, to jest daleko. Słuchajcie, a największe szaleństwo karnawałowe to jest właśnie tam u nas. Tam u nas w Nadrenii, w Akwizgranie, w Kolonii i w Eschweiler, tam gdzie ja mieszkam. To jest malutka miejscowość, malutka dziura, a ma największy w całych Niemczech pochód karnawałowy, który chodzi tam 6-7 godzin uliczkami tego miasteczka. No teraz już się, jak to w różnych sprawach się pojawiają jakieś problemy, bo to dawniej to były takie różne grupy te karnawałowe. Jedni się przebierali za Murzynów, no ale teraz to już za Murzynów nie wypada, poprawność polityczna, coś tamtego, ale to są detale.
1: Ale to można wziąć prawdziwych Murzynów, po co się przebierać, tak? Macie grać.
0: W każdym razie jest to szaleństwo karnawałowe. Szaleństwo karnawałowe, wszyscy tańczą, śpiewają, przebierają się i ci, których by się nie podejrzewało takim stereotypie z punktu widzenia tutaj nad Wisły, drętwy Niemiec, ale właśnie ten Kolończyk czy Akwizgrańczyk to jest właśnie mało taki drętwy. Jest to szaleństwo.
1: Czyli jest nadzieja.
0: Kobiety obcinają krawaty.
1: Ja się będę usprawiedliwiał, bo Krzysztof prosił mnie, żebyśmy przeprowadzili rozmowę na zasadzie dużej ilości ping-pongowych pytań i odpowiedzi, a oczywiście wszedł w słowotok, ale cudowny słowotok i piękny nie opowiada, tylko żeby nie było pretensji.
0: No,
1: piękna
0: oczywiście
1: opowieść.
0: Dobra, a to pytaj kolego.
1: No nie, ale bardzo mnie interesuje na przykład, bo ty mieszkasz tam 20 lat ponad, prawda?
0: Nie, 20, nie, ja tylko 8.
1: 8.
0: 8, ale ja dopiero 8.
1: Czyli na przestrzeni tych 8 lat ta zmiana nastąpiła jakaś tam?
0: Wokół mnie?
1: Tak.
0: Słuchaj, tak, to widać niestety, wciągasz mnie tu w sprawy społeczne czy polityczne. To widać, to narasta. Ja mam, w sensie dosłownym, nasza chata z kraja, więc mnie to bezpośrednio nie tyka, ale jestem nauczycielem, no nie w swojej głównej specjalności, bo moja główna specjalność to łacina greka, ale to tam się jakoś mało...
1: Ale nie jest zakazana.
0: Zakazane nie są, ale nie są popularne. Ale jest popularny włoski. Ja uczę tam włoskiego i polskiego zresztą. Niosę kaganiec oświaty.
1: Niech się uczą.
0: Słuchaj, to jest czasami naprawdę pocieszne. Ja nigdy nie uczyłem wcześniej. Byłem nauczycielem, ale innych języków. Natomiast niemieckiego zacząłem uczyć dopiero tam, ale czasami semestr trzymiesięczny, semestr nie wystarcza, żeby nauczyć Niemca powiedzieć przepraszam. To jest trudne.
1: Ale to w ogóle chyba jemu trudno przez gardło przechodzi, tak stereotypowo. Niemiec powiedział przepraszam za wojnę drugą światową, gdzie tam powie?
0: Dobra, nie wciągaj mnie w politykę. W każdym razie, to jest ciekawa sprawa, bo jest mnóstwo, na przykład jest taki, ja tam niestety już musiałem jakby zaakceptować, że jestem gorski, a nie górski, chociaż pisze się, ale oni tego nie czytają. Ale śmieszne jest, bo na przykład jest taki bardzo popularny polityk w Niemczech, już starszego pokolenia, nawet starszy ode mnie, on chyba pod 80 jest. No i wszyscy, nawet on to już jest tam któreś pokolenie, to nie jest tak, że przyjechał z Polski. On się po polsku nazywa Kubicki, ale w Niemczech nic tylko nie jest. Kubiki.
1: Kubik.
0: kubiki, wiesz, kubiki.
1: Taki był pisarz.
0: I to jest troszeczkę, to już tam właśnie nie tyle polityka, co mentalność. Ja muszę powiedzieć, że nie chcę być za ostrym krytykiem, ale trochę coś tak jest. Niemcy są, tak jak ja ich doświadczam, bardzo uprzejmi, bardzo grzeczniutcy, ale gdzieś jak umiesz rozpoznać body language, jak umiesz rozpoznać już większe niuanse, to widzisz, że jest w tym pewien takie, notabene po niemiecku, beserwiserstwo. My wiemy lepiej. No przecież nikt oczywiście ci tego nie powie. Wszystko delikatnie, w rękawiczkach, ale my wiemy lepiej. No co nam tutaj taki jakiś pan z Warszawy może powiedzieć? A zdarzało mi się, że w takich dziedzinach, których no po prostu nie dlatego, że taki ja jestem mądry, ale po prostu wiedziałem, że jestem 7 pięter nad tym. A mówię nie o ludziach z ulicy prostych, ale o tak zwanej inteligencji. Profesorowie, adwokaci, z takimi osobami w jakimś tam stowarzyszeniu działałem. No i to jest też element takiej, my wiemy lepiej, i element takiej kulturalnej, ale pewnej arogancji. No. Tak, to jest. Natomiast tym się bym nie przejmował. Zapraszam Państwa do zwiedzania. No, znowu, sam tego doświadczyłem, bo jak byłem studentem, włóczyłem się po Europie i ciągnęły mnie Włochy i Francja, a Niemcy byle przejechać. Natomiast teraz odkrywam na przykład dla miłośników średniowiecza, dla miłośników trochę późniejszych czasów, jak fantastyczne są katedry. Katedry niemieckie, nie do porównania, zupełnie inne niż te typowe francuskie z północy Francji, inne zupełnie niż włoskie, bardzo, bardzo ciekawe. Więc no, oczywiście numer jeden, no to jest ta, mogę powiedzieć, domowa katedra, czyli kolońska, do której też mam bliziutko, katedra kolońska z relikwiami trzech króli domniemanymi. Budowa bardzo...
1: To niesamowita, bo to jest katedra, której plany zostały wykonane w średniowieczu, a zostały dużo później skończone.
0: Oczywiście.
1: To jest niesamowite. Ale jedyna
0: kilka
1: chyba...
0: stuleci była ciągnięta ta... I w sumie już w tej chwili zdecydowano, że dalej nie będzie, ale w sumie według tych pierwotnych planów nadal nie jest jakby dokończone jedna wieża. Warto to zobaczyć, przy jednocześnie, no zwłaszcza z punktu widzenia zwłaszcza osób wierzących, chociaż generalnie nawet niekoniecznie religijnych, ale po prostu kulturowo tym zainteresowanych, widać, że, no, że te wspólnoty są coraz bardziej zamierające. Jak ja się czasami podśmiewam, te biedne kościoły, których jest pełno, nawet tam na wyciągnięcie ja zawsze z naszego tarasu widzę, z ogrodu, one się już nie mają czym produkować, czym wyżyć, to dzwonią. I bardzo dużo dzwonią. Ja to w Polsce, jak byłem, to tak nie słyszałem bicia dzwonów, a tam te dzwony, bo to nastawiasz automat i bije po prostu. Biją dzwony, na wieży jest jeszcze zegar, który bije kwadransem.
1: Ale to tam może jest lepiej, bo w Polsce to były protesty.
0: No, gdzieś w Milanowie.
1: Tak, były, że nie wolno, że to zakusza.
0: No w każdym razie dzwony biją, ale kościoły są raczej pozamykane. Natomiast jeżeli chodzi o architekturę, to są bardzo ciekawe i one też są takie, to jest jeden z takich moich wniosków, one są bardziej jakby w naszym duchu, bo to, co się widzi we Włoszech, jest już dużo bardziej egzotyczne, a Niemcy są takie bardziej podobne. I przez to bardzo ciekawe. Bardzo
1: dobra,
0: ciekawe.
1: A ja o czym ma wyobraźni widzę kolejny przed twoim wyjazdem rozmowę o katedrach niemieckich. Jesteśmy umówieni, jeszcze nie wiem dokładnie, bo ty jeszcze jakiś czas jesteś.
0: Jeszcze
1: jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie i temat katedry niemieckiej. Rozpoczniemy od tej kolońskiej katedry.
0: Czyli tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało.
1: Przerwał, ale dałem dużo czasu antenowego.
0: Bardzo
1: mamy
0: dziękuję.
1: Jeszcze jedno. Jacek Kowalski, oczywiście jesteśmy w średniowieczu, cudowny, znajomy zresztą. Przecież tak? No przecież to jest taka, jesteśmy jedną wielką rodziną. Krzysztof Rafigurski, kolejne spotkanie i kolejne wspaniałe spotkanie. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.

0: Popołudnie Wnet.
1: Witam kolejny raz, Konrad Mędrzecki. Ze Kwisgradu przeniesiemy się, no właśnie, nie mogę się zdecydować, czy się przeniesiemy do Grecji, czy do Kołobrzegu, a może do Grecji w Kołobrzegu. A moim Państwa gościem jest pan Robert Forogal. Dzień dobry, Regionalne Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, pamiętam Barbarzyńca w ogrodzie, to była ta chyba ta książka, kiedy Zbigniew Herbert płynął w kierunku Krety i jak najbardziej mi to pasuje, że Centrum Kultury imienia Herberta robi festiwal grecki, ale czy przenieśliście Morze Śródziemne nad Bałtyk, czy zamieniliście te morza, jak to jest?
2: Nie, mórz nie przenieśliśmy, jest cały czas nasze morze, piękne Morze Bałtyckie, może nieco chłodniejsze niż w tym morze
1: śródziemne,
2: tak, dokładnie, także, no, ale jest równie wspaniałe, tak, i na pewno są wspanialsze plaże, o.
1: Wspaniałe plaże, to w Grecji to różnie bywa, na różnych wyspach i jeszcze na stałym, ten, jeszcze jest to przecież korpus grecki na kontynencie, więc Grecja to w ogóle jest niesamowite, ale czy to miał ten Herbert coś wspólnego, że tak powiem, w idei tego festiwalu, no bo dla niego Grecja to była ważna, powiedzmy.
2: No tego akurat o to trzeba by, panie redaktorze, zapytać pana Jacka Pechmana, który jest jakby też głównym takim organizatorem, pomysłodawcą.
1: To na pewno, możemy uznać, to tak, że na pewno.
2: No, także ja tutaj akurat nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać, bo tego nie wiem, ale myślę, że tutaj, skoro też przez tyle lat stowarzyszenie robi Herbertiadę, także myślę, że to też jest jeden z elementów, dlaczego akurat to będzie się odbywało, taki festiwal w Kołobrzegu.
1: No właśnie, to opowiedzmy o tym festiwalu, bo tam no, z jednej strony muzyka, ale nie tylko muzyka, taniec będzie, będą też greckie potrawy, no w ogóle będzie się dużo działo i to już jutro startuje o 18, tak dokładnie?
2: Tak, jutro o 18 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury rozpoczynamy, także tak jak pan redaktor powiedział, to będą koncerty, ale te koncerty to nie będą po prostu takie zwykłe koncerty, tylko to będzie taka opowieść o Grecji, o historii greckiej. Jakby krótko mówiąc, wszystkie te wydarzenia mają przenieść jak nas, uczestników, do Grecji i taki jak najbardziej, żeby wszyscy poczuli grecki klimat. Tak? Także będą tańce, tak jak pan redaktor wspomniał, będzie zabawa, będzie się dużo działo. Nie chciałbym jakby wszystkiego zdradzać, żeby wszyscy ci, co przyjdą, to żeby zobaczyli, poczuli i sami przekonali się. Ale na pewno będzie świetnie.
1: No, bo ten taki moment jeszcze doskonale to trafiło się z teraz z premierą Odysei Nolana. No, przecież to jest jak najbardziej o tej kulturze i o greckich ludziach, powiedzmy sobie.
2: No właśnie, ciekawe, czy to przypadek, ale na pewno wszystko tam sprzyja i też pogoda dzisiaj w Kołobrzegu i myślę, że przez najbliższe dni też będzie jakby pomagała też wejść w ten klimat, bo jest naprawdę bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, jest gorąco.
1: No i właśnie, czyli, a co będzie o 18? Eleniki Kardia, tak? To jest taki zespół.
2: Taki zespół i to, no także, przepraszam, panie redaktorze.
1: To już ja się cichnę.
2: To będzie taki koncert, będzie taką swoistą muzyczną podróżą przez grecką kulturę w najpiękniejszych jej przejawach, aż po muzykę Heldy, od tradycyjnych Syrtaki, przez Zbekiko, przepraszam, mogę nazwy błędnie wymawiać, ale całość będzie przeplatana dowcipną narracją o Grekach, Grecji, historii, teraźniejszości, a także będzie narracja wprowadzająca w słowa piosenek. Także taki będzie naprawdę całe takie widowisko na sam początek, na otwarcie.
1: Na otwarcie i to jest pierwszego dnia w piątek. Ale to się jeszcze w piątek nie skończy tak o tym koncertem, prawda?
2: Jeszcze nie, jeszcze drugi. Tak, drugi koncert, Zorbę tańcz, także tam będzie działo się i na scenie, ale też na pewno zespół wciągnie publiczność do czynnego udziału, tak? Tam będzie grecka, wielka grecka zabawa.
1: No, a to właśnie, to genialny film, tak, Greg Zorba, genialna muzyka, ale tak anegdotycznie, ja nie wiem, czy na pewno to jest prawda, ale ja przeczytałem taką historię, że Grecy po prostu poznali ten utwór, Greg Zorba, dopiero po premierze filmu, który nie był grecki za bardzo i dopiero ta muzyka się pojawiła w Grecji. No, genialna muzyka, inspirowana oczywiście Grecją, ale ona nie była sensu stricte grecka, tylko była amerykańska.
2: No a teraz wszyscy jakby kojarzą ją z Grecją i chyba tak już zostanie.
1: Nie, no jak najbardziej. Ja zdecydowanie, ale właśnie anegdotycznie, że właśnie to Teodorakis, tak? Kompozytor grecki zresztą to skomponował, ale do filmu amerykańskiego i wcześniej Grecy po prostu nie mieli o tym utworze żadnego pojęcia. I to jest piątek i później można iść na plażę spać, tak?
2: No, można spać na plaży oczywiście, ale w Kołobrzeg oferuje naprawdę bardzo wiele miejsc noclegowych, tak, o różnych standardach, różnych, spełni oczekiwania każdego, ale jeżeli ktoś by chciał na plaży, myślę, że to też przy takich gorącym dniach, nocach, to na pewno też sobie poradzi, nie?
1: Także. No, ale piękne to morze. Ja byłem w Kołobrzegu właśnie na festiwalu w waszym Regionalnym Centrum Kultury, poświęconym Przemysławowi Gintrowskiemu. Będę troszkę więcej niż tydzień na Herbertiadzie, też się szykuję, więc wspaniałe rzeczy robicie. A teraz, ale niektóre są dwudniowe, niektóre krótsze, niektóre dłuższe, a ten będzie trzy dni miał, tak?
2: Trzy dni, ale który, przepraszam, Herbertiada?
1: Ten grecki festiwal.
2: Dwa dni, tak. Dwa. Piątek, sobota, tak.
1: No tak, bo tutaj już taka zmyłka jest, bo czwartek jest napisane, czwartek, piątek, sobota, ale to jest takie
2: przygotowanie. To gdzieś jakaś zmyłka, panie redaktorze, ja mam tutaj dwa.
1: Dobra,
2: także dwa dni będzie Grecja.
1: Teraz opowiadamy o 1 sierpnia.
2: To będą najsłynniejsze arie z repertuaru Marii Callas i to będzie interpretacji Kariny Trapezanidu z Krzeszewskiej przy akompaniamencie Katarzyny Starzyckiej. Także będzie można w tym poznać trochę Callas, bo Callas zawsze intrygowała jednego znawcę opery. Tym jej rozległy repertuar, o tym jak wszechstronny instynkt dramatyczny i wszyscy będziemy mogli trochę poznać Callas z innej strony.
1: No właśnie. A niektórzy pewnie poznają ją po raz pierwszy i to można pozazdrościć trochę.
2: No, tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, że niektórzy poznają po raz pierwszy i może się zainteresują. Tak, także.
1: No ja jak byłem na Krecie, to piłem piwo Mytos, ale no, to było bardzo dawno temu, ale też jest zespół, grupa Mytos jest, okazuje się też, wszystko mitologicznie i ona będzie też miała koncert, tak?
2: Pierwszego. Również będzie pierwszego, opa, także grupa wokalno-instrumentalna Mytos. I tu będzie oryginalny, barwny koncert i w czasie tego koncertu usłyszymy piękne greckie przeboje, jak choćby Kira Georgina, opa, Mimilas, Migielas, że bardzo, bardzo wiele. Ja już nie będę więcej wymieniał, żeby nie łamać jeszcze, może nie kaleczyć greckich tutaj nazw, tak? Ale naprawdę będzie bardzo, bardzo wesoło, energicznie. I tutaj też będzie świetna zabawa z publicznością, bo podczas tego festiwalu właśnie o to chodzi, żeby opowiedzieć o klimacie, opowiedzieć o Grecji, ale też, żeby ta interakcja z publicznością była taka naprawdę bardzo mocna, taka prawdziwa i intensywna.
1: A widział pan Odyseję Nolana już, czy nie?
2: Jeszcze nie widziałem. No to, lato to jest i sezon jest takim okresem, że tutaj pracy jest tak dużo, że po prostu już chyba nie będę miał. Dopiero skorzystam po wakacjach.
1: Panie tak Robercie, jeżeli mogę zapytać, no? Gdzie się znajduje i co oferuje restauracja u Szalonego Greka?
2: Oj, u Szalonego Greka restauracja oferuje prawdziwe greckie jedzenie.
1: Ale gdzie ona jest? W Kołobrzegu znajduje się?
2: Tak. Znajduje się w samym, można powiedzieć, przy Latarni Morskiej, w samym porcie. Tak, oprócz tego jest jeszcze Marina Greka, która w porcie jachtowym. Także są takie dwa miejsca, gdzie można kulinarnie poczuć się, jakby się było w Grecji. No ale, i oprócz tego można też kupić prawdziwe greckie produkty, które też oferuje ta restauracja.
1: Ale słyszałem, że tam ten Szalony Grek to tak się, że tak powiem, z wami zakolegował bardzo i będzie tam uczestniczył w pewnym sensie, jest partnerem festiwalu, tak?
2: Tak, jest parterem festiwalu, także też będzie można zobaczyć, też posmakować zapewne różnych greckich specjałów w Regionalnym Centrum Kultury w czasie festiwalu Baltic Breeze.
1: No bardzo piękna sprawa, czyli czekamy. Będą pewnie na festiwalu Gintrowskiego była pełna sala na każdego dnia. Podejrzewam, że będzie. Tym bardziej, że teraz, prawda, przyjechało trochę więcej osób, tak? Do Kołobrzegu.
2: W Kołobrzegu bardzo jest, bardzo wielu turystów, także naprawdę myślę, że sala będzie wypełniona po brzegi. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, tak, bo pewnie jeszcze jakieś wolne miejsca są, ale turystów w Kołobrzegu jest bardzo, bardzo dużo. Ale jeszcze ci, którzy jeszcze nie przyjechali, mają, jeszcze nie mieli w planach, niech przyjeżdżają, bo na pewno wszyscy się zmieścimy. Jeszcze miejsca są.
1: Mieścimy się, ale też można otworzyć okna, tańczyć można. W ogóle miejsce jest bardzo piękne. Myślę, że to... Jest Solna 1, prawda? To jest adres.
2: Tak, Solna 1. Nie wiem, gdzie pan redaktor te okna, czy na sali widowiskowej. Nie, ale myślę, że tutaj...
1: Ale na korytarzu tam były okna, tak?
2: Tak, we foyer, tak. To zdecydowanie tak.
1: Tam z foyer. Tak. Byłem, widziałem, proszę. Proszę.
2: Mamy też scenę plenerową. No jak będzie trzeba, to z sali widowiskowej otworzymy drzwi na scenę plenerową i tam może. Także tutaj
1: też samego
2: może
1: rano,
2: redaktor jakiś... Tak, jakiś pan pomysł, pan redaktor tutaj podsunął, także jak się tak mocno wydarzenie na festiwal rozkręci.
1: Ale to będzie do samego rana?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie, nie. Aż tak to chyba nie, No może później w jakichś podgrupach to tak, ale tak to...
1: No to dobrze. Czy już przyjechali artyści, czy już tam trenują, czy jeszcze nie?
2: Panie redaktorze, tego akurat nie wiem, ale artyści jak przyjeżdżają zazwyczaj tuż przed, tak... I w dniu koncertu mają próby, że ja tego to akurat dokładnie nie wiem. No dobra. Ale na pewno dojadą na czas, bo to jest najważniejsze, tak? Żeby artyści byli w odpowiednim momencie.
1: Nie, no oczywiście, to jest najważniejsze, ale, no, ale czasami przyjeżdżają i trenują, tak? Dogrywają się na przykład i poznają miejsce, aklimatyzują się. No, pewnie przylecieli samolotem, nie płynęli jako Odyseusz, bo mogliby też tak popłynąć, ale to tak naokoło by było troszeczkę, co? Przecież trzeba by parę...
2: Panie redaktorze, no pomysły są różne, tak? I ciężko mi to naprawdę, jak ktoś ma, ktoś lubi, to może i płynąć.
1: No
2: tak?
1: Dobrze. A
2: myślę,
1: co?
2: Że tu jednak wybrali bardziej szybszy środek transportu.
1: Przypominam, bo tam jest chyba taki podział, niektóre koncerty są darmowe, tak, a niektóre są płatne. Tylko tak,
2: czy... Nie, tak to, że wszystkie koncerty są i pierwszy, i drugi dzień jest płatny, ale to jest naprawdę niewielka opłata, także myślę, że to... Nie będzie z tym akurat cena biletów. To jest 25 zł, bilet normalny, 15 zł dla posiadaczy kołobrzeskiej karty mieszkańca.
1: No dobrze, to ja przepraszam, bo ostatnio były darmowe, więc dlatego tak z prospędu, ale ten...
2: No, ale nie, to
1: naprawdę to są, że tak powiem, opłaty symboliczne, bym powiedział. No.
2: Tak, na większość, panie redaktorze, wydarzeń, które odbywają się w Regionalnym Centrum Kultury, cena biletów jest naprawdę... niewielka, tak, także to też jakby, żeby nie odstraszała, nie była zaporą dla tych osób, które chcą uczestniczyć, tak. Dlatego są takie...
1: Czy po festiwalu jedzie pan do Grecji na wakacje?
2: W tym roku nie planuję wyjazdu do Grecji. Byłem już wielokrotnie w Grecji, także ten klimat grecki już miałem możliwość poznania na miejscu. Dlatego tym bardziej cieszę się, że teraz jeszcze będę mógł sobie przypomnieć czy poczuć tą Grecję w Kołobrzegu, ponieważ no jednak nie będę w tym roku, jakby plany urlopowe są inne. Ale na pewno do Grecji jeszcze nie raz wrócę.
1: To bardzo dobra wiadomość, to bardzo dziękuję. Przypominam, jutro o godzinie 18 startuje festiwal grecki w Kołobrzegu. Apollo i 9 Mus już dotarli na miejsce. Nie wiem, no to jest tajemnica wielka, gdzie rezyduje Apollo i 9 Mus, bo oni tam muszą mieć spokój, to nie jest tak, że to jest...
2: Tak, tak, tutaj nie możemy tego zdradzać, panie redaktorze.
1: Tego nie będziemy zdradzać, ale zdradzimy, że będą dwa dni cudownego festiwalu. My tu mamy na pokładzie naszego kochanego Greka Milo Kurtisa, który puszcza grecką muzykę bardzo często i jest Grekiem prawdziwym. I właśnie z jego, że tak powiem, zasobów muzycznych pozwoliliśmy sobie wyciągnąć coś z Adamem Czerpakiem, kochanym Czerpaczkiem, który tam siedzi i macha do nas. On ma też takie właśnie greckie jakieś loki, takie bardzo, och, wygląda jak, też jak jakiś młody taki bóg grecki, taki może. No więc bardzo dziękuję. Robert Tworok
2: Gal
1: anonim był, zna pan?
2: Tak.
1: To dziękuję tak, bardzo. Tak.
2: Panie redaktorze, bardzo dziękuję i zapraszam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie do Kołobrzegu i w ten weekend na festiwal Baltic Gris.
1: No będzie i wszystkich super. Państwa, ja nie będę za tydzień dopiero, ale może przybijemy piąteczkę, też się uda.
2: Serdecznie, panie redaktorze, zapraszam.
1: Także ja na pewno będę, bo już jestem akredytowany na festiwal Herbert Jada. To też wielkie wydarzenie, fantastyczne. Będzie między innymi siostrzenica Zbigniewa Herberta, pani Beata Lechcio, to wiem. Będzie wielu innych gości. Będą wspaniałe recytacje. Greckiego w pewnym sensie. Dzięki niemu na przykład odkryłem Kawafisa. Wie pan? I państwo, czy wiedzą, jest taki grecki poeta Kawafis, wspaniały. I Zbigniew Herbert na niego mnie naprowadził. Dziękuję.
2: Panie redaktorze, dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie zapraszam.
1: No to pa!

0: personalmente en el sentido de una visita.
1: Así es.
0: Claro que sí.
2: Jeśli chodzi o osobistą wizytę, oczywiście, że tak. Jestem wdzięczny mediom, że przekazują wiele przesłań, które chcę kierować do ludzi. Wiem, że w ten sposób może docierać także przesłanie pokoju i miłości oraz wezwanie do wspólnego budowania harmonii.
3: Ojciec Święty dodał, że pochodzi z rodziny imigrantów od strony dziadków. Wśród przodków od strony swojej matki byli zarówno niewolnicy, jak i właściciele niewolników. Pieśń pokoju to spotkanie łączące modlitwę i muzykę zainspirowane duchowością świętego Franciszka z Asyżu. Zostało ono zorganizowane przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si i Fundację Andrei Bocellego. Pieśni wykonywał chór składający się ze 164 młodych ludzi z Ziemi Świętej, Ugandy, Haiti i Włoch. W spotkaniu uczestniczył Ojciec Święty.
4: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
2: Drodzy młodzi przyjaciele, czy podczas śpiewu zauważyliście, że muzyka wprowadziła nas wszystkich w doświadczenie czegoś nowego, czegoś większego niż to, co ktokolwiek z nas mógłby stworzyć sam? W tym duchu nadal rozwijajcie dary, którymi obdarzył was Bóg i pozwólcie, aby prowadziły was ku Niemu. On jest wszystkim, czego poszukujemy w życiu. Tylko On może ukoić nasze niespokojne serca. Pamiętajcie, że zostaliście stworzeni do rzeczy wielkich i że ten świat nie zdoła zaspokoić waszego pragnienia, sensu i szczęścia.
4: This world is not enough to quench your thirst for meaning and happiness.
3: Spotkanie miało miejsce wczoraj wieczorem w Castel Gandolfo.
5: Wiadomości ze świata.
3: Papieska organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z zadowoleniem przyjęła zapowiedź irackiego rządu dotyczącą wsparcia powrotu rodzin chrześcijańskich do kraju.
6: Według informacji przekazanych przez pełniącego od maja funkcję premiera Iraku Alego Al-Zaidiego, chrześcijanie mają być w przyszłości między innymi priorytetowo uwzględniani w państwowym programie budownictwa mieszkaniowego. Od dziesięcioleci organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera chrześcijan w Iraku. Po wypędzeniu ich przez terrorystów Państwo Islamskie w 2014 roku organizacja wspólnie z lokalnym kościołem sfinansowała odbudowę zniszczonych domów na równinie Niniwy. Ponadto organizacja wspiera odbudowę domów, rozwija kościelne projekty edukacyjne, finansuje formacje księży oraz programy pomocy duszpasterskiej i społecznej.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Popołudnie wnet.
9: Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek. Moim i Państwa gościem jest pan sędzia Piotr Schab, prezes Stowarzyszenia Veritas et Ius w Służbie Narodowi. Dzień dobry, panie sędzio.
8: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
9: Rozmawiam z panem sędzią w związku, jak się Państwo domyślają, w każdym razie stali słuchacze Radia Wnet, w związku z kolejną awanturą, to chyba tak trzeba tak to nazwać, w wymiarze sprawiedliwości. 28 lipca, czyli kilka dni temu, na stronie prezydenta Karola Nawrockiego ukazał się komunikat, który rozpoczyna się tak. Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym oraz akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Sądzie Rejonowym. Nowo powołani asesorzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP. Asesorzy to są tacy, można powiedzieć, nie do końca upieczeni sędziowie. Może to złe sformułowanie, bo takie trochę depresjonujące. To są osoby na takim początku swojej kariery sędziowskiej, mogą orzekać w wielu, wielu sprawach. W niektórych nie, na przykład nie mogą orzekać w sprawach aresztowych. Niemniej jednak już rozpoznają sprawy w sądach. Na przykład przecież głośna sprawa umorzenia śledztwa w sprawie Sławomira Nowaka, to przecież dokonane zostało to z tego, co pamiętam, chyba rękami asesora, jeśli się nie mylę. No właśnie. I wydawałoby się, że komunikat jak komunikat, dzień jak codzień, a jednak nie. Bo w Polsce okazało się, że mamy spór o to, czy fakt złożenia ślubowania tych osób wobec prezydenta i nominowania ich przez prezydenta na asesorów jest wystarczający, żeby weszli w tryby wymiaru sprawiedliwości.

0: Ktoś uznał inaczej. Proszę panie sędzio wyjaśnić, kto i dlaczego.
1: Szanowni Państwo, no oczywiście resort sprawiedliwości uznaje, że akty powołania pochodzące od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jednak wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, co jest oczywiście sprzeczne z prawem, bo Trybunał Konstytucyjny w wyroku K2/26 z 25 czerwca bieżącego roku orzekł, że akty te nie wymagają kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, a zatem, zważywszy na przepis artykułu 190 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu, nie ma mowy tutaj o zasięganiu, powiedziałbym zresztą w sposób całkowicie pozbawiony podstaw i legitymacji formalnej, zasięganiu kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów po to, aby asesora tak naprawdę dopuścić do wykonywania jego służby, do pełnienia służby przez niego, a zatem aby nawiązać z nim stosunek służbowy. To jest, pan redaktor powiedział, spór. To nie jest spór prawny. To jest ordynarna walka polityczna. Użyłem tego słowa z pełną świadomością, ponieważ ci, którzy szermują tego rodzaju argumentacją, chodzi tutaj o władzę wykonawczą, chodzi także niestety o Krajową Radę Sądownictwa, doskonale wiedzą, jakie są regulacje dotyczące orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i doskonale wiedzą, że łamiąc de facto te regulacje, popełniają czyn zabroniony przez ustawę karną. To jest moje zdanie, ale ci ludzie zdają sobie z tego sprawę. Chodzi tutaj zatem o brutalną ingerencję władzy wykonawczej, czynnika politycznego, jednoznacznie realizującego program dewastacji niezawisłego sądownictwa w fundamenty ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, które przecież opierają się na trójpodziale władz. Tak to należy interpretować, tak po prostu jest. Mamy więc do czynienia z walką polityczną sięgającą prymitywnej argumentacji oraz powiedziałbym prowadzonej wulgarnymi metodami, no przeciw podstawom ustroju naszego państwa. Tak to ocenia.
0: Mhm. To może jeszcze wyjaśnimy, dlaczego Trybunał tak orzekł. Prezydent jako najwyższy urzędnik w państwie sprawuje swojego rodzaju kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości, w tym sensie, że on decyduje, kto wchodzi w wymiar sprawiedliwości jako sędzia, tak?
1: I
0: w tej,
1: oczywiście, tak, że tak.
0: Tak jak ja zrozumiałem ten wyrok, tak jakby go chcieć przełożyć na takie ludzkie sformułowania, to po prostu Trybunał uznał, że no, bycie asesorem jest czymś nieco mniejszym niż bycie sędzią, więc skoro prezydent ma prawo powoływać sędziów, to tym bardziej ma prawo powoływać asesorów samodzielnie, bez kontrasygnaty, tak? Na zasadzie, że tak większe konsumuje mniejsze, tak?
1: No, można to tak nazwać, natomiast artykuł 144 daje prezydentowi Rzeczpospolitej, powiedziałbym, prerogatywy, które odnoszą się wprost do nominacji w wymiarze sprawiedliwości. Pan redaktor powiedział, że asesor pełni nieco mniejszą rolę niż sędzia. Oczywiście publicystycznie można to tak nazwać, natomiast to zupełnie nie tak wygląda z punktu widzenia osób, sprawy których ów asesor rozstrzyga. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku oczywistym dla większości prawników o potrzebie oceny prerogatyw prezydenckich w sposób pogłębiony. Chodzi tutaj o prerogatywę pogłębioną. Jeżeli to prezydent decyduje, kto rozstrzyga spory z łańcuchem na piersi, to oczywista wykładnia konstytucji sprowadza się do konstatacji, że nie chodzi tutaj wyłącznie o sędziów nominowanych, tytularnych, że tak powiem, ale także o asesorów, którzy przez strażnika konstytucji, jako jedyną osobę uprawnioną, powoływani są do pełnienia tej misji, do pełnienia tej służby, sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W innym wypadku mielibyśmy do czynienia z niedopuszczalną ingerencją władzy wykonawczej, nie tylko w prerogatywy prezydenckie, ale także w sferę wymiaru sprawiedliwości. Ta konstatacja jest oczywista i zakładam, że jest oczywista również dla tych, którzy ją w tej chwili torpedują. Takie jest moje zdanie.
0: Rozumiem. z uwagi na kalendarz, ja zakładam, że te osoby, od których prezydent odebrał ślubowanie, były wskazane przez poprzedni skład KRS-u.
1: Tak.
0: Czyli ten KRS, który ci ludzie, którzy są przy władzy i część środowiska sędziowskiego nazywają neo-KRS bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, to proszę panie sędzio jeszcze wyjaśnić słuchaczom, jak w tym wszystkim zachowała się ta obecna KRS, no bo jest to ciało no, jak gdyby no, urzędowo zaangażowane w wybór sędziów.
1: Tak jest.
0: Więc chyba nawet była zobligowana do zajęcia stanowiska. No.
1: I zajęła. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w ostatnim czasie zajęło stanowisko drogą uchwały, w którym odwołuje się do koncepcji konieczności kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów pod aktem powołania asesora. To prowadzić ma wespół, bo to oczywiście chodzi o akcję zorganizowaną, wespół ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości do powstrzymania realizacji owych aktów prezydenckich w tym sensie, że osoby powołane na stanowisko asesorów po prostu nie mogą zostać dopuszczone do orzekania. To jest stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, która wywodzi tak naprawdę swoją ocenę tej sytuacji z argumentów całkowicie pozbawionych uzasadnienia, rozgranicza tutaj pozycję ustrojową asesora od osoby, która otrzymała nominację do pełnienia tej funkcji i de facto torpeduje status służbowy asesora z powodu braku kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów pod aktem powołania. Prezentuje stanowisko, że osoba taka nie może nawiązać stosunku służbowego. To jest fałsz. Proszę o tym pamiętać. To jest fałsz z szeregu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że mamy tutaj stanowisko Trybunału Konstytucyjnego i ono zamyka dyskusję. To nie ulega kwestii. Poza tym mamy oczywiste ugodzenie w zespół prerogatyw prezydenckich. A nadto chcę państwu wskazać, że Trybunał Konstytucyjny rozpatrując sprawy dotyczące zagadnień natury prawnej odnoszących się do uformowania i trybu wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, postanowieniem zabezpieczającym zobowiązał Krajową Radę Sądownictwa do powstrzymania się od jakichkolwiek działań przewidzianych ustawą o KRS. KRS mimo to w takim składzie, w jakim obecnie funkcjonuje, takie akty podejmuje. Jest to bezprawie. Mamy zatem do czynienia z, no po pierwsze w moim przekonaniu, podporządkowaniem, oczywistym podporządkowaniem Krajowej Rady Sądownictwa opcji politycznej sprawującej władzę, pójściem w sukurs stanowisku resortu sprawiedliwości, a nadto no, podważeniem ustrojowej roli prezydenta Rzeczpospolitej. Tak się dzieje obecnie.
0: Takich wydarzeń no, na tym styku KRS, Waldemar Żurek, Adam Bodnar było bardzo wiele. Zjawisko niepublikowania wyroków Trybunału, no to już można powiedzieć, to w pewnym sensie stała się sztampa, panie sędzio, bo to już przestało być jakimś coś nadzwyczajnego. Natomiast tutaj takim nowym elementem jest jednak moim zdaniem to, no, że tak jak z komunikatu wynika, około 200 osób no, zostało nagle stanęło na jakimś życiowym zaklęcie w takiej sytuacji jednak, no jakby to powiedzieć, dojmującej, tak? No bo o ile wcześniej ci tak zwani neosędziowie, używam tego sformułowania tak zwani, no oczywiście, że byli sekowani przez władzę, tak, i w jakimś sensie znieważani i piętnowani, no to ich kariery jednak, o ile oczywiście prezydent ich wskazał, to toczyły się normalnie. trafiali do sądów, orzekali, no co prawda ich wyroki były często uchylane, ale pensje te osoby pobierały i ich kariera jakoś się rozwijała. A tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że ci prawnicy, którzy mają tą pieczątkę od prezydenta, pieczęć i akt ślubowania, tak naprawdę są w jakimś niebycie. Czytałem w prasie branżowej na portalu prawo.pl, że tam się pojawiają wątpliwości co do ich ubezpieczenia społecznego na przykład, tak?
1: Tak jest.
0: Więc to jest taka sytuacja, no już w ogóle no nie licująca ze standardami jakiegoś cywilizowanego świata. Pytanie moje, czy pan widzi, bo pan pewnie obserwuje, nie wiem, no, czy pan miał na przykład kontakt z którąkolwiek z tych osób i czy pan się orientuje, czy te osoby może planują jednak, nie wiem, zajęcie jakiegoś stanowiska?
1: Co do faktu, czy te osoby zechcą, że tak powiem, zająć wspólne stanowiska, wiedzy nie mam. Jak wiemy, w środowisku sędziowskim doprowadzenie do tego rodzaju akcji jest trudne, najogólniej mówiąc. Natomiast ja powiem tak, nasze stowarzyszenie Veritas et Ius w służbie narodowi opublikowało stanowisko, kierując je także do prezesów sądów rejonowych w kraju, w którym apeluje o to, bo wszak od prezesów sądów będzie zależał los tych ludzi, by nie zważali na destrukcyjne i antykonstytucyjne stanowisko resortu sprawiedliwości, a także niestety Krajowej Rady Sądownictwa i wykonali swoje obowiązki w zakresie zapewnienia tymże asesorom warsztatu pracy. A czy tworzenia im stanowiska służbowych.
0: A czy to są w tej chwili ci prezesi sądów rejonowych, czy to są w tej chwili w większości nominaci Adama Bodnara czy Waldemara Żurka, czy są
1: jeszcze? Ależ oczywiście, że tak. W wielu wypadkach są to osoby powołane nielegalnie na swe stanowiska, ze względu na to, że zniweczono kadencję legalnych prezesów metodami pozaprawnymi, bardziej bądź mniej brutalnymi, natomiast są to osoby faktycznie zarządzające, niestety, sądami rejonowymi. Osoby te nie mogą pójść w sukurs politycznej, bezprawnej akcji torpedującej akty nominacji tychże asesorów i tego tyczy nasze stanowisko, a jeżeli wykonują obowiązki prezesów, mają obowiązek, bo w innym wypadku dopuszczą się przestępstwa po prostu, realizacji owych aktów powołania w ten sposób, że mają bezwzględną powinność stworzenia tym ludziom warsztatu pracy. Uleganie tutaj presji resortu, uleganie presji władzy wykonawczej, wspartej niestety przez Krajową Radę Sądownictwa, jest bezprawiem. Jest nie tylko bezprawiem, ale również niegodziwością. I ci ludzie o tym doskonale wiedzą. Wszystko zatem w rękach prezesów, bądź też osób, które nielegalnie pełnią rolę prezesów, jakkolwiek nie powinny jej pełnić. Ci ludzie po prostu muszą zostać dopuszczeni do orzekania.
0: No to przejdę teraz na jakieś wątki takie bardziej ogólne, wychodząc od tego, od naszego tematu rozmowy. Pan wspomniał, że te osoby wtedy, ci prezesi sądów, jeśli by nie dopuścili asesorów do orzekania, to popełnią przestępstwo. Mieliśmy już cały katalog rozmaitych przestępstw. No pan choćby jest, bo śledztwo w sprawie zamachu stanu nadal się toczy, tam są rozpoznawane jakieś wątki dotyczące sądów. Pan jest, albo w każdym razie powinien być pokrzywdzonym, tak? W takim postępowaniu z uwagi na to, co
1: pan spotkało. No, to jest kwestia dyskusyjna oczywiście. Czy urząd, który pełniłem i pełnię, chociaż nie mam instrumentów faktycznych do tego, żeby realizować swoją kadencję, czy chodzi tutaj o pokrzywdzenie natury osobistej, czy chodzi tutaj jednak o odwołanie się do organu. To jest rzecz do dyskusji, ale...
0: Ale oczywiście... miałem na myśli, no bo pan i został w okolicznościach no, co najmniej kontrowersyjnych pozbawiony możliwości sprawowania urzędu prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale również rzecznika dyscyplinarnego tak sędziów sądów powszechnych. Ale moje pytanie zmierzało do tego, katalog tych przestępstw dotyczących sądów, prokuratury jest już po prostu niebywale długi. Ja dochodzę ostatnio do wniosku, nieraz już to w moich wywiadach z rozmówcami sygnalizowałem, że tak naprawdę jedynym sposobem naprawienia sytuacji w Polsce jest jednak zmiana konstytucji, ucięcie tego wszystkiego, nie na zasadzie grubej kreski, takiej tej historycznie źle rozumianej, bo rozliczyć te rzeczy pewnie trzeba, ale tych spraw jest już tak dużo, I to jest tak zagmatwane, że no, ja szczerze powiedziawszy coraz mniej wierzę w możliwość tego rozliczenia. I jak pan na to patrzy, bo tak. No, powiedzmy taka sprawa, no, na przykład ta sprawa pozbawienia pana funkcji i pana kolegów z rzeczników dyscyplinarnych, ona akurat jest uważana względnie prosta, albo nawet bardzo prosta, bo jest ustawa, która nie pozwala skracać kadencji. Takie postępowanie karne, gdyby się toczyło, to pewnie w miarę prosto można przeprowadzić, tak? Ale na przykład, kiedy mówimy o na przykład przejęciu sądu, tak, nielegalnego, gdzie w tym postępowaniu pewnie trzeba by badać działania tego sędziego, tak? Co on tam robił, tak? Mhm. To jest taki gąszcz czynności dowodowych, bo przecież ci ludzie sprawują te funkcje już, nie wiem, 2 lata, będą może sprawować 3 lata. Czy to jest w ogóle do zrobienia, jeśli chodzi o moce przerobowe państwa? Czy my czy tu ilość nie przeszła w jakość, tak bym to powiedział?
1: Powiem w ten sposób. Nie do końca jest tak w moim przekonaniu, że warunkiem sine qua non usunięcia permanentnego bezprawia z polskiego wymiaru sprawiedliwości jest zmiana konstytucji. Jest szereg możliwości, które prowadzą do wniosku, że celowa, konieczna i skuteczna okaże się nie w pełni, ale okaże się zmiana ustaw względnie, wprowadzenie w życie aktów prawnych mających moc ustawy. Co do zmiany konstytucji, dla mnie jako obywatela, tak się wypowiem, mającego wiedzę prawniczą z racji wykonywanego 30 lat zawodu, tak, w Polsce konieczna jest zmiana konstytucji. Czy pojawią się siły polityczne, które zechcą to uczynić i będą w stanie? Nie wiem. Zakładam, że pan redaktor również teraz odpowiedziałby, że nie wiem.
0: Oczywiście, znaczy ja w ogóle nie mam pewności, czy dojdzie do zmiany władzy.
1: To oczywiście, jest... że nie mamy tej pewności. Natomiast powiem tak, szereg koniecznych działań przeprowadzić można w drodze ustawodawstwa. Czy istnieje powinność prowadzenia działań przeciw osobom, które świadomie podjęły się łamania prawa w sensie ustrojowym, absolutnie istnieje. Czy to jest herkulesowe zadanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także prokuratury? Tak. Czy mieliśmy kiedykolwiek do czynienia z precedensem w wolnej Polsce, sięgającym woli szeregu wpływowych osób, by niszczyć polskie państwo? Nie mieliśmy. Musimy zatem zachować się adekwatnie, musimy przeprowadzić szereg zmian ustawowych, wprowadzić szereg zapisów ustaw po to, aby podjąć skuteczne działanie przeciw tym, którzy wystąpili przeciwko własnemu państwu, innego wyjścia nie
0: ma. No tak, tylko że ja muszę powiedzieć, że ja nieco zrewidowałem w ostatnim czasie, znaczy może to jest za mocne słowo, zrewidowałem, mam wątpliwości co do na przykład koncepcji specustawy. Takiej, która miałaby regulować jakieś, naprawiać jakieś kwestie. A no mianowicie z tego, bo pierwotnie wychodziłem z założenia, że właśnie to jest tak zagmatwana sytuacja, że trzeba jakąś na przykład specustawę od wymiaru sprawiedliwości. No ale mamy na przykład artykuł 77 Konstytucji, który mówi między innymi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw. I na przykład, no, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że załóżmy, że dochodzi do zmiany władzy i panie sędzio, jako legalny prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest tam wprowadzany do gabinetu, ta pana następczyni jest grzecznie wypraszana, pani sędzio, pani tu w ogóle nie powinna być, dziękujemy, do widzenia. Robi się tej pani na przykład jakieś śledztwo, postępowanie dyscyplinarne, no w porządku. Ale ona idzie do sądu pracy na przykład, tak? I po prostu składa pozew do sądu pracy i sąd pracy z uwagi na to, że sprawa jest niezwykle wysokiej wagi, poważnej wagi, w trybie takim przyspieszonym, bo normalnie gdyby się to toczyło w takim zwykłym trybie, to kolejki są takie, że byłoby to rozpoznawane na świętego nigdy, tak? Takich na przykład sprawę zastępców prokuratora generalnego, którzy też skierowali swoją sprawę do sądów pracy, pozbawienia możliwości sprawowania funkcji do tej pory, z tego co wiem, pierwszego posiedzenia nigdy nie było, ale to mogłoby być inaczej. Na przykład sąd wyda zabezpieczenie, że po prostu do czasu rozpoznania tej sprawy pewnie nic nie robić. I co wtedy? Bo to jest taki konkret.
1: Ano wtedy musimy rozstrzygnąć, powiedziałbym, zagadnienia natury zasadniczej czy prawo pracy i sąd pracy wykorzystywany do ingerencji w stosunki służbowe dotyczące funkcjonariuszy publicznych, które tylko w pewnym zakresie chronione są i znajdują odniesienie w prawie pracy oraz w werdyktach sądu pracy, może służyć do przełamania przepisów o charakterze ustrojowym. Jeżeli na przykład pan minister Żurek podpisałby dekret, bo on sam tego sformułowania z lubością używa, że człowiek mający wykształcenie podstawowe będzie prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Nominacja ta uznana by została przez kolejną władzę, tak najogólniej powiem, za niebyłą. Czy tenże człowiek mógłby pójść do Sądu Pracy z żądaniem, że nawiązał stosunek pracy jako prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, żąda wynagrodzenia i przywrócenia go drogą postanowienia zabezpieczającego czy tymczasowego do wykonywania tych obowiązków? Czy jednak musimy sięgnąć do regulacji o charakterze ustrojowym i oczywistego faktu, że stosunek pracy jednak nie może torpedować regulacji o charakterze ustrojowym dotyczącym sądownictwa?

0: całkowicie bezprawnego usunięcia ich, tak?
1: Owszem.
0: Oni jednak się zdecydowali na sąd pracy, więc można by pewnie wskazać cały szereg przykładów, gdzie funkcjonariusze publiczni, nie wiem, czy sędziowie składali pozwy, ale składali, bo mogę też podać przykład znanych
1: panie
0: panu,
1: redaktor,
0: ale to już dokończę państwa, znanych panu sędziów z Sądu Okręgowego w Warszawie, którzy mieli trafić do sekcji sędziego Gonciarka, czy trafili w zasadzie, i oni skierowali w tej sprawie pozwy.
1: I dobrze, że skierowali, mieli pełne prawo, ponieważ zajmowali pozycję ustrojoną w prokuraturze, która podlegała i podlega ochronie także w aspekcie prawa pracy.
0: W sądzie, bo mówię o sądzie.
1: Oczywiście, natomiast w sądzie pełnili i mieli pozycję ustrojową, która podlegała ochronie także w aspekcie prawno-pracowniczym. Także. Ale prawo pracy nie może być rozumiane w ten sposób, że jest narzędziem bezprawnej kreacji pozycji ustrojowej osób nie mających żadnego uprawnienia do zajmowania stanowisk w wymiarze sprawiedliwości.
0: No rozumiem,
1: ja mogę się porozumieć ustnie z grupą polityków, oczywiście to jest hipoteza, że w przyszłości nawiążę stosunek pracy jako, nie wiem, minister leśnictwa w Polsce. Czy z tego wynikać ma dla mnie jakieś roszczenie na przyszłość o pieniądze, o tym, co pan redaktor słusznie nazwał jako ubezpieczenie, o coś jeszcze? Nie żartujmy sobie z naszego państwa. Po prostu wiemy, czym jest prawo pracy, wiemy, czym jest prawo o charakterze ustrojowym. Nie można przełamywać argumentami prawno-pracowniczymi regulacji ustrojowych. Nie można.
0: Natomiast ja się tu z góry zaznaczam, że tu się wcielam w rolę takiego dziennikarza, adwokata.
1: Ja rozumiem. Tak?
0: Obronie w tej konwencji, w obronie pani sędzi Markiewicz, to powiedziałbym, że za nią świadczą, nie wiem jaka to jest skala, czy to są dziesiątki tysięcy, czy setki, nie, w każdym razie olbrzymia masa decyzji przez nią wydanych jako prezesa sądu, które obowiązują, i powiem więcej, tutaj to nawet nie wiem jako adwokat diabła, tylko w ogóle jako Jakub Filarek widzę ten problem, że wydaje mi się, że zakwestionowanie legalności wszystkich tych uzurpatorów, decyzji tych uzurpatorów, gdyby tak się dokonało, to trochę by to wywróciło państwo do góry nogami.
1: Zgoda. Dlatego też regulacje ustawowe, perspektywa których dla mnie jawi się jako oczywista, winny jednak wprowadzić tutaj pewne dystynkcje. Gdy chodzi o zagadnienia właśnie prawno-pracownicze, gdy chodzi, ale nie dotyczące pani Markiewicz, nie. Gdy chodzi o kwestie pewnych zobowiązań, rzeczywiście tutaj szkodliwość usunięcia pewnych dyspozycji mogłaby daleko przekraczać zysk osiągnięty z przywrócenia stanu pełnego legalizmu. Dlatego też to jest kwestia, którą trzeba bardzo wnikliwie rozważyć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że pani Markiewicz podpisywała na przykład, czy odbierała ślubowanie od komorników, od notariuszy. Ci ludzie wykonują w tej chwili swój zawód. Nie można tego zrobić lekkomyślnie, prawda? No ale coś z tym zrobić trzeba i trzeba usiąść i pomyśleć. Koncepcje są, no tak powiem.
0: Koncepcje są, no w takim razie, no zapraszam pana sędziego do następnej rozmowy, żeby też przedstawiać te koncepcje, bo ja mam wrażenie, i to nie jest mój zarzut do pana, ani do stowarzyszenia, tak personalnie, tylko tak do w ogóle debaty publicznej, że my jednak za mało chyba rozmawiamy o tych konkretach, no bo to nie jest, my nie planujemy przecież, znaczy my, mówię, tu się nie planuje przecież, nie wiem, inwazji na obce państwo, gdzie jest kwestia kontrwywiadowca. W zasadzie ta debata powinna, moim zdaniem, toczyć się jednak jasnie z otwartą przyłożą. Nie brakuje tej debaty.
1: Zgoda, tylko proszę wejrzeć w to, że w tej chwili my musimy jednak trzymać się tego, co jest, powiedziałbym, istotą zainteresowania społecznego i potrzeby społecznej. Musimy nade wszystko wytłumaczyć ludziom, na czym polega destrukcja państwa. O tym, czy pewne decyzje pseudoprezesów sądów apelacyjnych czy okręgowych mają jednak zachować swoją moc, czy nie, możemy rozmawiać wówczas,

0: wytłumaczymy ludziom, że dzieje się mnóstwo zła w Polsce. Nie wszyscy to widzą. Nasza rola, także naszego stowarzyszenia Veritasitius, polega na tym, aby usilnie przekonywać i uczestniczyć w tym zakresie i w tej płaszczyźnie w debacie publicznej, że tak naprawdę rujnowany jest ustrój państwa i kwestią krótkiego czasu jest to, że każdy obywatel odczuje to na sobie i na własnej rodzinie. Trudno mi w tej chwili podjąć się tego, aby publicznie przedstawiać obywatelom wątpliwości dotyczące trafności poszczególnych regulacji prawa ustroju sądów powszechnych. Jeżeli ktoś chce ze mną podjąć taką dyskusję, jestem gotów. O każdej porze dnia i nocy. Ale myślę, że nie tyle, że sedno uczestnictwa w debacie uczciwej i potrzebnej debacie publicznej. To jest moje zdanie. Aha. Natomiast gdy chodzi o takie, powiedziałbym, szczegółowe odniesienie się do pewnych regulacji, unormowań, stanów faktycznych, jak najbardziej jesteśmy do tego przygotowani. Ale to może nie ten moment, gdy chodzi o szeroką debatę publiczną.
1: Ale w tej debacie będą Państwo mieli o tyle łatwiejszą, w tym komunikowaniu o tyle łatwiejszą sytuację, że macie panią sędzię Kamilę Borszowską-Mosowską, która jak mało kto, jako rzecznik prasowy, która jak mało kto potrafi tak komunikatywnie tłumaczyć obywatelom.
0: To jest nasza wielka siła, tak to prawda.
1: Tak, tak, no życzę Państwu powodzenia jako stowarzyszeniu w tym.
0: Dziękuję.
1: Kciuki.
0: Dziękuję.
1: To mówił, a rozmawiałem z panem sędzią Piotrem Schabem, prezesa Stowarzyszenia Veritas Etius w Służbie Narodowej. Dziękuję bardzo, panie sędzio.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Dziękuję bardzo.
2: Popołudnie w net.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu, tu sekcja lewacka Radia Wnet. Mówi Milo Kurtis. Przypominam, że sekcja lewacka jest robiona na wzór, sekcja lewacka Radia Wnet jest robiona na wzór sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Oczywiście nazwa przewrotna, tak jak i ja jestem ciągle przewrotny. No i co? Dzisiaj jest 30 stopni w tej chwili, około 30 powiedzmy, bo na telefonie się tyle wyświetla. Natomiast u mnie na wyspie, proszę Państwa, zaraz sprawdzę, Naxos. Sprawdźmy Naxos, ile jest. A u mnie jest, no niestety, ale 2 stopnie chłodniej. Tylko że na Naxos my mamy niesamowite wiatry, dlatego że mamy, no jest to wyspa o wysokich górach. Zresztą moja

To będziemy słuchali na końcu, też jest poważny. Też jest muzyka poważna, więc nie wiem. No to jest muzyka klasyczna dla mnie. Posłuchamy Vivaldiego, Cztery pory roku, lato właśnie. Czajkowskiego, Pory roku, zbiory sierpniowe. No, zbiory sierpień. Chopina, Etude F-dur o słoneczku. I Mozarta Allegro Vivace.

No a teraz po takiej solidnej dawce klasyki. Ja lubię klasykę, tak samo jak lubię awangardową muzykę. Po prostu lubię dobrą muzykę. Oczywiście dobrą według mnie, bo według niektórych dobrą muzyką jest disco polo. Według mnie dobrą muzyką jest akurat Mozart, Chopin, Czajkowski, Vivaldi. Ale nie zabieram tym, dla których disco polo jest dobrą muzyką. No to jest ich wybór. Ci barbarzyńcy mówili po łacinie de gustibus chyba, non discutantum est, jakoś tak mówili. Ponieważ jest to ta łacina w porównaniu z greką, jest rzeczywiście barbarzyńskim językiem, więc nie znam. Grekę znam. No więc, proszę Państwa, w następnej części będą zespoły rockowe, ale takie dosyć, powiedzmy, łagodne, no bo lato jest łagodne. Taki letni zespół to było Beach Boys, czyli chłopcy, plażowi chłopcy. To był australijski chyba zespół, a może jeszcze istnieje, bo powinni mieć po 70 ileś lat. Skoro Rolling Stonesi 80-latkowie skaczą po scenie, to dlaczego Beach Boysi mają nie skakać? Nie, jeden z nich umarł niedawno. Dobra, ale Beach Boysów posłuchamy. Później, kurczę, znalazłem Crazy Summer Wilków. Nie wiem, dlaczego wilki nie zwariowane lato, tylko Crazy Summer. No i posłuchamy jeszcze, no, zobaczymy, ile nam się dało posłuchać. Mam w planie Mango Jerry, Dorsów mam Indian Summer, Chris Rea, Looking for the Summer, no i Pink Floydów. Tego na pewno posłuchamy na zakończenie. Pink Floyd, Summer 68.

0: Specjalnie dałem na koniec Summer 68, bo to było ostre lato. Ja go pamiętam, bo miałem wtedy 17 lat. Już ruch hipisowski bardzo potężny. Marzec 68 roku w Polsce wyrzucili mojego ojca z uczelni, pozostał ze studentami i z partii go wyrzucili. Summer 68 Pink Floydów. Co się działo? Rewolucja we Francji. Konserwatyści aktualni bardzo nie lubią tego Summer 68, że to i narzekają, co hipisi i tak dalej. Pamiętam, byłem w takim programie w Polsce 24 i o hipisach rozmawialiśmy i jeden taki młody ultrakonserwatysta mówił, ale co ci hipisi, narkotyki, to jakieś... Ja mówię, no wiesz co, ja wolę jak Janis Joplin śpiewa w sukience, niż jak jakaś nowa gwiazda śpiewa w majtkach samych, no w bikini czy w czymś tam. Muszą pokazywać dużo ciała. My w czasach hipisowskich nie musieliśmy tego robić. No dobra. To Summer 68 posłuchaliśmy, koniecznie chciałem tym skończyć i tym kończę audycję. Zapraszam w przyszły czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
0: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
6: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
7: Co czwartek od godziny 21 do 23:00 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing.
3: To była autopromocja.

0: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
1: Jestem patronem Państwa Radia. Miłe głosy, fantastycznie prowadzicie Państwo programy, dlatego wpłacam. No warto na takie radio wpłacać. Jest miłe dla ucha, dla duszy i serca. No fantastycznie po prostu. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich Was, Państwa dziennikarzy, prowadzących, tych, których może nie widać gdzieś. Wszystkich pozdrawiam serdecznie i trzymać dalej to i robić to z takim entuzjazmem i fantastycznym, nie wiem, no prowadzeniem.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Wieczór Wnet.
4: I tak nasz Wieczór Wnet zaczynamy. Jest godzina 7:05. Dzisiaj troszkę wcześniej. Wczoraj, tydzień temu było troszkę później. Tydzień temu była taka pogoda raczej jesienna, taka może nie bardzo letnia. Dzisiaj jest pełen letni upał. Jest przynajmniej w Warszawie cudowny letni, gorący wieczór, no ale aura to jedno, a życie polityczne i także życie, nazwijmy to nawet, polskiego państwa pod względem bezpieczeństwem, to co innego. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Jest skoro czwartek, to w naszym studio jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukasz.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Oczywiście zacznę o czymś, o czym teraz będę mówił częściej, do naszych youtuberów się zwracając, czy oglądających nas na YouTubie. Jest to stała widownia, około 50 tysięcy, czasami jest więcej, żeby nas było jeszcze więcej, jeżeli nas Państwo na YouTubie oglądacie.
5: Rozmnażajcie się Państwo YouTuberzy.
4: Tak, ale to jest taka prośba o włączenie się poprzez lajki, poprzez komentarze. My te komentarze czytamy. Ja się często przyznaję, że nie pod każdym filmem, gdzie występuję, który prowadzę w Radio Wnet, komentarze czytam, ale pod kilkoma tymi cyklicznymi audycjami czytam je dość wnikliwie, więc za każdy komentarz pozytywny, krytyczny, bardzo...
5: Czytasz bardzo... 400 komentarzy?
4: Dużą część czytam. Pewnie nie wszystkie, no bo one wchodzą tak, jak ludzie oglądają, więc częściej pojawiają się 2-3 dni później. To już tych może nie zawsze, ale te, które się pojawiają w pierwszych godzinach, dniach, no to gdzieś tam dnia następnego, czy jeszcze 2 dni później zerknę, poczytam, czasami nawet odpowiem komuś, czasami twierdzę,

0: Czasami przecząco, ale to jest bardzo sympatyczne i wszystkie, zwłaszcza te krytyczne też lubię, żeby nie było, bo jakoś tak nie jestem fanem, jak tylko chwalą, bo to znaczy, że nie ma życia. Hejt jest oznaką życia, więc też za te krytyczne dziękuję komentarze i bardzo, bardzo dziękuję za polubienia i za podbicia. Przede wszystkim to jest nowa funkcja na YouTubie, tam jak się przesunie komentarze w bok na komórce, to jest funkcja podbicia i to bardzo dobrze działa, żeby przełamać algorytmy YouTube'a. Państwo tydzień temu, dwa tygodnie temu bardzo chętnie nasze filmy podbijali, dzięki czemu one miały jeszcze większą publiczność i za te podbicia bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Tyle tytułem wstępu. Dzisiaj czwartek, noc, kolejna rakieta, chyba już możemy powiedzieć rosyjska, bo to jest takie zawahanie zawsze właśnie po przewodowie, czy mówić, czy rosyjska, bo to...
1: Ukraińcy nie mają takich rakiet.
0: No właśnie nie mają i możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to była rosyjska. Jak tak mówię, to już widzę, że ktoś tam może jednak to była chińska, albo eskimoska rakieta, albo ukraińska.
1: Eskimoska.
0: Ale jednak wydaje się, że była to rakieta rosyjska i trzeba się z tą rzeczywistością zmierzyć. Czy można się oszukiwać, a można tę rzeczywistość przyjmować taką, jaką ona jest. To mamy tą rosyjską rakietę. Nie wiemy oczywiście, czy celowo, czy niecelowo. Trwają spekulacje.
1: Tego się nie dowiemy.
0: I się nie dowiemy, ale trochę się dowiedzieliśmy o reakcji polskiego rządu i polskiej armii, polskich sił zbrojnych. Jakie są twoje na gorąco? Bo to jest na kilka godzin. Nie mamy wszystkich danych.
1: No na gorąco, bo jest 31 stopni.
0: To prawda. To na gorąco, co to mówi o rządzie, o naszych możliwościach militarnych, drogi doktorze?
1: Z jednej strony mówi źle, a z drugiej dobrze. Zaczniemy od dobrze. To znaczy, to dobrze też jest źle, ale już wyjaśniam. Bardzo dobrze zorganizowana kampania dezinformacyjna rządu w tej sprawie i media, szczególnie mainstreamu, i ludzie z koalicji, i ludzie z administracji, i z wojska, mówią, wszystko zrobiliśmy dobrze. Dziennikarze, na przykład Polsat News, mówią co innego, mianowicie, a i analitycy też, że o tym, że będzie taka akcja rosyjskiego lotnictwa strategicznego, bombowców, było wiadomo od wczoraj, nawet od godziny 12. W południe. O północy już było wiadomo, że to się zaraz zacznie i chyba zaczęło się o drugiej. Na portalach ukraińskich rządowych było już widać ostrzeżenia, było widać, skąd te bombowce lecą. Wiadomo, że te rakiety 106, rakiety nie balistyczne, tylko krążące, czy inaczej się mówi, nie krążące, manewrujące. Te bombowce noszą na pokładach i potem były już komunikaty ukraińskie. Pierwsze spadły chyba nawet o drugiej i jeden się zapodział i wylądował w Polsce. Otóż żeby nie gadać za dużo. Po pierwsze, to oznacza, że nie mamy tej tak zwanej tarczy wschodniej, ponieważ ona powinna polegać na tym, że zestrzeliwujemy wszystko, co przekracza granicę polską, na granicy z Białorusią, Ukrainą, Kaliningradem. I to byłby dowód naszej sprawczości i tego, że ta tarcza działa. Wiadomo, że nie działa, bo brakuje jeszcze różnych elementów, a jak brakuje różnych elementów, znaczy, że one nie są ze sobą zorkiestrowane czy kompatybilne i nie stanowią całości. I że długo jeszcze będziemy czekać, bo po pierwsze, nie wiemy, czy ten rząd potrafi i chce to zrobić. Po drugie, jednym z elementów tej tam potrójnej, trójwarstwowej tarczy antyrakietowej, antydronowej są patrioty, a wiadomo, że Amerykanie za mało produkują i stoimy w kolejce. więc pewnie mamy kilka albo kilkanaście do użycia.
0: Stoimy w kolejce, albośmy się tej kolejki wyzbyli na rzecz Kijowa swego czasu.
1: Jest, to też byśmy stali w kolejce, tylko dalej. Tylko dalej. Jakoś było tak, że najpierw nie było zaprzeczeń po takich wiadomościach, a potem było jedno zaprzeczenie, ja słyszałem jedno zaprzeczenie ze strony jakiegoś tam ministra u Tuska, że to nieprawda, ale tylko tyle. Ukraińcy cicho siedzą, więc nie wiemy jak jest. Ale dalej. No to jak nie mamy tej tarczy i te rakiety mogą sobie latać, no to wysłaliśmy za nimi dwa myśliwce, chyba F-16, i jak jeden dogonił tę rakietę, tak zeznają ci ludzie z rządu, to rakieta wzięła i zrobiła bum, ale nie w samolot, tylko w ziemię. Więc pytanie, czy to przypadek, czy była sterowana do końca przez Rosjan, i jak oni zobaczyli, że tę rakietę goni myśliwiec, to postanowili ją bumnąć. Nie wiem, czy to tak jest, ale jakieś takie wrażenie nieprzypadkowości ta wypowiedź tego ministra tworzyła. To oznacza, i o to zapytał jeden z komentatorów na nowej telewizji Newmax, której jeszcze nie zdążyłem włączyć, ale za to już poczytałem komentarze. No dobra, to był jeden, a co będzie, jak będzie kilkadziesiąt? Co prawda Rosjanie na razie kilkadziesiąt to nie są w stanie uzbierać, bo oni zbierają przez kilka dni. 22 chyba były dzisiaj w nocy. No ale a jak się rozkręcą, a jak im Chińczycy pożyczą, a jak Koreańczycy będą z nimi, Irańczycy pracować, to za rok, dwa, trzy może być tego dużo. I pytanie, co wtedy? Czy my już tę tarczę będziemy mieli, czy nie? Bardzo ta kampania dezinformacyjna rządu jest nie tylko myląca, ale tak strasznie zaciemnia. Nie wiemy, czy jest dobrze, czy jest źle, bo wiemy, bo mówią nam, że jest fantastycznie. Co prawda dziennikarze z Polsatu News pytali, jak jest tak fantastycznie, to dlaczego pani, o nie pamiętam, ona ma takie ładne nazwisko, korespondentka, nie Polor, ale coś w tym rodzaju, ona była pierwsza.
0: Była na godzinę przed wojskiem, była
1: przed
0: na
1: wojskiem,
0: miejscu
1: przy, tak
0: o piątej rano, piątej z
1: zawiadomiona
0: minutami.
1: Przez mieszkańców.
0: Tak jest.
1: Ona, jak rozumiem, nie mieszka tam na wsi, tylko pewnie w jakimś Lublinie albo
0: dojechała,
1: coś.
0: A co jest ciekawe...
1: I musiała dojechać,
0: bo to
1: tak
0: jest bardzo
1: wojsko.
0: Ciekawe, bo na to jest wiele dowodów, łącznie ze zdjęciem nastoletniego fotografa amatora, który uchwycił F-16 tuż nad miejscem, bo tam był, no to oni widzieli, gdzie spadło, bo był samolot, a żandarmeria, wojsko, policja, straż pożarna były ponad 4 godziny później na miejscu. Wcześniej pojawił się dziennikarze, więc coś tu ewidentnie
1: zagrało. A wojsko z WOT-u dopiero miało o godzinie 12 chyba dopiero miało nadjechać. Oni mieli zbierać te kawałki.
0: To prawda. No ale powiedzmy, no WOT to jeszcze jest tak, że ich trzeba zebrać, tak? No to jest tak, że oni muszą odchodzić, że pracują.
1: Ale to jest pytanie, czy my nie powinniśmy mieć specjalnej jednostki poszukiwawczej, może raczej saperskiej, na ścianie wschodniej, która powinna być rozlokowana, nie wiem, tam w 10 miejscach, tak żeby miała blisko. Ale krótko mówiąc, jaka jest koncepcja obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej, bo my tego nie wiemy. Wiemy, że w razie czego drona można strącić rakietą angielską tam za prawie 1 000 000 złotych, co jest koszmarem, bo taki dron kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiemy już, że rakieta, znaczy wiemy, mówią nam wojskowi i propaganda rządowa, że można rakietę 106 strącić przez myśliwiec F-16, ale równocześnie wiceminister obrony Zemke powiedział, że to się nie opłaca, bo to strasznie drogie. Są te rakiety, rozumiem, że te angielskie, bo się rachunek jakoś kosztów liczy, a ona sobie leciała i sobie spadła. A co będzie, jak sobie będzie leciała w stronę dużego miasta, na przykład, jak rozumiem, koło Lublina, ona chyba wręcz przeleciała.
0: Tak, ona gdzieś tam była blisko, potem skręciła na południe i wylądowała trochę pod Kraśnikiem. Żeby było ciekawiej, to każdy, kto trochę tam się orientuje w polskiej polityce obronnościowej, pod Kraśnikiem ma być lokalizowana istotna część infrastruktury budowy amunicji w Polsce. Fabryka.
1: Fabryka, ale
0: 100 km od granicy i akurat tam wylądowała ta rakieta, tak jak ta pod Bydgoszczą za poprzedniego rządu, znaleziona też całkiem przypadkiem przez panią na koniu.
1: Wylądowała... Panią na koniu. Co za przypadki, co za przypadki temu rządowi zdarzały.
0: Poprzedniemu również, jak widać, tak. Bo to było za poprzedniego rządu, żeby była jasność.
1: Za ministra Błaszczaka.
0: A żeby było jeszcze ciekawiej, pod Kraśnikiem budujemy fabrykę amunicji i tam akurat ta rakieta wylądowała niedaleko, a pod Bydgoszczą to mamy ważne gmachy wojskowe.
1: No, dowództwo. Mamy tam nawet specjalną jednostkę natowską.
0: Tak jest. I akurat tam wylądowała ówczesna ta rakieta, której mało kto zauważył. Ta też jakoś dziwnie się pojawiła, bo najpierw wszystkie część była monitorowanych, one zawróciły o 3:29, a potem nagle pojawiła się ta jeszcze jedna o 3:40, leciała 6 minut, przeleciała 90 parę kilometrów i wylądowała.
1: No, byliśmy ostrzegani, że Putin szykuje jakieś prowokacje wobec krajów NATO. Co by nie było, można zapisać, że to jest kolejna i zobaczymy, czy to się będzie układało w jakąś serię, czy nie. Najgroźniejsze jest to, że czy to było przypadkowe, czy celowe, to Rosjanie to monitorują i sprawdzają nasze reakcje, czyli wykrywają dziury, żeby nie powiedzieć dziuryska, ogromne dziury w naszej obronie antyrakietowej, antydronowej. Szykują się do czegoś, czy do tego dojdzie, nie wiemy, ale najwyraźniej Zachód powziął takie usposobienie, że, bo to nie są fakty, to raczej jest jeszcze w kulturze emocji i postaw, że Rosja zaczęła przegrywać wojnę z Ukrainą. Putin się tak strasznie tym przejął, że zaczął się przygotowywać do jakichś specjalnych operacji przeciwko krajom NATO, co Zachód podjął i już na Zachodzie jest absolutnie ugruntowana, ale to emocja, bo to nie jest na faktach oparte, emocja, że Putin zaatakuje. Nawet jeden generał szwedzki, a Szwedzi raczej słyną z tego, że w zimnym krajobrazie zachowują się w sposób chłodny. Powiedział, że na pewno Rosja zaatakuje kraje natowskie wcześniej, na przykład w 27 roku. No, na razie tę tarczę dobrze byłoby jakoś uzupełnić. No i tu jest problemem, a nawet katastrofą, to, że Polska nie została dopuszczona do tej koalicji antybalistycznej. Na początku tam ci z rządu opowiadali bajki, że nie musimy być, że to nieważne, że tamtym ich uwielbianym zachodnim ludkom nigdy się nic nie udaje. Ani nie zrobili myśliwca piątej generacji, ani czołgu nowego. I w ogóle to w ogóle na ten Zachód nie należy zwracać uwagi. Zacofane jakieś terytorium. Po czym jednak wczoraj chyba premier Tusk, właściwie udało mu się spotkać z premierem, z prezydentem Zełenskim, bo on wracał sobie z tej Ameryki przez Francję i mógł sobie hopsnąć przez Mołdawię albo gdzieś, a jednak w Lublinie wylądował i spotkał się, ale nie w Jasionce, spotkał się z Tuskiem i obaj potwierdzili, że mówili o broni antybalistycznej. Co to oznacza? Rozumiem, że Tusk jednak chciał skłonić Zełenskiego, żeby jednak pozwolił Polsce, no dobry pan, co mu szkodzi.
0: Tak, żeby Polska
1: żeby
0: mogła
1: Polska
0: dołączyć.
1: Polska mogła, a ja zwracam uwagę na to, że te bezsensowne argumenty, że tam nie ma czego żałować, bo ci na Zachodzie nic nie umieją, nie widzą tego faktu, że przedtem mówiliśmy o koalicjach, konsorcjach, w których naprawdę, chociaż chcieli jakąś broń wyprodukować, kasa się liczyła. Przecież Francja czy Niemcy, co budowały ten czołg czy ten myśliwiec, że nie są zagrożone przez żadną Rosję bezpośrednio, więc czy tam uda im się to zbudować, czy nie, jak się nie opłaca, nie budują. Natomiast jak do tego jako główny partner, także technologiczny, przyłącza się albo konstruuje to Ukraina, to wiadomo, im o kasę też gdzieś tam chodzi, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. Krótko mówiąc, ja wróżę, że ta koalicja antybalistyczna w tym składzie albo w innym, ale z Ukrainą, te rakiety w ciągu roku zacznie produkować więcej. My mówimy, czy ci nasi komentatorzy tam mówią, że to jest koalicja 9 państw i Ukrainy, a to naprawdę jest koalicja kilkunastu firm zbrojeniowych z firmami ukraińskimi, oczywiście pod patronatem państw, ale to jest konsorcjum firm, czyli dużo bardziej techniczne i nastawione na kasę. Według mnie z tego coś wyjdzie i musimy w tym być.
0: To ja dorzucę wątek mniej newsowy. Wypowiedź z 11 sierpnia. Ale nie, że przyszłościowa, nie to, że futurologia, tylko z roku ubiegłego, 11 sierpnia, rok 2025. Donald Tusk mówi, Polska szykuje się do wojny, będziemy gotowi na rok 2027. I mamy i potem prowokacje, czy uderzenie dronów w nocy z 9 na 10 września, rok ubiegłego. Testowanie polskich sił zbrojnych, potem...
1: Testowanie Tuska.
0: Testowanie Tuska, potem mamy kolejne prowokacje, całkiem niedawno zabójstwo rosyjskiego opozycjonisty, który śmiał się i z Putina, i z Rosji, ale też śmiał się z Zełenskiego, został zastrzelony też...
1: Prawdziwy opozycjonista.
0: Też nie wiemy, ale chyba raczej przez Rosjan, no to więcej wskazuje, bo to ludzie przyjechali z Białorusi i byli, jeden tam był Gruzinem, tak, na w tej chwili.
1: No, stąd może typowe.
0: Jakoś mniej się mówi o kłopotach z imigracją gruzińską, które są bardzo poważne, bo akurat diaspora gruzińska z całym szacunkiem dla kultury, dla wielu ludzi, znam wielu Gruzinów, lubię kuchnię, lubię kulturę, szanuję. Wino też lubię, zwłaszcza białe gruzińskie. Natomiast...
1: A ja są berki jagnięce z półprzysmażonymi ziemniaczkami.
0: Nie wiem, czy to nam nie zdemonetyzuje audycję, ale zobaczymy. Nieobecnie zasięgów.
1: Myślisz, że ludzie pójdą
0: nie,
1: do kuchni?
0: Myślę, że algorytm, ale dobra, pali tylko z algorytmem. Natomiast przykład mamy gruzińskie rzeczywiście gangi, które się nad Wisłą całkiem nieźle mają i się rozpleniają jak szalone. Ale jakoś teraz się mówi, no bo akurat gruziński rząd aktualny współpracuje z Putinem, więc może dlatego się jakoś mniej mówi o tych kłopotach z gangami w Polsce.
1: Pracuje sam ze sobą.
0: Sam ze sobą, to jest jeden element. I teraz mamy rakietę. Trzecia prowokacja. Donald Tusk mówi o tym, że się do wojny szykuje akurat w roku wyborczym. Akurat
1: znaczy,
0: za
1: Putin
0: rok.
1: Próbuje potwierdzić prawdomówność prognoz Donalda Tuska, tak? Umówili się?
0: Nie wiem, czy umówili. Nie wiem, dlaczego Donald Tusk akurat rzuca taką datę jak 27 jako ten rok wojny. Akurat tak się składa, że to jest rok wyborczy. No ale to
1: wiesz,
0: może przypadek.
1: Tak mówił nawet generał Grigoriczius, amerykański szef wszystkich wojsk amerykańskich w Europie. I to dla mnie było zdumiewające, bo... No bo generałowie amerykańscy politycznych, a to jest tekst o wymowie politycznej, a nawet geopolitycznej, nie mówią sami z siebie raczej wtedy, kiedy ekipa rządząca na to pozwala, albo to jest dyskutowane w tych kręgach. Więc trochę tych wypowiedzi było. Tylko, że Grygiewiczius, jak to powiedział, to stara się przygotować wojska NATO na ewentualną agresję, prowokację, coś w tym rodzaju. A Donald Tusk powtarza to po raz 5 czy 10 i nic nie robi. I to jest zamierzone, bo to jest taki efekt zastraszenia, kurczę, grozi nam, ale nic nie robią. To co my biedni mamy robić? Do Hiszpanii chyba musimy uciekać. Strasznie prymitywne jest to, co premier Tusk robi i obawiam się, że skuteczne. To znaczy to ma obniżyć nastroje w Polsce, ludzi zastraszyć, żeby za dużo nie mówili, nie reagowali i tak dalej. I ta dzisiejsza impreza, mówię nie o rakiecie, tylko o reakcji rządu, o tej kampanii dezinformacyjnej, bardzo chyba skutecznie w tym kierunku idzie. Bo wszyscy wiedzą, że jak generałowie i ministrowie mówią, że wszystko jest w porządku, znów rząd się sprawdził i wojsko się sprawdziło i administracja się sprawdziła i straż pożarna i WOT, a to wszyscy widzą, że to prawda nie jest, bo jak pani reporterka z Polsatu przybywa na godzinę przed kimkolwiek, to porażające to jest po prostu, ale dobrze świadczy o Polsacie News.
0: Gorzej o policji.
1: A za chwilę to i straży pożarnej, bo miała blisko i dojechała, to nas też wykluczą za to, że mówimy o jakiejś stacji telewizyjnej?
0: Nie, za to nie. Nie wykluczają. No dobrze, mamy to omówione. Konsekwencje polityczne. Mamy wpis Jarosława Kaczyńskiego sprzed niedawna. Ja już Państwu nie zdałem go pokazać, ale go odczytam, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.
1: A nawet napisał.
0: No ale już powiedzmy,
1: albo
0: że...
1: za niego napisał.
0: Albo za niego. No, podobno w tej chwili już nie ma Radosław Fogiel, tylko... Rafał Bochenek.
1: I są no takie, to widać, takie w telewizji.
0: Tak, długie są takie wpisy teraz.
1: Ale ważne,
0: podobno,
1: że to Jarosław Kaczyński wymyśla i dyktuje.
0: Tak.
1: Kiedyś z Foglem tak widzieliśmy, jak Kaczyński mówi, a Fogiel pisze.
0: Tak, ale jak był Fogiel, chyba te tweety były troszkę lepsze. Sytuacja jest bardzo poważna, pisze Jarosław Kaczyński na Platformie X. Kolejny rosyjski pocisk na terenie Polski, a służby podległe rządowi nie reagują. Nie tylko nie było ostrzeżeń dla mieszkańców, ale także nie zadysponowano na czas służby na miejsce zdarzenia. O wszystkim dowiedzieliśmy się nie od instytucji państwowych, ale od dziennikarzy, którzy jako pierwsi byli na miejscu. To kompromitacja. Państwo Tuska zawiodło na całej linii. Dzisiaj nikt nie może czuć się bezpiecznie.
1: Może tych dziennikarzy trzeba zmobilizować, bo oni będą lepiej służyć w armii niż ci wojskowi.
0: To może nas wezmą w kamasze. Nie będzie tak źle. Politycznie...
1: Albo do rządu.
0: To już będzie gorzej.
1: Dawno nie było już rządu dziennikarzy. Ostatni chyba był Rakowski.
0: I chyba dobrze. Tak mi się
1: prawda. Wydaje. We Francji to wręcz do rewolucji doprowadziło.
0: Ale tam głównie prawnicy. Proszę nas nie, w to w rewolucję francuską, proszę nas nie mieszać, to
1: ale tacy,
0: to adwokaci.
1: Co pisali felietony i komentarze.
0: To jak prawnicy i adwokaci byli wówczas. No dobrze. Konsekwencje polityczne dla Tuska? Efekt flagi, czy jednak efekt tego, że się nadymał jak ta ryba na Jeszka i tak się nadął, że jak przyszło sprawdzam, to się okazało, że jednak ta tarcza wschód i to wszystko to nie działa.
1: Jak no to, pewnie, że nie działa, bo
0: jakie będą konsekwencje polityczne?
1: Nie zależy żadne. To znaczy żadne teraz. Zazwyczaj takie rzeczy bardzo poważne dotyczące najważniejszych sfer życia i naszych najważniejszych emocji, jak bezpieczeństwo, one działają, tylko bardzo wolno, bo one są głęboko. Ale one się pojawiają w kampanii wyborczej, a już na pewno w urnie. I wtedy tam, jak podejmujemy decyzję, na pewno na tego Tuska oddać głos, to wtedy wszystkie nasze wnętrzności i wątpia, jak się pięknie wnętrzności po staremu nazywały, wątpia. One jakoś wątpią w to, co chyba mózg sobie myśli i każą myśleć po ludzku. Mówią, ty mózgu głupi, my tu wiemy lepiej, bo to wnętrzności się wywracają, jak się źle dzieje. I to się odbija, ale odbija się późno. Trochę tak było z demoralizacją PiSu 19-23. Wszyscy się dziwili, tyle faktów tam dotyczących tego złego obchodzenia się z kasą publiczną, ale i z interesem państwowym, że PiS-owi nie padało. Padło na końcu i zrobiło swoje. Więc myślę, że tu będzie tak samo, tyle tylko, że to inna para tematów, że kończy się czas popisu, czyli nie te dwie partie będą decydowały wyłącznie, czy prawie wyłącznie o losie Polski i widać rozbicie na prawicy. No, to wyjście Morawieckich uczyniło już to, że mamy 6 podmiotów na prawicy. Jeden Mentzen, jeden Bosak, jeden Braun, jeden PiS, jeden Morawiecki. Jest 5. A kto jest 6? Prezydent. No bo on też wyraźnie
0: to widzę, że płynnie podmiotem. Do kolejnego tematu przyszedłeś, no to ja pozwolę sobie
1: możemy
0: go...
1: Możemy odpłynąć.
0: Nie, bo to już powoli tak zmierzajmy do tej polityki, bo to jest tak, proszę państwa, zdradzę państwu jak kulisy mediów. Dzisiaj dużo mediów, różne telewizje, jedna, druga. Wszyscy tam na antenie mówią rakieta, ważne. Ale większość rozmów w kuluarach toczy się o Mateusza Morawieckiego. Że jednak,
1: no i słusznie.
0: Że ta rakieta oczywiście jest istotna, ale przynajmniej takie poletko dziennikarsko-polityczne rozgrzewa Mateusz Morawiecki. Wszystkich posłów
1: to
0: na
1: prawda.
0: Prawicy wyjdzie, uda mu się, nie uda, strata, zysk. To jest temat numer jeden. Tych kuluarowych, tym żyją dziennikarze, a przede wszystkim tym żyją realnie politycy. Dzisiaj spotkałem, czy to w telewizji, czy to w innych mediach, czy to gdzieś tam na mieście, w Sejmie polityków i ta rakieta pojawiała się, ale gdzieś w tle. Przede wszystkim Morawiecki, co jutro zrobi, co powie, to mniej, ale co ten ruch oznacza dla prawicy. No i właśnie, mamy klub. Dzisiaj pojawił się na stronie sejmowej opisany Rozwój Plus, jeszcze bez loga wygranego, ale jest 40 posłów, jak byk w Sejmie. Jeden senator, dużo. Kiedyś dla zabawy było więcej niż rok temu, może dwa temu, liczyłem sobie w takim najgorszym momencie, jeszcze przed debatą z Mentzenem, kiedy wydawało się, że Mateusz Morawiecki jest politykiem skończonym. Politykiem, który jest za łuku i być może czeka go tylko droga Jerzego Buzka, prawda? Gdzieś już tu, jakiś jeszcze sukces wypłynął.
1: Urząd z łaski,
0: tak, ale
1: Krzakleskiego.
0: No, nie, ale już Buzek już po premierostwie, tak, który znikł, 4 reformy, skończone.
1: Przewodniczący parlamentu na pół, no, Europarlamentu.
0: Właśnie, a potem wrócił z najlepszym wynikiem do Europarlamentu. Ja to, i liczę, że to jest maks, co może Mateusz Morawiecki osiągnąć, tak ja personalnie kalkulowałem, że tu nie było dobrego wyjścia, no bo i Zielony Ład, i reszta Unii Europejskiej i inne decyzje.
1: A tu wyjście okazało się dobre.
0: A tu się okazało, że moja wyobraźnia była dalece niewystarczająca, żeby zrozumieć scenę polityczną. Wyjście jest niezłe. I wtedy liczyłem tych posłów 5-6. Nawet jak rozmawiałem
1: no, tak się mówiło.
0: Tak, z niektórymi posłami, którzy byli bardzo blisko Mateusza, to oni wówczas...
1: Jak Kaczyński tupnie nogą, tak, to tam zostanie 5 posłów.
0: To nawet oni się niektórzy, tacy bardzo bliscy, jeszcze, którzy się dostali kiedyś do Sejmu z puli Kornela Morawieckiego z listy Kukiz 15. Nawet oni wówczas tak z takim dystansem do Mateusza Morawieckiego, a teraz wychodzi na czele 40 posłów.
1: A Kukiz się nie przyłączył, zauważ.
0: Kukiz
1: Marek
0: nie.
1: Jakubiak, tak, a Kukiz nie.
0: Czeka.
1: Ale też przecież Kukiz demonstrował wielokrotnie przyjaźń i... no tak, to jest kłopot. I wierność, czy sprzyjanie Mateuszowi Morawieckiemu.
0: Jak
1: ale...
0: wszyscy wiemy, bo to padło też na naszej antenie, chyba po raz pierwszy od tego się przyznał formalnie Paweł Kukiz, a może gdzieś wcześniej, ale to już nie pomnę, wiem, że to było w tym studio, że to on uratował Mateusza Morawieckiego w roku 22 przed tym, żeby został wysadzony już wówczas przez spółdzielnię bardzo podobną tej obecnej z fotela premiera. Wtedy premierem miała być Elżbieta Witek i wielu tak zwanych maślarzy po dziś dzień
1: pamięta.
0: Mówi, gdyby wtedy udało się Mateusza zamienić na Elżbietę Witek, to być może byśmy dzisiaj rządzili. Wtedy było tak, że już całe kierownictwo chciało Mateusza zdekapitować. Jarosław Uda.
1: Raz nawet Jarosław Kaczyński głosował tak, na tym backupie za usunięciem
0: za zmianą premiera.
1: Tylko, że Kukiz okazało się blokuje możliwość przegłosowania pozytywnego odwołania Morawieckiego. Była większość, a nie było większości na powołanie nowego premiera. I w tym celu specjalnie Jarosław Kaczyński odbył kolację z Pawłem Kukizem, ale co prawda trzeźwi wyszli obaj z kolacji, ale okazało się, że Jarosław Kaczyński Kukiza nie był w stanie namówić.
0: A ja słyszałem tą historię od innej strony, że wcale nie chciał.
1: Kto nie chciał?
0: Jarosław.
1: Ale że oczywiście, że nie chciał. To było.
0: Przyszedł do tych wszystkich tam Sasinów innych i powiedział, sobie... ten Paweł Kukiz to jest taki wariat, że oddam rząd we Wrocławiu.
1: Nie da się,
0: Mateusz musi zostać. Mateusz musi zostać.
1: To jest ta sama historia.
0: I tak Paweł Kukiz uratował na końcówce kadencji poprzedniej premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Albo Janek Tomaszewski, bo u niego była kolacja. I Paweł Kukiz w ten sposób pokazał, że rzeczywiście zawsze popiera Mateusza Morawieckiego.
0: A teraz go tam nie ma, przynajmniej chwilowo.
1: Kiedyś zapytałem Mateusza Morawieckiego, czy on jeszcze chodzi na te kolacyjki, które organizuje chyba Janek Tomaszewski z Pawłem Kukizem i Jarosławem Kaczyńskim, a on powiedział, że już nie chodzi. A dlaczego? No bo tam już na końcu się kończy na śpiewaniu. Jeśli państwo sobie wspólnym jak może śpiewać Paweł Kukiz z Jarosławem Kaczyńskim, to rzeczywiście... A na ilu byłeś, Mateusz? Na 13. Nie wiem, czy to prawda, ale tak mi powiedział. To wygląda naprawdę na wieczystą przyjaźń, tylko nie wiemy, kogo z kim. Czy Kukiza z Morawieckim, czy jednak Kukiza z Morawieckim, bo naprawdę to jest przyjaźń z Jarosławem Kaczyńskim. Póki byli razem, no to... Kukiz był za obydwoma, a teraz czeka. Zobaczymy. Zostanie.
0: Chyba zostanie tam, gdzie jest. Może pójdzie do Konfederacji, a może pójdzie do Mateusza Morawieckiego. Niemniej wydaje się, że na prawicy zrobił się duży rejwach.
1: Ale konsekwencje będą niedobre, bo...
0: Jakie?
1: To opowiem. No oczywiście będę też trochę zmyślał, czyli próbował
0: analizować, tak.
1: Tak, analizować na przyszłość. Tak. Mieliśmy PiS Wielki Namiot. I co prawda tam się tam tłukli czasami dechami, ale pod namiotem nie było widać, co tam się dokładnie dzieje, więc namiot stał dalej. Otóż teraz wyprowadziła się z niego drużyna ponad 20%. Chłopców i dziewczynek. I co się teraz może stać? Otóż pierwsza rzecz to zatykanie dziur po Morawieckich, bo razem z nimi nie tylko wyjdzie tych 40 posłów, jeden senator, trzech europosłów, ale radni powiatowi, radni, no o gminnych nie mówię, pewnie dużo wyjdzie, ale to tam nawet jak będziemy patrzeć z góry, to się nie dopatrzymy. Radni wojewódzcy, czyli radni sejmików, a to jest władza nad, przynajmniej ta uchwałodawcza, nad pieniędzmi z regionalnych programów operacyjnych, czyli unijnych. Ale wyjdzie też część ludzi z aparatu, po prostu szefów powiatowych, szefów gminnych, chyba żaden wojewódzki nie, ale sprawdzimy, wcale to nie jest pewne. Szefowie okręgowi, no to sporo ich wyszło na Dolnym Śląsku i Dworczyk, i Machałek. To jest jednak ważna władza i trzeba to uzupełnić. To jest jedno, ale wyjdą też na przykład pełnomocnicy okręgowi, nie wszyscy, ale niektórzy, Ruchu Ochrony Wyborów. Jest pytanie, czy da się to szybko uzupełnić i czy ten Ruch Ochrony Wyborów spełni swoje zadanie w kampanii wyborczej. Ale to jest pierwsza akcja czy proces, który trzeba zrealizować. Nie wiemy, ile tych dziur będzie, może być bardzo dużo. Bo na przykład mówi się, że marszałek lubelski, pan... zapomniałem, jak się nazywa. Zaraz sobie przypomnę.
0: Na Lubelszczyźnie marszałek Stawiarski. Jak? Stawiarski.
1: Stawiarski. Trudne nazwisko.
0: Stawiarski, politycznie krótka notka, też przypis. Przypis, gwiazdka Stawiarski, główny przeciwnik w regionie Przemysława Czarnka,
1: kiedy
0: Przemysław Czarnek walczy z funkcją kandydata na premiera, to Stawiarski sukcesywnie przyjmuje mu Lubelszczyznę. Koniec
1: otóż
0: notki biograficznej.
1: O tym właśnie chcę powiedzieć, bo mówi się, że marszałek Stawiarski, widziałem żywe dowody tego, jest zwolennikiem wyjścia, jest zwolennikiem Mateusza Morawieckiego. I pytanie, co będzie, jak się okaże, że marszałek i wobec tego urząd, i wobec tego pieniądze przestaną być lojalne wobec PiS-u. Ale to jest jeden proces. A drugi, który może nastąpić już za chwilę, jeśli w ogóle już nie trwa, to jest realizacja nienawiści ludzi Zbigniewa Ziobry wobec Morawieckiego. Czy oni, pomimo tego, że Morawiecki wyszedł, czy oni nie będą teraz szukać argumentów dalej przeciwko niemu i toczyć tę wojnę, bo oni się tam szczerze nienawidzą, jedni i drudzy. I pytanie, czy jeżeli jest tak, jak powiedziałeś, że Jarosław Kaczyński może teraz chcieć uspokojenia komentarzy i działań wobec Morawieckiego i jego ludzi, ponieważ liczy się z tym, że jeżeli prawica ma rządzić, no to bez Morawieckiego się nie da i trzeba jakoś tę relację uspokajać. Jeśli ziobryści będą robili dwie równocześnie rzeczy, które najprawdopodobniej będą robili, to znaczy będą prowadzić kampanię hejtu wobec Morawieckich i po drugie będą przejmować opustoszałe miejsca po Morawieckich w PiS-ie, ponieważ są grupą aktywną, pracowitą, inteligentną, lojalną wobec siebie i bardzo ekspansywną i oni to cały czas robią na tyle, że część aparatu pisowskiego, nie tylko Morawiecka, ale i Kaczyńska, mówiła o procesie solpolizacji PiS-u. Że nie tylko chodzi o to, że PiS, kierownictwo, prowadzi narrację zbliżoną, a czasami przekraczającą prawicowość Konfederacji, ale jeszcze w dodatku solpole w PiS-ie próbują przejmować powiaty, województwa i tak dalej. Czy przypadkiem z tego za chwilę nie zrobi się wojna między Solpolem a starym PiS-em i że się okaże, że trzeba będzie ten Solpol wyrzucić z PiS-u i namiot zrobi się malusi?
0: Namiot zrobi się wtedy bardzo malusi i podzieli się jeszcze mocniej i jeszcze dalej i jeszcze bardziej.
1: No tak, bo taki Sasin wtedy zacznie myśleć, że może jednak jest ważniejszy niż Czarnek i spróbuje go obejść i tak dalej. Tam sporo tego jest.
0: Jest tego całkiem dużo. No dobrze, Przemysław Czarnek właśnie, skoro na nim zeszło, to jak ten projekt jeszcze jest żywy, czy już jest martwy?
1: Czarnek jest absolutnie żywy, nawet
0: a projekt
1: dzisiaj
0: Przemek,
1: do mnie SMS-a napisał.
0: A politycznie, jutro będzie gościem poranka, to o 7.10, miał być o 8.10, ale jedzie na konferencję prasową, więc się przełożył na łączenie na 7.10.
1: O Boże. No to jest absolutny dowód, że człowiek żyje.
0: Że człowiek
1: żeby
0: żyje.
1: O 7.10 coś mówić. No, ja to tylko przez sen.
0: Umówiliśmy się tydzień temu na piątek, ale odwołał.
1: Dobrze,
0: wolał,
1: że nie na piątą.
0: Wolał jechać na konferencję z Mariuszem Błaszczakiem. Nolens volens, ja rozumiem. Służba, ale polityczna. Ale czy politycznie projekt premier Czarnek jest jeszcze żywy? Drugi to, doktorze.
1: Ha, widzisz, to jest pierwsze pytanie. Czy ten projekt był bardzo, bardzo na serio, czy raczej był taką próbą zobaczenia tego, co mainstream PiS-u potrafi. Czy pójście mainstreamem, ale, to znaczy ludźmi z mainstreamu pisowskiego, ale w stronę prawej ściany, w stronę Konfederacji da jakiś przyrost. I według mnie nie było szans, bo ludzie z Konfederacji wcale nie mają zamiaru wracać, albo nie mieli zamiaru wracać do PiS-u Kaczyńsko-Morawiecko-Czarnkowego. Natomiast pytanie, co będzie po odejściu Morawieckiego, to się sprawdzi. Ja myślę, że można liczyć na jakiś przypływ z tych konfederacji, z tych, którzy odpłynęli, 1%, 2%, ale to nie będzie znaczące. Natomiast chodzi naprawdę o zupełnie co innego. To znaczy, jeśli PiS utrzyma swoją najwyższość na prawicy, no jeżeli będzie miał teraz 18-19%, jeśli to prawda, a zdarzało się Konfederacji Mentzeno-Posaka mieć 15, to pytanie, czy PiS przy tym stole, jeśli w ogóle do tego dojdzie, przy tym stole tworzenia koalicji prawicowej, czy będzie miał rozstrzygający w ogóle głos, albo pierwszy, albo najważniejszy. I właśnie ten pomysł z Przemysławem Czarnkiem to jest pomysł na utrzymanie przez PiS tej pierwszej roli, nawet gdyby to z Morawieckim się stało, co się stało. I teraz pytanie, jak te role zostaną rozdzielone przy tym stole, zakładając, że prezydentowi w ogóle uda się taki stół zgromadzić i tych graczy, i że będą do siebie chcieli coś mówić, i że to nie będą negocjacje typu Iran z Ameryką, czyli gdzieś sobie siedzą przy stole, ale w ogóle nie odzywają się w najważniejszych sprawach. Amerykanie coś mówią, a Irańczycy na przykład o broni atomowej w ogóle nie chcą rozmawiać. Więc siedzenie przy stole i prowadzenie negocjacji jeszcze nie musi doprowadzić do jakiejś konkluzji. Pytanie, czy ktoś inny, bo wygląda na to, że Jarosław Kaczyński nie nadaje się już do tej roli, ponieważ wziął i przedtem skłócił się z Mentzenem. Wszystko jedno, czy Mentzen go prowokował, czy nie. W końcu dorosły polityk nie musi się poddawać prowokacjom.
0: Od tego prowokacja przestaje być skuteczna.
1: Od tego Mariusza Błaszczaka i stado w ogóle tam tych dolniejszych rozmówców i narratorów.
0: Bo z prowokacjami sytuacja ma się niezwykle prosto. Prowokacja wtedy się udaje, kiedy sprowokowany zareaguje.
1: No i właśnie zareagował. I to jest przedziwne, bo Jarosław Kaczyński jest mistrzem teorii prowokacji w ogóle i to widzi na kilometr. A tu się dał i pytanie wobec tego, czy nie dał się specjalnie. Po drugie, skreślił Brauna, bo nie wypada z Braunem iść do rządu. A teraz
0: chyba go odkreśli, bo w PiS-ie jeszcze do niedawna pokutował taki pogląd, że Braun jakoś samoistnie, magicznie dla PiS-u sam się zwinie do 5%. A potem, gdzie około 5, to się go przydepcze.
1: A resztę przyniesie na Nowogrodzką i powie, że bardzo dziękuję.
0: Tak jest. Tak. A jak będzie około 5, 6, 5, to się go przygniecie, że głos zmarnowany i może wyląduje, jak zawsze lądował jego poprzednik Janusz Korwin-Mikke pod progiem. Chyba już powoli na Nowogrodzkiej z tą radosną myślą się żegnają.
1: Tak, ale to nie zmienia tego faktu, że Jarosław Kaczyński już na głównego gracza przy tym stole się nie nadaje. Oczywiście może spróbować. Wtedy według mnie się nie uda. Dlatego lepiej by tam posadzić było Przemysława Czarnka. I dlatego, szczególnie jak tam będzie siedział Mateusz Morawiecki, z którym Przemysław Czarnek wbrew pozorom nigdy nie był na wojnie i nie chciał być na wojnie, aczkolwiek różni narratorzy i narracje mówiły co innego, ale to nieprawda. Parę razy Morawiecki atakował Czarnka, Czarnek raz czy dwa odpowiadał, ale naprawdę Czarnek wojny z Morawieckim nie chciał, więc Czarnek do tego stołu się nadaje, bo nigdy nie mówił nic strasznego o Braunie, nie mówił że jest skreślony, nie mówił o konfederatach bardzo źle, w dodatku z nimi rozmawiał już wtedy, kiedy był ministrem edukacji, i to w sposób ciągły, żeby nie powiedzieć systematyczny. Co to oznacza? Że Czarnek to jest rozwiązanie pod stół negocjacyjny paktu senackiego, koalicji rządowej i tak dalej. No to jeśli nie Czarnek, to pytanie kto? Sasina tam wpuścisz? Do tych konfederatów? On nie ma tam autorytetu. Czarnek jakiś tam ma. Dlatego myślę, że scenariusz Przemysław Czarnek jeszcze będzie grał do czasu, kiedy prezydent spróbuje, jeśli spróbuje, negocjacji o koalicje prawicowe. A wygląda na to, że jakby nie chce, bo się boi na przykład porażki, ale że nie będzie miał wyboru, bo nawet konfederaci, Mencen o tym mówił, nie chce żadnego paktu senackiego, powiedział Mencen. Ja chcę, żeby to był pakt prezydencki, czyli tak senacki pod wodzą prezydenta. No, to prezydent wzywany będzie musiał jednak przystąpić.
0: Do kształtowania własnego paktu?
1: Pakt prezydencki nie będzie żadnym paktem prezydenckim, tylko będzie
0: dyktatem prezydenckim.
1: Paktem senackim. Nie ma prezydent takiego wpływu na tych graczy, żeby mógł tam ugrać przy okazji jakiś swój blok. Nawet taki bezpartyjny.
0: No nie, ale załóżmy, że Jarosław Kaczyński, trzymajmy wodze fantazji w pewnych ryzach przy sobie. Jarosław Kaczyński oddaje Senat. Mówi, prezydencie, wskazuj kogo chcesz, my nie wystawimy konkurenta. I prezydent zaczyna wystawiać własnych kandydatów w okręgach.
1: Powiem ci, że nie
0: było. Mówi, tu jest Jan Żaryn i ja go popieram, tu jest ktoś jeszcze, ja go popieram, profesor Mieczysław Ryba jest w tym okręgu, w tamtym okręgu jest profesor Roszkowski, w tym okręgu, bardzo proszę, namówiłem profesora Nowaka w Krakowie i proszę Konfederację, Grzegorzu Braunie, wystawiajcie swoich przeciwko Janowi Żarynowi, profesorowi Rybie, profesorowi Roszkowskiemu, profesorowi Nowakowi. Proszę, wystawiajcie swoje.
1: Chciałbyś, żeby Polska Akademia Nauk wzięła władzę dusz w Polsce?
0: Nie, wybrałem te nazwiska, tak, nie no. Tylko to wspólny mianownik faktycznie jest akademicki.
1: Paru z nich jest doradcami.
0: Ale to prezydenta. Raz, a dwa, że i profesor Ryba Mieczysław, i profesor Żaryn, i profesor Nowak w pewnym sensie również są osoby wysunięte na prawo od PiS-u. Tak więc takie, które powinny być akceptowane przez Konfederację, a również jak w przypadku profesora Żaryna.
1: Andrzej Nowak też się zrobił ostry strzelec, tak.
0: Więc to są, dlatego dałem takie nazwiska, które są nie na w centrum od PiS-u, tylko na prawo od PiS-u. Tak jak na prawo od PiS-u kandydaturą był Karol Nawrocki.
1: Powiem ci tak.
0: I co ty na to powiesz, na taki scenariusz?
1: Już ci mówię. Prezydent na takie zagranie jest za słaby, ale gdyby się okazało, że ten PiS bez Morawieckich wchodzi w jakieś takie konflikty, na przykład z Sopolem, czy tam sam ze sobą, że staje się słabiutki, no to wtedy przy tym stole ktoś musi zagrać rolę seniora, lidera, autorytetu i tak dalej. Prawie że jak...
0: No ktoś musi zawistować, ktoś
1: jak
0: musi wyjść
1: Maj przy...
0: Konwencie Świętej Katarzyny. Chociaż tam skończyło się, jak wszyscy wiemy, nie najlepiej.
1: Ale za to ile kolacji zjedli.
0: A to prawda. Nie najgorszych.
1: A potem się kościół spalił. Ale ksiądz Maj odbudował. I jest tak, że to nie jest wykluczone, ale to jest scenariusz słabości prawicy. Jeżeli by bezpośrednio prezydent robił zawodza tych biedaków, ponieważ ma kompetencje formalne małe, prezydenckie, nie wystarczają, a kompetencje polityczne świeże. Więc myślę, że musiałby bardzo delikatnie grać, ale też pytanie po co? Mówię, to by się sprawdziło tylko wtedy, kiedy jego kandydaci okazaliby się dla elektoratu prawicowego mocniejsi, bardziej przyjaźni, bardziej chętnie na nich by elektorat głosował, niż na kandydatów tych starozakonnych z PiS-u. Tam te, co to jest stary zakon, to wiemy.
0: Nie, nie, to chodzi nie o narodowość, tylko chodzi o tylko porozumienie chodzi, centrum, żeby było jasność.
1: Dokładnie, a w końcu ja z tego starego zakonu, nie tylko z powodu pochodzenia, się wywodzę. Chodzi o stare porozumienie centrum. Teraz ten stary zakon tam uzyskał mocniejszą pozycję po wyjściu z Morawieckich.
0: No dobrze, ale ile stamtąd można starymi wiarusami z PC zawojować?
1: Nie można. Można rok.
0: To są ludzie z nie można. Całym szacunkiem.
1: Jeszcze Ryszard Terlecki sobie poszedł do Morawieckiego. Pan profesor, który nigdy nie był za bardzo prawicowy. Więc raczej jest tak, że to, o czym ty, to, co wymyśliłeś, jest rozwiązaniem na wypadek katastrofy PiS-u. Wtedy być może jest racjonalne.
0: A wcześniej nie. No to spytam o profesora Czarnka, to na koniec zapytam wprost, bo to gdzieś śmignęło w naszej rozmowie, ale teraz się zmuszę do odpowiedzi. Szanse Mateusza Morawieckiego. To jest PJN, to jest kolejny odprysk, jakich wiele było.
1: Właśnie
0: o tym,
1: nie.
0: O tym mówił Jarosław Kaczyński w ostatnim wywiadzie dla kanału. Tak, zresztą dość ciekawym.
1: Właśnie nie. Ponieważ
0: czy to jeden z kolejnych, czy to jest jednak nowa formacja prawicowa, która zostanie z nami na dłużej? Czy
1: nowa
0: nie?
1: formacja, ale dlaczego prawicowa, proszę pana? Otóż cały czas mówił Morawiecki, że on idzie po nowych wyborców, tych, co to głosowaliby na PiS pod warunkiem, że Morawiecki wyciągnie do nich łapkę. Otóż on chce zbudować coś, co w najlepszym wypadku dla prawicy będzie prawicowym centrum. I dlatego on gdzieś tam bliziutko się ulokuje koło PSL-u, koło pani Pełczyńskiej i tak dalej. I pytanie, jeżeli wszyscy, przynajmniej komentatorzy, mają dosyć popisu, czyli władza, jak nie Kaczyński, to Tusk, jak nie Platforma, to PiS. To tu Morawiecki jest czymś nowym, wymyka się temu blokowi antagonizmów i próbuje coś zbudować w centrum według starego PiSu. Tego centrum nie ma. No ale w tym centrum, jakie ono by nie było, polskie, to już trudno, jest PSL na przykład i była Trzecia Droga. Trzecia Droga podupadła, PSL-u jest mało, ale razem z Morawieckim może być 70% i spokojne życie.
0: No tak, ale to jest to, co mówi Jarosław Kaczyński, co mówią też te partie, które czują się zagrożone przez Mateusza Morawieckiego. Nie ma co ukrywać, zagrożony czuje się.
1: Nawet 1% podobno w sondażach odebrał
0: Konfederację.
1: I koalicji jeden.
0: I koalicji jeden, i Konfederacji, więc Konfederacja też czuje się w jakiś sposób zagrożona, pewnie mniej niż PiS. Ale narracja jest jasna, Mateusz Morawiecki zdrajca, doradca Tuska, establishment trzeciej RP w nim gra, prawda? Też cytaty z Jarosława Kaczyńskiego.
1: Szpieg niemiecki.
0: Tak jest. Wszystkie te obelgi spadają. Pytanie, czy słusznie? Czy to jest tak, że ta grupa polityków to jest grupa polityków, która właśnie wyszła po to, aby podeprzeć chwiejącą się władzę Donalda Tuska?
1: Na pewno nie po to idą, ale pytanie, gdzie skończą? Natomiast po co idą, to tego ja nie wiem, bo pewnie idą po władzę, ale centrum słabo rządzi, więc nie będą rządzili sami. Więc główne pytanie jest, czy oni się utrzymają na prawicy, czy pójdą w stronę centrum tak daleko, żeby na przykład znaleźć się gdzieś tam razem, na przykład wspólna lista z PSL-em wyborcza.
0: A potem?
1: A potem się rozejdą, bo to nie ma żadnego znaczenia. PSL lubi potem być sam.
0: To prawda.
1: Chodzi tak naprawdę o to,
0: żeby
1: przejść przez próg i mieć tam po 20 posłów albo lepiej, a potem się spokojnie mogą rozejść i w przyjaźni próbować coś być może dalej budować, bo rozumiem, że celem Morawieckiego jest koniec popisu. Tak mówi jeden z jego wiernych przyjaciół od wielu, wielu lat. Żeby wreszcie z tym popisem skończyć. Morawiecki próbuje skończyć, tylko pytanie, jest takie. Pierwsze, czy mu się uda, co on stworzy zamiast, czy to będzie realizować polskie interesy i to jest główne pytanie.
0: I na tym głównym pytaniu kończymy dzisiejszą audycję. Widzimy się być może za tydzień, a być może nie, bo ja nie ukrywam, udaję się na urlop, taki długi, porządny urlop, prawie 2 tygodnie mi nie będzie.
1: Długi czy daleki też?
0: Daleki też i długi, prawie 2 tygodnie, dawno nie będę na aż tak długim urlopie, więc obawiam się, że może tak być, dopiero wrócimy w drugiej połowie sierpnia. A Boże może święty. Zastąpi mnie Jaśmina Nowak, zobaczymy.
1: To co będzie z Polską?

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: www.wnet.fm.
0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też, wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
1: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato. No to troszkę polityki pozostawimy na boku. Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. Tres por tres, Brzeg Dąbrowski. Buenas noches. Comenzamos.

A zaczniemy od prowincji Santa Cruz w Patagonii, czyli przenosimy się, proszę Państwa, na południe Argentyny, bowiem według najnowszych szacunków opracowanych przez Prowincjonalną Radę Rolniczą i organizacją WCS Argentina przy udziale naukowców z Narodowej Rady do Spraw Badań Naukowych i Technicznych, czyli CONICET, otóż według tych szacunków obecnie w prowincji Santa Cruz żyje około 2 milionów guanakos w sezonie zimowym oraz około 1,8 miliona w sezonie letnim. Samo badanie zostało przeprowadzone 3 lata temu i objęło obszar nieco ponad 200 tysięcy km kwadratowych, co stanowi 82% terytorium prowincji. I proszę Państwa, przepraszam, okazuje się, że populacja guanakos wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z ostatnim porównywalnym oszacowaniem przeprowadzonym 10 lat wcześniej. Zgodnie z raportem, liczebność gatunku nie jest jednolita na całym terytorium, ponieważ

istnieją znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami prowincji Santa Cruz, co stwarza nowe wyzwania związane z pogodzeniem ochrony fauny z produkcją hodowlaną. Samo badanie stanowi najbardziej aktualną prowincjonalną ocenę liczebności tego gatunku i zapewnia solidną podstawę naukową do opracowywania strategii monitorowania, ochrony i zrównoważonego zarządzania. Ponadto po raz pierwszy opracowano sezonowe mapy gęstości populacji o rozdzielczości 4 km2, którym towarzyszą mapy niepewności pozwalające określić poziom dokładności szacunków w każdym sektorze prowincji. Do czego, o czym jeszcze warto powiedzieć, proszę Państwa? Otóż warto zacytować pana Andresa Novaro, dyrektora do spraw ochrony lądowej WCS Argentina, który mówi tak, fakt, że władze prowincji zainwestowały w opracowanie tej analizy stanowi kluczowy krok w kierunku uzyskania wiarygodnych i aktualnych informacji, które są dziś niezbędne do podejmowania opartych na dowodach decyzji dotyczących zarządzania i ochrony. Bowiem, proszę Państwa, wzrost populacji guanacos potwierdza, że gatunek ten znajduje obecnie w prowincji Santa Cruz sprzyjające warunki do rozwoju, ale tutaj też wskazuje na konieczność opracowania strategii gwarantujących równowagę pomiędzy ochroną różnorodności biologicznej, odbudową łąk oraz zrównoważoną produkcją hodowlaną, biorąc pod uwagę, że obecność guanacos powoduje silną konkurencję opaszą i wodę w obliczu kryzysów hodowli owiec.

Przenieśmy się z Argentyny, przenieśmy się na północny wschód do Boliwii. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o takim pojęciu o nazwie Jukeo. Jukeo, proszę Państwa, oznacza systematyczną kradzież surowców mineralnych, która z drobnych kradzieży przekształciła się w zorganizowaną działalność przestępczą. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż chodzi, proszę Państwa, o organizacje przestępcze, które po prostu kradną minerały z kopalni. Jedno takie zdarzenie miało miejsce w ostatni weekend, kiedy to żołnierze i pracownicy przedsiębiorstwa górniczego Guananuni przeprowadzali operację mającą na celu powstrzymanie wejścia do kopalni domniemanych hukus, czy właśnie tych osób, które uprawiają jukeo. I prokuratura poinformowała, że w wyniku zasadzki zginęły 3 osoby, a następnie wszczęto dochodzenie oparte na kilku hipotezach w celu wyjaśnienia rzeczywistych okoliczności tych zgonów, w tym możliwie strzelaniny podczas interwencji. Generalnie, proszę Państwa, hukus są to osoby, które zajmują się kradzieżą rudy w kopalniach poprzez nielegalne wydobywanie jej z podziemnych wyrobisk, a następnie sprzedawanie na czarnym rynku, co utrudnia śledzenie pochodzenia towaru. I chociaż początkowo była to działalność pojedynczych osób kradnących niewielkie ilości resztek rudy, z biegiem lat przekształciła się w zorganizowaną działalność angażującą liczne grupy i nielegalne sieci handlowe. Warto wspomnieć, że jednym z takich miejsc jest właśnie przedsiębiorstwo górnicze Guananuni, może powiedzmy tak, które jest jednym z głównych ośrodków produkcji cny w Boliwii. I jak twierdzi portal Airball, nie ma na razie oficjalnych danych na temat tej praktyki, natomiast sam portal wskazuje, że skumulowane straty spowodowane owym jukeo szacuje się na ponad 100 milionów dolarów w latach 2024-2025, co dotyka zarówno górnictwo państwowe, jak i spółdzielnie oraz prywatnych operatorów. Natomiast według gubernatora prowincji Oruro, pana Edgara Sanchez'a, kopalnia Guananuni generuje rocznie około 500 milionów dolarów zysków, ale gdyby nie powtarzające się przypadki jukeo, kwota ta mogłaby się podwoić. Jak powiedział pan gubernator, w Boliwii co najmniej 40% surowców mineralnych i zasobów gospodarczych ulega nielegalnej sprzedaży. Kopalnia Guananuni generuje co najmniej 500 milionów dolarów rocznie, co stanowi ogromny dochód. Gdyby nie dochodziło do nielegalnego wywozu surowców, produkowalibyśmy prawie dwukrotnie więcej, więc proszę sobie wyobrazić, co to oznacza dla Skarbu Państwa. Natomiast, proszę Państwa, samą skalę nielegalnej działalności ocenia się nie tylko na podstawie strat ekonomicznych ponoszonych przez przedsiębiorstwa górnicze, ale także na podstawie poziomu zorganizowania zaangażowanych grup, stosowania przemocy w celu ochrony swoich operacji lub przeciwstawiania się kontrolom oraz ofiar, jakie pozostawiają po sobie starcia.

Przenieśmy się, proszę Państwa, jeszcze bardziej na północ, a dokładnie do Zatoki Kalifornijskiej, czyli do stanu Baja California Sur w Meksyku, a dokładnie do wód Morza Cortesa. Na terenie tych wód leży sobie wysepka El Pardito. To jest taka maleńka, skalista wysepka, która de facto przeczy wszelkiej logice. Tam nie ma, proszę Państwa, ani ulic, ani samochodów, ani miejskich udogodnień, nie ma nic. Ale co ciekawe, proszę Państwa, od ponad 100 lat ta wysepka stanowi dom dla jednej rodziny. Chodzi, proszę Państwa, o rodzinę Cuevas, bowiem cała historia zaczęła się w roku 1923, kiedy to rybak Juan Cuevas Ramirez postanowił osiedlić się wraz z żoną Paulą w odizolowanym miejscu, bez mieszkańców, ale z obfitymi zasobami rybnymi, żeby zbudować tam sobie nowe życie. I co ciekawe, proszę Państwa, sama wysepka, po pierwsze, ma zaledwie 1 hektar powierzchni, nie posiada naturalnych źródeł słodkiej wody. Ale obydwoje wznieśli swoje pierwsze domy, założyli rodzinę składającą się z 9 dzieci i z upływem 10-leci kolejne pokolenia rodziny Cuevas nadal tam mieszkały, a najmłodsi członkowie rodziny twierdzą, że również w tym miejscu spędzą resztę życia. I zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama rodzina Cuevas nadal pozostaje jedynymi stałymi mieszkańcami tej wyspy. Ich sposób życia nadal jest powiązany z morzem i ochroną zasobów naturalnych. Natomiast również z biegiem czasu wypracowali oni zrównoważone praktyki połowowe i stali się strażnikami wód otaczających tę wysepkę. Gdybyście Państwo chcieli się wybrać na wysepkę El Pardito, taka możliwość jest, bowiem rodzina Cuevas znalazła po prostu nowy sposób na uzupełnienie dochodów pochodzących z rybołówstwa. Po prostu otwarto tę wysepkę dla turystów. To znaczy, odwiedzający mogą poznać, jak wygląda życie na jednej z najmniejszych zamieszkałych wysp świata, wysłuchać o rodzinnych opowieści i z bliska doświadczyć stylu życia, który praktycznie już zanika. Zresztą, jak wspominają potomkowie rodziny Cuevas, założyciel społeczności podobno miał przemierzyć różne wyspy, zanim podjął ostateczną decyzję, bowiem, jak wspomina jeden z synów pana Juana, podobno jego ojciec szukał miejsc, gdzie nie ma komarów. No, w sumie mu się nie dziwię, proszę Państwa. Zresztą, o czym trzeba powiedzieć, no w zasadzie na początku rzeczywiście to życie było bardzo ciężkie, bo wiecie Państwo, pod uwagę, że nie było rozwiniętej żadnej technologii, no nie było silników mechanicznych, trzeba było pływać prymitywnymi łódkami z wiosłami, ewentualnie takimi prymitywnymi żaglami i to było wszystko. W zasadzie no tutaj to życie było bardzo ciężkie, no ale jak widzicie Państwo, sama rodzina Cuevas dała sobie radę. Zresztą podobno pani Paula, żona pana Juana, była podobno idealną matką, która wychowywała nie tylko swoje dzieci, ale również dzieci, które pan Juan miał z inną kobietą na innej wyspie, bowiem podobno w ogóle cieszył się on, że tak powiem, mianem kobieciarza. No tak czy inaczej, proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć? No, na pewno przez dziesięciolecie jednym z najważniejszych wyzwań było zdobycie wody pitnej. Po prostu rodzina musiała pływać w inne miejsca, żeby tę wodę przywieźć. Obecnie ta sytuacja zmieniła się, bowiem koło wyspy zaczęły przepływać statki wyposażone w instalacje odsalające i po prostu od nich mieszkańcy wyspy pozyskują wodę. Członkowie rodziny od dzieciństwa uczą się łowić rozmaite gatunki ryb. Podobno szczególne miejsce w historii rodziny zajmuje połów rekinów. No i o czym też trzeba powiedzieć. Tak jak wspomniałem Państwu, rodzina stała się rodziną bardzo ekologiczną, znaczy dbającą o środowisko naturalne, o ochronę ekosystemu, od którego jest zależna. Jak twierdzą członkowie, wszyscy rybacy chcą złowić więcej, ale teraz patrzymy na życie inaczej. Staramy się dbać o niektóre gatunki, bo z tego żyjemy. No i gdybyście Państwo wybrali się na wyspę Pardito, tak jak powiedziałem, nie wiem jak tam dotrzeć, ale pewnie jest to możliwe, to będziecie Państwo mogli się wybrać z rodziną Cuevas na przykład w rejsy łodzią po rafach, czy na przykład sobie posnorklować też na rafach.

Czy osoba uznana za zaginioną, a być może nawet nieżyjącą, może się nagle pojawić? Otóż może, proszę Państwa. A chciałbym Państwu opowiedzieć teraz o przypadku pani Rosalby Berry Contardo. Przypadek dosyć szczególny, przypadek związany z dosyć przykrymi wydarzeniami, bowiem z dyktaturą wojskową Augusto Pinocheta. Pani Rosalba była członkinią partyzantki lewicowej, o tym za chwileczkę Państwu opowiem. Natomiast problem jest taki, że przez wiele dziesięcioleci uznawana była ona za zaginioną. Być może nawet osobę, która po prostu nie żyje. Ofiarę, jedną z ofiar, powiedzmy, reżimu Pinocheta. Natomiast całkiem niedawno okazało się, że pani Rosalba sobie żyje. Co prawda nie w Chile, tylko w Argentynie. Ale o co chodzi, proszę Państwa? Otóż w 1973 roku pani Rosalba Berra miała 27 lat, była mężatką, miała 5-letnią córkę, pracowała jako nauczycielka w szkole publicznej w Puerto Fuy na terenie kompleksu drzewnego i leśnego Panguipulli w regionie Los Rios na południu Chile. Była aktywną działaczką polityczną, należała do ruchu Lewicy Rewolucyjnej, czyli MIR, oraz Rewolucyjnego Ruchu Chłopskiego, czyli MSR. No i proszę Państwa, problem był taki, że po prostu na krótko przed zamachem stanu w 1973 roku rodzina pani Rosalby Bernardy Berry straciła z nią kontakt. No i uważano ją, tak jak powiedziałem Państwu, przez dziesięciolecia uważano, że teoretycznie, że została gdzieś tam pojmana przez wojsko chilijskie, a później rzekomo stracona wraz z 15 innymi osobami. Ale, jak twierdzi były członek MIR José Manuel Bravo, powiedział on tak, że w październiku 1973 roku dużej grupie osób rzekomo udało się uciec przed wojskowymi i udać się w góry. Wśród nich była właśnie pani Bernarda Berra, której pseudonim w organizacji brzmiał Anita. No i jak twierdzi były partyzant, Anita była szczupłą kobietą, ale miała w sobie tyle witalności, by znieść te trudy życia wędrówki po górach. Musiała znosić wszystkie trudy wędrówki po górach, mając na karku tysiące żołnierzy. I wraz z Anitą partyzanci pozostawali w górach do grudnia 1973 roku, czyli mówimy tutaj, proszę Państwa, o dwóch miesiącach po dacie, w której zgłoszono rzekome zatrzymanie osoby o pseudonimie Anita. No i mówi się tak, że uważa się, że właśnie w tym czasie młodej kobiecie udało się uciec potajemnie z Chile do Argentyny z pomocą szwedzkiego członka MIR, pana Svante Grande, i po pewnym czasie spędzonym w Argentynie, zgodnie z doniesieniami lokalnej prasy, Bernarda Berra wyjechała ze swoim argentyńskim mężem i nowonarodzonym synem do Szwecji, gdzie otrzymała swoją pierwszą wizę i pozwolenie na pobyt w 1978 roku. Od tego momentu ułożyła sobie życie i urodziła jeszcze dwoje dzieci. Natomiast w 1984 roku uzyskała ona obywatelstwo szwedzkie, a pod koniec lat 90. powróciła do Argentyny, gdzie sobie po prostu żyje spokojnie po dzień dzisiejszy. Problem jest, proszę Państwa, również polityczny, bowiem okazuje się, że tak, obecny prezydent Chile, José Antonio Kast, który jest takim post-pinoteczystą, mówi, że generalnie należałoby jeszcze raz rozważyć, czy rzeczywiście te wszystkie osoby, które zostały uznane za zaginione, czy zamordowane, czy one rzeczywiście zostały, zamordowane na przykład, tak? To był również problem dla byłego prezydenta tego kraju, Gabriela Boricia, bowiem on też bardzo mocno naciskał na wyjaśnienie tych wszystkich spraw związanych z zaginięciami, aczkolwiek troszkę z drugiej strony, to znaczy po prostu o to, żeby chodziło o to po prostu, żeby znaleźć jeszcze więcej śladów na dowodów, może powiedzmy, na zbrodnie reżimu pinoczetowskiego. Problem jest, powiedzmy może tak, żeby skracając całą sprawę. Otóż obecny rząd Chile poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialności administracyjnej i zwróci się do Rady Obrony Państwa o podjęcie działań prawnych. O co chodzi, proszę Państwa, bowiem to nie jest tylko sprawa tego typu, ile ofiar rzeczywiście było, bowiem po upadku dyktatury Pinocheta rodziny ofiar czy osób zaginionych otrzymywały świadczenia pieniężne. I teraz pytanie jest takie, taką jedną z takich osób była właśnie ta chilijska córka pani Bernardy Berry. No i pytanie teraz jest takie, czy te osoby powinny oddać świadczenia,
czy nie, tak? No bo czy rzeczywiście tam te osoby były zaginione, czy nie były zaginione. No generalnie, proszę państwa, jest wielki smród, można tak powiedzieć. Natomiast same motywy działania pani Bernardy Wery nadal niestety pozostają bez odpowiedzi.

Cofnijmy się, proszę państwa, do czasów dawnych, bardzo dawnych, czyli mniej więcej przełomu lat 90. i 2000. Bardzo dawnych z punktu widzenia muzyki, proszę państwa, bowiem w tamtych czasach w Ameryce Łacińskiej bardzo mocno dominowała muzyka pop. Po prostu taka muzyka taneczna, nazwijmy to, troszkę podobna do naszego europejskiego Eurodance'u. To takie dominowały również takie zespoły, powiedzmy, które były tworzone przez producentów na przykład. Reggaeton wtedy jeszcze gdzieś tam znajdował się naprawdę w olbrzymim podziemiu, a starsze gatunki muzyczne, takie jak chociażby salsa czy merengue, sobie w spokoju dogorywały. Kumbia zresztą, kumbia jest nadal żywa, powiedzmy tak. I chciałbym państwu powiedzieć troszkę o pewnym fenomenie meksykańskim, jakim był zespół Ove Siete. Zespół Ove Siete, który został założony w 1989 roku przez panią Julisę, która była, czy może jest nadal, była raczej sądzę, aktorką, piosenkarką, taką osobą generalnie bardzo znaną, powiedzmy, wówczas na scenie. Mówimy tutaj o roku 1989, kiedy to pani Kuchulisa założyła zespół o nazwie La Onda Vaselina. O co chodzi, proszę państwa? Vaselina, proszę państwa, to jest tłuszcz. Chodziło o nawiązanie, proszę państwa, do angielskiego słowa grease. A jeżeli państwu coś mówi ta nazwa grease, to bardzo dobrze mówimy oczywiście, proszę państwa, o słynnym musicalu, w którym występował John Travolta i Olivia Newton-John. Natomiast tu chodziło, proszę państwa, o stworzenie takiego zespoliku złożonego z dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które miały właśnie zagrać meksykańską wersję Grease. Wyszło jak wyszło, ale w każdym razie na zespół udało się sklecić. To była siódemka chłopców i dziewcząt. No i z czasem generalnie pani Julisa stwierdziła, że warto na tym zespoliku zarabiać. No i zespół Onda Vaselina zaczął śpiewać, powiedzmy tańczyć i tak dalej, i tak dalej. No generalnie, proszę państwa, bez jakichś tam strasznie dużych sukcesów scenowych, aż do roku 1999, kiedy to już dzieci zmieniły się w młodzież, powiedzmy, około 20-letnią, bo mniej więcej większość członków była w podobnym wieku. Ewa Młodzież stwierdziła, że generalnie już ma w popce panią Julisę i uniezależni się od niej, tworząc zespół Ove Siete właśnie. Czyli chodzi o po prostu o nawiązanie do głównej nazwy. Natomiast zaczęto tworzyć, powiedzmy, materiał już taki nieco bardziej dorosły. I rzeczywiście to się okazało być, proszę państwa, sukcesem, bo w ogóle generalnie jeżeli chodzi o własność nazwy Ove Siete, to wszyscy członkowie tego zespołu, prawie wszyscy poza jednym chłopakiem, byli właścicielami tego zespołu. No i rzeczywiście okazało się, proszę państwa, że zespół Ove Siete fajnie śpiewał, fajnie tańczył, zdobył naprawdę olbrzymią popularność nie tylko w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych, również w Ameryce Łacińskiej, również być może też i w Hiszpanii, poza to pewnie już niekoniecznie. Natomiast jak wiecie państwo, sława oznacza również konflikty, bowiem sam zespół w pierwszej formie w zasadzie istniał do 2003 roku, potem się rozpadł, no i potem tak mniej więcej od 2003 do 2026 roku oni się tak rozchodzili, zbierali, no częściej się rozchodzili niż zbierali, ale od czasu do czasu pewnie trzeba było na łamach nostalgii z latami 90. przytulić troszkę pieniążka, w związku z tym zespół, że tak powiem, się schodził, potem się znowu rozchodził, ale konflikty pozostawały. To i generalnie ostatni konflikt miał miejsce w marcu tego roku, kiedy to dwójka członków, pan Ari Borowoj i Mariana Ochoa, zabrali się, że tak powiem, złapali się za kłaki, zaczęli się targać, bowiem pan Ari Borowoj generalnie stwierdził, że w sumie ta nazwa, to nazwą mogą wszyscy sobie swobodnie dysponować. No i tak tylko z czwórką w zasadzie członków tego zespołu nadal chciał generalnie spijać śmietankę z całego Ove Siete, czemu sprzeciwiła się pozostała trójka. No i generalnie, proszę państwa, teraz problem się rozbija o meksykański urząd patentowy, bo nazwa jest oficjalnie zarejestrowana i zgoda do jej używania wymagana jest od wszystkich członków, tym razem z czego trójka już nie chce. No i nie wiem, czy warto jeszcze żyć wspomnieniami, ale Ove Siete sobie możemy posłuchać.

Felipe Juan Pablo Alfonso de la Santísima Trinidad y de todos los Santos de Borbón y Grecia, czyli po prostu Filip VI, miłosiernie panujący król Hiszpanii. Otóż Filip VI, proszę Państwa, wybrał się w podróż do Peru. W podróż oficjalną, żeby nie było. Generalnie powodem tego jest bycie świadkiem przekazania władzy przez... znaczy dla Keiko Fujimori, nowej prezydent Peru, oraz wzięcie udziału w obchodach Fiestas Patrias Peru, czyli po prostu Dniu Niepodległości tego kraju. I proszę Państwa, no cóż, no, nie będę Państwu mówił o oficjalnych uroczystościach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo ciekawe jest nieoficjalna część pobytu króla Filipa VI w Peru. Bowiem od momentu przybycia do kraju król został powitany przez peruwiańskie władze i członków społeczności hiszpańskiej mieszkającej w Peru. Sam protokół obejmował eskortę ochronną przedstawicieli rządu oraz wywieszenie flag narodowych w uroczystej atmosferze poprzedzającej główne uroczystości przekazania władzy w kongresie. Natomiast, co ciekawe, proszę Państwa, warto wspomnieć o tym, że król Filip VI złamał protokół podczas swojej oficjalnej wizyty w Limie. Dlaczego? Po prostu przeszedł pieszo z pałacu rządowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w historycznym centrum miasta, żeby osobiście powitać się z obywatelami Peru, którzy zgromadzili się, żeby go zobaczyć. To chodziło, proszę Państwa, no w zasadzie o taki bliski kontakt z publicznością, która witała go pozdrowieniami i naprawdę olbrzymią sympatią. Tutaj można powiedzieć tak, że no, słychać było okrzyki: niech żyje król, wasza wysokość, witamy w Peru. Chyba być może nawet Filip cieszył się większą sympatią niż Keiko, ale to już jest inna sprawa. Ale co ciekawe, proszę Państwa, chyba największą uwagę przykuła mała peruwiańska dziewczynka, która kiedy król przechodził, że tak powiem, przez tłum, złamała protokół i wykrzyknęła z naturalnością: cześć Felipe, nie? No i w tym momencie, że tak powiem, można powiedzieć tak, że ten gest zaskoczył zarówno obecnych, jak i samego króla, który bez wahania odwrócił wzrok, uśmiechnął się, podniósł rękę, żeby ją pozdrowić. Także, jak możecie Państwo domyślić, w mediach społecznościowych użytkownicy docenili spontaniczność, przepraszam, tej sceny. Niektórzy napisali: no ani monarcha, ani majestat. Inny użytkownik napisał: w swoim kraju kłaniają mu się, a tutaj nazywają go Felipe. Dla mnie, proszę Państwa, Filip VI jest naprawdę sympatycznym władcą. Nie wiem, jaką opinię na jego temat mają jego podwładni, ale tak trzymać.

Przenieśmy się, proszę Państwa, z powrotem do Meksyku i tutaj taka pewna dosyć kontrowersyjna sprawa zalała lokalne media społecznościowe. Otóż pojawiło się zdjęcie młodego chłopaka pracującego na stacji benzynowej, który w wolnym czasie kąpał bezdomne psy. No niby nic, proszę Państwa, nie jest to żadna jakaś tam sprawa, natomiast okazało się, że właściciele stacji benzynowej, w której pracował, po prostu zwolnili go, tak? Zwolnili go właśnie za kąpanie tych psów. No i... No niby też jeszcze nie jest coś dziwnego, natomiast okazało się, że tak, po pierwsze chłopak kąpał psy w wolnym czasie, czyli w czasie przerwy obiadowej. Robił to dlatego, że w Meksyku jest gorąco i pewnie w tej części Meksyku było gorąco i po prostu chodziło o to, żeby psy ochłodzić, czy tam schłodzić. Używał do tego wody, która była spoza stacji i używał środków czyszczących, nazwijmy to, które, czy jakiegoś tam specjalnego mydła dla zwierząt, które po prostu sam kupował. No więc w związku z tym, jak się możecie Państwo domyślić, meksykańskie media społecznościowe zapłonęły tutaj oburzeniem, wręcz wzywano do bojkotu stacji, nie wiem, czy samej stacji benzynowej, czy całej wszystkich stacji benzynowych należących do koncernu Pemex, to jest około 60% stacji benzynowych w Meksyku, więc całkiem sporo. Natomiast no cóż, właściciele tej stacji no, zorientowali się, że chyba zrobili coś złego i spróbowali chłopaka zatrudnić na nowo, no ale okazało się, że na szczęście znalazł on inną pracę, także mam nadzieję, że tak powiem, zła karma wróci do właścicieli, a zwierzęta należy okazywać miłość i szacunek.

0: człowieku muerto. Déjate la sal.
1: Jeżeli myślicie państwo, że tylko w Polsce mieszkają idioci influencerzy, którzy nie obrażam tutaj, proszę państwa, influencerów, tylko chodzi mi o ludzi, którzy pędzą swoimi autami, ile fabryka dała, jeszcze najlepiej zdejmując wszelkie ograniczenia i jeszcze nagrywają to, to chciałbym państwu powiedzieć, że jesteście państwo w błędzie, bowiem podobne przypadki miały miejsce w Chile na przykład. I tutaj chciałbym opowiedzieć państwu o przypadku niejakiej Nayadet Nekuelweke. Dziwne nazwisko. Natomiast w sieciach społecznościowych znana jest ona jako Nadia Fasil, czyli Łatwa Naja, która opublikowała weekend w swoich mediach społecznościowych film, na którym jedzie swoją różową Teslą Cybertruck z prędkością 211 km na godzinę. Pędzi ona po trasie prowadzącej do Cajon del Maipo w Santiago. Generalnie na tej trasie, proszę państwa, ograniczenie wynosi 120 km na godzinę, czyli no trochę za dużo, prawda? Ale okazuje się, proszę państwa, że sprawa jest dosyć poważna, bowiem w Chile tego typu przypadków jest naprawdę bardzo dużo. Chociażby w ubiegłym tygodniu 41 kierowców zostało oskarżonych o brawurową jazdę na autostradzie Costanera Norte. No to nie jest żadna autostrada, proszę państwa, to jest szosa w dzielnicy Vitacura w Santiago na północnym wschodzie tego miasta. Generalnie Avenida Costanera, proszę państwa, to jest takie miejsce, gdzie tam ludzie też przechodzą, więc jest to tym bardziej groźna sytuacja. Ale problem jest taki, proszę państwa, w Chile, że nawet jeżeli zostanie osoba złapana, zatrzymana za szybką jazdę, to ani nie odbiera jej się prawa jazdy, nie odbiera jej się samochodu. Ona może sobie spokojnie wrócić do domu. Niby ta sprawa ma się potem dalej toczyć, ale no właśnie, niekoniecznie się toczy. Także chilijscy politycy zarówno z lewicy, jak i prawicy tworzą swoje projekty. Mowa tutaj między innymi o projekcie ustawy Toretto 2.0, czyli Toretto 2.0, która ma właśnie na celu zatrzymanie prawa jazdy i samochodu osobom popełniającym tego typu przestępstwa. No i chciałoby się powiedzieć, no wreszcie, proszę państwa, bo dla takich osób po prostu zero tolerancji. A jeszcze lepiej, zresztą, dobra, nie powiem co.

No i to było wszystko dzisiaj, że my dajemy tres pro tres, ale Jastrzyb po trzy. Bardzo dziękuję Adamowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Za chwileczkę Sofa Surfing, mnóstwo wspaniałej muzyki, więc już nie będę gadał w imieniu Olgierda. Serdecznie zapraszam, a w niedzielę, proszę Państwa, Republika Latyna o godzinie 19 też troszkę muzyki będzie, bo tak sobie stwierdziłem, że w sumie fajnie byłoby zaprezentować Państwu troszkę muzycznych dinozaurów z Ameryki Łacińskiej, czyli to osoby czy zespoły, które naprawdę już grają wiele, wiele, wiele, wiele dekad. I to fajną muzykę. To w niedzielę, a za tydzień, o ile nic się nie zmieni, o godzinie 20 tres po tres i kolejna porcja ciekawostek z tej części świata. Póki co życzę Państwu udanego, niezbyt upalnego, może chyba, że lubicie, weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato.

Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Także przed nami dwie godziny z dobrą muzyką. Na początek Mo Black, singiel, który pojawi się 7 sierpnia, Aunt Bessie, później Fred Everything. To będzie premiera, która pojawi się 21 sierpnia, Winding Roads, wydawnictwo. A później, no koniecznie muszę przypomnieć, Fairtaga występującego pod pseudonimem Alexander IV i Now Pause Ursula Rocker i Sonar Collective berlińskie. Także śmiało rozsiadajmy się na kolejne dwie godziny z Radiem Wnet i z Sofą Surfing.

Earthtones i Limones i Nicodemus and Caio Navarro Remix, Wonder Wheel, no singiel, którego nie mogę przestać grać w Sofie, także cieszę się, że pojawiają się nowe miksy Earthtones i Limones. Myślę, że genialne jak na początek, przynajmniej na tą pierwszą kwartę Sofie Surfing, która już, no, już od dłuższego czasu jest w takim klimacie bardziej klubowym, co na lato jak najbardziej, a na koniec, no jak zawsze, już będziemy szli w stronę wyciszenia, między innymi Antena Non Grata, Real World, Affin, Compos Lapsus, czyli takie rejony już ambient, elektroniki i wyciszenia i eksperymentalnej muzyki czasem. Saigon Souls Revival przed nami, Saigon Supersound, a później Food Man, Face to Void, no to eksperymenty od Hyper Double.

set you free. I've got

Foodman za nami, Longplay Hyperdub 21 sierpnia, japoński eksperymentator. Foodman to pseudonim Takahide Higoshi, nowy album Hikaringa Sashihikomu, co można przetłumaczyć jako świecące światło. Także bardzo ciekawy album, jak zawsze Hyperdub Records brytyjskie nie zawodzi, jedno z ciekawszych wydawnictw w ogóle. Clara Hill i Crazy Cat, I Want You To Know, Sonar Collective berlińskie, później Kinka i Soba, można było słyszeć w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu koniecznie musiałem powtórzyć, cudowny numer, Isco później, a później Brownswood Recordings, Brazil de Capoeira i kolejne, także jeszcze sporo dobrej muzyki przed nami na pewno. Playlista dzisiaj na Instagramie Sofy Surfing i oczywiście zapraszam na Mixcloud do odsłuchiwania. Tam są archiwalne audycje z Radnia Wnet Sofy Surfing.

Kinga i Soba, They Come. Album pojawi się 4 września. My Sum, album na long playu i na CD, Pure Confusion. I to Kinga i Soba z Ghany Muzyk. To już właściwie jego 7 album długogrający, także coś ciekawego na pewno nas czeka. Pure Confusion, taki mocno polityczny. Myślę, że jakieś kolejne single, jak będą wpadać z promo list do Sofy Surfing, to na pewno bardzo chętnie się nimi podzielę. Isco przed nami, Tech Control, Brownswood londyńskie, później Brazil de la Capoeira i Music for Dreams z Kopenhagi. Pojawił się album przecudowny, Satino Surfers, coś takiego akurat na lato, na plażę. Satino Surfers, posłuchamy Mexican Blue i później Underwater Disco.

0: chill out.
1: No i przed nami Satino Surfers, Music for Dreams z Kopenhagi, Mexican Blue i chwilę później Underwater Disco.

Jonas Krak, Moon Dancing, album będzie dostępny od 7 września, od 4 września. Music for Dreams z Kopenhagi, 341 album w katalogu tego wydawnictwa z Kopenhagi. Dzisiaj słuchaliśmy oczywiście jak zawsze przedpremierowo Mexican Blue, później Underwater Disco. Może zaprezentuję w przyszłym tygodniu jeszcze jakieś 1 czy 2 numery od Satino Surfers. No to właściwie jeszcze Turbo Bito przed nami, Naya Beat, i już będziemy zaczynać tą drugą godzinę z takimi troszeczkę innymi klimatami, inną atmosferą. Run Slavin to zacznie już za moment. Hyper Basic album pojawi się już jutro, będzie dostępny. Nocturnal Rainbow Recordings i posłuchamy Island Heritage i później Beta Faced, a w tle Turbito, Rax i wydawnictwo Naya Beat.

Lucine Bird's Eye Ghostly International, a przed nami dwa polskie nazwiska. Na początek Marcin Cichy, występujący pod pseudonimem Meeting by Chance, i album Island, dostępny na Bandcampie Meeting by Chance. I z tego albumu posłuchamy dwóch kompozycji, kompozycji 6 i 8. A później Bartosz Kruczyński, występujący pod pseudonimem Earth Tracks, i jego ostatni album Everlasting Flame, i z tego albumu również dwie propozycje, także dwa polskie nazwiska, bardzo mocne. Polecam i album Island do pobrania na stronie Bandcamp, i oczywiście do nabycia podwójny long play Earth Tracks Everlasting Flame.

Lapsus, Earth Tracks, Everlasting Flame, Longplay już dostępny i w sklepach, i na Bandcamp oczywiście. Dzisiejszą audycję realizował Adam Czerpak, wielkie dzięki, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierz Zbychorski. Dzisiaj była 448. Sofa Surfing w Radiu Wnet. Także całkiem sporo, niebawem 450, gdzieś się rozpędziłem i nawet myślałem, że może 500, ale 450 to też sporo. No już przed nami ta końcówka, ostatnia kwarta, to już będzie cicho i spokojnie głównie. Jeszcze raz Earth Tracks, później Peter Gall, Bob Holroyd, Chore Ja, Melancholic to Antena Non Grata, też wydawnictwo, na które warto sobie, którego warto posłuchać, poszperać, Antena Non Grata, i na sam koniec Real World, to będzie niespodzianka, także zostańmy jeszcze wszyscy z Sofą Surfing i zapraszam oczywiście za tydzień na 2 godziny od 21 do 23. Olgierz Zbychorski, Sofa Surfing, Radio Wnet, bardzo dziękuję za ten wieczór.

0: Promocja.
1: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Orłów.

0: W każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Naszym studium gość poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Szybki komentarz. Polskie władze zadziałały. Patrzę na komunikaty oficjalne. Komunikat dowództwa rodzajów sił zbrojnych. Dość lapidarny komunikat sprzed 42 minut Bartosza Grodeckiego, szefa BBN-u, podkreślający, że Karol Nawrocki jako prezydent na bieżąco jest informowany o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Czy każdą taką sytuację trzeba oczywiście badać? Służby powinny szybko reagować. Można dyskutować, czy brak tej informacji, niepoinformowanie mieszkańców Lubelszczyzny na temat tego incydentu, wydarzenia, kogo obciąża. Natomiast ja też nie wzbudzałbym jakiejś takiej dodatkowej emocji, zagrożenia. Takie sytuacje miały już miejsce, czy podobne sytuacje miały miejsce, no więc trzeba profesjonalnie i szybko reagować, no ale też nie budować wokół tego takiej dodatkowej atmosfery zagrożenia. Ja w każdym razie uważam, że na razie jest na to za wcześnie.
1: 7 godzin temu był pierwszy komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. On brzmiał następująco: uwaga, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Faktycznie wczoraj Ukraina w nocy była mocno bombardowana. To największe naloty od 2 lat. Rozpoczęła się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce oraz samoloty wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony przeciwpowietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Tak brzmiał ten komunikat nocny. Poranny już jest bardziej rozbudowany. No ale ja pytam posła na Sejm, czy możemy czuć się bezpiecznie? No można uspokajać, ale jednak rakieta wleciała dość daleko, spadła i eksplodowała. Bogu dzięki, nikomu nic się nie stało.
2: Za naszą granicą trwa wojna. Bogu dzięki, że nikomu się nic nie stało, ale na podstawie tych informacji medialnych w ciągu pierwszych godzin, no, wydawanie jakichś wyroków, ocen, no, wydaje mi się, że byłoby mało odpowiedzialne. Krytyczne ocenianie w tym momencie kogokolwiek przedwczesne. Więc pozostawiam tę sprawę do wyjaśnienia i także dla koleżanek i kolegów, którzy specjalizują się w sprawach bezpieczeństwa i obronności.
1: No dobrze, to przejdźmy do polskiego Sejmu. Dzisiaj pojawił się w polskim Sejmie nowy klub liczący 40 posłów, jednego senatora, więc klub parlamentarny Rozwój Plus. No i tym samym spekulacje się zakończyły. Prawica ma kolejną, czwartą siłę polityczną.
2: No, wydaje mi się, że to nie jest prawica. To jest środowisko centrowe z osobami o poglądach lewicowych.
1: Kto ma poglądy lewicowe?
2: No, Monika Pawłowska z pewnością. Osoby, które orbitują wokół tego klubu z partii Razem, z pewnością mają poglądy głęboko lewicowe.
1: Ale Monika Pawłowska kandydowała z

0: panem z jednej listy do tych wyborów i poprzednich, no, jeszcze. I nie protestował pan poseł wtedy, że ma być skreślona z listy.
1: Ale ja też teraz nie protestuję, ja tylko stwierdzam fakty. No, kandydując w naszych listach, że przecież była osoba o poglądach lewicowych. No, wiemy, że jest na przykład zwolenniczką aborcji na życzenie. No więc
0: można,
1: jak można...
0: że klub PiSu był klubem składający się z ludzi o poglądach lewicowych.
1: Klub Prawa i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość było i jest formacją wielkim namiotem, czasami może nawet w niektórych przypadkach zbyt wielkim. Natomiast dzisiaj no, powstała formacja Centrum, w której właśnie no, jest sporo osób o poglądach bardzo liberalnych, więc nie wydaje mi się, żeby można mówić o tym, że powstaje czwarta partia prawicowa. Źle się stało, że do tego podziału doszło. Środowisko centrowe nadal istnieje w Prawie i Sprawiedliwości i Mateusz Morawiecki, jego współpracownicy mogli w Prawie i Sprawiedliwości funkcjonować. No, zdecydowali się na rozłam, zdecydowali się na budowanie swojej formacji politycznej. Moim zdaniem głównym beneficjentem dzisiaj jest Donald Tusk i moim zdaniem część przynajmniej tego środowiska zostanie wypchnięta na trwałe z obozu prawicowego i część tych ludzi po prostu będzie współpracować z obozem lewicowo-liberalnym w przyszłości.
0: Co ty, zdaniem pana to są zdrajcy, którzy właśnie przechodzą na stronę Donalda Tuska?
1: Ja nie mówię, nie używam takich słów, no ale są to ludzie, którzy wybrali takie dryfowanie w lewo. No, znamy z historii takie przypadki. Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, Filip Libicki, Kluzik-Rostkowska, Kazimierz Michał Ujazdowski. Część z tych osób to były osoby nawet o poglądach mocno konserwatywnych, Ujazdowski, Libicki, mocno konserwatywnych na prawej stronie Prawa i Sprawiedliwości, ale takie wybory powodują, że w oczywisty sposób idzie się dalej. No, bliskie kontakty Morawieckiego i te zapowiedzi, że on będzie tutaj współpracował z Kosiniakiem, Kamyszem, z Hołownią. Z jednej strony można traktować to jako symbol pewnej otwartości, zdolności do rozmowy z ludźmi o różnych poglądach, ale z drugiej strony no, ten proces następuje. On się nie zaczął dzisiaj, w momencie utworzenia klubu, bo on trwał od kilku lat.
0: No, natomiast na przykład po wyborach.
1: Nie ma wątpliwości, że oni dryfują w tamtą stronę.
0: Wtedy była propozycja, co przyznał w rozmowie dla kanału Tak, o czym był informowany Jarosław Kaczyński przy tworzeniu rządu na przykład. Wtedy padła z waszej strony propozycja, że nawet Kosiniak-Kamysz może być premierem.
1: No tak,
0: więc
1: ale mówimy...
0: rozumiem, rozmowy były dopuszczalne. Wtedy.
1: Ale no, czy i rozmowy zawsze są dopuszczalne, tylko mówimy o dwóch rzeczach. To, czy była możliwość wówczas wciągnięcia PSL-u w koalicję centroprawicową i uważam, że takie rozmowy należało wówczas prowadzić. Natomiast czymś innym jest myśl o budowie jakiegoś obozu, jakiejś nowej trzeciej drogi, a tym bardziej to, co ja powiedziałem, no postawiłem taką tezę, że w przyszłości skończy się to mariażem takim politycznym, jakąś koalicją. No bo taka jest natura rzeczy, no jeżeli ten projekt będzie miał takie umiarkowane szanse na wejście do parlamentu, no to będą musieli się z kimś porozumieć, albo będą próbowali się porozumieć z kimś na prawicy, albo w centrum. I to drugie rozwiązanie wydaje mi się jest prawdopodobne.
0: Ale nie bardziej niż to, że się porozumieją z wami?
1: Ja nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne. Nie wiem, czy też w przyszłości nie dojdzie do podziału tego środowiska na Mateusza Morawieckiego na dwa. Ja stwierdzam fakt. Od końca naszych rządów taki podział ideowy zaczął następować. Szereg decyzji, które podejmował Mateusz Morawieckiego współpracownicy w ostatnich latach rządów, no jakby bardziej sytuuje ich w tym obozie lewicowo-liberalnym. No, oddawanie suwerenności w bardzo wielu obszarach no przecież miało większy zakres niż to, co zrobił Tusk. To może pomijam kwestię traktatu w Lizbonie, ale w ciągu 20 ostatnich lat to największe przeszkody suwerenności, które zresztą niezgodnie z konstytucją zostały przekazane instytucjom europejskim, no to były ostatnie 2 czy 3 lata rządów Mateusza Morawieckiego. To w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opracowano na przykład programy edukacji włączającej, genderowej od 2020 roku. Dzisiaj Koalicja na Rzecz Polskiej Szkoły, z którą Prawo i Sprawiedliwość miesiąc...
0: No dobrze, ministrem edukacji narodowej był wtedy Przemysław Czarny.
1: Zaraz to wyjaśnię. 3 tygodnie temu podpisało Prawo i Sprawiedliwość porozumienie z Koalicją na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. 93 organizacje, które protestują przeciwko temu, co robi Nowacka, ale jednocześnie wskazują, że podstawy tego, co robi Nowacka, zostały przygotowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a więc Przemysław Czarnek nie miał nad tym nadzoru. Ja tylko panu pokazuję suwerenność, edukacja, na przykład kwestie dotyczące ograniczenia gotówki, na przykład kwestie dotyczące, nie wiem, zakończenia pomocy dla prześladowanych chrześcijan w ostatnim roku rządów Mateusza Morawieckiego, czyli jakby takie pęknięcie ideowe zaczęło następować już przed 23 rokiem.
0: Wielu osób, co dzisiaj tego słucha, to może to, mieć oczy jak pięciozłotówki, mówiąc kolokwialnie, to jak to? Tak lewicowy polityk był waszym premierem, że się nie zorientowali?
1: To znaczy, po pierwsze, nie mówię lewicowy, tylko zwracam uwagę, że te różnice ideowe narastały i że to nie jest proces ostatnich kilku tygodni. Ten rozłam jest tylko przypieczętowaniem różnic ideowych, które narastały. Po drugie, pan redaktor wie, że ja wielokrotnie protestowałem przeciwko tym rzeczom. Na przykład dotyczącym suwerenności. Byłem jednym z nielicznych posłów, który nie poparł tych przywiezionych z Brukseli ustaw, które miały reformować zgodnie z przekonaniami urzędników i biurokracji brukselskiej polski wymiar sprawiedliwości, bo uważałem, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby jakieś zagraniczne instytucje dyktowały, jakie ma być prawo w Polsce. W sprawach ochrony życia, ochrony rodziny, wielokrotnie miałem inne stanowisko. W sprawach Ukrainy na początku 23 roku zwracałem uwagę na narastający banderyzm na Ukrainie, na kult zbrodniarzy ukraińskich. Czyli to nie jest tak, że po pierwsze dzisiaj ktoś się budzi i to zwraca uwagę na to, no bo my zwracaliśmy jako konserwatyści w Prawie i Sprawiedliwości, zwracaliśmy na to uwagę wcześniej. Rozłam Morawieckiego oczywiście jest błędem, bo dzisiaj służy najbardziej Tuskowi, ale jednocześnie jest tak, także szansą na reset w Prawie i Sprawiedliwości, na odnowienie agendy takiej, powiedziałbym, tradycyjnej, suwerenistycznej, na skupienie się na sprawach polskich przedsiębiorców, polskich rolników, czyli wrócenie do tego ideowego rdzenia Prawa i Sprawiedliwości, z którym ta partia, nasza partia była tworzona 25 lat temu przez braci Kaczyńskich, ale też przez różne środowiska prawicowe i przez Marka Jurka i przez inne osoby, które no właśnie w takim tradycyjnym duchu myślały o Polsce i myślały o świecie. Więc ja traktuję, że niezależnie od tego, że jest to błąd, szkoda, krzywda i niesprawiedliwość, które się wydarzyły, to jest to także szansa i na rzecz tej szansy chcemy pracować. Między innymi właśnie ta konwencja 3 tygodnie temu. Rodzina, edukacja, demografia, w której ze 160 organizacjami podpisaliśmy porozumienia właśnie dotyczące wsparcia rodziny, polityki demograficznej, kwestii polskiej edukacji, wolności religijnej, reemigracji, repatriacji i zagrożeń związanych z migracją.
0: Dobrze, to mamy jeden element, ale też u Mateusza Morawieckiego są politycy, no dotychczas wydawało się panu bardzo bliscy, jak chociażby Piotr Uściński.
1: Decyzja Piotra Uścińskiego jest nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla większości posłów niezrozumiała, dlatego że jak konserwatywny polityk jest zmęczony swoją formacją, to szuka innej konserwatywnej formacji. Była taka sytuacja kilka miesięcy temu, że nasz kolega Sławomir Zawiślak uznał, że potrzeba bardziej ideowej, konserwatywnej prawicy, więc poszedł do partii Grzegorza Brauna. Gdyby taki ruch miał miejsce w kierunku Konfederacji, wszyscy by rozumieli, że jest to spójne działanie. Dlatego nie rozumiemy tego, co zrobił Piotr Uściński, bo on nie poszedł zgodnie z taką samą swoją drogą życiową na prawo do obozu konserwatywnego, tylko do liberalizującego się centrum. No Piotr Uściński razem ze mną, ja wpisałem go wówczas do wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, dzielnie przez wiele lat walczył o obronę życia i poszedł do formacji Mateusza Morawieckiego w dniu, kiedy Mateusz Morawiecki zapowiedział działanie na rzecz liberalizacji aborcji. Tego się nie da pogodzić, to jest niespójne ideowo. Zwyciężyły jakieś inne argumenty. Ja mam nadzieję, że dzisiaj Piotra Uścińskiego spotkałem i powiedziałem mu, że 2 noce nie spałem. A on mi odpowiedział, że też nie spał 2 noce. To znaczy, że nadal pozostał człowiekiem wrażliwym i myśli o tym wyborze. No, my mówimy prosto i jasno. Tak jak w przypadku Grzegorza Lorka, który się zreflektował. Piotrze, wróć.
0: To jest apel od Bartłomieja Wróblewskiego. No dobrze, to co będzie to oznaczać dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy teraz Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś szersze możliwości, czy węższe? To jest strata, czy to jest zysk dla Prawa i Sprawiedliwości, to odejście?
1: To jest oczywiście strata, ponieważ każdy podział jest stratą. Ludzie, którzy dokonują takiego podziału, rozłamu, zawsze mają jakąś nadzieję na stworzenie nowej jakości, ale to prawie nigdy się nie udaje. Rewolucjoniści wszystkich czasów wierzyli, że jak zburzą stary porządek, to będzie lepiej. Ale wiem, czym skończyły się takie wielkie rozłamy, jak, nie wiem, jak reformacja Lutra czy rewolucja francuska. Zwykle jest krzywda i na końcu gorycz. Ale jednocześnie dla Prawa i Sprawiedliwości jest to szansa na odnowę, na refleksję. Szkoda, że tej refleksji, znaczy było błędem, że ta refleksja nie nastąpiła zaraz po wyborach 23 roku. To powinien być taki moment zostawienia tego, co było, postawienia pomników, jakiegoś wyróżnienia osób, które były zaangażowane, no ale już stworzenia zupełnie nowej propozycji na przyszłość. My tego nie oddzieliliśmy, tego, co było od tego, co będzie. W związku z tym przez 3 lata woziliśmy się z tym bagażem też błędów z ostatnich lat naszych rządów. Ja nie chcę tego tylko personalizować i wiązać z samym Mateuszem Morawieckim, chociaż on jest twarzą i główną osobą odpowiedzialną, ale nie chciałbym tego w taki sposób ujmować. Tamta sprawa się nie zakończyła i niestety do dzisiaj ten rozłam jest konsekwencją. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich państwach takich demokracji po II wojnie światowej, takich dużych demokracjach, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, byli premierzy często wybitni, jak nie wiem, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Tony Blair. Kończyli swoje urzędowanie i nigdy więcej już do polityki nie wracali. I to jest zdrowe. To jest pewna higiena polityczna, że nie ma już wtedy potrzeby do tego, żeby wracać do tego, co było, usprawiedliwiać błędy. Nie wchodzi się w te same układy personalne. Niestety w 23 roku po wyborach nie wyciągnęliśmy wniosku z wyniku, nie powiedzieliśmy jasno, teraz będzie już nowa propozycja. No i w związku z tym, że zabrakło tej jednoznaczności, przez te 2,5 roku zyskiwały konfederacje, a dodatkowo jeszcze skończyło się to rozłamem Mateusza Morawieckiego, który nie pogodził się z tym, że już nie jest premierem i żeby prawdopodobnie nie będzie szefem partii i stworzył własną formację. Ale dzisiaj do tej sytuacji doszło, więc jest to szansa na nowy początek.
0: Szansa na nowy początek, o czym mówił Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Widzę w studio za chwilę Sejm.
1: Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
0: I konferencja pana posła o 11. Do zobaczenia.
1: Zapraszamy do słuchania konferencji na temat Gierszwałdu, obrony Gierszwałdu o godzinie 11 w Sejmie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej, do komentowania wydarzeń z dzisiejszej nocy. Rakieta w województwie lubelskim, razem z nami wybuch tej rakiety, mówiąc konkretnie, najprawdopodobniej rakieta rosyjska. Razem z nami generał Bogusław Samol. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Co wiemy? Co udało się ustalić?
2: Na pewno, panie redaktorze, to co media podały, udało się ustalić, że rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną o godzinie 3:40, a po 6 minutach obiekt zniknął z radaru i uderzył oczywiście w pole koło Kraśnika Lubelskiego w miejscowości Tarnawa Kolonia.
1: Tyle wiemy, ale też jest, mamy komunikat, ja się dość dokładnie wczytuję w to, co podaje w szczególności Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które dość szczegółowo opisuje, że najpierw były rakiety, one były monitorowane, o godzinie 3:29 zbliżyły się te rakiety na odległość około 5 kilometrów, po czym zmieniły kierunek lotu i skierowały się na wschód. I tu wydaje się, jak się czyta ten komunikat, on jest długi, nie będę całego państwa lektury państwu prezentował całego tego wpisu na platformie X, chociażby on jest dostępny. A potem po 11 minutach coś się zmienia, bo kolejne zdanie się rozpoczyna następująco. O godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto obiekt, który nie był zidentyfikowany, poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16, a o 3:46 przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych. To wygląda tak, jakby najpierw wiemy, że jest atak zmasowany, największy od 2 lat, na Ukrainę, Kijów, Lwów między innymi atakowane. Wszystko widzimy. Wydaje się, że rakiety, no lecą, to się zdarza, jak mówią eksperci, że lecą w kierunku Polski, tuż przy granicy zawracają, żeby od zachodu uderzyć na Lwów. I nagle się okazuje, czy od północnego zachodu, będąc już bardzo, bardzo precyzyjnym, i potem mija 11 minut i nagle się okazuje, że jakaś rakieta jednak leci w polskiej przestrzeni. Tu czegoś zabrakło, panie generale, gdzieś jesteśmy ślepi. Tak. Jak pan czyta ten komunikat?
2: Po prostu, zanim dojdę do tego, co się stało, tak oczywiście przypuszczając tą rakietą, to chcę powiedzieć jedno, zadać sobie pytanie. Jakie są zdolności systemu rozpoznania przestrzeni powietrznej dla polskich sił zbrojnych? Tutaj zaznaczono, tutaj przed chwilą pan tutaj przedstawiał, że wykryto określoną ilość rakiet manewrujących, lecących w kierunku granicy polskiej, które następnie zawrócili. No to system ich widział, polski system ich widział, ale po co? Co się stało? To kolejne pytanie, że przestał widzieć tą rakietę, która być może się odłączyła. No to są przypuszczenia oczywiście. Mogła być sterowana z zamiarem określonym przez operatorów rosyjskich, przez systemy na pokładzie tej rakiety, a mogła faktycznie zerwać się z uwięzi, to tak mówiąc kolokwialnie. Ale też jest zadaję sobie pytanie, dlaczego rakieta akurat leciała w kierunku Polski Zamość, a następnie skręciła w kierunku południowym na kierunek Kraśnika i Tarnawa Kolonia jest w pobliżu Kraśnika. Tam, gdzie są dzisiaj zakłady zbrojeniowe, znaczy mają być, to co premier, wicepremier obrony narodowej głosił w mediach, publicznie się tym chwali. I teraz zadaję sobie pytanie, jak system dowodzenia polskiej przestrzeni powietrznej jest sprawny, żeby na czas reagować. I na końcu środki użycie do zestrzeliwania takich rakiet manewrujących, to ja jestem tylko lądowcem, nie jestem pilotem, nie jestem sił powietrznych, ale mi się wydaje, że samolot, który stoi, jest określonym dyżurze, jest na wycie lotniska, po wykryciu ma 6 minut na dolot do granicy zestrzelenia tego wrogiego obiektu, jest to niemożliwe. To znaczy, że mamy słaby system obrony przestrzeni powietrznej, począwszy od systemu dowodzenia, bo system dowodzenia, wszyscy mówią o tym, że jest zły, ale również to się przekłada na systemy, te podsystemy dowodzenia, na przykład działaniami w przestrzeni powietrznej. Nie mamy efektorów, a więc krótko mówiąc środków kinetycznych do wystarczającej ilości, czy wystarczających o określonych zdolnościach, które mogłyby tak szybko reagować. I to wniosek dla nas jest taki, że to, co dzisiaj mamy w zasobach sił zbrojnych i sił powietrznych, Biorąc pod uwagę, że jesteśmy państwem granicznym z Federacją Rosyjską poprzez Białoruś, bo ja mówię o Federacji Rosyjskiej, że takie sprawy mogą być w przyszłości również kierowane i wykonywane przez Rosjan z obwodu królewieckiego. Ale tutaj widzimy, że rakieta wleciała z nad Ukrainy, to znaczy, że Rosjanie wykorzystują ten okres czy moment taki, żeby później wypraszać nawet nas, Polaków, a nie sądzę, że tak będzie, że ta rakieta zeszła, nie było celem żadnego, nie było działania tej rakiety, nie były celowane przeciwko polskim obiektom i tak dalej. Tak to się może zdarzyć. Ale ja bym się skupił na tym, nie do przypuszczania, czy Rosjanie to rakietę wypuścili rozmyślnie, czy przypadkowa to jest rakieta. Natomiast ciągle mamy słaby system obrony powietrznej kraju. Ciągle mamy luki. Jest to spowodowane wielkimi zaniedbaniami. Od 20 lat, bo jeszcze w 2009 roku w planie były zakupy patriotów, to zostało przeniesione na 2012 rok przez ówczesnego ministra obrony narodowej. Nie udało się tego zakupić, dopiero Błaszczak zakupił te rakiety. Już nie pamiętam, chyba w 2018 roku pierwsze umowy były, to już tak się szybko toczy kołem, że trudno zapamiętać wszystkie terminy, jakie miały miejsce w zakresie dozbrojenia polskich sił zbrojnych. I teraz patrząc pod tym kątem, że nie daliśmy sobie rady w ubiegłym roku z dronami, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną prawie na tym samym kierunku, nie dajmy sobie teraz rady z rakietami manewrującymi. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla naszego bezpieczeństwa.
1: Sytuacja jest niezwykle niebezpieczna, ale gdzie luka? Czy to radary zawiodły? No, pan powiedział, że wiele elementów poderwano. A może jest tak, że to prawo jest złe, no bo myśliwiec został poderwany, ale o ile ja pamiętam, a wręcz nieźle pamiętam prawo, które obecnie obowiązuje w tym zakresie, bo przy okazji dronów żeśmy to przerabiali, jest w tej chwili tak, że trzeba dokonać wizualnej identyfikacji obiektu. Czyli mówiąc wprost, musi ktoś przylecieć, czy to myśliwcem, czy śmigłowcem.
2: No to jest niemożliwe, przecież panie redaktorze, przepraszam, że panu przerywam.
1: To prawo trzeba zmienić. Może gdyby było tak, że można strzelać tak bezpośrednio, nawet jeżeli mamy obiekt, to może dojść do tragedii, to może być jakaś awionetka albo coś, ale po prostu strzelać do każdego obiektu, który wlatuje, a nie ma identyfikacji.
2: Panie redaktorze, system rozpoznania przestrzeni powietrznej, jeżeli to jest prawda, podano w komunikatach z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, że był widziany, może po kolei, że były widziane określone obiekty, które zmierzały w kierunku granicy polskiej, one zawróciły z powrotem na wschód i z nienacka pojawia się rakieta. To znaczy, że my posiadamy zdolności w zakresie rozpoznania przestrzeni powietrznej sięgające poza granice terytorium przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej, ale w związku z tym mamy słaby system dowodzenia. I teraz to jest to, co pan mówił. Kolejna sprawa. Słaby system prawny. Jak to możliwe jest? Ja sobie po prostu życzę temu, żeby ten polityk, który o tym mówi, że trzeba rozpoznać wizualnie, to znaczy, że trzeba go zobaczyć i następnie do niego strzelać. Jeżeli cel pojawia się na radarach i zwiedza w kierunku granicy polskiej, pilot go nie widzi, startuje samolotem i on musi go wizualnie rozpoznać, a więc radar musi go naprowadzić i musi jeszcze potwierdzić wizualnie. No czy głupot? Ja życzę sobie, żeby minister obrony narodowej wsiadł w końcu do ministra, niech mu wypuszczą nawet samolot taki, niech na spotkanie ćwiczenie takie zrobią i niech zobaczy ten polityk, czy minister obrony narodowej, ten polityk i ten głupek jakiś prawnik, który określa zasady działania dla wojska, na którym się w ogóle nie zna, żeby sobie wizualnie poobserwował na przykład z drugiej strony F-16, który w jego kierunku nadlatuje. I niech się zastanowi, kiedy odpalić rakietę, no szczyt głupoty. Panie redaktorze, szczyt polskiej głupoty wychodzi poza granicę państwa polskiego i staje się pojęciem międzynarodowym, ale w wydaniu Polski.
1: No dobrze, ale mówimy ostre słowa. Jak szczyt polskiej, to panie generale, to chwilę się zatrzymajmy, bo mocne słowa szczyt polskiej głupoty, który jak rozumiem staje się już, jak pan powiedział, dla całego świata.
2: Tak, Ukraińcy się naśmieją, Rusy się naśmieją, całe NATO się nawet będzie śmiać.
1: Co zrobić, żeby tak nie było? Jakie prawo zmienić? Jakie decyzje powinni podjąć politycy?
2: Panie redaktorze, jeżeli, wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli rakiety zmierzają w kierunku Polski, granicy polskiej i na ekranach radaru wykazują kierunek do działania w kierunku Polski, to natychmiast cały system obrony powietrznej kraju powinien zostać uruchomiony. Przede wszystkim system dowodzenia. Natychmiast system dowodzenia powinien postawić zadania natychmiast do otwarcia ognia, bo przecież powinny być jednostki obrony powietrznej kraju w dyżura. Samoloty powinny być zawsze w takim okresie, a mamy już doświadczenia od kilku lat, to co się dzieje na Ukrainie, w przestrzeni powietrznej w pobliżu granic, a nie na płycie lotniska, bo prawdopodobnie ten samolot czy para samolotów dyżurnych stała sobie na lotnisku. I to prawdopodobnie jeszcze w Łasku, gdzie jest odległość do granicy to 400 kilometrów. To w jaki sposób pocisk, który latuje w przestrzeń powietrzną i ma określony cel potencjalnie, na przykład Kraśnik Lubelski z zakładem zbrojeniowym, ja mówię o tym, bo tam premier mówi, że tam coś się będzie produkowało mianowicie, jakaś tam część amunicji. No to jak te samoloty są w stanie zareagować w odpowiednim czasie, żeby zestrzelić pocisk manewrujący, który jest w przestrzeni powietrznej już po przekroczeniu granicy?
1: No dobrze, ale z drugiej strony mamy przykład Izraela. Różnie to państwo można oceniać, raczej krytycznie tu nie będzie dużej dyskusji, ale pod względem obrony własnego nieba, no jest to kraj, który jest bardzo zaawansowany, mając bardzo małe terytorium, mając bardzo mały bufor, tak. Bo czy to Ukraina, czy tym bardziej Rosja, no to ten bufor jest duży. Rosja, jak wiemy, też sobie katastrofalnie radzi z obroną własnej przestrzeni powietrznej, czy to rafinerii, czy to magazynów logistycznych, a tam to odległość są ogromne, ale są systemy, które są sprawne, czy nawet bardzo sprawne, nawet przy atakach saturacyjnych, chroniące terytorium bez żadnego bufora, czyli da się to zrobić.
2: Oczywiście, że da. I Polska nie jest krajem wielkości Rosja, że trudno taki system zbudować. Jesteśmy krajem średnim. Mamy granicę 480 kilometrów, niecałe 400, no 400 niech będzie 50 kilometrów z Białorusią. Z Ukrainą szczególnie ten kierunek tutaj na styku granicy ukraińsko-białoruskiej. Więc ja uważam, że już dawno powinien być system zbudowany obrony powietrznej na tym kierunku. I tak dyżury powinny być ustalone, tak system dowodzenia powinien być ustalony, że natychmiast powinna być reakcja i wszystkie środki powinny być w gotowości do odpalenia przed przekroczeniem rakiety, granicy polskiej przez tą rakietę. Czy ona przekroczy, czy nie? Bo trudno, ten przykład pokazuje, że jest trudno przewidzieć taki przypadek, że lecą to cele, przepraszam, rakiety samosterujące, czy pociski w kierunku miast ukraińskich w pobliżu polskiej granicy i na pewno nic się nie stanie. A to się stało, bo to zlekceważono. Zlekceważono po prostu przewidywalność, że może faktycznie bez zamiarów rosyjskich rakieta może w jakiś sposób system zerwał się z systemu, system na prowadzenie rakiety, system zerwał się Rosjanom. I teraz rakieta zmierza w kierunku niekoniecznie polskiego celu, ale co by było, jakby uderzyła w osiedle mieszkaniowe w Kraśniku? Czy w miejscowość Tarnawa, w miejscowość, gdzie obszar zabudowany? Na szczęście ta rakieta spadła w pole.
1: Na szczęście
2: wiem, to
1: już
2: zamierzony, czy nie.
1: Za chwilę jest serwis informacyjny, lekko spóźniony, potem mam nadzieję uda się połączyć z Michałem Dworczykiem, potem Dominika Ciosić. Dzisiaj audycja zupełnie inna niż sobie planowaliśmy, wydarzenia nocy rzeczywiście alarmujące dla polskiego bezpieczeństwa. Ostatnie pytanie, słynna rakieta znaleziona pod miejscowością Zamość, ale to Zamość na Kujawach, niedaleko Bydgoszczy. Tam to chyba nie stracę tajemnicy wojskowej, bo to już jest jasne. Tam są ważne dowództwa polskiego wojska, ważne budynki. Rakieta tam znaleziona trochę przypadkiem, nieuzbrojona, ale wleciała przez pół Polski. Teraz mamy Kraśnik, gdzie są budowane, mają być budowane nowe zakłady zbrojeniowe. To wygląda na przypadki, panie generale, że akurat tam rosyjskie rakiety są znajdowane w tak newralgicznych miejscach Polski.
2: Oczywiście jestem daleko od konfabulowania, ale jeżeli Rosjanie testują nasz system obrony powietrznej kraju, wspomniał pan o tej rakiecie w okolicach Bydgoszczy, że nikt nie wiedział, co się stało tam, jak ta rakieta wleciała, kiedy i tak dalej. Wina wojska, uważam bezwzględnie tych generałów, którzy na tyle tam pyskowali ówczesnemu ministrowi. Następna sprawa, drony. Teraz ta rakieta nieprzypadkowo skręciła w kierunku Kraśnika, ale tutaj co innego chcę powiedzieć. Jest wielką głupotą międzynarodową, jeżeli minister obrony narodowej i wszystkie media pokazują, gdzie będą produkowane podzespoły do polskiej amunicji, w Kraśniku. To jest odkrywanie, znaczy inaczej, działanie na szkodę państwa, bo się przedstawia lokalizację zakładów zbrojeniowych i produkcję w danym mieście. To jest pan licho, że ta rakieta tam bez konieczności dyskusji, znaczy bez, komentuję to bez akurat powodu tej rakiety, ale być może to było z tym związane. Druga sprawa, co robi kontrwywiad wojskowy, ABW, żeby uprzedzić polityków, że jeżeli są zamiary rozbudowy przemysłu polskiego czy jakiegoś zakładu zbrojeniowego, to nie wolno o tym mówić w przestrzeni powietrznej. To jest, powtarzam po raz kolejny, głupota międzynarodowa.
1: O czym mówię?
2: I trzecia sprawa, panie redaktorze, bo będę kończył, bo troszeczkę jestem bardzo podniecony, bo jestem z okolic Kraśnika. Tam jest mój brat, tam jest moja rodzina, tam są groby moich rodziców i wujów, dziadków i tak dalej. Bo jeżeli my jesteśmy państwem granicznym Sojuszu Północnoatlantyckiego z Federacją Rosyjską, z Białorusią, a więc potencjalnymi agresorami i budujemy zakład zbrojeniowy w pobliżu granicy, panie redaktorze, to jest pierwszy cel w czasie rozpoczęcia działań wojennych. Pierwszy cel na liście celów do zniszczenia opracowanych przez Rosjan. Jak tak można myśleć? Jak tak można myśleć? Więc nasze bezpieczeństwo, o tym się mówi, jest budowane na papierze, na tekturze, bo najważniejsze w tym bezpieczeństwie jest to robić propagandę i kampanie wyborcze. O tym nie wolno było mówić. Mało tego, tak jak jeszcze raz zakończę ten wątek, zakładów zbrojeniowych, a już jest część ich mamy przy granicy z Ukrainą, jest one w zasięgu rosyjskich systemów uderzeniowych, tak jak tych rakiet manewrujących, systemów rakietowych, pocisków balistycznych, to jest sprawa jasna, bo pociski balistyczne mogą sięgać do granicy zachodniej naszej Rzeczpospolitej. Ale nie wolno dawać szans przeciwnikowi na to, żeby czas reakcji naszych dowódców skracał się maksymalnie. Bo ten czas
1: jest kluczowy i tu połączenie gdzieś nam się urwało. Wrócimy do tematu już za chwilę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Michał Dworczyk. Dzień dobry, panie pośle, europoseł z Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wcześniej 24 lata w Prawie i Sprawiedliwości, którego nigdy nie odchodziłem.
1: To oczywiście jest sprawa ważna, ale wydaje się, że mamy sprawę jeszcze ważniejszą w nocy. Atak rakietowy na Ukrainę, Lwów, Kijów, inne miasta również bombardowane dronami, rakietami. Jedna z rosyjskich rakiet na to wskazuje, zboczyła z kursu i uderzyła w głąb Rzeczpospolitej, dolatując aż do Kraśnika. To kilka ładnych kilometrów w głąb Polski. Jak pan minister ocenia to, jak zareagowało i polskie wojsko, i system dowódczy, i system polityczny?
2: No warto jeszcze dodać, że w Kraśniku budowana jest przez PGZ fabryka amunicji, o czym komunikują obszernie przedstawiciele rządu, chwaląc się tą inwestycją, w moim przekonaniu nieprzemyślaną, ponieważ właśnie jest bardzo blisko granicy i jest bardzo łatwa do porażenia w przypadku konfliktu. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z kolejnym naruszeniem.
1: Od miejsca upadku w linii prostej do najbliższego miejsca przy Hrubieszowie granicy z Ukrainą jest 92 kilometry.
2: Mamy do czynienia z kolejnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i powinniśmy rozpatrywać to w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest wojskowa. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, Polska nie ma, jeszcze długo mieć nie będzie skutecznego systemu obrony terytorium państwa polskiego. W tej sprawie dzieje się sporo dobrych rzeczy. Pobudujemy wielowarstwowy system obrony przeciwpowietrznej. Ostatnio też podjęto pewne działania, choć te działania krytycznie oceniam, budowy zdolności obrony przed dronami i niektórymi rakietami, czyli tak zwany system SAM, ale jeszcze długo nie będziemy mieli takich zdolności, żeby bronić skutecznie terytorium Polski i to trzeba uczciwie mówić obywatelom, a nie siać propagandę sukcesu, tak jak robi to obecny rząd. No ale teraz tak, od strony wojskowej wydaje się na ten moment, z tego co wiemy, że tutaj wojsko, polskie siły zbrojne zadziałały dobrze i zgodnie z procedurami, pracowało lotnictwo, obrona powietrzna, więc na ten moment wygląda, że to należy pozytywnie ocenić.
1: Panie pośle, panie ministrze, jak pozytywnie ocenić, skoro rakieta wleciała i spadła? Jak dobrze
2: pracował?
1: Ale
2: właśnie nie pozwolił mi pan ostatniego zdania powiedzieć, mając świadomość naszych ograniczeń, bo my nie jesteśmy, nie byliśmy, nie jesteśmy i jeszcze

0: napadu powietrznego. O tym trzeba jasno mówić. Natomiast to, co możemy zrobić, to robimy, jeżeli chodzi o siły zbrojne, i dlatego powiedziałem, że należy te działania ocenić pozytywnie ze świadomością wszystkich ograniczeń. Natomiast jest drugi obszar, obszar nazwijmy to zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, i tu trzeba skrajnie krytycznie ocenić rządzących, którzy nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, co się stało 10 miesięcy wcześniej, we wrześniu 2025 roku, kiedy szereg rosyjskich dronów dalekiego zasięgu wleciały w przestrzeń powietrzną Polski. No więc poza gadaniem niewiele się zdarzyło, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. My wówczas z ministrem Cieszyńskim zaproponowaliśmy, aby rozszerzyć system M-Obywatel o funkcję M-Alert, który będzie ostrzegał obywateli o tym, że nadciąga zagrożenie, jakie to jest zagrożenie, co trzeba w sytuacji zagrożenia zrobić. I to nie była nasza koncepcja, trzeba uczciwie przyznać się w pełni. To była zainspirowana koncepcja rozwiązaniami funkcjonującymi między innymi na Ukrainie, gdzie obywatele są właśnie przez system funkcjonujący na telefonach komórkowych ostrzegani bardzo szybko i bardzo skutecznie o zagrożeniu. Informacja, skąd możemy się spodziewać środków napadu powietrznego, co się może zdarzyć i co należy zrobić. I wtedy ku naszemu miłemu zaskoczeniu urzędnicy z cyfryzacji wyrazili zainteresowanie projektem, który prezentowaliśmy z ministrem Cieszyńskim. Natomiast bardzo szybko politycy Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że kompletnie nie są tym zainteresowani, że nie będą tego robić, że mają swoje lepsze pomysły i rozwiązania, i oczywiście w tej sprawie absolutnie nic nie zrobili. W związku z tym jest to taki typowy przykład zaniedbania, obecnej koalicji, obecnego rządu w tym bardzo ważnym dla bezpieczeństwa państwa obszarze. No i można tylko utyskiwać, że tak niepoważnie traktowany jest ten obszar, tak niepoważnie traktowane jest bezpieczeństwo Polaków przez ministra Kierwińskiego, Donalda Tuska i ich współpracowników. Więc pytamy, dlaczego nic nie zrobiono, żeby po tym, kiedy uruchomione zostały syreny w Lublinie, poinformować obywateli, co właściwie się dzieje. Nie było SMS-a z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, nie było informacji w wiarygodnych mediach, które by przekazały obywatelom, co się dzieje i co należy robić. Tego wszystkiego zabrakło, dlatego tak krytycznie oceniam reakcję państwa w tym obszarze.
1: Krytycznie, a może trzeba zmienić też prawo, może jest tak, że polska obrona, polskie wojsko byłoby skuteczniejsze, gdyby prawo reagowania na naruszenia przestrzeni powietrznej byłoby dostosowane do warunków trwającej wojny za naszą granicą.
0: Ale konkretnie o jakich przepisach pan mówi, bo ja nie widzę tutaj takich zasadniczych problemów.
1: Na przykład identyfikację, to chodzi o likwidację obiektów, to proszę mnie poprosić, jeżeli się mylę, czy nie jest tak, że cały czas trzeba wizualnie zidentyfikować obiekty, zanim podejmie się decyzja o jego zestrzeleniu, jak to wygląda, jak wygląda cała procedura od zarejestrowania obiektu po jego ewentualną decyzję o zestrzeleniu.
0: To ja od razu odpowiadam, panie redaktorze, że najlepiej, bo to są bardzo ważne, poważne i szczegółowe informacje, więc najlepiej rozmawiać z wojskowymi, jeżeli chce pan rozmawiać o najbardziej aktualnych procedurach dotyczących zestrzeliwania środków napadu powietrznego czy obiektów, które naruszają naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast tu oczywiście też nie można dyskutować, być może coś można zmienić, ale namawiam do rozmowy z ekspertami, a nie politykami.
1: Warto, żeby politycy byli ekspertami.
0: Proszę?
1: Warto, żeby politycy też byli ekspertami w swoich dziedzinach. To nie zaszkodzi.
0: Na tyle, na ile możliwe, wydaje mi się, że niektórzy z nas starają się przynajmniej merytorycznie być przygotowani. Ja się na pewno
1: dlatego
0: staram.
1: Dlatego dzwonię do pana posła.
0: Dziękuję. I ja panu odpowiadam. W moim przekonaniu nie jest największym problemem nasza legislacja, nasz system prawny, bo być może coś tu trzeba poprawić, tego nie mogę wykluczyć, ale co do zasady, to nie jest podstawowy problem. Podstawowym problemem jest brak środków i brak zdolności a) do wykrywania odpowiednio wczesnego i precyzyjnego takich obiektów, b) do ich rażenia. Dlatego, że jeżeli mamy ograniczoną liczbę samolotów, takich jak F-16, czy sojusznicze F-35, czy inne maszyny, które w ramach sojuszniczej pomocy funkcjonują w Polsce, to te samoloty w

0: przypadku większego nalotu, większej aktywności środków napadu powietrznego, nie mają szans poradzić sobie z nimi. Nie mamy szans ani odpowiednio wcześniej i precyzyjnie namierzyć tych obiektów, zwłaszcza jeśli mówimy o dronach dalekiego zasięgu, bo z rakietami jest trochę lepiej, ale też tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia, więc nie mamy szans na odpowiednio wczesne i precyzyjne wykrycie i tym bardziej nie mamy szans na ich zestrzelenie, ponieważ nasze środki do rażenia takich obiektów są bardzo ograniczone, w szczególności jeśli chodzi o niskokosztowe drony dalekiego zasięgu, którymi posługuje się Federacja Rosyjska. I myślę, że to jest podstawowy problem. A oczywiście prawo zawsze analizować warto, wyciągać wnioski. Jeżeli trzeba coś poprawić, no to warto oczywiście to zawsze zrobić, ale to na pewno nie jest kluczowym problemem dzisiaj.
1: Dzisiaj obyszło, że bez tragedii ucierpiało tylko pole, zdaje się, pszenicy. Nie ma większych ofiar, nie ma większych strat materialnych, no ale pamiętamy przewodów, a właśnie a propos przewodowa, na ile mamy pewność, bo to jest tak, że cały czas poruszamy się w pewnym zakresie spekulacji. Premier trzy godziny temu wicepremier Kosiniak-Kamysz nie powiedział jeszcze, co właściwie spadło. Jak my sobie radzimy w tej wojnie informacyjnej, bo to się wydaje być w tej chwili równie ważne jak samo zestrzelenie rakiety. To wydaje się równie ważne szybkie opisanie, co, skąd i jak wleciało, tak żeby nie pozostawiać tutaj pola do spekulacji, tak żeby nasze społeczeństwo, żeby Polacy wierzyli i ufali temu, co przekazuje polska armia, polscy żołnierze.
0: No ja też tutaj oczywiście mógłbym krytycznie wypowiedzieć się na temat komunikacji już post factum, czyli najpierw skrytykowałem to, co jest absolutnie fundamentalne w sytuacjach kryzysowych, czyli jakby na bieżąco informowanie i ostrzeganie obywateli, czego po prostu zabrakło, a jak się pojawiło, tak jak w przypadku włączenia syren alarmowych w Lublinie, no to było to działanie nieprecyzyjne. Część osób jeszcze tylko była bardziej zdezorientowana i nie wiedziała,
1: że dopiero
0: robić,
1: co jesteśmy po systemie, przynajmniej na Mazowszu, ćwiczenia systemów alarmowych, więc...
0: Tak, ale tych ćwiczeń też jest mało i no, ta sytuacja pokazuje, bo mnóstwo ludzi mówiło, że oni no, usłyszeli jakiś sygnał, ale nie wiedzieli, co mają robić, prawda? W związku z tym tutaj to też jakby jeśli chodzi o ćwiczenia pozostawia ten system u nas funkcjonujący wiele do życzenia, ale oczywiście w ślad za tymi najbardziej gorącymi działaniami kryzysowymi, które powinny być podjęte w czasie, kiedy zagrożenie się pojawia, to powinna być później komunikacja taka do całego społeczeństwa, z wyjaśnieniem, co właściwie się zdarzyło, czy to była rakieta, czy to był dron, jakie to były środki napadu. No i tutaj oczywiście no, sam fakt, że pan redaktor pyta, świadczy o tym, że rząd za mało w tej sprawie robi, żeby skutecznie poinformować obywateli o tym, co się wydarzyło.
1: Ostatnie pytanie, zanim będę prosił o podsumowanie. Wczoraj w Lublinie doszło do spotkania premiera Tuska z prezydentem Zełenskim, dzień później. No blisko Lublina, to kilkanaście, 40-30 kilometrów tak na oko, patrząc zaraz to zmierzę dla państwa, ląduje rakieta. Jak to skomentować?
0: Oczywiście można próbować łączyć kropki i łączyć te wydarzenia. Łączyć te wydarzenia, ale tu mamy za mało danych, żeby poważnie o tym dyskutować. Można tylko prowadzić spekulacje. Na pewno nie można wykluczyć, że też było to celowe działanie związane właśnie z tym spotkaniem, ale też nie można wykluczyć, że to była po prostu zabłąkana rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną.
1: Na koniec podsumowanie, czego najbardziej nam zabrakło minionej nocy i dzisiejszego poranka?
0: Rząd nie odrobił pracy domowej i nie wyciągnął wniosków po naruszeniu 10 miesięcy temu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Nie stworzyliśmy systemu skutecznego ostrzegania obywateli. Nie skorzystał rząd z propozycji złożonych przez ministra Cieszyńskiego i przeze mnie w tamtym czasie. My żądamy, żeby efektywnie wprowadzić te rozwiązania, które dadzą poczucie bezpieczeństwa i realnie będą mogły informować obywateli o potencjalnych zagrożeniach i będziemy regularnie dopytywać rząd, jak postępują prace w tej sprawie.
1: O czym mówił Michał Dworczyk, europoseł Stowarzyszenie Rozwój Plus. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję panu.
2: Nocne powtórki w net.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Chrystianus. Jest pięknie, jest słonecznie, jest gorąco, więc proszę wziąć to pod uwagę, wychodząc dziś z domu i cieszyć się, że taka piękna pogoda pod koniec lipca nam się trafiła. A zanim o tym, co zawsze, czyli o 9.45 z Wierzenia Mai Krasowskiej, wcześniej rozmowa z panią Danutą Dworakowską, która napisała swoją autobiografię, też była uczestniczką powstania warszawskiego jako sanitariuszka, a poza tym późniejsze swoje życie spędziła jako zawodowa pianistka, ale zanim to jeszcze w studio pani Angelika Żukowska, która będzie opowiadała o akcji 630 metrów chwały. Co to za akcja, kiedy ona się odbędzie i o co w zasadzie w niej chodzi. I dzień dobry.
4: Dzień dobry. Akcja 630 metrów chwały to jest oddolna inicjatywa nas młodych kobiet w Partii Prawo i Sprawiedliwość. Spotykamy się 1 sierpnia o godzinie 16 przy metrze Świętokrzyska, dokładnie na rogu Świętokrzyska Marszałkowska, i stajemy do flagi. 630 metrów to jest oczywiście związane z 63 dniami walki, poświęcenia i niezwykłego bohaterstwa. No, do tej akcji oczywiście chcemy zachęcić wszystkie młode osoby, niezależnie od wieku, i mamy nadzieję, że w tej akcji weźmie udział jak najwięcej osób.
3: Flaga ma mieć 630 metrów, to bardzo dużo osób będzie musiało ją trzymać.
4: Tak, dlatego zachęcamy, niezależnie od poglądów politycznych, zachęcamy wszystkich, rodziny z dziećmi, młodych, starszych, żeby do nas dołączyli.
3: Jak to ma wyglądać? O której godzinie będzie to rozwinięcie? Czy z tą flagą będą Państwo stali? Będą Państwo z nią szli? Jak to będzie wyglądało?
4: Ruszamy z miejsca dokładnie przy metrze Świętokrzyskiej i flaga będzie po prostu rozkładana.
3: Czyli będzie można, przechodnie będą mogli się dołączyć.
4: Jak najbardziej będą mogli do nas dołączyć.
3: 630 metrów to dokąd Państwo dotrą od metra?
4: Do Ronda Dmowskiego, prosto na godzinę 17, aby zatrzymać się, żeby uczcić pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego.
3: Skąd taka potrzeba, taka inicjatywa, dlaczego?
4: No, myślę, że na pewno tutaj kierowaliśmy się tym, że historia nie jest tylko zbiorem dat, ale również jest upamiętnianiem tych ważnych chwil w historii, i uważam, że młodzi ludzie, znaczy naszym obowiązkiem młodych ludzi jest przede wszystkim szerzenie tej historii, tego nowoczesnego patriotyzmu, a nowoczesny patriotyzm dla nas, dla młodych ludzi, to nie jest tylko udział w uroczystościach, ale to jest także właśnie wspieranie takich inicjatyw, tworzenie takich inicjatyw prospołecznych i proobywatelskich i propatriotycznych, więc myślę, że to jest ten impuls, który nami kierował. Dodatkowo, no, ta tożsamość narodowa, która też przez nas przemawia, czyli szerzenie tych inicjatyw. Wydaje mi się, że na pewno ta inicjatywa też pokaże, że mamy ogromny szacunek do bohaterów i zdajemy sobie sprawę z tego, że to dzięki nim dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. To dzięki nim dzisiaj możemy swobodnie pójść do sklepu, swobodnie pójść do parku, możemy swobodnie prowadzić nasze życie, bo oni walczyli za nas. To oni kiedyś byli też harcerzami, studentami, byli zwykłymi ludźmi, takimi, jakimi my dzisiaj jesteśmy, a musieli odłożyć swoje planowanie przyszłości i walczyć o nasz kraj.
3: To ja takie prozaiczne pytanie zadam, ale gdzie, kto taką flagę jest w stanie uszyć?
4: Będzie uszyta.
3: Czyli to jest tajemnica, gdzie takie długie flagi można uszyć. No dobrze, to jeszcze zapytam, bo pani mówi młodzi ludzie. Ja wiem, że kobiet się o wiek nie pyta, ale zapytam, bo też jestem kobietą, to mi wolno. A ile pani ma lat?
4: Za miesiąc 25.
3: To faktycznie, jest pani bardzo młoda. To nawet ja się teraz poczułam trochę mniej młoda. Ale dobrze. No ja państwa zachęcam w takim razie w ogóle, żeby w trakcie godziny W być na rondzie Dmowskiego. To jest to miejsce, które na pewno zawsze jakieś wrażenie największe robi, a przy okazji można pomóc w rozwijaniu flagi. Jeszcze raz, o której godzinie można już tam być przy metrze?
4: O godzinie 16.
3: O godzinie 16. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Angelika Żukowska mówiła o
4: Dziękuję.
3: Akcji 630 metrów chwały. Jest godzina 9:19. To ja od razu zapraszam Państwa na rozmowę na temat autobiografii pani Danuty Dworakowskiej, która została wydana przez Fundację Sensoria w ramach kampanii Bohateron. Z panią Danutą Dworakowską wczoraj w jej mieszkaniu się spotkałam i rozmawiałam między innymi o Powstaniu Warszawskim. Jesteśmy w mieszkaniu pani Danuty Dworakowskiej. Miała pani pseudonim Lena. W Pruszkowie się znajdujemy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam.
3: Jest krzesło czy stołek do pianina. Jest pianino w mieszkaniu?
0: Pianino, no, po prostu pożegnałam już się zawodem i pianino stoi w tej chwili u mojej córki, ale stołek został.
3: Wygodny jest, czy jak to? Dlaczego stołek został?
0: Czego po prostu jak ja siedzę na fotelu, sobie trzymam nóżki na tym tyka.
3: Tak. Rozmawiamy, bo napisała pani książkę, która jest w zasadzie pani autobiografią. Pianistka między dzieciństwem a zdziecinnieniem. Skąd był taki pomysł, żeby autobiografię napisać? Czy to ktoś panią namawiał, czy sama pani postanowiła, że chciałaby spisać wszystko?
0: Przede wszystkim miałam propozycję napisania moich wspomnień z powstania. To po pierwsze, prawda? No a poza tym, jak zaczęłam pisać tę książkę, stwierdziłam, że ta książka jest tak jak coś bez korzeni, więc musiałam się cofnąć do moich młodych lat, dziecięcych, a jak już się zaczęłam cofać, to się zatrzymałam aż prawie przy urodzeniu. No bo wspomnienia są takie, że wciągają człowieka. Nigdy nie wiadomo, w którym momencie powiedzieć dosyć. No nie, szkoda, bo to jeszcze jest... No to jest taki duży, duży łańcuszek wspomnień. No i tak stąd się wzięło. Miało być 50 tam stron powstania, a wyszło prawie 500 książki. Czyli wyszło jak zawsze.
3: O całym pani życiu, to czy pani może tak chociaż odrobinę opowiedzieć o swojej karierze muzycznej, pianistki, żeby słuchacze wiedzieli, z kim mają do czynienia?
0: Po pierwsze, ja w ogóle nie lubię słowa kariera, bo za tym słowem idzie słowo karierowicz, które dla mnie jest zdecydowanie negatywne. Więc moje życie w muzyce. Oczywiście ja tam zresztą w książce bardzo dokładnie piszę, dlatego jest właśnie, że od dzieciństwa z rodziny muzycznej jestem już w sumie trzecim pokoleniem zawodowych muzyków. No więc rzeczywiście nie mogę inaczej powiedzieć, że żyłam w muzyce. W domu ten nastrój, ciągle się słyszało muzykę, tato był skrzypkiem i solistą, i grał w filharmonii, pracował, więc ciągle pełno było muzyki. To było zresztą do przewidzenia, że w takiej muzycznej rodzinie następne pokolenie będzie również muzykować. No więc tak, oczywiście początki są dla dziecka zawsze takie same. Dzieci chcą grać, ale nie chcą ćwiczyć. To są dwie różne rzeczy, no ale miałam znakomitego pedagoga, dość, że od początku zachęcił mnie do tej muzyki, także jeśli nawet były trudności, to ja miałam tę motywację, że to jest tak piękne, że warto się nad tym troszeczkę nad tym popracować. Także tak, a moje życie w muzyce, no cóż, wojna, tak jak wszystkim, jeśli chodzi o moje pokolenie, przerwała całą wczesną młodość i właściwie ten okres między 11 a 16 rokiem życia, kiedy z dziecka przekształcamy się, dorośliwiemy, bo 16-letnie to już jest właściwie bardzo...
3: Panna.
0: Tak, panna. No to wszystkim nam zabrało, prawda? No nie ma rady. Później wszyscy próbowaliśmy to nadrobić, dlatego bardzo dużo było na różnych studiach, nie tylko muzycznych. W wieku mamusi, tatusia już, bo to byli ci spóźnialscy. Miałam szczęście, że rzeczywiście nie tylko szczęście, ale w ogóle mieliśmy wtedy znakomitych muzyków, znakomitych artystów, pedagogów. To był bardzo wysoki poziom. No i moje pokolenie dostało bardzo dobre wykształcenie muzyczne. Bardzo dobre i takie bardzo wszechstronne. No cóż, ponieważ jak tato jest skrzypkiem, to wiadoma sprawa, że córcia, jeżeli jest pianistką, to będzie akompaniować. Także mnie od razu wprowadzono w muzykę kameralną. która jest dla mnie niebywale interesująca, dlatego że można robić dwakroć tyle tej muzyki, prawda, jeszcze wspólnie. Także grałam i akompaniowałam, no a po dyplomie wtedy jeszcze były tak zwane nakazy pracy. Dzisiaj to pani generacja tego słowa nie zna, ale był nakaz pracy i bardzo się z tego nakazu akurat ucieszyłam, dlatego że dostałam nakaz pracy do Warszawy, z której przecież pochodzę, urodziłam się i tak dalej. Także byłam asystentką, potem po kolei przeszłam te wszystkie stadia, więc ja to byłam przewód na adiunkta, a potem na docenta i tak dalej. Także w wyższej szkole wtedy, bo jeszcze w ogóle to jest komedia z tym, bo to kiedyś się nazywało konserwatorium. Potem zaczęło się nazywać Wyższa Szkoła Muzyczna, a potem to zamieniono na akademię. A teraz mamy uniwersytet, więc jak ja mam swoje legitymacje z mojego długiego życia z Wyższą Szkołą Muzyczną, to mam cztery różne pieczątki, no a adres za siedzicie sam. No tak, bardzo kochałam moją pracę pedagogiczną, jeśli teraz tak myślę, mi bardzo brakuje mojej pracy ze studentami, dlatego że praca ze studentami jest to dla mnie coś niezwykle pięknego, dlatego że są to już ludzie, którzy umieją grać, więc dobrze umieją grać, bo inaczej do wyższej szkoły by się nie dostali. Więc to są już muzycy, no i tylko mówi się o muzyce i no, o kompozytorach, o ich psychicznych stronach życia. Dlaczego Chopin wtedy? Przecież nie można mówić, a to ja sobie teraz usiądę i skomponuję marsz żałobny. No na pewno nie. Prawda? Więc co się działo z tymi ludźmi? Czyli to były bardzo całe spektrum różnych dziedzin życia i człowieka. Więc to była najwspanialsza praca. Koncertowałam dużo. Jako solistka i jako akompaniatorka i muzyka kameralna z najlepszymi naszymi artystami. Naprawdę mam cudowne wspomnienia. Bardzo się cieszę, że broniłam się przez jakiś czas przez tą kameralną muzyką, bo chciałam grać solo. No i to, że mnie tato trochę zmuszał do tego, najpierw byłam niezadowolona. Dlaczego? Dlatego, że tato grał coś ładniejszego niż ja. Bo ja miałam zawsze coś, on miał tę melodię i dlatego, a ja to... No, ale później mnie tak pociągnęła ta muzyka, że szczęśliwa jestem, że dane mi było tyle lat z muzyką mieć do czynienia.
3: Czyli można powiedzieć, że jest pani, spełniła swoją pasję tak, pianistyczną.
0: Tak, należy do szczęśliwców, którzy mieli zawód będący największą pasją, miłością życia. Uważam muzykę za niesłychanie ważny element życia w ogóle. My sobie tylko nie zdajemy sprawy z tego, jak ta muzyka nam towarzyszy. Prawda? Nawet będziemy, obchodzimy 3 maja, no ktoś nam gra, ktoś nam śpiewa, prawda? No więc teraz telewizja, prawda, radio i tak dalej transmituje i także mamy tej muzyki dosyć. A mój tato, kiedy ja się buntowałam, byłam jeszcze mała, to mówił, że muzyka w ogóle tobie towarzyszy, nawet o tym nie wiesz, bo przecież ptaki śpiewają. Jak się posłucha na przykład drutów, jak się idzie lasem i są druty elektryczne, one grają. Pociąg jak jedzie, ma swój rytm, też ma jakąś muzykę. Czyli muzyka w ogóle jest wszędzie i dookoła. No tak, nawet ja mówię, tato, jak warczy maszynka do golenia, to też jest muzyka. No ale musiałam się sprzeciwić. Czyli moje życie w muzyce się spełniło.
3: My się spotykamy, sama pani powiedziała, że te pani wspomnienia, ta autobiografia, która powstała, jej celem czy początkowym takim motorem napędowym było to, żeby opowiedzieć, spisać te wspomnienia z czasów powstania warszawskiego. Zbliża się 82. rocznica. Co tak naprawdę, czy po 82 latach pani pamięta?
0: Wszystko.
1: wszystko.
0: To jest taka sprawa. Po pierwsze, związane z moim zawodem, dlatego że my wszystko graliśmy z pamięci, więc trzeba było tę pamięć, jak ja nazywam, wytresować. Więc ona rzeczywiście działa i cała moja generacja ma fantastyczną pamięć, no chyba, że się choroba trafi, prawda? Ale ci, którzy nie mają jakiegoś Alzheimera i tak dalej, no to mają świetną pamięć, a przede wszystkim pamiętają właśnie te wszystkie dawne czasy, bo można zapomnieć, ojej, co ja jadłam wczoraj na obiad. No to jest co innego, ale te lata przeżycia i tak dalej, to się pamięta. No, natomiast jeśli chodzi o powstanie, to te wspomnienia, one mają zupełnie inny kaliber, inną wartość i to jest jeden wielki dramat, czego żadne słowo nie odda. To trzeba było przeżyć. Kiedy się widzi, jak moje miasto, gdy się urodziłam, wychowałam, jak umiera moje miasto i ludzie, i wszystko. To są wspomnienia, które są naprawdę bardzo bolesne, ale ta grupka, która no teraz niestety coraz mniejsza jest nas, powstańców, to są ludzie, takich już nigdy już nie będzie i oby nie musiało być. Dlatego, że my pamiętamy rzeczywiście, można powiedzieć, piekło na ziemi. To, co było, ale oczywiście są inni, którzy mieli jeszcze bardziej skondensowaną tą makabrę do przeżycia. To byli ci, którzy byli w Oświęcimiu, w obozach, prawda? No tego, to jest najstraszliwsze. Ale jak silnym motywem jest potrzeba życia, że my wszyscy jednak po tych przeżyciach wróciliśmy jakoś do normy, zagospodarowaliśmy dalej swoje życie, miłość, dzieci, dom, potoczyło się wszystko jakby normalnym trybem. Więc ta siła, instynkt życia jest tak silny, że nawet powstanie tego nie było w stanie, no zaszkodziło trochę, ale nie złamało.
1: To jest tak, że jak o powstaniu się mówi, czy opowiada, czy są takie osoby jak pani, których jest już coraz mniej, no bo 82 lata temu, to nie każdy tyle lat w ogóle na tej ziemi jest, a pani nie dość, że jest to w czasie powstania miała 16 lat, czyli w zasadzie była nastolatką, ale nastolatka to już sama pani powiedziała, że taka panna, to już w zasadzie dojrzała dziewczyna, tak teraz myślę sobie z perspektywy, no ale mówi się o tym, że powstanie warszawskie, no to nie dość, że mówi się o okupacji, o II wojnie światowej, że nie ma rodziny, której nie dotknęła II wojna światowa, ktoś kogoś bliskiego, to tu w Warszawie to chyba było zintensyfikowane, nie chyba, tylko na pewno to całe rodziny, przyjaciele, bliscy. Czy pani z takich najbliższych osób, ktoś w powstaniu, o kim pani myśli, pierwsza osoba, która w powstaniu, jakiś przyjaciel, przyjaciółka, rodzina, bliscy, panią też to na pewno dotknęło?
0: No więc tak, jeśli chodzi o moje najbliższe osoby, to była taka sytuacja, że tato i moja najstarsza siostra byli akurat po drugiej stronie Wisły. Ja byłam, tylko była mama i moja też dużo starsza siostra, bo obydwie były starsze, 10 i 12 lat starsze ode mnie, więc ja się śmiałam, że miałam trzy mamusie, bo one mnie wychowywały jeszcze bardziej niż mama. Obydwie się źle czuły, zresztą siostra spodziewała się dziecka i miała bardzo ciężko ten okres przeżywała, do tego jeszcze powstanie. Więc ja miałam naprawdę poważny problem, bo czułam się jedyna zdrowa i właściwie odpowiedzialna za te dwie osoby, za mamę i za siostrę. Dlatego dopiero trzeciego dnia poszłam do powstania. Dlatego, że po prostu nie wiedziałam, jak zrobić, musiałam je jakoś psychicznie ustawić. No, czy też człowiek w ogóle nikt nie wiedział, jak długo to będzie. Była mowa o tym, że tam parę dni, prawda, bo nasze wojska stoją za Wisą, to przyjdą, tylko tam wiemy, pach, pach, tratata i będzie już po krzyku. Nikt się nie spodziewał tego, przynajmniej my, nastolatki, któreśmy w ogóle nic nie wiedzieli.
1: Romantyczne
0: tak,
1: było.
0: Tak, ale oczywiście, że tak był zryw. Także ja dopiero potem poszłam, ale ten zryw był taki, że właściwie myśmy no i ta starsza troszkę młodzież ode mnie, myśmy wiedzieli, że to wybuchnie, dlatego że tam już za dużo było tego wszystkiego, a poza tym sytuacja polityczna wyglądała już tak, że właściwie byli, Niemcy już było po wojnie, prawda, mówiąc, oni tylko tam szli, więc oczywiście, że to jeszcze trwało długo. Tym niemniej jednak my psychicznie byliśmy już nastawieni, że właściwie to już jest koniec, a reszta to jest takie posłowie, prawda, dla nich. No potem jeszcze z Warszawy do Berlina kawałek drogi mieli, ale przede wszystkim ta świadomość, że z tymi wojskami radzieckimi byli Polacy, była polska armia. To zupełnie zmieniło nasz stosunek do nadchodzącej armii radzieckiej. Właśnie tak, że to były takie bardzo skomplikowane sytuacje polityczne, a my młodzi przecież radia nie było, przynajmniej niepopularne. Już nie mówię o komórkach i takich różnych innych rzeczach, prawda? Więc to wszystko była informacje ustne, a wiadomo, że plotka ma wielkie uszy, a jeszcze większe usta. Więc były takie fantastyczne wiadomości, że mało prawdopodobne. Ale myśmy na tych wiadomościach bazowali, bo nic innego nie było. Długi czas, a przynajmniej nie my. No ale w każdym razie miałam takie parę razy takie pytanie. Czy wyobrażasz sobie, że mogłabyś do powstania nie wstąpić, nie pójść? Powiedziałam, że nie. Akurat ja nie. Mam wrażenie, że z mojego rocznika, no może w ogóle generacji raczej, mało kto został w domu. Dzieciaki warszawskie, prawda, poszły się bić o Warszawę. Myśmy byli w sumie jeszcze dziećmi, bo ten rozwój intelektualny i psychiczny był bardzo skrzywiony, zahamowany przez wojnę. Więc myśmy mieli innego typu rozwój, prawda. Także na pewno wszyscy byśmy w tym powstaniu byli. Ale ja nie próbuję nawet walczyć z tym, żeby jakoś odsunąć te wspomnienia. One są silniejsze ode mnie i to mam wrażenie, że moi koledzy, koleżanki mają to samo. To powstanie w nas tkwi. Dlatego, że to nie tylko, że powstanie, że walka, że wojna skondensowana na takim tym małym odcinku, taki cyrk Nerona właściwie, czy bezbronni byliśmy na dobrą sprawę dookoła Niemcy, a jednak ta niesamowita wiara w to, że się zwycięży. Przecież tak jak myśmy przeżyli koniec powstania, to sobie trudno wyobrazić, to była rozpacz. My byśmy do ostatka na tych gruzach Warszawy walczyli, gdyby nie, już nie przyszedł rozkaz, że koniec powstania.
1: Pani najbliżsi przeżyli?
0: No mama i siostra, tak. No tamci siostra, i ta druga i tato też. Też z rodziny nikt nie zginął.
1: To była pani
0: szósta. Tylko my straciliśmy dom, bo nasz dom został 16 sierpnia stracony, znaczy mieszkanie nasze. Ale nikt z rodziny właściwie, dalszej ciocie tam, które mieszkały na Pradze, to jakoś ocalało wszystko tam ich. No i mój tato i siostra nie przeżyli powstania, tylko oglądali co z tamtej strony Wisły, co mówili, że naprawdę czegoś gorszego nie przeżyli. Bo bezradność wobec takiej rozpaczliwej sytuacji, krzywdy, śmierci, nie wiadomo co się tam dzieje z tymi najbliższymi, a ci bezradni po drugiej stronie Wisły tylko na to patrzyli, byli obserwatorami. Więc to też było dla nich bardzo ciężkie, tak sobie wyobrażam przeżycie i zresztą oni mówili o tym.
1: A kiedy pani zweryfikowała takie myślenie, poszła pani w ogóle trzeci dzień, idę do powstania, przecież taką wyobraźnią tego, że to będzie hip hip hura, no bo z takim dobrym nastawieniem ci młodzi szli, tak, z uśmiechem, były pozytywne piosenki, śpiewało się, cieszyli się ludzie, sama pani powiedziała, że tra-ta-ta, 3-4 dni, to kiedy pani to, czy zweryfikowała?
0: Nie. Szczerze mówiąc, ja...
1: Że to jest wojna, że to jest regularna armia, że tam są żołnierze niemieccy, że to jest kula, że taka kula jak cię trafi, to cię nie ma.
0: Proszę pani, cała ta nastolatkowie, w ogóle bardzo młoda młodzież, nikt nie myśli o tym, że mnie się może coś stać. Mnie ma trafić, bo nie, po prostu nie ma tej myśli. Wiemy, że jest wojna, że ludzie padają, że może tak jak w moim przypadku był zabity chłopak przy mnie, upadł przy mnie, bo dostał w oko z karabinu i na miejscu padł. No widziałam to, ale mnie do głowy nie przyszło, że to może być mnie. Ja się śmieję, obserwując to wszystko, mam moje wnuki, to są bardzo dorośli, mam prawnuki dorosłe, że młodzi ludzie są pozbawieni instynktu samozachowawczego. W ogóle nie przychodzi im do głowy, to mnie się ma coś stać. Nie. Wszyscy szli, nie powiem, bo tam w piosenkach to jest z uśmiechem, tam ze śpiewem, tak nie bardzo, prawda? Ale rzeczywiście motywacją, bezsprzecznie motywacją było pozbyć się Niemców z Warszawy. To ja, wiesz, cytuję zawsze księdza Robaka z Pana Tadeusza. Oczyścić dom ze śmieci. Oczyścić dom ze śmieci, wyrzucić Niemców i przygotować Warszawę na wejście wojsk radzieckich i polskich, wieszając już zwycięskie biało-czerwone flagi na każdym domu. Tymczasem tych domów było bardzo mało. Przecież Starówka właściwie przestała istnieć. Ja pamiętam, jak już powstanie było zakończone, stałam przed hotelem Polonia i spojrzałam tam w kierunku mojego domu, na Starówkę. Ruiny. Można było widzieć, nie wiem, kilometr. Ruiny, tylko sterczące jakieś fragmenty, czasem jakiś dom, czasem pół domu, ale generalnie jedno wielkie gruzowisko. I dla mnie jest to dowód, że oczywiście, że niektórzy mówią, że to są uwarunkowania polityczne i tak dalej. Polityka polityką, a ja doskonale widziałam, jak młodzi, starzy, dzieci, jak tylko Warszawa była wolna, wracali piechotą i własnymi rękami odgrzebywali te ruiny, żeby Warszawa wróciła, żeby mogli ludzie mieszkać, w ogóle mieszkali naprawdę w jaskiniowych warunkach, żeby tylko wrócić do Warszawy. Więc to było silniejsze niż wszystkie polityczne aspekty. Po prostu warszawiacy wrócili i własnymi rękami odbudowali, ale w ogóle nie przyszło do głowy, że miało nie być Warszawy. Absolutnie nie. Także w tym przypadku społeczność warszawska naprawdę zdała egzamin na dużą piątkę.
1: Nie chcę tak pytać, bo to jest, ja sobie zdaję sprawę, że to są rzeczy takie obciążające głowę człowieka i zostające w głowie, ale czytałam fragment tam opisu, jak pani kanałami przechodziliście w książce. Jest, co było takim czegoś, co pani sobie nie wyobrażała, że będzie musiała stanąć przed takim wyzwaniem w trakcie powstania? Było coś takiego, co dla pani było czymś, że naprawdę musiała się pani w sobie zebrać, żeby coś takiego przezwyciężyć?
0: Więc tak, w powstaniu nigdy się nie myślało, co będzie dalej. Jakoś nie było planu, w ogóle nie było planowania. Każda godzina była darowana, myśmy o tym wiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o pisanie tej książki, to muszę pani powiedzieć tak niezupełnie konkretnie na pani pytanie, ale zawartość emocjonalna i informacji, jaką ja mam w głowie, jest tak ogromna, że gdybym ja napisała rzeczywiście wszystko to, co chciałabym, co powinno być moim zdaniem napisane, to by ta książka miała nie 500, a 1000 stron. Samo powstanie by miało te 500. Tam było tyle dla mnie osobiście, jako takiej młodej dziewczyny z ze spokojnego, kulturalnego domu, gdzie głosu podniesionego nie słyszałam, wszyscy się szanowali, przyjaźnili, kochali. No, raptem takie zachowania ludzkie, że samoloty latają i polują na starsze kobiety, które stoją w kolejce przed studnią po wodę. Przecież to nie był żaden wróg. Bo ja rozumiem, że stoją wrogowie nas naprzeciwko siebie i jak nie on mnie, to ja jego, prawda? Ale co były te winne te babcie, które po wodę stały? Albo które na podwórkach gotowały w kotłach do prania bielizny kaszę, która się wiecznie przypalała, bo jak nadleciał taki samolot, to babcia uciekała, nie mieszając tej kaszy, żeby się schować. Ja mam najwyższy szacunek dla tych wszystkich cioć, babć, teściowych, szwagierek, wszystkich tych przeważnie starszych, łatwo było starszym ode mnie być, jak ja miałam 16 lat, prawda, które naprawdę z narażeniem życia te kasze mieszały na podwórku, żeby czymś chociaż łyżką tej kaszy nakarmić nas, bo przecież dowozu żadnego nie było, Warszawa była otoczona, a nikt nie miał zapasów na tak długo i na tyle ludzi, bo przecież naszło trochę tam tej młodzieży z okolic Warszawy. Także to jest tak dużo takich różnych naprawdę zagadnień, które przychodzą do głowy, że dobrze, że ja w miarę możliwości oszczędzałam słów i tematów, żeby się nie było. A ciągle wpadałam w jakąś dygresję, bo tam była taka sytuacja, a obiecałam sobie, nie idę, to jest ścieżka, którą mam wytyczoną od to, ale było niemożliwe, bo się zawsze coś zdarzało. Tak, i tak szczęśliwie powstanie, jak napisałam tam na początku, powstanie w moim tak długim życiu, gdzieś miałam te 98 lat, to te 63 dni to jest nawet mniej niż kropla w morzu. A jednak to zadecydowało właściwie o tym, kim potem byłam po powstaniu. I jestem.
1: Takie jedno dygresyjne pytanie, nie o powstanie, ale jaka była przedwojenna Warszawa? Czy Pani może tak krótko opisać, jaka jest w Pani pamięci przedwojenna Warszawa?
0: Przedwojenna Warszawa była piękna dla mnie. Troszeczkę uszkodzona we wrześniu 1939 roku, ale to były takie małe skaleczenia w porównaniu. Warszawa była piękna, zwłaszcza oczywiście Śródmieście. Starówka to jest, no niestety tego się już nie odbuduje, dlatego że ona jest odbudowana, ale to już nie jest oryginał. Przecież oryginalna starówka to miała 300-400 lat i to nie tam jeden dom, który się ogląda z szacunkiem, ten dom ma 300 lat. Nie, to była cała dzielnica, całe jak miasteczko. Więc to był naprawdę ewenement, to było coś nadzwyczajnego. No, rozbili na kawałki, ale no, dobrze, że odbudowana. Ja się cieszę i chwała tym, którzy odbudowali. Jestem wdzięczna, że odbudowali i to identycznie tak jak była. Ale starówka to jest dla pani generacji, ale już nie dla mnie. Bo dla mnie starówka to był ten autentyk z 1700 któregoś tam roku, czy 1600. Mój dom, w którym mieszkałam, był pod Królami, 1703. Także to są takie bardzo mieszane uczucia, bo ilekroć idę na starówkę, ja ją widzę taką, jaką pamiętam sprzed wojny, a jednocześnie wiem, że to jest nie to, bo przeszkadza mi w pamięci no po prostu to ten pejzaż gruzów, który zostawiłam wychodząc ze starówki kanałami. Natomiast jeśli chodzi o samą Warszawę, oczywiście ona była absolutnie inna. Warszawa nie była budowana na planie jakimś, tak jak Paryż, prawda? Tylko po prostu spontanicznie była doklejana to tu, to tu, to tu. I przecież przedwojenna Warszawa nie przewidywała takiej ilości samochodów. Były tramwaje, wąskie uliczki. na których nie rosły drzewa, tak jak tutaj u nas. Ona była kompletnie inna. Mam tą mapę też tej starej Warszawy, bardzo dokładnie kupiłam to, tylko rzeczywiście, przecież poza tym na przykład ten cały odcinek, który najbardziej pamiętam, ta Hipoteczna 2, ruch Daniłowiczowski, cały ten odcinek był inny, bo nie było trasy WZ. Więc tam były inne ulice i to Tłomackie i tak dalej. Ja tę Warszawę mam w pamięci. Nie całą, dlatego że tak było do czasów, no wojna się zaczęła, jak miałam 11 lat. Więc no, tam część rodziny mieszkała na Pradze, wujek i ciocia. No to myśmy tam na Pragę przez Kierwedziaka, przez most chodzili. I też tylko ten kawałeczek Pragi, która była blisko mostu, blisko Wisły, bo wujostwo mieszkali blisko Wisły. Ale no oczywiście Starówkę pamiętam. No i ten odcinek, Trakt Królewski do Placu Trzech Krzyży. I tam jeszcze kawałek, ale już za dzisiejszym rozdrożem, za Belwederem, to tam się właściwie Warszawa prawie kończyła. Nie było. A dzisiaj jak jadę do Warszawy, to ja jestem, tak mi przykro, ale w zupełnie nieznanym mieście. Całe miasta, te wszystkie Ursynowy, nie Ursynowy, te Białołęki i tak dalej, to wszystko dla mnie... Tak, no, tak samo jakbym pojechała do Szanghaju, w ogóle nic nie wiem, nic nie rozumiem, gdzie to. To już nie jest ta moja Warszawa. I miałam takie bardzo trudne pytanie, chyba było 2 lata temu, zawieźli mnie na najwyższy dom na górę, tak? Musiałam podejść do okna, to była cała ściana, to była szyba. Ja się cofnęłam, bo tam za daleko do ziemi, ja nie lubię takich widoków, ale musiałam oprzeć rękę na tej szybie z drżeniem serca i miałam pytanie, no jak się pani podoba Warszawa z perspektywy takiej wysokiej. No, a ponieważ ja jestem osobą niepoprawnie szczerą, powiedziałam to, co myślę. Wcale mi się nie podoba, bo to nie jest ta moja Warszawa. Przecież najwyższy dom za mojej pamięci do końca wojny to był na placu dzisiejszych powstańców. Tam był tak zwany Drapacz Chmur się nazywało. On ma parę. Więc to są tak inne pojęcia, że pani generacja się stuka w czoło, co ta babka tam opowiada. Tak było.
1: Po co ta autobiografia? No bo jedno to jest zachować pamięć, prawda? Uratować wspomnienia, przekazać jej dalej. No ale tak mam nadzieję, że tak jest. Myślę, że tak jest pani jako autorka swojej autobiografii. Coś chce tym przekazać kolejnym pokoleniom. Co? Jaka płynie, czy płynie jakaś nauka, czy jakaś myśl, którą chciałaby pani przekazać następnym pokoleniom w związku z powstaniem, w związku z okupacją, w związku...
0: O tym nie myślałam, pisząc.
1: Z pani pokoleniem.
0: No tak, ale ja, nie, przepraszam, ale naprawdę o tym nie myślałam, że to ma być jakiś przekaz, ale dzięki temu, że już kilka osób pytało mi się, to powiem, że jeśli to... No przecież czytamy książki, czytamy pamiętniki z XVIII wieku, z XIX. No to jest po prostu jakiś obraz czyjegoś życia w tych czasach od, prawda, 28 do no dzisiaj to nie, bo skończyłam na 81 roku, ale napisałam, że koniec pierwszego tomu. Więc ten drugi tom będzie pisany. Ponieważ ja nie miałam nigdy żadnych ambicji literackich. Po prostu piszę to, co pamiętam i jak pamiętam. I to jest jakaś bardzo szczera opowieść. Ja się nie kryguję się na literaturę absolutnie. Także tak piszę, jak opowiadam, jak mówię. Zresztą ja to napisałam we słowie wstępnym. To jest pisane tak, jak miałam takie wrażenie, jakbym z kimś rozmawiała, z kimś, kto mi nie przeszkadza pytaniami, nie krytykuje od razu i pozwoli mi się wypowiedzieć, ja tego słuchacza mam. Więc ten słuchacz siedzi właśnie pod długopisem, bo długopisem pisałam ręcznie, przecież wszystko pisałam. To wszystkich dziwi, a ja się dziwię, że się ludzie dziwią. No przecież ile lat się pisało ręcznie, na miły Bóg. Tak, w 1500 którymś Gutenberg wynalazł dopiero te maszyny do pisania. A to się wszystko pisało ręcznie. Więc ja pisałam ręcznie, dlatego długopisów tutaj jest, tuzin wypisałam je, kartek i tak dalej. W każdym razie wiem, że

0: muzyką, jest Pani muzykiem, ma Pani szczególną wrażliwość muzyczną, Pani ulubiony kompozytor?
1: Nie mam takiego. Nie mam, dlatego że miałam szczęście obcować, no powiedzmy sobie, jak dzisiaj się mówi, z najwyższej półki, więc z największymi dziełami geniuszy. Były okresy takie, że na przykład nie mogłam grać Chopina, dlatego że działał na mnie tak, że ja byłam w depresji, mogłam wpaść. To nie jest wesoła muzyka. Natomiast zawsze można słuchać, ja przynajmniej, Mozarta, który na mnie, ale każdy odbiera muzykę indywidualnie. No więc mnie, mojej psychice, ten Mozart pasuje bardzo. Ja się czuję bez skrępowania z nim, rozumiem tę muzykę. Jak to rozumieją słuchacze, to już inna sprawa, ale ja tę muzykę rozumiem dobrze. Ulubieńcy. No moi ulubieńcy są no niestety dźwięki. To zależy od tego, jaką fazę w życiu mam. Jak byłam w domku, to właśnie mówię, Chopina już nie mogłam grać, ale Mozart mi zawsze dobrze robił. Jak byłam zmęczona życiem, polityką i tym, co się dzieje, to mi najbardziej pomagał Bach, barok w ogóle. Barokowa muzyka, która przenosi mnie zupełnie w inny świat, inne wartości, a w sumie te wartości takie same i ludzie tacy sami. Ale jednak ta muzyka na mnie przynajmniej działa tak.
0: A w trakcie powstania grała Pani na pianinie?
1: Nie, nie. Skąd jeszcze? Nie, jeszcze. Był fortepian w jednej piwnicy na Starówce, ja tam nawet parę razy grałam do mszy, bo msza była na dole, tak. Jak grałam, to Pan Bóg mi wybaczył, bo przecież nie jestem organistą, a tej muzyki liturgicznej aż tak to tam mnie zna. Ale w każdym razie muzyka bardzo jest dla mnie osobiście ważna i dlatego nie mam ulubionego kompozytora. Mam tych których właściwie no to na pewno zawsze Chopin, zawsze Mozart, zawsze Bach. Beethoven potrafi być depresyjny, jest niebezpieczny, tam jest dużo dramatu w tej muzyce, no w końcu chory, głuchy, samotny człowiek napisał dzieła, które przetrwają świat. Więc tym zawsze z największą pokorą, ale cała masa jeszcze innych. Także ja osobiście rzeczywiście no, nie wyobrażam sobie życia bez muzyki.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Żebyś wiedział.
3: Nocne powtórki wnet.
4: I

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu, tu sekcja lewacka Radia Wnet. Mówi Milo Kurtis. Przypominam, że sekcja lewacka jest robiona na wzór, sekcja lewacka Radia Wnet jest robiona na wzór sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Oczywiście nazwa przewrotna, tak jak i ja jestem ciągle przewrotny. No i co? Dzisiaj jest 30 stopni w tej chwili, około 30 powiedzmy, bo na telefonie się tyle wyświetla. Natomiast u mnie na wyspie, proszę Państwa, zaraz sprawdzę. Naxos. Sprawdźmy Naxos, ile jest. A u mnie jest, no niestety, ale 2 stopnie chłodniej. Tylko że na Naxos my mamy niesamowite wiatry, dlatego że mamy, no jest to wyspa o wysokich górach. Zresztą moja rodzina pochodzi z gór, czyli ja niby górol. Na pewno mieszkamy coś około, no, na tej samej wysokości, na której mieszkają trybunie Tutki. No, trybunie Tutki są górale, no to ja też chyba jestem góral. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie cieszyć, przecież to żadna moja zasługa. Tylko rodziny. Słuchajcie, więc dzisiaj jest lato. Nie mam gości, bo goście powyjeżdżali na wakacje na lato. Ja wolę wakacje na przykład mieć w grudniu, ale no, mówiłem, że jestem przewrotny, prawda? I dzisiaj słuchamy poświęconych latu utworów. Najpierw muzyka klasyczna, ją nazwijmy, bo niektórzy mówią poważna. Ale ja uważam, że Pink Floyd, którego będziemy słuchali na końcu, też jest poważny. Też jest muzyka poważna, więc nie wiem. No to jest muzyka klasyczna dla mnie. Posłuchamy Vivaldiego, 4 pory roku, lato właśnie. Czajkowskiego, pory roku, zbiory sierpniowe. Zbiory, sierpień. Chopina, etude F-dur o słoneczku i Mozarta, Allegro, Vivace.

No a teraz po takiej solidnej dawce klasyki. Ja lubię klasykę, tak samo jak lubię awangardową muzykę. Po prostu lubię dobrą muzykę. Oczywiście dobrą według mnie, bo według niektórych dobrą muzyką jest disco polo. Według mnie dobrą muzyką jest akurat Mozart, Chopin, Czajkowski, Vivaldi. Ale nie zabieram tym, dla których disco polo jest dobrą muzyką. No to jest ich wybór. Ci barbarzyńcy mówili po łacinie de gustibus chyba, non discutantum est, jakoś tak mówili. Ponieważ jest to ta łacina w porównaniu z greką, jest rzeczywiście barbarzyńskim językiem, więc nie znam. Grekę znam. No więc, proszę Państwa, w następnej części będą zespoły rockowe, ale takie dosyć, powiedzmy, łagodne, no bo lato jest łagodne. Taki letni zespół to było Beach Boys, czyli chłopcy, plażowi chłopcy. To był australijski chyba zespół, a może jeszcze istnieje, bo powinni mieć po 70 ileś lat. Skoro Rolling Stonesi 80-latkowie skaczą po scenie, to dlaczego Beach Boysi mają nie skakać? Nie, jeden z nich umarł niedawno. Dobra, ale Beach Boysów posłuchamy. Później, kurczę, znalazłem Crazy Summer Wilków. Nie wiem, dlaczego wilki nie zwariowane lato, tylko Crazy Summer. No i posłuchamy jeszcze, no, zobaczymy, ile nam się dało posłuchać. Mam w planie Mango Jerry, Dorsów mam Indian Summer, Chris Rea, Looking for the Summer, no i Pink Floydów. Tego na pewno posłuchamy na zakończenie. Pink Floyd, Summer 68.